0: To jest AP 1000.
1: Ale Ireneusz Fąfara to powinien wiedzieć.
0: A Ireneusz Fąfara przecież... właśnie zaczyna się dowiadywać on, i bardzo to cieszy.
1: On był członkiem Rady Nadzorczej Rockbridge TFI, takiej instytucji na światowych, że tak powiem.
0: No tak.
1: Rynkach notowanych i to powinien
2: zorientowany.
1: No powinien. Insiderską.
0: No ale, ale widać, że dzisiaj się zorientował, że jest...
1: Ale w Kanadzie.
0: Może, nie wiem. Popatrzcie państwo tylko na jedną rzecz, że jeżeli się wchodzi w projekt innowacyjny, to nie można w niego wejść, nie stając się właścicielem jego. Inna rzecz nie, jest, no, jeżeli
2: trzeba
0: kupujemy...
2: Trzeba być jakimś gospodarzem, trzeba myśleć.
0: Tak,
2: to
0: natomiast
2: jest
0: jeżeli
2: sprawa,
0: się
2: nie,
0: kupuje jakiś myśli. Projekt... gotowy, sprawdzony, taki jak właśnie AP 1000 do Choczewa, no to owszem, też lepiej zostać częściowym właścicielem chociaż takiego projektu.
2: No trudno.
0: Ale to jest produkt.
1: Na przykład, nie wiem, ale, przybudówkę mieć no, chociaż, albo strych.
2: Ale
1: nie,
2: wiecie co, może można się coś, może powzorować się na Chińczykach. Chińczycy kupili właściwie wszystkie reaktory, które były na rynku i zobaczyć, które się u nich sprawdziły. Tak. I już mamy...
0: Od razu wiadomo, Chińczycy nie kupili żadnego reaktora wrzącego.
1: A ja bym...
2: No, bo uznali, ale mówię, te, które kupili i sprawdziły się, to możemy powtórzyć tak, takie same.
0: Dlaczego Chińczycy nie kupili BWX, żadnego wrzącego? Z bardzo prostego powodu, jak to według mojej analizy. Wrzący reaktor projektuje tylko firma General Electric Hitachi. Więc jeżeli od jednej by kupowali, to zawsze firma technologiczna by zachowała jakieś takie punkty stopujące, żeby ochronić swoją własność intelektualną. Z reaktorami wrzącymi jest inna, ciśnieniowymi jest inna sytuacja. Projekty ciśnieniowych reaktorów Chińczycy mieli od Rosji, od Francji i od Stanów Zjednoczonych. I oczywiście te trzy kraje, każdy pilnował jakiegoś innego elementu tajnego, ale dzięki temu, że Chińczycy zakupili
2: u siebie
0: te trzy sztuki, obejrzeli to dzięki temu tak. Dostali komplet wiedzy o tym, jak buduje się reaktor ciśnieniowy.
1: Ale my mieliśmy tam człowieka w Hitachi, Dagmara Perez, prawda?
0: A tak, to też taki cud techniki jakieś. To jest ta mętna woda właśnie. Jest ona mętna, ale nie róbmy tej wody jeszcze bardziej mętnej. Jeżeli wysokiego szczebla menadżer z firmy General Electric Hitachi, General Electric Vernova Hitachi, pani Dagmara Perez, z dnia na dzień staje się dyrektorem w polskich elektrowniach jądrowych, no to ja tego nie rozumiem. Jak ktoś w 30 lat, a przez ostatnie 5 lat promował tylko reaktor BWRX-300 i w nim jest specjalistą i w nim upatrywał nadzieję dla energetyki, pracował przez wiele lat, nagle z dnia na dzień okazuje się ekspertem od budowy AP1000. No ja chciałbym być takim ekspertem.
1: Cuda, panie, cuda.
0: I dlaczego to przejście nastąpiło bez żadnego okresu karencji? Też...
2: Tempo, liczy się tempo.
0: A, liczy się tempo, tak?
1: Próbujemy no normalnie... krok naprzód, robimy wielki krok naprzód, tak jak za komuny, stojąc nad brzegiem przepaści, to kolejny...
2: Tak, gdybyśmy nie za dużo ich nadkroczyli.
1: Jeszcze tak, będziemy, proszę państwa, ja tutaj będę bardzo promował też rozmowę o Turowie, bo tutaj teraz sprawa jest też istotna dosyć.
2: Turów, Bełchatów.
1: Ale ostatnio no, nawet są jakieś bardzo listy poważne do premiera. Zobaczymy, co on z tym zrobi. Ale no, w ogóle generalnie rzecz biorąc, jakoś, nie wiem, no, słabo się dzieje, ale jest dużo dobrych rzeczy. Pan profesor dzisiaj też pewne rzeczy powiedział, że są światełka, więc nie popadajmy w pesymizm. Tym bardziej, że lato idzie, maj się co prawda kończy, ale czerwiec też jest piękny, tak?
0: Tak, a piękne są urodziny Radia Wnet. Które...
1: 17 urodziny, mili państwo, zapraszamy, przypominam, o godzinie 10 w Świętej Annie msza za Radio Wnet. Zapraszamy wszystkich na mszę, później zapraszamy naszych słuchaczy. Tutaj ja już mam specjalny strój. Szefa kuchni, czapka przygotowana, marynarska koszulka, także bardzo zapraszam, ale żebyśmy tak płynęli na tych falach, to przypominam też o adresie patronite.pl Radio Wnet, żeby ta nasza łódź, że tak powiem, mogła płynąć i dowozić takich treści jak dzisiaj.
0: Też. No jutro na pewno będziemy tu świętować.
1: Tak, a jeszcze chciałem państwu powiedzieć, że jutro o godzinie 9.30 moim gościem będzie Siergiej Lebediew, jeden z najlepszych, według mnie ostatnio to jest pisarz, który dostanie Nagrodę Nobla. Wspaniała granica zapomnienia. On zwiał z Rosji, mieszka w Poczdamie, bardzo źle, że tak powiem, mówił i bardzo słusznie o Putinie. Pod rządami Putina jest takim krajem ogarniętym strachem, no ale to taka, już nie będę rozwijał tego wątku, jutro zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. A pan profesor Ludwik Pieńkowski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Uścisk dłoni prezesa z wiceprezesem.
2: Dziękuję również.
1: Dziękuję bardzo. I szukujemy też kolejne tematy, kolejnych gości. Już mamy całą listę przygotowaną, także nie będziemy zdradzać szczegółów, bo to najlepiej zdradzić chwilę przed.
2: Kiedy już się
1: wszystko
2: wydarzy,
1: dograne. Tak? Dograne, mili państwo. Na razie jest ciepło, czyli nie umrzemy, że tak powiem, z zimna. Ale wiatr wieje. Wiatraki dobrze się czują, bo wieje jak ho, ho, wiatraki
2: nawet
1: się kręcą.
2: Ten pożar się przez to rozwija.
1: Kręcą się, tak się kręcą, może się przekręcą i wtedy by i staną wszystko.
0: Tak jest.
1: No ale jeszcze jest jedna wiadomość. Dzisiaj to ja nie wiem, czy to jest do końca sprawdzone, ale podobno jacyś Amerykanie odkryli, że tak powiem, i udostępnili informację, że obcych są wśród nas.
0: O.
1: Obcy są,
2: to już od dawna
1: przyjechali wiemy, z kosmosu, tak. I tutaj co druga osoba może być kosmitą. A może nie. Pa.
3: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
4: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Jest z nami pan Michał Woś, poseł Prawa i Sprawiedliwości, także były minister środowiska i były wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie z Sejmu w czasie głosowań.
1: Tak jest, słyszymy w tle, że faktycznie
2: tle.
1: Przebywa pan w Sejmie, ale to nie przeszkadza, to jest nawet jeszcze może bardziej radiowo i dobrze, bo to też oznacza, że państwo pracujecie, a czasy przed nami bardzo, bardzo trudne, ale my przechodzimy oczywiście do tej wczorajszej decyzji prokuratury. Pan, panie ministrze, mówi o klęsce prokuratury. Gdyby mógł pan w kilku słowach opowiedzieć o całej tej sprawie, co rzeczywiście oznacza ta decyzja?
2: Rzeczywiście ta sprawa ma kilka wymiarów. Jeden to jest taki ogólnoludzki, można powiedzieć, czyli to, że próbowali mi zabrać majątek, prawda, zabrać dom, zabezpieczyć samochód, zablokowali mi konta, utrudniali życie. Takie ordynarne szykany, które nałożyli, że one się skończyły, więc a prokuratura chciała je utrzymać, więc to jest oczywiście pod tym względem klęska prokuratury, ale też jest drugi wymiar, bo sąd, uzasadniając uchylenia tych wszystkich postanowień, które były związane z szykanami, odniósł się do kwalifikacji prawnej całej sprawy i powiedział, że w ogóle w tych wszystkich aktach, a oni tam ciągle w mediach, prawda, prokuratura epatuje, ile to akt, ile dowodów, mówi, że nie ma ani krzty jakiegokolwiek uprawdopodobnienia na przewłaszczenie, bo oni mówili cały czas, to jest gra polityczna, o przywłaszczeniu środków. I chodzi o to, żeby ten najbardziej rozgrzany elektorat, który wspiera Donalda Tuska, ta stajnia Giertycha, ci, którzy sieją nienawiść, żyją w tych emocjach, żeby ich karmić, ich oceny, ich emocje, karmić tym przekonaniem, że politycy prawicy dokonywali jakiejś defraudacji, a my cały czas powtarzamy, żaden z tych zarzutów nie dotyczy jakiejkolwiek defraudacji środków publicznych. One wszystkie to jest interpretacja przepisów. Przychodzi prokurator od Tuska i totalnie wbrew logice, wbrew ustawie, wbrew prawu twierdzi, że to prawo zostało złamane. Tak, bo w moim przypadku, kiedy ustawa wprost wskazuje, że środki funduszu przeznacza się na działania związane z wykrywaniem, zapobieganiem przestępstw, w tym zakup sprzętu, jest to wprost w ustawie, a nie przeszkadza to prokuratorowi mówić, że doszło do naruszenia jakichś tam procedur, więc to zupełnie absurdy stany stelca i cieszę się bardzo, że wczoraj rzeczywiście, mimo że to sąd okręgowy, mimo że wysadzili w powietrze system losowego przydziału spraw, znalazł się sędzia, który rzeczywiście miał odwagę stawić czoła tym bzdurnym narracjom, tym kłamstwom, które oczywiście nie były na rękę, nie są na rękę prokuraturze, bo oni nawet na sali sądowej robili wszystko, co możliwe, żeby te zabezpieczenia majątkowe, te zabranie majątku, te zablokowane konta, żeby te wszystkie swoje decyzje utrzymać w mocy.
1: No właśnie, a teraz prokuratura też podkreśliła, taką wczoraj znalazłam informację, że uchylenie środków to jest tylko zwykły element postępowania karnego, a nie podważenie zasadności zarzutów. Jak by pan odpowiedział na taki komunikat?
2: Byłem na tej sali sądowej, prokurator też był na tej sali sądowej i słyszał, co mówi sąd, jak rozjeżdża w pył ich narrację, jak mówi, że absolutnie przyjęte kwalifikacje nie mają się nijak do kodeksu karnego i w związku z tym takie decyzje, a nie inne podejmuje. Ja oczywiście czekam na pisemne uzasadnienie tych postanowień, bo tam w tych pisemnych uzasadnieniach już jest zawarte, sędzia to wstępnie odczytał, natomiast będzie słowo w słowo, zdanie w zdaniu, gdzie będzie można pokazać, jak bardzo prokuratura w tej sprawie manipuluje i kłamie, no bo co ma robić? No przecież jest po to Tusk nielegalnie przejął prokuraturę, widzi, że państwo się sypie, że dług publiczny wystrzelił w kosmos, a nie ma inwestycji żadnych, zablokowali konkretne inwestycje, CPK jest jakąś wydmuszką, służba zdrowia się sypie, szpital w Lesku protestuje, szpital w Mławie zadłużony. Gdzie nie spojrzeć, państwo się sypie i dlatego Tuskowi zostało jedno, rozkręcanie emocji na bazie takiej, że PiS rzekomo popełniał jakieś przestępstwa, a fakty są takie, że tych przestępstw po prostu nie było, więc on tego używa, potrzebuje, żeby odwracać uwagę opinii publicznej. To jest taka jego metoda rządzenia, jego metoda sterowania państwem i po to właśnie nielegalnie przejął prokuraturę, żeby poukręcać sprawy swoich kolesi różnorakich, te Nowaki, Giertychy, Polnordy, Grodzki, cały szereg ludzi umoczonych w różne afery, i te sprawy ukręcają, teraz umarzają, a żeby wykorzystywać prokuraturę do ścigania opozycji, żebyśmy my zajmowali się swoimi sprawami, jeżdżeniem po prokuraturach, składaniem zeznań, jeżdżeniem po sądach, a nie walką z tym rządem i patrzeniem im na ręce. No ale jeżeli myślą, że tą sprawą zamkną mi czy nam jako posłom Prawa i Sprawiedliwości usta, no to się bardzo mylą. Tym bardziej działamy tak, żeby jak najszybciej odsunąć ich od władzy, bo tego wymaga po prostu dobro Polski.
1: A czy po tej decyzji spodziewa się pan całkowitego uniewinnienia?
2: No, wydaje się, że nie ma innej ścieżki, tylko no, procedura wygląda tak, jak wygląda, że to jeszcze pewnie trochę potrwa, z uwagi nawet na jakieś te ograniczenia proceduralne. Natomiast ten sąd nie zostawił suchej nitki na działaniach prokuratury i nie zostawił suchej nitki na przyjętej kwalifikacji, którą oni próbują epatować opinię publiczną, jakimkolwiek przywłaszczeniu środków. No jak można mówić o przywłaszczeniu środków, kiedy żeby doszło do tego przestępstwa, no to musi być utrata fachowo władztwa czy własności środków pieniężnych. A tutaj mamy po prostu zgodne z ustawą przesunięcie środków ze Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra sprawiedliwości do Skarbu Państwa reprezentowanego przez CBA na podstawie ustawy, która pozwalała dofinansować CBA na zakup sprzętu. Był zakupiony sprzęt był używany, sądy się zgadzały. Pamiętajmy, 578 przypadków użycia Pegasusa zawsze za zgodą sądu. Dzięki temu wyłapywano szpiegów, bandziorów, nawet zabójców, pedofilów, różnorakie mafie VAT-owskie. Pech chciał, że wśród tych różnych bandziorów byli też ludzie związani z Tuskiem, dlatego on rozpętał aferę, pokazał, mówił ludziom, że ten Pegasus to niemal każdego. Mówił o systemie totalnej, masowej inwigilacji. Teraz trzeba powiedzieć, że to nie był ani system totalnej inwigilacji, bo nie miał pełnego dostępu, ani masowej, bo ciężko w 38-milionowym, 7-milionowym kraju mówić o masowości, jeżeli mamy 578 przypadków w ciągu 5 lat, ani nie był systemem de facto jakiejś szczególnej inwigilacji nielegalnej, bo oni mówią o nielegalnej, skoro zawsze o tym decydowały sądy. No ale emocja już się rozkręciła. Tusk na tej emocji budował jakieś poparcie dla swojego ruchu, takie rozhisteryzowanie u wyborców na fali, której 23 przecież budował zaplecze koalicyjne i zaplecze polityczne. No i teraz musi w to brnąć, ale wiedzą, że działania były po prostu legalne, dofinansowanie też było legalne, co wykazało i to postępowanie, i ta wczorajsza decyzja sądu także do tego się odnosiła, do przyjętej kwalifikacji prawnej, no ale też ta kompromitacja tej całej komisji do spraw Pegasusa, prawda, od pani Sroki. Wszyscy pamiętają, jak tam Zbigniew Ziobro wszedł, to się szturchali płokciami, żeby i słynne słowa Kluzik-Rostkowskiej, szybciej, bo zaraz tu Ziobro wejdzie. Już nie mówiąc o tych błyskotliwych posłach typu Zembaczyński czy Trela. Więc to jest totalna kompromitacja, ale gdyby to tylko było kompromitujące dla Platformy, pół biedy. Natomiast to jest działanie obniżające bezpieczeństwo państwa polskiego, bo pokazuje opinii publicznej bardzo szeroko, ale też obcym wywiadom, obcym służbom, które przecież takie informacje bardzo chętnie zbierają, metody operacyjne, metody działania polskich śledczych, polskich służb specjalnych, polskich organów zajmujących się bezpieczeństwem państwa polskiego w takim najbardziej newralgicznym, takim wrażliwym wymiarze, jakim są właśnie metody działania służb specjalnych. I to jest absolutny skandal. Ci ludzie, którzy za to odpowiadają, którzy publicznie patują tak wrażliwymi informacjami, po prostu powinni skrajnie za to odpowiedzieć, ponieść bardzo, bardzo poważne konsekwencje, bo to uderza w każdego Polaka.
1: To ostatnie pytanie do tego tematu i jeszcze jedne dotyczące dzisiejszych wydarzeń, dzisiejszej pracy w Sejmie. Czy zamierza pan jakoś wystąpić przeciwko prokuraturze, albo nie wiem, domagać się odszkodowania, czy możemy już tutaj coś więcej powiedzieć?
2: Na to przyjdzie czas, czekam na ostateczne zakończenie wszystkich tych postępowań i wtedy rzeczywiście winni będą musieli odpowiedzieć. Ja nawet nie mam tutaj jakiejś wielkiej woli, nie wiem, odszkodowania. Oczywiście moja rodzina bardzo cierpiała. Musiałem zmienić styl, sposób życia, też zarządzania finansami, oduczyć się korzystania z bankowości elektronicznej, co w dzisiejszych czasach przecież nie jest oczywiste czy łatwe. Więc oczywiście poniosłem w związku z tym, nie mówiąc o tym całym opluwaniu w przestrzeni publicznej, prawda, wyzywaniu, przypisywaniu mu jakiejś łatki przestępcy, Natomiast tu bardziej chodzi o to, że jeżeli by udało się przeprowadzić już potem po tym ostatecznych rozstrzygnięciach także procesy jakieś odszkodowawcze, to wówczas będzie można domagać się tych odszkodowań też od tych, co podejmowali decyzję. I uważam, że tak powinno być, że ci wszyscy prokuratorzy, ten Wielgomas, ten Woźniak, prawda, który przez lata trzymał przy akcji Widelec kibiców w aresztach, że oni wszyscy powinni, Tusk, Żurek, Bodnar, oni wszyscy swoimi majątkami powinni za to odpowiedzieć. I myślę, że to poczucie sprawiedliwości będzie główną motywacją moich działań, no ale na takie decyzje przyjdzie jeszcze czas.
1: To na zakończenie jeszcze poproszę o krótki komentarz dotyczący ustawy o statusie osoby najbliższej. Sejm przyjął tę ustawę. Co pan o tym myśli?
2: No, że mnożą niepotrzebnie prawo, wywołują problemy, których nie ma, mówią przecież, bo o co chodzi? Chodzi o dziedziczenie, informację zdrowotną, no to przecież dziedziczenie bez problemu można notariusza aktem zrobić. Informację zdrowotną bez problemu notariusza można aktem zrobić. Więc o co chodzi? Jeżeli nie o bieżące życie, no to na pewno chodzi o to, żeby robić kolejne kroki. Po to robią się transkrypcje tych tak zwanych małżeństw gejowskich, żeby adoptować dzieci. I nawet politycy Platformy o tym wprost mówili. Politycy Platformy o tym mówili, żeby, no przepraszam o pewne zamieszanie, że następnym krokiem jest adopcja dzieci przez homoseksualistów. I do tego dąży koalicja Tuska, do tego dążą ci ludzie, którzy tworzą jego zaplecze polityczne. A my musimy robić wszystko, co możliwe, żeby nie stawiać kolejnych kroków, ram prawnych, które po prostu to mogą umożliwić.
1: Powiedział pan Michał Woś, poseł Prawa i Sprawiedliwości, także były minister środowiska. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
2: Dziękuję pięknie, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Spróbujemy połączyć się z studiem Kijów, a mam informację, że Dmytro Antoniuk jest już razem z nami. W takim razie przekazujemy mu głos. Halo, halo, Dmytro, czy jesteś?
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No to w takim razie relacja, która już miała się pojawić w poranku wnet, pojawi się teraz. Oddaję ci głos.
2: Relacja? Przepraszam, ja muszę mieć jakąś informację, o czym relacjonuję. Przepraszam bardzo.
1: Dobrze, dobrze, oczywiście. No to powiedz w takim razie, jak obecnie wygląda sytuacja na Ukrainie, bo rozumiem, że to jest temat twojego dzisiejszego wejścia.
2: Sytuacja na Ukrainie jest wciąż dynamiczna. Dzisiaj w nocy Rosja zaatakowała kolejnymi ponad 100 dronów rosyjskich zaatakowała Ukrainę, w tym rakieta balistyczna Iskander-M, która też niestety nie została zestrzelona. Oprócz tego też trzeba powiedzieć, że jeden z tych dronów, którymi Rosja atakowała Ukrainę, mianowicie obwód odeski i port Reni nad Dunajem, wyleciała do Rumunii. Nawet dwa takich drony, przepraszam, rosyjskich drony, wleciały do Rumunii i jeden z nich zaatakował miasto Galac po prostu w blok mieszkalny. Dwie osoby są rannych, także ta sytuacja jest bardzo niepokojąca, szczególnie dla Rumunii i w ogóle dla Unii Europejskiej. Co do Ukrainy, to na linii frontu jest nadal, jak powiedziałem, sytuacja dynamiczna. Sytuacja w obwodzie donieckim jest bardzo niepokojące, powiedziałbym tak, bo walki trwają bezpośrednio w mieście Kostiantynówka w aglomeracji kramatorskiej i tam już wróg przebywa w niektórych dzielnicach tego miasta i próbuje otoczyć znów, jak zawsze w swoim stylu, w swojej taktyce, otaczać miasto z kilku stron, co mu niestety udaje się. Oprócz tego sytuacja pod Dobropillem, już na północny zachód od Pokrowska, też jest niepokojąca. Tam wróg próbuje zajmować wzgórza, które pozwolą mu dalej skutecznie atakować to miasto w obwodzie donieckim. I wróg nadal próbuje też aktywnie atakować w kierunku miasta Słowiańsk i miasta Lymań. Także przez ostatnią dobę odnotowano ponad 200 ataków Rosjan, co jest bardzo powyżej takiej średniej normy dziennej. Takich ataków jest zawsze około 150-160. A teraz widać, że wróg próbuje naprawdę coś robić, jakąś taką ofensywę. Ale oprócz tych odcinków frontu, o których powiedziałem, to Rosjanom nie udaje się. Też szczególnie dlatego, że my coraz więcej niszczymy ich zaopatrzenie, ich logistykę za 50, za 60, za 100 i nawet więcej kilometrów od linii frontu. Szczególnie w obwodach zaporowskim, chersońskim i też w tym samym obwodzie donieckim, co bardzo utrudnia dla rosyjskiego wojska jakiekolwiek działanie zaciepne. I więc w obwodzie zaporowskim my mamy niektóre sukcesy w wyzwoleniu naszej ziemi.
1: Bo to jest tak, że te ataki na rosyjską logistykę, które no, też teraz są zintensyfikowane, one po prostu no, przekładają się na pierwszą linię frontu. Tak? Rozumiem, że teraz no, atakując po prostu, czy zwiększając taką presję na rosyjskie siły zbrojne na tyłach, to przekłada się, że po prostu mniej tych zasobów dociera na pierwszą linię frontu.
2: Tak jest, ale Rosja skoncentrowała teraz najwięcej tego, co ona ma, a ma przede wszystkim żywą siłę, tak, czyli swoich żołnierzy, akurat na tych odcinkach frontu, o których najpierw powiedziałem, czyli w Kostiantynówce, pod Pokrowskiem, w samym Pokrowsku niestety, i w kierunku miasta Słowiańsk. Także tam oni próbują za wszelką cenę, nie liczą się ze strasznymi stratami, atakować codziennie i coraz więcej. No, a my z kolei ich próbujemy zabijać też coraz więcej z użyciem przede wszystkim dronów.
1: Nie wiem, Piotr, czy masz jeszcze chwilę, czy już musimy kończyć?
2: Mam.
1: Masz.
2: Mam.
1: Dobrze, to powiedz jeszcze proszę, jak wyglądają, no po pierwsze takie morale żołnierzy, trochę cię zapytam o taki aspekt emocjonalny, bardziej psychologiczny, masz kontakt, jesteś na bieżąco, to jest konflikt, który już trwa bardzo długo, ostatnio no, mieliśmy chyba jedne z największych ataków, jeżeli chodzi na przykład o właśnie o Kijów. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o taką odporność po prostu psychiczną i z jednej strony żołnierzy, ale też bliskich osób, które to przecież, których też ta sytuacja dotyka?
2: No, wciąż trwa ta wojna i te ataki już mieliśmy, sporo takich ataków w przyszłości i niestety w przyszłości też być może będziemy mieli jeszcze coś takiego. W ogóle niektóre źródła mówią, że ta noc, która jest przed nami, może być taką ciężką nocą i Rosja już znów zgromadziła kolejne zasoby rażenia, przede wszystkim rakiety i przede wszystkim balistykę, bo Rosjanie wiedzą, że my mamy nie tak dużo zasobów przeciwbalistycznych, jak te rakiety typu PAK-3 dla wyrzutni rakietowych typu Patriot. No a żołnierze po prostu na froncie oczywiście niepokoją się za to, co jak my dajemy sobie radę tutaj na zapleczu, jak ich rodziny, jak ich bliscy przeżywają to, co my przeżywamy. No, ale my, powiedziałem już, my jesteśmy już niestety doświadczeni w tym i teraz, kiedy już być może nadchodzi kolejny taki zmasowany atak rosyjski, to coraz więcej ludzi schodzi na dół i już po prostu idzie do schroniska, bo to jest naprawdę śmiertelne, już niebezpieczne.
1: Powiedział Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet w Ukrainie. Dmytro, dziękuję tobie za komentarz i mimo wszystko życzymy spokojnego dnia i spokojnej nocy, chociaż zapowiadasz, że no tutaj trzeba przygotowywać się na różne scenariusze, ale miejmy nadzieję, że jednak nie ziści się ten najciemniejszy. Dziękuję za komentarz.
2: Dziękuję wzajemnie i miłego dnia też życzę.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Jest z nami pani Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: No i zaczynamy od tematu bardzo ważnego, czyli SAFE. No i można powiedzieć, już ta machina powoli zaczęła ruszać, pierwsze umowy podpisane. Rząd premiera Donalda Tuska przekonuje, że to jest ogromna szansa, że bardzo wzmocni to nasz przemysł. Premier też mówi wprost, wydajemy, by uniknąć wojny. Jak pani poseł obserwuje te początki realizacji zapowiadanego bardzo dużego i długiego procesu?
2: Pani redaktor, rozporządzenie SAFE zostało przegłosowane na Radzie Unii Europejskiej rok temu w maju. I przez ten cały rok my tak naprawdę w Polsce nie mieliśmy żadnej rzetelnej debaty na temat tego, jak te pieniądze powinny zostać wydane, czy w ogóle Polska powinna wnioskować o aż tak dużą kwotę. I ja to rozporządzenie SAFE krytykuję od samego początku, czyli od momentu, kiedy ta propozycja ze strony Komisji Europejskiej wyszła. Oczywiście krytykowaliśmy to jeszcze zanim się to rozporządzenie w pełnej wersji pojawiło. Krytykowaliśmy to przede wszystkim z powodu tego unijnego wspólnego długu i formy, w jaki sposób jest finansowany ten cały instrument SAFE. Natomiast każdy, kto to rozporządzenie przeczyta albo bardzo szczegółowo zanalizuje, to zobaczy, że są tam zapisy, które powinny wzbudzić niepokój, które powinny wzbudzić większe zainteresowanie. To znaczy mam przede wszystkim na myśli tutaj terminy, kwalifikowalność i warunkowość. I to, że dzisiaj te umowy są podpisywane bardzo szybko, wynika z tego, że tak jak wiadomo, to rozporządzenie SAFE, czy zamysłem tego całego rozporządzenia SAFE są wspólne zakupy, czyli zakupy dokonywane przez co najmniej dwa państwa. Samodzielnie te zakupy można robić tylko i wyłącznie, jak uda się podpisać umowę do końca maja 2026 roku. Więc dzisiaj mamy 29 maja. No i taką umowę trzeba podpisać do końca maja, żeby Polska mogła, czy polski rząd mógł takie samodzielne zakupy przeprowadzić. Oczywiście samodzielne zakupy, z tego co mówią przedstawiciele rządu, mają się odbywać właśnie w polskim przemyśle zbrojeniowym. Ale, pani redaktor, to są jednak gigantyczne pieniądze i moim zdaniem ta kwota, o której mówią przedstawiciele rządu, czyli te 89%, które ma być wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym, moim zdaniem jest nie do utrzymania. Oczywiście zarówno pani redaktor, jak i ja, my nie mamy dostępu do szczegółowych informacji dotyczących tych umów, czy do bardziej szczegółowych informacji dotyczących, co ma być kupione, w jakiej kwocie i tak dalej. Natomiast to wszystko, przed czym my ostrzegaliśmy, to znaczy właśnie ta terminowość i terminy, które są w całym tym rozporządzeniu, raz, że na przykład te samodzielne zakupy to tylko koniec maja 2026 roku, ale przecież te pieniądze z całego mechanizmu SAFE trzeba wydać w ekspresowym tempie do 2030 roku, czyli mówimy o 180 miliardach złotych, które mają być wydane do końca 2030 roku. Wiemy, że polska amunicja w maju wycofała się z dostaw, to był maj albo kwiecień, wycofała się z dostaw w ramach mechanizmu SAFE. Dlaczego? Bo nie jest w stanie dotrzymać terminów, czyli przygotowania certyfikacji tej amunicji. Więc wycofała się, bo nie ma na to możliwości. Pytanie, jakie środki były przewidziane dla polskiej amunicji w ramach tego mechanizmu SAFE? Wiemy, co się wydarzyło też w Rumunii, gdzie rząd rumuński zakontraktował sprzęt w określonej cenie, po czym jak przyszło do podpisywania umowy, to się okazało, że wszystko jest droższe o 30%. I za tą samą kwotę można kupić mniej sprzętu. Więc te terminy moim zdaniem nie do dotrzymania. Druga sprawa to jest to, o czym ja cały czas mówię, czyli ta kwalifikowalność, czyli przede wszystkim ten warunek dotyczący tego, że 65% komponentów w całym łańcuchu dostaw ma być europejskie. Ja wielokrotnie pytałam o to przedstawicieli rządu, czy oni mają to wszystko policzone, czy oni posprawdzali te komponenty, bo my nie mówimy, my mówimy o całym łańcuchu dostaw, więc każda śrubka musi być w pewien sposób zakwalifikowana, czy ona jest produkcji europejskiej, czy nie jest produkcji europejskiej. No i warunkowość, czyli mechanizm pieniądze za praworządność. To rozporządzenie o tym mechanizmie warunkowości, ono jest również włączone do całego tego mechanizmu SAFE, do tej pożyczki do tej pożyczki. No i to jest coś, to jest taki, to może być, tak, szantaż polityczny, szantaż finansowy ze strony Komisji Europejskiej. Wiemy, co się działo z KPO, wiemy, jak to wyglądało, to znaczy pieniądze z KPO zostały dopiero uruchomione w momencie, kiedy się zmienił w Polsce rząd. Oczywiście ja krytykowałam, my jako Konfederacja krytykowaliśmy cały KPO i Fundusz Odbudowy i słusznie, i czas nam przyznał niestety rację. Ale no, trzeba wyciągnąć wnioski z tego, jak to wyglądało przy KPO i naprawdę jestem sobie w stanie wyobrazić, że skoro arbitralną decyzją Komisja Europejska potrafiła KPO blokować, bo w Polsce nie ma praworządności, wystarczyło, że się zmienił rząd i nie została zmieniona żadna ustawa, a pieniądze zaczęły płynąć, no to jestem sobie w stanie wyobrazić, że pod taką presją możemy też się znaleźć przy zmianie rządu w 2027 roku. I pani redaktor tutaj na początku powiedziała coś takiego, że pan premier mówi o tym wzmocnieniu polskiego bezpieczeństwa, o gigantycznych inwestycjach w polski przemysł zbrojeniowy. Ja mam bardzo dużą wątpliwość, czy te pieniądze wzmocnią polskie bezpieczeństwo, czy faktycznie zostaną zainwestowane w polski przemysł zbrojeniowy i wzmocnią polski przemysł zbrojeniowy. Mam bardzo, bardzo dużo wątpliwości w tej sprawie, a jedno jest pewne. Pewne jest to, że nie wiemy, ile nas będzie ta cała pożyczka kosztowała. Mhm. To znaczy nawet nie wie tego minister Domański, co powinno nas wszystko, po prostu to powinno nas wszystkich przerażać, bo jeśli minister finansów nie jest w stanie powiedzieć, ile nas ta pożyczka będzie kosztowała w momencie podpisywania umowy pożyczkowej. No przecież każdy normalny człowiek, jak się zadłuża, jak idzie do banku, no sprawdza każdy element umowy. A my mówimy o gigantycznych pieniądzach, gigantycznym zobowiązaniu finansowym. I druga sprawa, która jest pewna, to że będziemy musieli to wszystko spłacać. A czy polskie bezpieczeństwo zostanie wzmocnione? No ja takiej pewności nie mam. I warto się poprzyglądać też innym państwom członkowskim, bo Polska naprawdę zawnioskowała o gigantyczną kwotę. Inne państwa członkowskie podeszły moim zdaniem
1: chyba
2: bardziej racjonalnie do tej sprawy. To znaczy taka Finlandia, która zawnioskowała tylko o 1 miliard euro, więc spodziewam się, że po prostu wyliczyli sobie, w co tam sobie zainwestują we własnym przemyśle i po prostu zainwestują w to, czego tak naprawdę potrzebują. Ja byłam wczoraj w Hucie Łabędy, która chętnie uczestniczyłaby na przykład w dostawie korpusów do amunicji. Do amunicji tej 155 mm. Natomiast no, Huta Łabędy nie może uczestniczyć, no bo nie produkuje materiału końcowego. Mogłaby przygotowywać korpus i mogłaby być na przykład, to oczywiście spółka, polska spółka, która mogłaby w tym wszystkim uczestniczyć, ale nie uczestniczy. Więc też pytanie, czy w ogóle ktokolwiek w Ministerstwie Obrony Narodowej, czy w Ministerstwie Aktywów Państwowych, czy ktokolwiek racjonalnie i tak włączająco polski przemysł zbrojeniowy właśnie na różnych sektorach, właśnie w tym sektorze stalowym, który jest tak ważny w produkcji zbrojeniowej. W ogóle, czy ktokolwiek to wszystko posprawdzał, pomyślał, połączył te elementy, no żebyśmy po prostu nie zostali w takiej sytuacji, że będziemy inwestować

0: redaktor, ktokolwiek nad tym się zastanawia, dlatego że jak się posłucha przedstawicieli rządu, to, no to oni mówią, że przecież spłata kapitału rozpocznie się za 10 lat, tak? Od rozporządzeń w ramach tego mechanizmu SAFE, że teraz tylko spłata odsetek, a spłata kapitału to jest za 10 lat, więc tak naprawdę nie ma się co martwić, bo to jest jeszcze odległa perspektywa. No moim zdaniem wcale to nie jest tak odległa perspektywa i to, że my mamy przed sobą spłatę tego całego SAFE, no ale panie redaktor, do tego trzeba dodać, przecież my zaraz zaczniemy spłacać Krajowy Plan Odbudowy. Przecież to jest kolejny wspólny unijny dług. Teraz mamy negocjacje w ramach tej nowej perspektywy finansowej, gdzie Komisja Europejska po prostu szuka pieniędzy na to, żeby spłacać właśnie Fundusz Odbudowy, ten słynny KPO, który w Polsce został wydany na kluby swingersów i na elektryczne jachty. Żadnych wielkich inwestycji z KPO nie było, a Komisja Europejska musi znaleźć nowe środki w unijnym funduszu, w unijnym budżecie, żeby te wszystkie zobowiązania finansowe spłacać. No oczywiście z czego gdzie ich szuka? No to jest bardzo ładna nazwa nowych zasobów własnych Unii Europejskiej. Co się w tym kryje? No kryją się w tym nowe unijne podatki, jest propozycja podatku od e-odpadów, jest propozycja tego, żeby część podatku akcyzowego wpływała do budżetu unijnego, jest pomysł właśnie, żeby ETS-1 też w części wpływał do budżetu unijnego, no co oznacza, że będziemy mieć automatycznie dużo mniejsze wpływy do budżetu krajowego. Zobaczymy, jak te negocjacje budżetowe się na tą kolejną wieloletnią perspektywę finansową zakończą. Natomiast moim zdaniem, pani redaktor, bardzo z dużym lekceważeniem i z dużą nonszalancją polski rząd podchodzi do tych wszystkich zobowiązań finansowych, których się podejmuje, bo no owszem, no to rząd premiera Donalda Tuska podpisuje to gigantyczne zobowiązanie finansowe, no ale to jest zobowiązanie finansowe, które będą spłacać nasze dzieci, nasze wnuki. Więc ja bardzo ubolewam nad tym, że w ogóle żadna debata w Polsce nie odbyła się rok temu, kiedy Polska w ogóle wychodziła z tym zainteresowaniem, to znaczy składała te pierwsze wnioski dotyczące tego, o jakie środki w ogóle Polska będzie chciała zabiegać. No, my mówimy o 180 miliardach złotych, które właściwie no jedną, którą, gdzie decyzję podjął tylko i wyłącznie pan premier, bez żadnej debaty w polskim Sejmie, bez żadnej debaty z parlamentarzystami. No moim zdaniem to jest gigantyczne zobowiązanie finansowe i jakaś forma głosowania tego w Parlamencie Europejskim, czy w ogóle forma takiej debaty, w której Polacy mogliby się w tej sprawie wypowiedzieć, chyba powinna być potrzebna. No ale nic takiego po prostu nie miało miejsca. Więc mnie na pewno to bardzo, bardzo martwi, że z takim lekceważeniem podchodzi się do tak ważnego tematu, że koalicja rządząca, że w ogóle przedstawiciele rządu nie chcą odpowiadać na konkretne pytania, tylko właściwie odpowiadają, że no to jest kłamstwo, że to są jakieś bajki czy jakieś nieprawdziwe informacje. No, no po to jest opozycja, żeby o różne rzeczy pytała i od tego jest rząd, żeby te wszystkie rzeczy wyjaśniać i moim obowiązkiem jest o to wszystko dopytywać, no bo reprezentuję też moich wyborców, którzy mają prawo wiedzieć, w jaki sposób będzie finansowana obronność i przemysł zbrojeniowy w Polsce.
1: To jeszcze pani poseł, na moment przejdźmy do drugiego tematu. Rolnictwo, ogromna susza, no tutaj mówimy o Polsce, ale tak naprawdę można powiedzieć, że to w prawie całej Europie jest spory problem i wiemy już, Komisja Europejska przyznała też, że nie wystarczy pieniędzy na pomoc, jakby po prostu tych, jak rozumiem, no wniosków jest zaczyna tu przekraczać możliwość unijnej rezerwy rolnej. Jak pani obserwuje, ale może tu tutaj skupmy się jednak na Polsce. To, co się dzieje, to jak to jest dramatyczna sytuacja już chyba w 3/4 kraju. Czy jest jakaś strategia, jakiś pomysł, co to oznacza dla polskich producentów żywności, dla polskich rolników?
0: No przede wszystkim od początku roku już rolnicy mierzą się z suszą. Ta susza jest już od dobrych kilku miesięcy. Oczywiście ona też się pojawiła na wiosnę, więc widać te straty suszowe na polach. Problem jest taki, że to, co widzą rolnicy na polu, a to, co się znajduje w aplikacji suszowej, to są dwie różne rzeczywistości. To znaczy to, że od wielu lat aplikacja suszowa nie działa tak, jak trzeba, no to jest gigantyczny problem tutaj w Polsce i nikt z tym sprawą się nie chce uporać, ale jeśli ta aplikacja suszowa nie działa, no to oczywiście powinny działać te komisje szacujące straty, dlatego że no, zarówno gminy i Ministerstwo Rolnictwa po prostu powinno mieć rzeczywiste i realne dane, jak to wygląda na polach, bo inaczej to kwalifikują rolnicy, bo rolnicy to widzą, a inaczej to wygląda zupełnie w systemie. No i

0: Sytuacja naprawdę jest bardzo, bardzo trudna, bo raz, że susza, dwa, że mieliśmy bardzo zimną wiosnę. Wiemy, że no, przymrozki zniszczyły część czy sadów, czy właśnie część tych plantacji. Wiemy, zobaczymy, jak teraz jeszcze dalej się będzie ta pogoda nam układać, więc jest problem z suszą, był problem z przymrozkami, więc te zbiory będą na pewno dużo, dużo mniejsze. Ceny skupu oczywiście są kiepskie i to tutaj wszystko się jeszcze nakłada na tą trudną sytuację pogodową. No i oczywiście trzecia rzecz, o której trzeba koniecznie powiedzieć, to jest ta presja importowa z krajów trzecich, to znaczy import z Mercosuru, czyli to tymczasowe stosowanie umowy od 1 maja, import z Ukrainy. Wiemy, że Ukraina i Komisja Europejska naciska bardzo mocno na to, żeby Polska zniosła to krajowe embargo na import tych czterech towarów. Natomiast na Ukrainę eksportuje również inne towary do Unii Europejskiej, a Polska z racji tego, że jest krajem przyfrontowym, jest pierwszym odbiorcą tych towarów, więc to z tego, że jakiś kontyngent jest przypisany na całą Unię Europejską, myślę, on w większości zostaje w Polsce. Więc jeszcze dodatkowo polscy producenci rolni, polscy rolnicy po prostu znajdują się pod presją importową, zderzają się z nieuczciwą konkurencją z krajów trzecich, bo ja powiedziałam o Ukrainie i Mercosurze, no ale przecież mamy takie kraje jak na przykład Maroko czy Egipt. Egipt, który jest bardzo dużym eksporterem truskawki, no i wypycha polską truskawkę. Ukraina, która eksportuje malinę, wypycha polską malinę. No i tak właściwie moglibyśmy zaraz wymienić wszystkie towary. Okazuje się, że polski rolnik, europejski rolnik nie jest w stanie konkurować z importem z krajów trzecich i jesteśmy jako producenci tutaj krajowi wypychani przez import zewnętrzny z krajów trzecich. Ja nie mówię już o tym wewnątrzwspólnotowym, naszej tej wewnątrzwspólnotowej konkurencji między państwami członkowskimi, ale przede wszystkim tym imporcie z krajów trzecich. Więc sytuacja jest bardzo trudna, sytuacja jest bardzo niepewna. No, rolnicy obawiają się i o przyszłość swoich gospodarstw, o utrzymanie rentowności. Koszty cały czas mamy produkcji, koszty produkcji są bardzo, bardzo wysokie i niestety, ale wydaje mi się, że tutaj Ministerstwo Rolnictwa no, nie dostrzega tych wszystkich zagrożeń albo nie chce po prostu się z nimi zmierzyć.
1: Pani poseł, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za komentarz. Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji. To jeszcze może tylko dopytam na zakończenie, czy pani jest obecnie gdzieś w Parlamencie Europejskim, w Polsce, czy...
0: W Polsce. Jesteśmy w Polsce. Ten tydzień to jest zielony tydzień, to znaczy tydzień pracy posła do Parlamentu Europejskiego w kraju, więc ten tydzień jest zielonym tygodniem, tak te tygodnie się...
1: I wiemy, że już odwiedza pani między innymi fabryki, czyli sprawy związane ze zbrojeniami, to jeszcze może na zakończenie w kilku słowach, gdyby pani mogła skomentować dzisiaj w Sejmie, no bo to pewnie tak pani trochę też śledzi to, co się dzieje. Jeżeli chodzi o nasz Sejm, została przegłosowana ta ustawa o statusie osoby najbliższej. Nie wiem, czy pani już słyszała, czy nie, bo to taka informacja sprzed pół
0: teraz.
1: Godziny. Teraz, tak. To taki krótki komentarz na zakończenie.
0: No pani redaktor, z tego co wiem, Kancelaria Prezydenta, czy pan prezydent chyba nie podpisze tej ustawy, o ile dobrze odnotowałam. Tam się toczyła gorąca debata, więc zobaczymy, ale tutaj wiemy, jaką długą drogę ta ustawa przechodziła, żeby w ogóle jakikolwiek konsensus wypracowała koalicja rządząca. No ja mam nadzieję, że pan prezydent po prostu ustawę zawetuje.
1: Powiedziała Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji. Bardzo dziękuję pani poseł za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
1: Dobrego dnia również.
2: Nocne powtórki w net.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze, prosto z Amazonii, z nad rzeki Madeira. Pozdrawia Was ksiądz Roman Sikoń z Zieloności. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj gościem naszej audycji będzie ksiądz Andrzej Gołębiowski, który opowie nam, co takiego ważnego już niedługo będzie miało miejsce w naszej ojczyźnie. Ważne wydarzenie dla całej naszej ojczyzny, dla całego świata i dla nas salezjanów. A na początek oczywiście to, co najważniejsze w naszej audycji, koronka do Miłosierdzia Bożego, w której ofiarujmy nasze osobiste intencje, wszystko to, co nosimy w naszym sercu, ofiarujmy naszą ojczyznę, aby wygrywało w niej wszystko to, co dobre, abyśmy zwyciężali, aby zwyciężała prawda, piękno, wszystko to, co najpiękniejsze i aby udawało nam się pokonać każdemu z nas, żebyśmy najpierw w naszych sercach pokonywali to, co jest złe, pokusy, kłamstwo, to, czego tak naprawdę nie chcemy, bo nie chcemy grzechu i tym samym niech nasz naród się przemienia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet, Święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Prosto z zieloności z Amazonii pozdrawia Was ksiądz Roman Sikoń i mój dzisiejszy gość w Polsce, ksiądz Andrzej Gołębiowski. Witam bardzo serdecznie.
1: Witaj Romanie, witam wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże, dzień dobry.
0: Szczęść Boże. Drodzy radiosłuchacze, ksiądz Andrzej Gołębiowski jest naprawdę wspaniałym naszym kaznodzieją, duszpasterzem znanym w całej Polsce, na całym świecie. A dzisiaj przybliży nam bardzo ważne postaci, bo już niedługo, już wkrótce wielkie święto dla wszystkich salezjanów w Polsce i dla całego naszego kościoła w Polsce. Niech ksiądz Andrzej nam powie, co się będzie działo i kiedy się będzie działo.
1: Oczywiście muszę zaprotestować co do tego wstępu, który zrobiłeś, no ale dobrze, ominijmy go, niech tak będzie. Tak. Natomiast 6 czerwca Kościół w Polsce, Kościół w ogóle powszechny, wzbogaci się o 9 nowych błogosławionych salezjańskich męczenników, którzy zostaną podniesieni do tej godności przez długie 2 lata i oczekiwań, i modlitwy, i spełniania wszystkich warunków formalnych, które Kościół wyznacza w procesie beatyfikacyjnym. Finałem tego będzie ogłoszenie błogosławionymi 9 salezjanów, którzy zginęli podczas II wojny światowej. 8 z nich poniosło śmierć męczeńską w obozie KL Auschwitz i 1 w obozie
0: Dachau.
1: Mianowicie w Dachau, oczywiście, że w obozie w Dachau. Czyli jest to beatyfikacja i dlaczego ona dla salezjanów, ale również i dla Kościoła ma duże znaczenie i gdzie przykładamy w niej akcenty i na co zwracamy uwagę. Przede wszystkim jest pokazaniem, kim byli ci salezjanie. Jest ukazaniem ich heroiczności cnót w tym świecie, w którym nie istnieje przede wszystkim słowo wierność. Oni pokazali nam swoim życiem, że wierność jest czymś, co wynika z istoty powołania każdego z nas. Z tej istoty, do której jesteśmy wezwani w naszym codziennym życiu, w naszych wyborach, które dokonujemy, szczególnie wybierając powołanie, czy to kapłańskie, czy to powołanie małżeńskie. W świecie pełnym przemocy i strachu oni pozostali wierni, a w realiach wojny nie wyrzekli się Chrystusa ani powołania salezjańskiego. Choć zdawali sobie sprawę z ceny, jaką mogą za to zapłacić. Oni przypominają nam dzisiaj, że wiara nie jest tylko słowem, ale wyborem, który wymaga odwagi i wytrwałości. a ich życie pokazuje, że prawdziwa siła rodzi się z wierności. No właśnie, nawet wtedy, gdy prowadzi do największej ofiary. Proszę Państwa, tych 9 salezjanów ma niesamowite, bogate życiorysy. Ja może zacznę od ich przedstawienia. To jest ksiądz Ignacy Antonowicz, ksiądz Ignacy Dobiasz, ksiądz Karol Golta, ksiądz Franciszek Harazim, ksiądz Franciszek Miśka, ksiądz Ludwik Mroczek, ksiądz Włodzimierz Szempek, ksiądz Jan Świerc i ksiądz Kazimierz Wojciechowski. Kiedy analizujemy historię ich życia, to widzimy, no, jak ich powołał Bóg, w jaki sposób Bóg powoływał ich na różnych etapach tego życia, w różnych historiach. Aż chciałoby się powiedzieć, że Bóg powołuje we właściwy sobie sposób i wczesnym rankiem, i późnym popołudniem, bo byli w różnym wieku, pochodzili z różnych środowisk, pochodzili z różnych rodzin. Jeden z nich, Włodzimierz Szempek, pochodził z rodziny hrabiowskiej. Rodziny o bardzo dużych koneksjach. Zarządzał majątkiem swojej matki, który wynosił ponad 3000 hektarów. On mówił podobno 10 językami. No więc na przykładzie chociażby jego życia widzimy, jakimi to byli ludzie. Ksiądz Ignacy Dobiasz prowadził pogrzeb Karola Wojtyły, ojca Karola Wojtyły, który przecież mieszkał na Dębnikach. Do tego za chwilę jeszcze wrócę. Ukończył Akademię Rolnictwa w Turynie. Ksiądz Ignacy Antonowicz miał doktorat z filozofii i teologii. Ksiądz Kazimierz Wojciechowski był świetnym sportowcem, prowadził orkiestrę. Po ludzku nie nadawał się na kapłana. Mamy takie opinie z czasu jego bycia w seminarium, a jednak Pan Bóg widział w nim potencjał na świetnego salezjanina, no i wkrótce oczywiście świętego. Ksiądz Franciszek Harazim był muzykologiem, był teatrologiem. Słuchajcie, on pisał sztuki teatralne. Na przykład jego Misterium Męki Pańskiej przez całe długie pokolenia wystawiali salezjanie na scenach szczególnie związanych z seminarium, ale też z naszą działalnością duszpasterską-wychowawczą. W niektórych jeszcze placówkach w Polsce, na przykład to Misterium Męki Pańskiej, którą napisał ksiądz Harazim, do dzisiaj jest wystawiana. Ksiądz Ludwik Mroczek prowadził orkiestrę z chłopców z Ochronki. O, ksiądz Jan Świerc był sekretarzem pierwszego następcy księdza Bosko, księdza Ruła. Kształcił się w Turynie. Zakładał dzieła w Polsce, w Stanach Zjednoczonych. Był twórcą obozu dla uchodźców. Ksiądz Karol Golda uczył niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego. Proszę popatrzeć. Już na podstawie tego, co Państwu powiedziałem, możecie zobaczyć, że to nie byli ludzie jakiś przeciętni, którzy nie mieli nic do zaoferowania. Nie byli to ludzie przypadkowi. Byli to ludzie absolutnie wykształceni, ludzie, którzy rozumieli od początku do końca, czym jest powołanie salezjańskie, które wybrali na różnych etapach swojego życia. Ludzie, przede wszystkim, którzy od początku do końca wiedzieli, czym jest właśnie to słowo wierność, którego dzisiaj świat nie chce znać i używać.
2: Jaka była przyczyna w ogóle ich aresztowania? Dlaczego ich Niemcy aresztowali? Pod jakim pretekstem?
1: To była różna przyczyna. Przede wszystkim pierwsza przyczyna to była ta, że byli księżmi. To już wystarczyło, żeby zostali aresztowani. Druga przyczyna to jest no, działalność duszpasterska. Oczywiście naziści wymyślali te przyczyny. Myślę, że przyczyny były różne, ale szczególnie to podejrzanie o prowadzenie działalności konspiracyjnej, o konspiracyjnym nauczaniu młodzieży, prawda? Myślę, że nie ma to jednego wspólnego mianownika. Jednym wspólnym mianownikiem jest to, że przede wszystkim byli kapłanami, ale na przykład jeden z nich, ksiądz właśnie Wojciechowski, który pracował w Oświęcimiu, spowiadał jednego z niemieckich żołnierzy, który przychodził do niego do spowiedzi. Ten żołnierz został wcielony do wojska wbrew swojej woli, a jego marzeniem przede wszystkim było powołanie. Chciał zostać kapłanem. I on przychodził do niego do spowiedzi, ponieważ znał język niemiecki. Przyprowadzał jeszcze jednego ze swoich kolegów, który był protestantem, który chciał przejść na katolicyzm. Też z nim ksiądz rozmawiał. Aresztowali go celem wydobycia tak naprawdę zdrady tajemnicy spowiedzi, której nie zdradził. No i to wystarczyło, żeby poniósł śmierć męczeńską w obozie KL Auschwitz. Więc proszę zobaczyć, jakie to są życiorysy i jakie to są historie. Na przykład ksiądz Franciszek Miśka nie podpisał listy o współpracy, prawda? I to wystarczyło właśnie do tego, żeby został uwięziony w Dachau. Mhm. Ciekawą rzeczą jest to, że większość z nich związała swoje życie i swoją posługę przede wszystkim z Krakowem i z Dębnikami. I to jest miejsce, które dla nas, Salezjanów, w naszej historii, którą opowiadamy, związaną z tymi męczennikami, jest miejscem bardzo ważnym i historią bardzo ważną. Pierwsza rzecz. 11 kapłanów wtedy z tego środowiska zostało aresztowanych. Oczywiście nie wszyscy z tej grupy będą beatyfikowani. 11 młodych chłopaków z tego środowiska później poszło drogą życia kapłańskiego, a wśród nich Karol Wojtyła, który prawdopodobnie był świadkiem tego aresztowania. Inne świadectwa mówią, że na naszej parafii miał taki swój pokój, gdzie udzielał korepetycji. I idąc na te zajęcia, ktoś go ostrzegł, że no, tam jest gestapo, tam aresztują Salezjanów, żeby on tam nie poszedł. Ustrzegł się tego aresztowania. Ale są piękne świadectwa, które Karol Wojtyła, które papież Jan Paweł II przede wszystkim nam zostawił jako świadectwo, że to środowisko, ta parafia i również to wydarzenie miało bardzo głęboki wpływ na jego życie i na jego powołanie. Ja może tylko zacytuję książkę Dar i Tajemnica, w której papież pisze tak. Nie mogę pominąć jednego środowiska i jednej postaci, która w tym okresie dała mi bardzo wiele. Jest to mianowicie środowisko mojej parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na Dębnikach w Krakowie. Parafia ta była prowadzona przez księży Salezjanów, których pewnego dnia hitlerowcy zabrali do obozu koncentracyjnego. Pozostał tylko stary proboszcz i inspektor prowincji, natomiast wszyscy inni zostali wywiezieni. W innym miejscu powie, widziałem także, jak na moich oczach zabrano do obozu 8-10 Salezjanów. Tak on pisze. Większość z nich poniosła śmierć w obozie podczas wojny. Jeśli papież pisze takie stwierdzenie, widziałem jak na moich oczach, to my nie mamy wątpliwości, że papież był świadkiem tego wydarzenia. Natomiast no niestety nie możemy znaleźć tekstu autoryzowanego. Powiedział, że w tym czasie on doznał pewnego rodzaju nawrócenia powołaniowego, czy podjął decyzję, która sprawiła, że poszedł drogą powołania kapłańskiego. Te świadectwa, te doświadczenia pokazują, no, jak Pan Bóg zaplanował to wszystko, nie tylko w życiu Karola Wojtyły, ale w życiu obu Salezjanów, którzy koronowali swoje życie męczeńską śmiercią. My podkreślamy, że byli świetnymi duszpasterzami, fantastycznymi ludźmi, pełnymi wrażliwości i miłości, że grali z młodzieżą w piłkę, że zakładali orkiestry, że katechizowali, że wychowywali następne pokolenia, też księży. Pokazujemy ich człowieczeństwo, które jest, myślę, że dla nas współczesnych takim no, świadectwem pięknego życia, które możemy naśladować, bo przecież święci są dla nas jakimś wzorem do naśladowania.
2: Wszystko to, o czym opowiadasz, niestety dla Niemców było wielkim zagrożeniem, bo co prawda były takie oficjalne oskarżenia, jakie oni wysuwali, czyli było oskarżenie o to, że Salezjanie kolportują ulotki, tam był donos o jednej ulotce, którą jeden Salezjanin przekazał gdzieś dalej. Były też zarzuty, że Salezjanie przynależeli do jakiejś organizacji, ale to jest zupełnie niepotwierdzone. Ale myślę, że przede wszystkim zagrożeniem była ta praca duszpasterska, o której mówisz, po prostu praca z młodzieżą, wychowanie młodzieży. I myślę, że to przede wszystkim spowodowało, że Niemcy zrobili taką akcję większą, która tak naprawdę miała na celu likwidację też polskich elit, a księża wtedy po prostu należeli do tych elit wychowawczych, duszpasterskich i byli zagrożeniem, bo to nie było tak, że Niemcy znęcali się, mordowali jakoś bezsensownie w jakimś szale nienawiści, tylko metodycznie chcieli wykończyć tą tkankę, elitę narodu polskiego i tak w tym chyba się znaleźli też nasi współbracia, salezjanie.
1: No, trudno się nie zgodzić z tym, co powiedziałeś. Myślę, że absolutnie to jest prawda i kiedy oceniamy dzisiaj historię z pozycji już pewnych wydarzeń, tego, co żeśmy przeżyli, tego, co żeśmy przeczytali, tego, co żeśmy zrozumieli, po owocach ich poznaję, mówi Jezus Chrystus. I dzisiaj widzimy, że no, nie mamy wątpliwości, że na pewno to był cel, przez który kapłani byli aresztowani, byli więzieni, byli umęczeni, prawda? Że to był cel niszczenia w narodzie źródła nadziei. Fajne są świadectwa, że kiedy zapadało, kiedy gasło światło z obozowych cela, to tam, gdzie byli księża, po zmroku cały czas przychodzili ludzie, takie snuły się tylko cienie podchodzące do pryczy tych kapłanów tam uwięzionych, no żeby się spowiadać, żeby szukać umocnienia, nadziei, którą ci kapłani, mimo trudnych warunków życia, mimo tego, że byli sami obolali i cierpiący, no dawali tym ludziom, prawda? Żeby mieli szansę no, przeżyć jeszcze kawałek życia, żeby się nie poddawali, prawda? To jest ta nadzieja, która, jak mówią, umiera ostatnia. I myślę, że zniszczenie tej nadziei, tego bogactwa nadziei, która była wśród kapłanów, była świadomym działaniem oprawców, którzy chcieli zerwać czasami właśnie takie ostatnie bastiony nadziei w postaci duszpasterzy, kapłanów, po to, żeby nikt tym ludziom nie mógł tej nadziei dać. Nikt nie mógł dla nich sprawować Eucharystii. Nikt nie mógł tych ludzi spowiadać, prawda? Nikt z tymi ludźmi nie mógł się modlić. Żeby została taka duchowa pustka, która jest najgorszym doświadczeniem, myślę, że każdego człowieka, kiedy znajdzie się z takiej duchowej pustce i nie ma kogoś, kto by mu pomógł, kto by mu powiedział, że nie wszystko jest stracone, że jest jeszcze światło jakiejś nadziei, że po nocy przychodzi dzień, że z każdego upadku można wyjść i powstać, prawda? No, po to są potrzebni kapłani. Ja sobie zadałem pytanie kiedyś i szukałem odpowiedzi właśnie w ich życiorysach. No, po co byli potrzebni kapłani w obozie koncentracyjnym? No właśnie po to, bo tam byli wierni. Oni zamienili swoje sutanny, którym im zabrano, na obozowe pasiaki, ale nie zabrali im kapłańskiej tożsamości. Nie zabrali im tego powołania, które od początku do końca było czytelnym pójściem za Chrystusem. Oni powiedzieli: teraz moją parafią będzie obóz koncentracyjny. To jest moja parafia. Moi parafianie to są ci osadzeni razem ze mną. Ci, którzy ze mną pchają te same taczki z bezsensownym gruzem, prawda? Ale jeśli ja będę obok nich, jeśli będę mówił: słuchaj, zawierz Panu Bogu swoje życie, ufaj Mu bezgranicznie, to być może nie jeden z nich przeżył obóz i dzięki takim słowom i dzięki takim spotkaniom, które dokonały się za drutami murów obozów koncentracyjnych.
2: Wiem, że nie jest to łatwe, bo to jest beatyfikacja aż 9 błogosławionych, ale czy możesz jeszcze pokrótce przedstawić nam poszczególnych naszych współbraci błogosławionych?
1: Zacznijmy więc alfabetycznie. Ksiądz Ignacy Antonowicz urodził się w 1922 roku. Był profesorem dogmatyki w seminarium, katechetą w zakładach salesjańskich, redaktorem takiego miesięcznika, które wydawali salezjanie, jak Pokłosie Salezjańskie. Ksiądz Ignacy Dobiasz pracował w Oświęcimiu jako katecheta szkół miejskich. Ksiądz Karol Golda był najmłodszym z tej dziewiątki. Pewnego razu zetknął się z wychowarkami salezjańskimi z Oświęcimia i ich opowiadania o wspólnym życiu, jak to życie wygląda w internacie i szkole, właśnie te opowiadania go urzekły. Miał wtedy tylko 13 lat i postanowił dostać się do Oświęcimia za wszelką cenę. No i tam odkrył swoje powołanie, odkrył to, że chce zostać salezjaninem i pójść drogą życia zakonnego. W 1939 roku po święceniach przełożeni mianowali go kierownikiem studiów dla grupy kleryków o święcieniu. To właśnie jego 31 grudnia 1941 roku aresztowali gestapowcy za wyspowiadanie owych niemieckich żołnierzy, o których opowiadam. Właśnie to on władał tymi czterema językami. Ksiądz Franciszek Harazim w wieku 16 lat został przyjęty do salezjańskiej szkoły w Oświęcimiu. Spędził jeden rok właśnie na takiej praktyce duszpasterskiej, a później studiował za granicą. W maju 1915 roku wrócił do Polski i został skierowany ponownie do Oświęcimia, do zakładu naszego salezjańskiego, którym pracował jako nauczyciel, następnie pełnił funkcję dyrektora gimnazjum. Ksiądz Franciszek Miśka urodził się niedaleko Bierunia, kiedyś to była parafia w Bieruniu, uczęszczał właśnie też do gimnazjum salezjańskiego w Oświęcimiu, gdzie odkrył swoje powołanie. Później studiował w Turynie, gdzie swoje powołanie ukończył święceniami kapłańskimi. Wrócił do Polski po to, żeby pracować właśnie w Przemyślu, w Oświęcimiu, ale najważniejsze miejsce jego życia i powołania to jest Ląd nad Wartą, gdzie był wychowawcą kleryków. I tam Niemcy postanowili zorganizować obóz taki przejściowy dla duchowieństwa, szczególnie z diecezji włocławskiej. Tam poznał biskupa Michała Kozala, też dzisiaj błogosławionego, i tam właśnie dostał tą propozycję podpisania folklisty, na którą się oczywiście nie zgodził, dając jak gdyby konsekwencje tego swojego czynu. I właśnie jako jedyny z tej grupy został wysłany do obozu w Dachau. Przez 7 miesięcy katorżniczej, ciężkiej pracy wykańczano go właściwie fizycznie i psychicznie, i tam poniósł śmierć męczeńską. Ksiądz Ludwik Mroczek urodził się w Kętach. Pochodził z bardzo dużej rodziny, bo był 11 dzieckiem. Kiedy miał 10 lat, umarł mu ojciec, który prowadził zakład szewski. I wtedy jego matka wzięła ten zakład szewski pod swoją kuratelę i nie tylko ten zakład dalej prosperował, ale ona brała buty i sprzedawała je na okolicznych targach i tak między innymi jeździła do Oświęcimia i tam poznała salezjanów i wpadła na genialny pomysł, żeby oddać tego Ludwika do tego zakładu salezjańskiego, aby tam przede wszystkim się kształcił i żeby salezjanie go wychowywali. Bo właśnie w Oświęcimiu, w tym zakładzie salezjańskim, w zakładzie wychowawczym, Ludwik odkryła swoje powołanie, idzie drogą życia zakonnego, zostaje kapłanem, pracuje przede wszystkim w Przemyślu, w takiej ochronce, czyli w takiej formie domu dziecka, coś w rodzaju dla chłopców. Tam też zostaje go wojna, ten dom zostaje zbombardowany. On ucieka na chwilę do Częstochowy, a później do Krakowa na Łosiówkę. Takie miejsce, które dla nas, salezjanów, jest bardzo ważne, bo to jest kolebka naszego bycia w Krakowie. I tutaj pewnego dnia jest taki epizod, on otwiera mszę świętą i podczas tej mszy świętej do kościoła, do tej kaplicy wchodzi grupa SS-manów, aby go aresztować, aresztować. Na tyle mają w sobie kurtuazji, że czekają w zakrystii do zakończenia mszy świętej i kiedy ta msza święta się kończy, przedstawiają właśnie zarzut o współpracy, o właśnie prowadzeniu konspiracji, życia konspiracyjnego, no i zostaje aresztowany, przewieziony do więzienia Montelupich i wreszcie do obozu Kalauschwitz. W tej okazji, tej historii ja sobie zadaję pytanie, co musi czuć ksiądz, który odprawia mszę świętą i ma świadomość, że w zakrystii jest gestapo, które nie przyszło po to, żeby rozmawiać nas o sprawach teologicznych czy duszpasterskich, tylko przyszło go aresztować. Co musi czuć ksiądz, który sprawuje Eucharystię, ofiarę Chrystusa i za chwilę ma w swoim gdzieś pamięci świadomość, że tę ofiarę będzie musiał może ponieść w sposób najwyższy. Ksiądz Włodzimierz Szembek. To jest właśnie historia bardzo, bardzo ciekawa. urodził się w miejscowości Poręba Żegoty, niedaleko Krakowa. Pochodził właśnie z tej rodziny hrabiowskiej. Po skończeniu agronomii na Uniwersytecie Jagiellońskim administrował majątkiem rodzinnym ponad 3000 hektarów w nieopodal Przemyśla. W 1927 roku przyjechał do Salezjanów, do Oświęcimia, by przyjrzeć się ich pracy i powołaniu. I proszę Państwa, miał on wtedy 45 lat. Najmłodsi, którzy podejmowali decyzję o zostaniu Salezjanami, mieli 16-18 lat, a ksiądz Włodzimierz Szembek miał 45 lat, kiedy rozpoznał swoje powołanie. Upewniony, że to jest jego droga życiowa, rozpoczął nowicjat w Czerwińsku w 1928 roku. Fajna jest opowieść i historia z nim związana. Otóż proszę sobie wyobrazić, on był wikariuszem w takiej naszej placówce salezjańskiej, która do dzisiaj funkcjonuje, w Skawie koło Rabki. I tam pewnego dnia wraca na plebanie i jest gestapo, które przyszło aresztować proboszcza. I wtedy ksiądz Szembek mówi: słuchajcie, mnie weźcie zamiast proboszcza, bo proboszcz jest bardziej potrzebny tej parafii. No jest to postawa świętego Maksymiliana. To jest, nie mam wątpliwości, kiedy słyszę o takim wydarzeniu. Zabrano oczywiście ich dwóch, o czym rzeczywiście proboszcza zwolnili, natomiast ksiądz Szembek najpierw trafił do takiego więzienia w Zakopanem, a później również finalnie obóz KL Auschwitz.
2: Nie wiem, czy jego też nie chcieli zmusić do współpracy, bo jednak to jego pochodzenie z wielkiego rodu. Jego też brat był polskim dyplomatą, Jan Szembek. Nie zmusić do współpracy wtedy.
1: Tak. Jego brat był nawet chyba, z tego co pamiętam, wiceministrem spraw chyba zagranicznych. Tak. To była postać, którą rzeczywiście naziści chcieli wykorzystać. I ta niezłomność księdza Szembeka jest tutaj absolutnie pięknym świadectwem, że pewnych rzeczy się w życiu nie wyrzeka, które są dla człowieka bardzo ważne. Ksiądz Jan Świerc był dyrektorem naszego zakładu właśnie w Oświęcimiu. Objął ten urząd po pierwszym dyrektorze tego dzieła, który został przesłany z Rzymu, księdzu Emanuel, który był to ksiądz Emanuel Menassero. Bardzo ważna postać dla historii naszego zgromadzenia. I ksiądz Jan Świerc był pierwszym Polakiem, który prowadził zakład salezjański w Oświęcimiu. No przede wszystkim świetnie organizował to życie tego zakładu, szkoły, internatu. No, miał pod opieką mnóstwo wtedy chłopców, którzy w tym miejscu szukali przede wszystkim domu, szukali miejsca do kształtowania swojego życia, osobowości, do kształcenia. Na wzór absolutnie księdza Bosco, który to przecież robił w Turynie. Zorganizował on 25-lecie działalności salezjańskiej w Polsce. Pierwszą pielgrzymkę salezjanów, współpracowników do Rzymu. No był świetnym organizatorem przede wszystkim tego dzieła salezjańskiego w Oświęcimiu, które do dzisiaj funkcjonuje i ma swoją renomę. I wreszcie ksiądz Kazimierz Wojciechowski. Jego mama z pomocą dobrych ludzi wystarała się dla niego o przyjęcie do zakładu salezjańskiego imieniem Lubomirskich w Krakowie. Miał wówczas 8 lat. Był to 1912 rok. Później został przyjęty do zakładu salezjańskiego w Oświęcimiu. Tam rozpoznał swoje powołanie. Później to powołanie realizował w Warszawie, w Aleksandrowie Kujawskim, Oświęcimiu. Umiał wytworzyć pogodną atmosferę, taką właściwą dla domu salezjańskiego, w którym zawsze jest tylko muzyka i sport. I to był właśnie ksiądz którego było pełno na boisku i wśród młodzieży grającej w orkiestrze. I tu jest też bardzo ciekawa historia, trochę podobna z historią księdza Szembeka. On wracał na parafię na Dębniki. Niektórzy mówią, że to mogło być na Wałach Wiślanych. Spotkał go ktoś z parafian i mówi: proszę księdza, niech ksiądz nie wraca na Dębniki, bo tam jest gestapo. Tam gestapo przyszło aresztować salezjanów. I on wtedy miał powiedzieć takie te piękne zdanie: a jeśli to przyszli po mnie i zamiast mnie aresztują kogoś innego, no nie mogę na to pozwolić. I wraca na parafię, gdzie zostaje aresztowany. No znowu postawa świętego Maksymiliana i znowu zadaje sobie pytanie, co musi czuć człowiek, który wraca do siebie, do swojego mieszkania, ze świadomością, że może zostało mu 10 minut wolności. Że to są ostatnie chwile, które spędza na wolności w swoim życiu, bo za chwilę zostanie aresztowany. No nie potrafię sobie tego po prostu wyobrazić. Ale proszę zauważ i nasi słuchacze, czym jest świętość i gdzie ona się wykuwa? No właśnie w takich postawach. Właśnie w takich sytuacjach, w takich wyborach, w takim powołaniu, które od początku do końca jest realizowane w sposób świadomy i odpowiedzialny.
2: Drodzy radiosłuchacze, dzisiaj nasza audycja opowiada o nowych błogosławionych naszego narodu, a są to też nasi współbracia salezjanie, 9 nowych błogosławionych, którzy zostali zamordowani przez Niemców w obozie i w Auschwitz, i jeden z nich w Dachau. Ale ja też, drogi księże Andrzeju, zastanawiałem się też nad tym, ty jeszcze lepiej znasz Oświęcim, że przecież Oświęcim jest taką kolebką też salezjańską w Polsce w ogóle. I w tym Oświęcimiu Niemcy wybudowali swój obóz zagłady, obóz śmierci. Myślałem, co oni czuli, patrząc na szkołę salezjańską, na kościół salezjański. Bardzo często w tej szkole oni się wychowywali, w tej szkole oni się uczyli, tam mieszkali w internacie i patrzyli na to wielkie dzieło salezjańskie i tam umierali.
1: W swoim sercu mieli Ewangelię i to, co powiedział Jezus. Mnie prześladowali i was będą prześladować. Jezus mówi, jeśli chcesz pójść za mną, to musisz wziąć swój krzyż. To jest niesamowite, że Jezus swoim naśladowcom, tym, którzy chcą iść za nim, nie obiecuje sielanki życia, ale obiecuje krzyż i prześladowanie. A jednak to nie zniechęca tych wszystkich, którzy idą za Jezusem. Być może blask tego kościoła i kawałek krzyża, który gdzieś tam się zwierzy, dostawał do ich oczu, był przypomnieniem sobie tego pierwszego wyboru, który dokonali, kiedy Jezus pierwszy raz zapukał do ich serca i powiedział: pójdź za mną, aż po ostatnią chwilę, kiedy być może na ten krzyż spojrzeli i jeszcze raz przyszły słowa Ewangelii: czy ty mi miłujesz, Kazimierzu, Janie, Włodzimierzu, Ludwiku, Franciszku, Karolu, Ignacy, prawda? Czy ty mnie miłujesz do końca? To znaczy, ile jesteś w stanie dla mnie zrobić? Ile jesteś w stanie mi dać, prawda? Okay, wielu ludzi dokonuje takich wyborów tylko na próbę, na jakiś czas. Dzisiaj zresztą świat nam mówi, no jeśli coś ci nie wyjdzie, to możesz zacząć jeszcze raz. Masz prawo do pomyłek. No oczywiście tak, ale są wybory, które muszą być wyborami radykalnymi, od których nie ma odwrotu. I może świadomość tego, czym takie wybory są, sprawia, że tak trudno dzisiaj ludziom

0: No, kiedy życie się zawali, nikt z nas nie jest wolny od tego, że coś na drodze naszego powołania się wysypie. Ja często mówię w sposób taki trochę z uśmiechem mówię, mi też podobają się cały czas kobiety i to dobrze, bo to znaczy, że jestem człowiekiem, ale świadomość tego, co wybrałem i do czego mnie to zobowiązuje, jest czymś, co musi być w moim sercu i ja idąc tą drogą, którą wybrałem, drogą mojego powołania, muszę mieć świadomość, jakie to zakłada we mnie też krzyże i cierpienia, niedoskonałości, upadki. Po to Kościół daje nam też i sakrament pokuty i pojednania, żebyśmy powstawali i szli dalej. Ja myślę, że odpowiadając na twoje pytanie, ci salezjanie, którzy tam będąc w obozie widzieli ten fragment może tego dachu kościoła i tego tak. krzyża, patrzyli z nadzieją, że tak naprawdę zwycięstwo to nie jest to, co w oczach nazistów się wydawało, że kiedy zabiją ich ciało, to zwyciężą. Oni tak naprawdę przegrali, prawda? Bo ten, kto traci życie, ten je zyskuje, mówi Jezus Chrystus. I to jest dla nas przesłanie, które musi napędzać nasze życie.
1: Nam się też czasami wydaje, że historia w ogóle jest gdzieś odległa. Dla młodzieży pewnie dzisiejszej jeszcze bardziej jest odległa, ale ty miałeś okazję przez lata też pracować, mieszkać w jednym domu z człowiekiem, z naszym też współbratem, salezjaninem, który znał i znał też Karola Wojtyłę, młodzieńca w tamtych latach, i znał salezjanów, którzy byli aresztowani. Opowiedz nam o tym swoim spotkaniu z historią żywą, bo ty z tą historią żywą mieszkałeś na co dzień w jednym domu, w tym samym domu właśnie na Dębnikach, gdzie byli aresztowani nasi współbracia. Ksiądz Michał Szafarski, przecież świadek tego wszystkiego.
0: Tak, ksiądz Michał Szafarski to jest jeden z tych 11, którzy wtedy poszli drogą powołania z tej grupy związanej z salezjanami, grupy związanej też z bardzo ważnym człowiekiem, który ukształtował też życie Karola Wojtyły, to jest Jan Tyranowski, związany z Dębnikami, człowiek świecki, który był krawcem i który po aresztowaniu salezjanów na ich prośbę prowadził kółka różańcowe, w których było mnóstwo młodych ludzi, no szczególnie były to kółka męskie. I w tej grupie był Karol Wojtyła, był właśnie ksiądz Szafarski, był ksiądz Mieczysław Maliński, prawda? Wybitne postacie. Ksiądz Szafarskiemu w ogóle zawdzięczamy to, że będziemy mieli tą beatyfikację. Bo on był jednym z postulatorów tego procesu beatyfikacyjnego. To on przede wszystkim dużo pracy takiej włożył mrówczej, żeby przesłuchiwać świadków, żeby w naszych archiwach wydobywać dokumenty z nimi związane, żeby przygotowywać tak zwane pozycje. To są godziny mrówczej pracy, które wymaga przygotowanie tej dokumentacji, rozległej dokumentacji dotyczącej beatyfikacji. Ja czytałem tą dokumentację. Ona jest absolutnie, robi wielkie wrażenie, kiedy analizuje się bardzo drobiazgowo życie każdego z nich. Ksiądz Michał Szafarski robił to z wielką miłością, pisał o nich publikacje, szperał, głosił kazania, namawiał władze naszego zgromadzenia do tego, żeby właśnie ten proces beatyfikacyjny wzięły w swoje ręce i go poprowadziły, jak gdyby swoją drogą. To był człowiek, który znał tych ludzi, więc on miał taką bardzo relację emocjonalną. To nie była relacja książkowa, nie była relacja archiwistyczna, ale to była znajomość z tymi ludźmi, którzy z pomocy duszpasterskiej i z duszpasterstwa, których korzystał będąc chłopcem na Dębnikach, prawda? Tak. Więc Szkoda, że ksiądz Szafalski nie doczekał tej beatyfikacji, ale myślę, że

0: w niebie będzie cieszył się owocem swojej długoletniej pracy, swoich poszukiwań i tego, co zostawił w swoich szczególnie książkach i publikacjach, dokumentach, dzięki którym za chwilę, bo 6 czerwca, będziemy cieszyli się darem nowych salezjańskich błogosławionych męczenników.
1: Chwała Panu za to wielkie święto dla nas, salezjanów, i dla całej Polski, dla całego Kościoła. Ja też będę o tym tutaj opowiadał w amazońskiej dżungli, w tym miasteczku, gdzie ja pracuję. Będę opowiadał o tym naszym współbraciom, salezjanom, Brazylijczykom, żeby tutaj też ta informacja doszła. Bo jeszcze my należymy do tego może ostatniego pokolenia, które rzeczywiście z tymi prawdziwymi świadkami historii się spotykali i jeszcze spotykają. Ja nie zapomnę na przykład takiego spotkania, kiedy z naszym współbratem Ludwikiem, koadiutorem, czyli inaczej mówiąc, możemy powiedzieć, bratem zakonnym naszym, siedziałem sobie kiedyś na kawce i on zawsze już taki staruszek nasz, na policzku jednym ma taką bliznę. Zastanawiałem się, od czego ta blizna, i przy tej kawce właśnie nasz współbrat mi powiedział, że był dzieckiem na wsi w Kamionce, to jest niedaleko od Nowego Sącza. No i tam po prostu przyjechali Niemcy. Dzieci, jak to dzieci, biegły, żeby zobaczyć, co tam ciekawego się dzieje. I po prostu Niemcy puścili psy. I pies złapał go za twarz, ale mówi, ale nie zabili mnie. Cieszył się, że go nie zabili. Wtedy zrozumiałem, że cały czas ta historia z nami żyje, chociaż tyle lat od wojny minęło. A kiedy indziej znowu przy mojej pracy filmowca, przy mojej pracy dokumentalisty, spotkałem właśnie tutaj, w Brazylii, było to chyba już jakieś 15 lat temu, w São Paulo, spotkałem księdza Władysława Klinickiego, już świętej pamięci, który przeżył 106 lat i na przedramieniu miał wytatuowany ten numer obozowy, bo też był więźniem Auschwitz. Ta historia heroizmu, świętości, patriotyzmu, jaką nam dali nasi współbracia, trwa, a my mamy okazję dzisiaj, drodzy radiosłuchacze, wspólnie z księdzem Andrzejem Gołębiowskim wam tą historię przybliżyć. Jaka na koniec, księże Andrzeju, taka twoja refleksja i przesłanie do naszych radiosłuchaczy?
0: Kiedy przygotowuję różnych ludzi w różnych miejscach i w parafiach i w grupach do tej beatyfikacji, to zawsze proszę ich o dwie rzeczy. O rzecz prostą i rzecz trudniejszą. Rzecz prosta to jest oczywiście, zapraszamy na beatyfikację 6 czerwca o godzinie 10 w krakowskim sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach ta beatyfikacja się odbędzie. To też jest taka klamra, która jest związana z Karolem Wojtyłą, która przecież wtedy był świadkiem tego wydarzenia, a za chwilę w sanktuarium poświęconym właśnie jego pamięci ta beatyfikacja będzie się odbywała. Też ci, którzy w niej fizycznie nie będą mogli uczestniczyć, mogą uczestniczyć przez media, czy to przez TVP3, czy przez TVP Polonia. Natomiast drugie moje przesłanie jest niestety trochę trudniejsze, bo ono jest prośbą skierowaną do każdego z nas, abyśmy zrobili wszystko, żeby zostać święty. Bo świętość to jest wyzwanie dla każdego z nas, wynikające z naszego chrztu. Ono kiedyś dokona się, kiedy staniemy przed Bogiem i zobaczymy Go twarzą w twarz, i że aby to był moment naszej osobistej beatyfikacji i kanonizacji, kiedy Bóg zaprosi nas do życia wiecznego, do obcowania w tej wspólnocie świętych nieba. Ale też zachęcam, żebyśmy podjęli o wiele większe i trudniejsze wyzwanie, aby zostać takimi świętymi, których kiedyś cnoty dostrzeże Kościół i wyniesie nas na ołtarze. Ta świętość to jest codzienność. Świętym można zostać w kuchni, gotując obiad dla swojej rodziny. Robiąc to z taką miłością, że ta rodzina każdej niedzieli będzie dziękowała dobremu Bogu, że ma taką babcię, ciocię czy mamę, która gotuje dla nich niedzielny obiad. Świętym można zostać sprzedając w sklepie, ale czyniąc to z taką uprzejmością i radością, że wszyscy klienci będą mogli, będą chcieli wracać do tej osoby, bo ona będzie miała w sobie tyle ciepła, które będzie ściągało. Ja pamiętam lata temu, pewnie to było ponad 20 lat temu, w Tarnowskich Górach na dworcu PKP kupowałem baterie paluszki jakieś i kobieta, która tam sprzedawała, sprzedała mi te baterie z taką uprzejmością, że ja do dzisiaj tego nie zapomnę. Życzyła mi chłodnego wieczoru. Zamieniliśmy ze sobą parę zdań, ale jej ciepło, uśmiech, uprzejmość, głos do dzisiaj jest w moim sercu. To jest osoba święta. Świętym może być kierowca, który wozi pasażerów i zatrzymuje się na przystanku i robi to z takim uśmiechem, delikatnością, pomocą, że wszyscy chcą z nim jechać. Święty może być urzędnik, do którego idziesz załatwiać swoje sprawy i on ci poprowadzi tak, że mówisz, no nie, to jest po prostu niesamowite, że kogoś takiego spotkało. Świętym może być oczywiście ksiądz, do którego pójdziesz i załatwisz jakąś sprawę w kancelarii, ale to, że pójdziesz po jakieś zaświadczenie i sprawi, że spędzisz tam godzinę na rozmowie duchowej, która ustawi całe twoje życie. To jest świętość i takich świętych nam dzisiaj potrzeba. Dlatego oczami wyobraźni może spróbujmy powalczyć o swoją świętość. Spróbujmy zastanowić się, jakimi słowami litanii można by określić nasze cechy, którymi mogliby się modlić wierni, wzywając orędownictwa przed Bogiem przez nasze wstawiennictwo. A Kościół zgromadzony na tej modlitwie by powtarzał, módl się za nami. Proszę Państwa, czy nie pragniecie tego? Ja pragnę. I myślę, że musimy zrobić wszystko, aby nasze życie było święte, czyli było tak dobre dla ludzi i tak mocno złączone z Bogiem, żeby po naszej śmierci nikt nie miał wątpliwości, że żegnamy ludzi świętych.
1: Księże Andrzeju, na zakończenie serdeczne Bóg zapłać i prosimy o błogosławieństwo Boże dla wszystkich naszych radiosłuchaczy i całej ekipy Radia Wnet.
0: Z wielką radością to czynię, dziękując za spotkanie, może trochę chaotyczne, bo jest dużo tych historii, dużo jest tych spraw, które już się nawet i trochę po ludzku mieszają. Od pół roku intensywnie pracujemy nad przygotowaniem tej beatyfikacji. Mam nadzieję, że finałem tego będzie wielki dar, który otrzymamy przez ich orędownictwo, które będziemy odczuwali na co dzień. A wszystkich słuchaczy i pracowników Radia Wnet niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Pozdrawiam, Bóg zapłać serdeczne.
0: Dzięki, do zobaczenia.

0: Nocne powtórki w net.
1: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy. Dzień dobry, piękne słuchaczki, zacni słuchacze. 11:32, Adam Czerpak przy konsoletach w Warszawie w studiu 37. Dzisiaj na szczęście w zachmurzonym Dublinie, chociaż na plusie 18 kresek powyżej zera. No i dzisiaj niepełnym składzie, powiem szczerze, stała się rzecz okropna. Redaktor wybran zespoła był o godzinie 5:00, felieton redaktora Bogdana Ferenca, szefa najpoczytniejszego portalu polskamyślnik.com, zarejestrować. No, ale przy okazji też studio Riverside zmieniło swój adres szczęśliwie, więc upomnę od redaktora Bogdana Ferenca. A dzisiaj też opowieść o jego niezwykłym felietonie, ale to gdzieś w połowie dzisiejszego programu. Studio Dublin nieprzerwanie od września roku pańskiego 2010, a jutro w sobotę urodziny 17 Radia Wnet. No i cóż, Krzysztof Skowroński będzie gospodarzem pasma od godziny 13:00, no i będzie przepytywał mnie na okoliczność tego, jak ja postrzegam te 17 lat na antenie Radia Wnet. Natomiast jeszcze jedna ciekawostka, panie i panowie.
2: Radio Wnet, więcej niż radio.
1: I będzie o tym dość głośno w mediach polskich, tych, które piszą o radiu, o telewizji, o prasie, czyli w mediach naszych zawodowo-dziennikarskich, bowiem 6 czerwca 20 lat strzeli programowi Polska Tygodniówka w irlandzkim radiu Near 90.3 FM. Ale teraz, redaktorze, wybranie do dzieła. Serwis ze Szmaragdowej Wyspy. Dzisiaj o cenie demokracji i kosztach codzienności. No i dzisiaj w serwisie 5 historii o pieniądzach, o polityce i nowej rzeczywistości Irlandii, ale najpierw o geografii i nowych unijnych prawach, które zresetowały wydatki partii w wyborach uzupełniających, bo one są za nami. Najnowsze dane finansowe z irlandzkich wyborów uzupełniających pokazują, że ogromne budżety wyborcze przestają gwarantować sukces przy urnach, choć Fine Gael wydała na kampanię niemal 77 tysięcy euro, czyli o prawie 20 tysięcy więcej niż partia Fianna Fáil. Wyniki wyborów pokazały, że pieniądze nie są już decydującym czynnikiem politycznego zwycięstwa, co mnie i redaktora Bogdana Ferenca, szefa portalu polskamyślnik.com, cieszy bardziej niż bardzo. Największym zaskoczeniem okazał się okręg Dublin Central, gdzie siedziba studia 37, gdzie socjaldemokraci zdobyli mandat dla Daniela Ennisa, wydając jedynie 16,5 tysiąca euro, to mniej niż połowa kwoty przeznaczonej przez Fine Gael na kampanię Raya McAdama, która zakończyła się sromotną porażką mimo kosztów sięgających prawie 40 tysięcy euro. No i eksperci podkreślają, że ani agresywne finansowanie, ani duże zasięgi w mediach społecznościowych nie przekładają się na bezpośrednie sukcesy wyborcze. No i jeszcze jedna rzecz. Tegoroczne wybory stały się jednocześnie pierwszym testem nowych unijnych regulacji zakazujących płatnych reklam politycznych na platformach Meta i Google. Ciekawe, czy wezmą to sobie do serca polscy politycy i polskie partie, które dzielą i rządzą. W efekcie kampanie pokazały, że w nowej rzeczywistości politycznej największe szanse mają kandydaci od lat aktywni, lokalni, a nie ci dysponujący największym budżetem reklamowym, więc ciągle powtarzam, jednomandatowe okręgi wyborcze, albo tak jak na Węgrzech, ordynacja mieszana. A teraz... A teraz, panie i panowie, o rzeczach bolesnych. Kolejna podwyżka cen prądu pogłębia kryzys kosztów życia na Szmaragdowej Wyspie w Republice Irlandii. Electric Island zapowiedział kolejną podwyżkę cen energii elektrycznej i gazu, która zacznie obowiązywać już niedługo, bo od 1 lipca. Rachunki za prąd wzrosną średnio o 8%, natomiast ceny gazu zwiększą się o 7,7%. W praktyce przeciętne gospodarstwo domowe w Irlandii zapłaci za energię elektryczną około 138 euro więcej rocznie. A w przypadku gazu dodatkowe koszty wyniosą średnio 117 euro. Decyzja uderzy bezpośrednio w około 1 100 tysięcy odbiorców energii elektrycznej oraz 145 tysięcy klientów gazowych. Analitycy rynku podkreślają, że podwyżki są konsekwencją wysokich cen hurtowych oraz rosnących kosztów utrzymania infrastruktury energetycznej. Z ciekawości powiem tak, że najdroższy prąd jest na Szmaragdowej Wyspy, a Polska, jeżeli chodzi o europejski ranking, na miejscu 7. Tych cen, które są oczywiście najdroższe. Natomiast Electric Island tłumaczy również decyzję napiętą sytuacją geopolityczną i wzrostem cen energii na światowych rynkach po eskalacji konfliktów na Bliskim Wschodzie. No i problem staje się szczególnie poważny, piękne słuchaczki i zaci słuchacze Radia Wnet, ponieważ Irlandia już teraz posiada najwyższe ceny energii elektrycznej w całej Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu rachunki za prąd są tam średnio o blisko 40% wyższe od unijnej średniej. Rosnące koszty energii w Irlandii coraz mocniej odbijają się na sytuacji finansowej mieszkańców całego kraju. Raport Central Statistics Office wykazuje, że liczba gospodarstw zalegających z opłatami za energię osiągnęła drugi najwyższy poziom w historii państwowości Irlandii od roku 1922. Electric Island zapowiada wprawdzie programy wsparcia i elastyczne systemy spłat zadłużenia, jednak eksperci ostrzegają, że mogą one nie wystarczyć wobec pogłębiającego się kryzysu kosztów życia. Dalsze informacje, panie i panowie. No i cóż, wynajęcie mieszkania, choćby pokoju na Szmaragdowej Wyspie bardziej niż trudne, a mamy nowe prawo i presję inwestorów, które niestety zmieniają rynek najmu w Irlandii. No cóż, być może potrzeba kogoś takiego jak prezydent Donald Trump, który powiedział, że mieszkanie nie może być dobrem spekulacyjnym, tylko każdego obywatela Stanów Zjednoczonych powinno być stać na mieszkanie. Ergo tani czynsz nie wygląda to zachwycająco na Szmaragdowej Wyspie, bowiem największy prywatny właściciel mieszkań w Irlandii, Iris Reid, ujawnił ogromną różnicę między obecnymi czynszami a aktualnymi stawkami rynkowymi. Według danych spółki przeciętne czynsze płacone przez obecnych lokatorów są średnio o 20% niższe od cen możliwych do uzyskania na rynku. Mój komentarz, no każdy chce lepiej dla siebie. Obecnie średni czynsz w mieszkaniach należących do funduszu wynosi, bagatela, 1852 euro miesięcznie. Po zmianie najemcy stawka mogłaby jednak wzrosnąć nawet do około 2222 euro miesięcznie. Tak gwałtowne podwyżki ograniczają nowe przepisy zawarte w ustawie o najmie lokali mieszkalnych z 2026 roku. No i prawo przewiduje, że dla obecnych lokatorów podwyżki czynszów nie mogą przekraczać 2% rocznie. Ograniczenie to nie obowiązuje jednak po wyprowadzce najemcy, kiedy właściciel może natychmiast dostosować czynsz do poziomu rynkowego, więc jak grzyby po deszczu w sądach irlandzkich wybuchają kolejne procesy między najemcami, którzy czują się pokrzywdzeni, a tymi, którzy wynajmują lokale. Iris Reid podkreśla, że nowe przepisy usunęły niepewność regulacyjną i zwiększyły zainteresowanie zagranicznych inwestorów irlandzkim rynkiem nieruchomości. Przypomnę, że w Polsce niemieckie firmy i izraelskie firmy wykupują czasami niemal na pniu to, co zostało wybudowane przez deweloperów.
2: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Na Szmaragdowej Wyspie popyt na wynajem pozostaje ekstremalnie wysoki, absolutnie wysoki, a poziom obłożenia mieszkań funduszu przekracza obecnie 99%. Firma Iris Reid osiąga również niemal 100% skuteczność ściągania należności czynszowych oraz bardzo wysoką rentowność najmu. Władze spółki, tutaj szerszczę karteczkami, ważny cytat, władze spółki zapowiedziały dalszą ekspansję i zakup nowych mieszkań, głównie gdzie? Oczywiście w Dublinie, w rejonie Dublina oraz hrabstwa Kildare. Eksperci ostrzegają jednak, że utrzymująca się presja inwestycyjna i dążenie funduszy do maksymalizacji zysków będą nadal podnosić koszty życia tysięcy rodzin wynajmujących mieszkania w Irlandii. No i o tym między innymi będzie do przeczytania w magazynie Mir, który z miesięcznika staje się dwumiesięcznikiem. Tam między innymi felietony i artykuły redaktora Bogdana Ferenca, szefa portalu polska-myślniki.com, współgospodarza studia Dublin i też moje redaktora Wybranowskiego. Serwis ze Szmaragdowej Wyspie w studiu Dublin. A teraz felietonowo o niezwykłym felietonie. Kogo? Redaktora Bogdana Ferenca, właściciela i redaktora naczelnego najpoczytniejszego portalu na Szmaragdowej Wyspie polska-myślniki.com. Redaktor Bogdan Ferenc powróci w trwałym zdrowiu duszy i ciała za tydzień. Natomiast rzecz o... streszczę ten felieton. Dzieci polskiej emigracji właśnie przejmują Irlandię. Warto sięgnąć do tego felietonu, który jest w portalu polsko-myślnik.com. Redaktor Bogdan Ferenc opisuje narodziny nowego pokolenia polskiej emigracji w Irlandii, czyli młodych ludzi wychowanych już w irlandzkiej rzeczywistości, którzy kończą studia i coraz śmielej wchodzą do klasy średniej oraz elit zawodowych, bo z naszych polskich dzieciaków i młodzieży naprawdę, powiadam wam, słuchaczki i słuchacze Radia Wnet, w przededniu 17. rocznicy powstania radia, naprawdę mamy prawo być dumni. Bogdan Ferenc zauważa, dzisiaj ci sami chłopcy i dziewczyny mają po 20 kilka lat, kończą uniwersytety, zakładają garnitury, odbierają dyplomy, a młodzi Polacy wychowani w Irlandii nadal mówią po polsku. To też efekt pracy i studia Dublin i programu Polska Tygodniówka w irlandzkim Radiu NIR FM i naszej redakcyjnej współpracy Radia Wnet z polskimi szkołami na Szmaragdowej Wyspie, ale często mieszają język z angielskimi wtrętami, mają trudności z pisaniem po polsku. Nazywamy ten slang mianem Ponglish. Bogdan Ferenc podkreśla jednak, że sam fakt zachowania języka jest sukcesem ich rodziców, którzy przez lata dbali o utrzymanie polskiej tożsamości w domu. Jednocześnie nowe pokolenie nie posiada już kompleksów pierwszej fali emigracji i nie pamięta czasów, gdy polski akcent oznaczał gorsze traktowanie na rynku pracy, bo dodam od siebie, też i tak bywało. Jeszcze jeden cytat Bogdana Ferenca z tego felietonu. Dzieci polskiej emigracji właśnie przejmują Irlandię. Dla nich Irlandia, dla tych dzieci jest naturalnym środowiskiem życia, a nie za granicą. No i zaznacza, że młodzi Polacy są dziś bardziej Irlandcy niż polscy. Szczególne wrażenie robi poziom ich wykształcenia, ponieważ wielu z nich kończy kierunki techniczne, medyczne, finansowe, ekonomiczne oraz planuje kariery naukowe. To ogromna zmiana względem pierwszej generacji nas, emigrantów, którzy pracowali im głównie na budowach, magazynach czy w gastronomii. Bogdan Ferenc podkreśla, że dzisiejszy awans społeczny dzieci emigrantów jest efektem wieloletniej ciężkiej pracy ich rodziców, którzy harowali nawet po kilkanaście godzin dziennie. A nowe pokolenie nie zamknęło się w tak zwanych emigracyjnych gettach, lecz naturalnie weszło do irlandzkiego społeczeństwa i buduje tam własną pozycję. Młodzi polscy Irlandczycy inaczej patrzą również na samą Polskę, traktując ją bardziej jako jedno z europejskich państw niż miejsce ucieczki przed biedą i beznadzieją. Szef portalu polska-myślnik.com zauważa także w tym felietonie, że współczesna Irlandia nie jest już tą dawną ziemią obiecaną, ponieważ wysokie koszty życia i kryzys mieszkaniowy dotykają także młodych ludzi. No i ten felieton kończy się jednak optymistyczną refleksją, jak to u redaktora Bogdana Ferenca, że nie jesteśmy już skazani w Irlandii na odium wiecznej tułaczki po zawodach o niskich płacach, a największym sukcesem polskiej emigracji okazali się właśnie jej wykształceni i ambitni potomkowie. Zachęcam do wertowania nie tylko portalu wnet.fm, ale też zaprzyjaźnionego portalu polska-myślnik.com, gdzie redaktor Bogdan Ferenc napisał naprawdę wyciskacz łez dla mnie chociażby, bo 15 czerwca 21 lat stuknie redaktorowi Wybranowskiemu, gdzie na Szmaragdowej Wyspie. 11.45, studio Dublin, panie i panowie.
2: Radio Wnet, więcej niż radio.
1: I kolejne informacje. Któż nie zna grupy Ryanair, która oficjalnie zakończyła proces spłaty ostatniej transzy obligacji o wartości bagatela 1 211 000 000 euro. Tym samym irlandzki przewoźnik stał się praktycznie wolny od zadłużenia po raz pierwszy od giełdowego debiutu w roku pańskim 1997. To historyczny moment dla firmy, którą przewodzi Michael O'Leary, która przez dekady rozwijała działalność dzięki intensywnym inwestycjom finansowym wewnętrznym, zewnętrznym kapitałem. Największą wartością spółki pozostaje obecnie flota ponad 620 samolotów Boeing 737, będących całkowitą własnością holdingu. Dyrektor finansowy Ryanaira Neil Sorahan określił to zadłużenie jako przełomowy moment dla całej grupy. Podkreślił również, że zobowiązania zostały zaciągnięte w czasie pandemii COVID-19, kiedy branża lotnicza znalazła się w najgłębszym kryzysie w historii.
2: Radio Wnet, więcej niż radio.
1: Stabilną sytuację finansową firmy potwierdzają wysokie ratingi kredytowe przyznawane przez agencję Fitch Ratings oraz S&P. Brak konieczności obsługi kosztownego zadłużenia daje firmie Ryanair ogromną przewagę nad konkurencją. Większość europejskich przewoźników nadal zmaga się bowiem z wysokimi kosztami leasingu i kredytów zaciągniętych po pandemii. A teraz ważna informacja, bo wszyscy mówią o zbrojeniach na potęgę. Ciekawe, co z tym naszym polskim safe, no i co też a propos pewnych inwestycji tych państw, które pomogły Ukrainie. No i cóż, my znowuż na szarym końcu, mam nadzieję, że prezydent Ukrainy poczuje w sobie trochę honoru i odeśle, gdzie trzeba. A to jest przy krakowskim przedmieściu order Orła Białego. To a propos nadania pewnej formacji zbrojnej, a mówię to z bólem, imienia bohaterów UPA, których ja z perspektywy rodzinnej nazywam absolutnie inaczej. Natomiast, panie i panowie, Irlandia przygotowuje się do objęcia prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpocznie się już w lipcu. Dublin staje się i stanie się w tym czasie miejscem licznych spotkań europejskich przywódców i wysokich rangą urzędników. Służby bezpieczeństwa uznały ochronę Zamku Dublińskiego oraz kluczowej infrastruktury państwowej za absolutny priorytet. Największe obawy budzą obecnie potencjalne zagrożenia związane z wykorzystaniem dronów podczas międzynarodowych wydarzeń. A irlandzkie służby przypominają, że podobnie incydenty miały już miejsce podczas unijnej prezentacji, kiedy to prezydencję przejmowała Dania, kiedy to, przypomnę, drony doprowadziły do czasowego zamknięcia lotniska w Kopenhadze. Niepokój wywołał również incydent z grudnia ubiegłego roku, kiedy podczas wizyty prezydenta Zomeńskiego wykryto drony operujące nad Zatoką Dublińską. W odpowiedzi siły obronne Irlandii rozpoczęły wdrażanie nowoczesnej doktryny antydronowej. Irlandzkie wojsko szkoli obecnie żołnierzy zarówno w zakresie elektronicznego zagłuszania dronów, jak i ich fizycznej eliminacji. Na irlandzkim lotnisku wojskowym Casement wdrożono już systemy przejmowania kontroli nad bezzałogowcami poprzez zakłócanie sygnału radiowego. Służby irlandzkie podkreślają jednak, że nowoczesne drony coraz częściej wykorzystują autonomiczne systemy sztucznej inteligencji oraz połączenia światłowodowe odporne na zagłuszanie. Dlatego armia zakupiła również specjalistyczną amunicję zdolną do precyzyjnej detonacji w pobliżu celu przy minimalnym ryzyku dla ludności cywilnej. Oprócz zagrożeń fizycznych, Irlandia przygotowuje się także na możliwe cyberataki i kampanie dezinformacyjne wymierzone w Unię Europejską podczas nadchodzącej prezydencji. Był to serwis informacyjny Studia Dublin na antenie Radia Wnet, które jutro będzie obchodziło swoją 17. Panie i panowie, więc Radio Wnet, mówię to z uśmiechem, jest już takim dojrzałym podlotkiem. Natomiast teraz słów kilka i powracamy do kwestii mieszkalnictwa. Irlandia po epoce boomu, kryzys mieszkaniowy, który zmienia absolutnie całe społeczeństwo, i czy to Irlandczycy, czy rezydenci. To nie ma żadnego znaczenia. Jeszcze kilkanaście lat temu Irlandia była symbolem europejskiego sukcesu gospodarczego. Celtic Tiger, celtycki tygrys, przyciągał inwestorów, gigantów technologicznych i setki tysięcy migrantów szukających lepszego życia. Tak było w moim przypadku 21 lat temu. Dziś jednak kraj coraz częściej przypomina miejsce, w którym wzrost gospodarczy istnieje głównie w statystykach, a zwykli mieszkańcy toczą codzienną walkę o mieszkanie, o pokój, o stabilność i poczucie bezpieczeństwa. Nie pokój w sensie wojny albo czasu pokoju, ale pokój 4 na 4 albo 3,5 na 4, aby mieszkać i gdzieś położyć się spać. I ten kryzys dotyka studentów, klasę średnią, młodych specjalistów, rodzin z dziećmi, migrantów i emerytów. W praktyce stał się największym społecznym kryzysem współczesnej Irlandii. No i cóż, państwo irlandzkie bogate, a społeczeństwo coraz bardziej zmęczone i drenowane ze swoich pieniędzy, bowiem Irlandia należy dziś do najszybciej rozwijających się gospodarek Europy. PKB kraju rośnie dzięki obecności globalnych korporacji technologicznych oraz gigantycznym wpływom podatkowym światowym od międzynarodowego biznesu. No i problem polega na tym, że ogromna część tego bogactwa nie przekłada się niestety na codzienne życie zwykłych obywateli. Dublin jest dziś jednym z najdroższych miast Europy, co potwierdzam w pełnej rozciągłości, a ceny wynajmu mieszkań osiągnęły poziomy porównywalne z Londynem czy Amsterdamem i niektórymi dzielnicami Nowego Jorku. Coraz więcej osób pracujących na pełen etat nie jest w stanie samodzielnie wynająć mieszkania bez współlokatorów lub pomocy rodziny. No i paradoks współczesnej Irlandii polega na tym, że kraj pełen siedzib Google, Meta, Apple czy TikToka, czasami w moich artykułach, opowieściach na portalu wnet.fm zarządzanym przez Adama Domagałę i Andrzeja Jędrka Karasia pokazuje te miejsca, to mimo tego, że te siedziby dają pracę i dobre zarobki, to niestety Irlandia cierpi na dramatyczny brak mieszkań. W wielu częściach Dublina czynsze przekroczyły psychologiczną granicę 2000 euro miesięcznie za niewielki apartament liczący niespełna 30 metrów. Młodzi Irlandczycy coraz częściej zaczynają mówić o emigracji, dokładnie tak samo jak ich rodzice 30 czy 40 lat temu. Główne miejsce destynacji Australia, Kanady czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Te miejsca stają się nowym kierunkiem ucieczki przed kosztami życia. Narasta również społeczne zmęczenie. W Irlandii, w kraju, który przez lata budował wizerunek miejsca nowoczesnego i przyjaznego, coraz więcej osób ma poczucie, że gospodarka rozwija się szybciej niż państwo i obywatele. No, szpitale są przeciążone, infrastruktura nie nadąża za wzrostem populacji, a mieszkania stały się dobrem luksusowym. No i sam Dublin, gdzie dumne studio 37. Dublin stał się miastem dla funduszy, a nie dla ludzi. Jednym z głównych symboli kryzysu są ogromne fundusze inwestycyjne, skupiające całe osiedla mieszkaniowe jeszcze przed zakończeniem budowy. Tak zwani institutional landlords przejęli znaczną część rynku najmu, traktując mieszkania przede wszystkim jako aktywa finansowe. Coraz częściej mieszkańcy mają poczucie, że Dublin przestał być miastem dla ludzi pracujących, a stał się przestrzenią projektowaną pod interes globalnego kapitału. I widzimy to w centrum Dublina, po obu stronach rzeki Liffey, o której opowiadał pięknie na stronach Ulyssesa, kto wielki James Joyce. Przy okazji zbliża się specjalny blok programów 16 czerwca. Kolejna rocznica Bloomsday. Ale wracając do kwestii mieszkalnictwa, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, muszę to dopowiedzieć, że dodatkową presję wywołał rozwój platform krótkoterminowego wynajmu, takich jak Airbnb. Tego też dotykają i odczuwają na własnej skórze ci, którzy mieszkają w Krakowie, Poznaniu, Warszawie czy Wrocławiu. W wielu centralnych dzielnicach tysiące mieszkań zniknęły z rynku długoterminowego, co jeszcze bardziej ograniczyło dostępność lokali dla zwykłych mieszkańców, a efekt jest brutalny i to nie jest moje czarnowidztwo, ale tak po prostu jest, bo nawet osoby, które osiągają dobre dochody w wysokości 4000 euro netto, często nie mają szans na zakup własnego mieszkania przed 30 czy 45 rokiem życia. Coraz większy gniew kierowany jest również wobec elit politycznych. Kolejne rządy, Fianna Fáil i Fine Gael, to takie uproszczenie, ale unaoczni Państwu, to tak jakby w Polsce w jednej ławie obok siebie siedziały prezes Kaczyński i Donald Tusk, bo ta koalicja jest egzotyczna na Szmaragdowej Wyspie. No i właśnie te kolejne rządy są oskarżane o brak kontroli nad rynkiem nieruchomości oraz wieloletnie zaniedbania w budownictwie publicznym. Dla wielu młodych ludzi państwo zaczyna wyglądać jak system działający skutecznie dla funduszy inwestycyjnych niż dla własnych obywateli. I powiem tak od siebie, nie inaczej dzieje się w naszej pięknej Polsce Rzeczypospolitej. No i jeszcze imigracja, pracownicy z zagranicy i te napięcia społeczne, bo kryzys mieszkaniowy na Szmaragdowej Wyspie coraz mocniej wpływa także na debatę wokół migracji. Irlandia nadal pozostaje jednym z najbardziej otwartych społeczeństw Europy Zachodniej, ale Te rosnące koszty życia, o których opowiadam i ja, i redaktor Bogdan Ferencz, portalu polska-kije.com, brak mieszkań powodują narastającą falę napięć społecznych, którą na antenie Radia Wnet prezentujemy i przekazujemy te informacje, jak chociażby ta blokada sprzed 6 tygodni centrum Dublina, kiedy rolnicy irlandzcy zdenerwowani nie na żarty zablokowali na kilka dni Dublin i miejsca dojazdowe do irlandzkich portów. Ale jednocześnie gospodarka nadal utrzymuje i potrzebuje zagranicznych pracowników. Bez imigrantów trudno byłoby utrzymać funkcjonowanie sektora zdrowia, gastronomii, budownictwa czy usług technologicznych. Właśnie dlatego Irlandia znajduje się dziś w niezwykle trudnym punkcie równowagi między potrzebami gospodarki a narastającą frustracją społeczną. Ktoś powie, no to skoro Irlandia potrzebuje imigrantów, to jest jej problem. To nie jest tak do końca, ponieważ koszty życia sprawiają, że gro młodych, wykształconych Irlandczyków, czy też rezydentów, którzy mają złoto w rękach, jak chociażby nasi rodacy, Polacy, przenoszą się absolutnie gdzie indziej. No, przy okazji kiedyś dostałem takie pytanie od słuchacza, pana Leszka z Otwocka. Panie Leszku, problem polega na tym, że jeżeli ktoś chce rodzinnie mieszkać pod jednym dachem, no to musi łączyć się z wydatkiem, chociażby tak jak w moim przypadku, przynajmniej 2500 euro. I to przy wielkim szczęściu. Teraz te ceny szybują znacznie, znacznie wyżej. Przy okazji, jeżeli chodzi o pracowników albo imigrantów, którzy chcą pracować, no to czasami w takim jednym 40-metrowym apartamentowcu mieszka od 5 do 8 osób, więc ten czynsz składany przez 5 albo 8 osób wygląda już nie tak drastycznie. No i w finale, panie i panowie, moje pytanie, niech podkład nie gra, bo powiem rzecz smutną. Czy Irlandia może stracić własne pokolenie? Za kilka chwil to samo pytanie będziemy zadawać sobie w Polsce. Najbardziej niepokojącym skutkiem kryzysu może okazać się właśnie utrata młodego pokolenia, bo coraz więcej wykształconych Irlandczyków otwarcie przyznaje, że nie widzi dla siebie stabilnej przyszłości we własnym kraju. Nawet dobrze płatna praca nie gwarantuje dziś możliwości zakupu mieszkania ani budowy bezpiecznego, rodzinnego stadła. Tą smutną konkluzją, która łączy Irlandię z Rzeczpospolitą, dziękuję państwu, Tomasz Wybranowski, program przygotował także redaktor Bogdan Ferencz w portalu polska-kije.com, a wspiera mnie przy krakowskim przedmieściu 78, któż on ci, to Adam Czerpak. Słyszymy się kilka chwil po godzinie 13:05 w muzycznym piątku. Było to Studio Dublin.
2: Studio Dublin.
0: Nocne powtórki w net.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii, a pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
0: Po reklamie.

pracuję w dyskotece. Jestem jokejem, szmulę gram. Przyjdźcie, popatrzcie, jak tu tańczą. Obłędna sprawa, mówię wam. Jestem jokejem, lansuję hity. Lecz skąd je brać, powiedzcie mi. Czasem na giełdzie coś mi podejdzie.

0: Reklama.
1: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
2: Karol Maurycy de Talleyrand.
1: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
3: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
0: Po reklamie.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Kto z Radio Wnet? Proszę Państwa, dzisiaj urodziny, obchodzimy urodziny. W związku z powyższym chciałbym uprzytomnić Państwu, zaprosić o godzinie 10 msza w Świętej Annie, tutaj vis-a-vis, po sąsiedzku, a później zapraszamy. Tutaj nieprawdopodobne rzeczy się dzieją w kokpicie. Właśnie to jest Centrum Łączności Radiowej. Tak to się nazywa teraz, mili Państwo. Igor Toporowski na miejscu. Ale 8 rano, tygodniowy kalejdoskop kulturalny musi być i będą bardzo ciekawe rozmowy. Za chwilę, już właściwie jesteśmy połączeni, ale to już może po krótkiej jakiejś takiej urodzinowej piosence połączymy, już będziemy rozmawiali z Juliuszem.

Mistrzem woźnym, który wydał z Wrocławia, który wydał bardzo, bardzo ważny moim zdaniem komiks na niwie kultury i wydarzenie nie wiekopomne. No a później będziemy rozmawiać, mili państwo, o tym, jak Baldwin, wielki król Jerozolimy, w wieku 17 lat, ta 17 będzie się przewijała, dokonał wielkich czynów w miłości chrześcijańskiej, ale to wojenne czyny były, ale z niewiernymi walczył. A o godzinie 9:30 będę miał zaszczyt porozmawiać z panem Siergiejem Lebediewem, absolutnie mistrzowskim pisarzem, który przyjechał na targi tutaj i między innymi spotka nas, mili państwo, tutaj w Radio Wnet i będzie razem zespół ze swoim tłumaczem Grzegorzem Szymczakiem. No i to będzie rozmowa naprawdę, mam nadzieję, że podołam, bo to wielka postać, Siergiej Lebediew, wspaniałe książki, myślę, że Nobel pewien, ale to już jest inna sprawa. Teraz już 100 lat śpiewamy i Juliusz Woźny i Obietnica, taki tytuł ma komiks Juliusza Woźnego.

0: No właśnie, niech nam żyje też Juliusz Woźny, oczywiście Radio Wnet, niech żyje 100 lat i więcej. Witam panie Juliuszu.
1: Dzień dobry, no niech żyje i niech gra przede wszystkim przez 100 lat. To ja w takim razie już zaczynam składać szampana i wieczorem wystrzeli korek.
0: Także bardzo się
1: cieszę. 100 lat dla pana redaktora, dla wszystkich, dla całej redakcji. Kłaniam się pani Małgosiu Kleszcz.
0: No i właśnie, a jeszcze chciałem, no to teraz, ale porozmawiajmy o tym, bo był teraz świeża sprawa, wydał pan komiks Obietnica. I to jest komiks, no, który już miałem przyjemność w PDF-ie obejrzeć. Także porozmawiajmy o tym, bo to jest hołd dla Sybiraków, ale ogólnie rzecz biorąc, a wszystko jest jakby na osi opowieści o pewnym człowieku.
1: Tak jest. Komiks towarzyszył takiemu wydarzeniu, które miało miejsce we Wrocławiu w dniach 27-29 maja. Ja przeczytam, ale to tytuł jest bardzo długi, także pewnie będę musiał ze dwa razy nabierać powietrza. Krajowy zjazd dyrektorów szkół i placówek oraz prezesów stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające zesłańców Sybiru. Uff. To są wszystko instytucje, które dbają o to, żeby pielęgnować pamięć o Sybirze i naprawdę robią to w sposób fantastyczny. We Wrocławiu jest taka szkoła podstawowa numer 71 i ja serdecznie zapraszam na kolejne edycje tych właśnie wydarzeń związanych z celebrowaniem pamięci Sybiru. Jeżeli mówimy Akademia Szkolna, no to tak przyznam się szczerze, że... Zaczynamy ziewać. Nic podobnego, proszę państwa. Fenomenalnie zaśpiewany hymn Sybiraków, także chciało się iść i maszerować bardzo energicznie. Dzieci fantastycznie przygotowane. I sama koncepcja i wstępy krótkie, ale na przykład tym razem pomyślano to w taki sposób. Tam panie działające w tej szkole pod wodzą pana Leszka Wesołowskiego, cztery miejsca, w których wylądowali Sybiracy. Dla wielu osób to będzie zaskoczenie. Indie, Meksyk, Persja, Afryka. I zespół baletowy wykonywał tańce z tamtych miejsc. No, koncepcja świetna, łamiąca tą taką konwencję, że wychodzi ktoś i tam mówi wierszyk, a potem piosenka i potem znowu wierszyk i znowu piosenka. Nic z tych rzeczy. Dyrektor, który czuwał nad całym tym zjazdem, on był takim mózgiem, logistykę przygotowywał fantastycznie. I wymyśliliśmy razem z dyrektorem, on w zasadzie mnie zmusił, żeby zrobić komiks, bo ja już się zarzekałem, że więcej komiksów nie będę robił, ale uległem panu Leszkowi, to jest fantastyczny człowiek. Zrobiliśmy komiks Obietnica. To jest rodzina pana Ryszarda Janosza, historia tej rodziny wspaniałej. Mały Rysio w pieluszce trafia do bydlęcego wagonu razem z ojcem Alojzym, mamą Anną, z dwiema siostrami, ze swoją babcią i ze swoimi dwiema ciociami. Te ciocie mają tam po 12-11 lat, także to są takie ciocie niemal w takim samym wieku. I proszę sobie wyobrazić, że ci dzielni ludzie codziennie walczą o przetrwanie swojej rodziny. Jakie to były warunki? Proszę państwa, głód straszliwy, więc matka Anna karmi Rysia długi czas. Pan Ryszard wspominał, to już jest w tej chwili 90-letni pan, bardzo energiczny, wspaniale działający nadal w ramach Związku Sybiraków. I on wspomina, że on w oknie stał i krzyczał mama cyca, kiedy ją widział z daleka. Po prostu ona go karmiła piersią bardzo długo. To był dla tej kobiety taki wysiłek, że ona na pewien czas straciła wzrok. Kurza ślepota. Jednocześnie ojciec Alojzy, zawodowy wojskowy, przedwojenny, który... No, nie było rzeczy, na którą by go nie było stać, żeby ocalić swoją rodzinę. Kradł zboże, gdzieś tam po kryjomu mielono to zboże u znajomego młynarza Polaka. słowem ryzykował życie. Tam zresztą był taki obyczaj, że ponieważ dorosłych wysyłano do obozów karnych, skąd zazwyczaj się nie wracało albo wracało się już w fatalnym stanie za kradzież żywności, wysyłano dzieci na pole. I to właśnie te dwie ciotki pana Ryszarda chodziły na pole, no bo dzieciaki to najwyżej w skórę dostały. Taki był obyczaj. Także te wszystkie zagadnienia, te aspekty pojawiają się w tym komiksie.
0: No właśnie, a komiks zaczyna się od spotkania z głównym bohaterem. Właśnie młodzi ludzie spotykają starszego pana i tak, że tak powiem, są sceptyczni co do tych narracji opowiadających o historii nudnych i nagle wchodzą w zupełnie inny świat. To też bardzo, bardzo, bardzo dobry, taki poruszający, że tak powiem. No bo tak mamy często właśnie to jakby pan wspominał o tych nudnych akademiach i o tych nudnych czasami właśnie takich rocznicowych spotkaniach. No ja teraz już dawno byłem w szkole, natomiast to pamiętam, że to nawet najważniejsze rzeczy można zanudzić po prostu i nie zainteresować. A tutaj mamy właśnie takie spotkanie z żywym człowiekiem młodych ludzi, tak? Który ich zaprasza do tej opowieści.
1: Tak sobie to wymyśliłem. Ja jestem autorem scenariusza, natomiast Dawid Biernat, młody artysta plastyk, no fantastyczna strona graficzna, jestem pełen zachwytu. On to rysował w sposób tradycyjny, proszę Państwa, piórkiem. Potem to ten czarno-biały rysunek trafiał do komputera i dopiero był obrabiany, kolorowany, ale ten taki, ta główna koncepcja, ta siatka plastyczna jest tutaj zrobiona w sposób tradycyjny. Tak jak Kajko i Kokosz, jak te wszystkie nasze z dzieciństwa komiksy. Tak jak tutaj pan redaktor świetnie zauważył, ja zauważyłem właśnie taką sytuację. Byłem świadkiem na przykład spotkań pana Ryszarda z młodzieżą i widziałem zawsze na początku taki dystans. No tak, no przyszedł starszy pan, tutaj spędzimy nudną godzinę, nudną lekcję. Z biegiem czasu, kiedy on mówił, młodzież się zapalała i zaczynała pytać, zaczynała przeżywać te wszystkie wydarzenia. Rzeczywiście to jest z jednej strony znakomity narrator, pan Ryszard, ale sama ta materia, sama sytuacja, w której on się znalazł, jest niezmiernie interesująca. Aha, tutaj jeszcze muszę podziękować Ośrodkowi Kultury i Sztuki we Wrocławiu, który wydał ten komiks. I jeśli Państwo będą we Wrocławiu, to w siedzibie Ośrodka Kultury i Sztuki można otrzymać ten komiks za darmo. Także to jeszcze taka uwaga. Proszę Państwa, klasyka jest 40 rok, styczeń, przepraszam, luty, zostaje wywieziona cała ta duża rodzina na Sybir i ja sobie tutaj wymyśliłem taką sytuację. Tam zresztą pan Janusz mi mówił, że tak trochę było. Alojzy składa obietnicę swojej żonie, wrócimy do kraju. I on rzeczywiście robi wszystko, żeby wrócić do kraju. Proszę Państwa, skromny oficer przedwojenny, a James Bond mógłby mu czyścić buty. Już dowód przedstawiam. Wyobraźcie sobie Państwo, człowiek, który po kryjomu buduje tratwę razem z kilkorgiem przyjaciół, będąc więźniem gułagu, budują tratwę i tą tratwą przez syberyjską rzekę uciekają w kilkanaście osób, bo zabrał pan Ryszard ze sobą jeszcze przyjaciół i ich dzieci. I trafiają do punktu mobilizacyjnego armii Andersa. Także no, sytuacja godna filmu, moim zdaniem nie mniej ciekawa niż najciekawsze westerny. No niestety nasi filmowcy tutaj się nie kwapią, oni nie mają ochoty robić tego rodzaju filmów, a już kiedyś rozmawialiśmy na antenie o tych bohaterach sybirackich, że filmy byłyby naprawdę przebojem na miarę Hollywood.
0: Absolutnie tak, i byłyby wstrząsające. Ja niedawno rozmawiałem z panią Barbarą Rybałtowską, taką wspaniałą pisarką, która napisała sagę właśnie. Bardzo podobna historia, ona była z matką wywieziona na Syberię. i powstała saga. Rozmawiałem już z jej córką właściwie, bo już zmarła pani Barbara, a córka dokańczała, to tak dla porządku. Jakby ostatnią część sagi takiej sybirackiej napisała, przepraszam za pomyłkę, ale no to też były tam materiały na po prostu no wspaniałe, wstrząsające filmy, które mogłyby nas zmieniać. I tak jak jest o tej, ta historia, z którą panowie we dwóch wspaniale przedstawili, tak tych materiałów jest bardzo wiele.
1: Tak, materiałów jest wiele i tutaj naprawdę ja się dziwię, ale to doskonale chyba wszyscy wiemy, dlaczego się nasi filmowcy nie zajmują tym tutaj. No, trzeba byłoby przedstawić Polaków w takiej bohaterskiej roli, a to przecież to, tutaj to trzeba niuansować, to trzeba także wyważyć rację drugiej strony. No nie zawsze Polacy mieli rację, raczej zazwyczaj nie mieli. No i w takich filmach tutaj byłoby trudno.
0: Megalomania narodowa i tak dalej.
1: Tak jest, ten patriotyzm, a właśnie ten patriotyzm ludzi ocalał. To chyba ta tęsknota za ojczyzną była jednym z motywów, żeby przetrwać. Tam jest, tak wracając do tych kradzieży żywności, jest taka wstrząsająca scena, opowiadał mi pan Ryszard, że jeden z tych uwięzionych w barakach został złapany na kradzieży żywności, dorosły człowiek. I on trafił do obozu pracy, kiedy już ta kara się skończyła, wrócił do domu w fatalnym stanie. Jego rodzina była wtedy w pracy, no prawdopodobnie gdzieś tam wyrąb tajgi, gdzieś tam pracowali. On wrócił do baraku, położył się do łóżka. Kiedy rodzina wróciła, on już nie żył, skonał właśnie w tym łóżku po powrocie do swoich. Także no, sytuacje dramatyczne. Ale z drugiej strony ten niesamowity hart ducha, ta wola przetrwania i przede wszystkim miłość do dzieci. Ja tutaj sobie pozwoliłem taki dać na końcu podsumowanie, że nigdy nie poznamy prawdziwej liczby Polaków deportowanych na Sybir. Jedni twierdzą, że było ich 1 000 000, inni uważają, że może nawet 2 000 000. Sowieci starannie zacierali ślady swoich zbrodni, a przecież wypędzano całe rodziny małych Polaków, którzy trafili do lodowego piekła, było zatem kilkaset tysięcy. Ci, którzy przeżyli, zawdzięczają to swoim matkom i swoim ojcom. Ten komiks jest hołdem dla rodziców małych Sybiraków, dzielnych ludzi, którzy codziennie toczyli walkę o życie swoich dzieci. Tutaj myślę, że dla wielu osób to też jest odkrycie, że ci Sybiracy to są czasami dzieci, to są maluchy zupełne, które stają wobec lodowego piekła. Ja rozumiem, że to tak bardzo patetycznie dzisiaj wygląda, no ale myślę, że ta sytuacja wymaga, żeby mówić po prostu prawdę w tej sytuacji.
0: No tak, prawda, niestety nie ma dobrych, że tak powiem, notowań na rynku, natomiast no jest ważna. Dzisiaj zresztą będzie jeszcze sporo rozmów zupełnie jakby innej perspektywy, bo będzie opowieść Siergieja Libiediewa, który będzie mówił o tym terrorze rosyjskim i o zmienianiu duszy, albo no jakby o duszy tej właśnie, która tworzy ten potworny, bestialski totalitaryzm, który dotykał właśnie dzieci. To było najgorsze, że dzieci dotykał. No i te opowieści są wstrząsające, ale musimy je przypominać. Musimy je przypominać cały czas, bo to jest. Bo bez tego po prostu zginiemy. Ja tak bym nawet zaryzykował.
1: Myślę, że tak. No, to Churchill, który no raczej nie był przyjacielem Polaków, jak się okazało.
0: Od pewnego momentu.
1: Tak, mówił o tym, że bo tam była taka sytuacja, że ktoś zaproponował, żeby obciąć nakłady na kulturę w Wielkiej Brytanii w czasie wojny. I wtedy Churchill powiedział, no ale przecież właśnie chyba o to walczymy. to jest to, co nas trzyma, co nas łączy. Także tutaj pan redaktor świetnie to ujął i zauważył. Proszę Państwa, tam miało miejsce jeszcze jedna niezwykle wzruszająca sytuacja, bo proszę sobie wyobrazić, że dwie osoby spośród tych, które są na okładce, ja to oczywiście wyślę do redakcji, może też...
0: No ja widziałem, ja cały PDF-ie mam, ale jak pan wysłał nam taki egzemplarz, to bardzo by było
1: miło. Wyślę i wyślę też dla słuchaczy, więc może jakiś konkurs Państwo zorganizujecie, ale panie redaktorze, jak pan widzi tutaj te maluchy, to na promocji komiksu pojawił się pan Ryszard, ten najmniejszy, i jedna z jego sióstr, jego starsza siostra się pojawiła i oni siedzieli obok mnie i podpisywali ten komiks. Dawid Biernat, ja i pan Ryszard z siostrą. I tu charakterystyczna sytuacja. Ona korygowała cały czas pana Ryszarda. Mówi, nie, ty źle pamiętasz, to było zupełnie inaczej. A skąd? Ja to pamiętam tak. Także ten zadziorny duch cały czas w nich jest. To są fantastyczni ludzie. Oni mają bardzo takie silne przekonanie o swoich racjach. Myślę, że te mocne charaktery powodowały, że oni byli w stanie przetrwać. Tam szlak tej rodziny no jest niesamowity, bo to jest ZSRR, Persja, proszę Państwa, Indie i w końcu mały Ryszard z siostrami, matką i babcią i ciociami trafia do miejscowości Koja, czy Kodża, bo to różnie jest wymawiane, nad jeziorem Wiktorii. I dochodzi do sytuacji, że mali sybiracy po kryjomu, żeby rodzice nie widzieli, wykradają się nad jezioro Wiktorii i rzucają kamieniami, prowokują krokodyle. No, sytuacja niewyobrażalna. Mały sybirak gdzieś tam drażni krokodyle nad jeziorem.
0: No poradził sobie z sowieckimi oprawcami, to co to dla niego krokodyl, no.
1: Tak jest. Tutaj zaspoileruję, bo myślę, że to warte jest też wspomnienia. Ojciec Alojzy poszedł walczyć dalej z Niemcami, kontynuować swoją walkę z 1939 roku. Razem z armią Andersa walczył pod Monte Cassino, gdzie został ranny i w zasadzie on mógł już przeczekać w szpitalu, ale jeszcze nie do końca sprawny wrócił na front i zginął pod Anconą. Proszę spojrzeć. Jakoś to jest dopełnienie tego losu. Ktoś, kto w nieustępliwy sposób walczy o swoją rodzinę i o ojczyznę. No, człowiek, który moim zdaniem zasługuje na pamięć, zasługuje na najwyższy szacunek. No i to, że potrafił tą swoją rodzinę przeprowadzić, że dotrzymał obietnicy, mimo że nie przeżył do końca. Rodzina wróciła. Po wojnie oni wszyscy wrócili do Polski, także tutaj pan Ryszard obecnie mieszka we Wrocławiu. No i jestem z tego dumny, że mamy takiego wspaniałego wrocławianina tutaj.
0: I my jesteśmy też dumni, bardzo, że mamy takiego wspaniałego Polaka u nas i we Wrocławiu i jestem zachwycony. To jeszcze jakby ktoś ze Subot pisze do mnie, słuchaczy teraz właśnie, jak można jeszcze poza tym miejscem, w którym można dostać ten komiks, czy można go gdzieś zamówić, żeby przysłano, kupić, czy coś.
1: To umówmy się tak, panie redaktorze, że ja
0: wyszedł dopiero...
1: 10 egzemplarzy wyślę do redakcji, a jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę nawiązywać kontakt ze Ośrodkiem Kultury i Sztuki. Oni są bardzo życzliwi i myślę, że zareagują właściwie i ten komiks się znajdzie w rękach słuchaczy. Także zachęcam gorąco Ośrodek Kultury i Sztuki. To oni już wydali mi drugi komiks. Pierwszy komiks omawialiśmy szeroko z panem redaktorem o Edycie Stein. Też właśnie był ufundowany przez Ośrodek Kultury i Sztuki.
0: No właśnie, wspaniali wrocławianie czy wrocławiacy? Jak to powiedzieć? Lepiej, czy można obie formy?
1: W piosence jest my wrocławiacy, ale wrocławianie. Tutaj, panie redaktorze, w tej chwili wypowiadać się o języku polskim i regułach...
0: Niebezpieczna sprawa jest.
1: Tak, niebezpiecznie, panie Konradzie.
0: Niebezpiecznie można się narazić.
1: Tak, ja już słyszę, jak lód chrzęści nam pod butami, tak? No właśnie. Trzeba uważać.
0: Trzeba uważać, ale Rada Języka Polskiego jest jakimś tworem przedziwnym, generalnie rzecz biorąc.
1: Mieliśmy już człowieka, który był zwany wielkim językoznawcą i ta tradycja, jak widać, trwa w szeregach lewicy.
0: Trwa, no ale... My się nie damy. Mamy takie przykłady, jak pana Ryszarda, tak? Po prostu,
1: tak jest.
0: To my jesteśmy po prostu i tak uprzywilejowani tysiąckrotnie albo milionkrotnie i stajemy wobec, że tak powiem, nie tak poważnych, chociaż niektórzy stają również wobec bardzo poważnych wyzwań, nam, ale w większości możemy chyba powiedzieć, że nie mamy aż tak pod górkę, więc tym bardziej mamy obowiązek, żeby stanąć w prawdzie. Tak jak pan,
1: tak
0: pana, pan Bartłomiej, tak?
1: Dawid.
0: Dawid.
1: Dawid.
0: No właśnie, bo pan Bartłomiej już przychodzi, bo teraz będziemy rozmawiać o tym, jak Baldwin IV w wieku 17 lat, mieli państwo, dokonał wielkich czynów. Tak jak my dokonujemy wielkich czynów w wieku 17 lat. Igor Toporowski dokonuje wielkich czynów też, po prostu, proszę państwa. Wyobraźcie sobie, zapracowany człowiek niesamowicie, a tutaj rano jest, już tutaj szaleje i po prostu za konsoletą, która jeszcze dycha, ale jeszcze przez niedługo przestanie dychać, jak, no ale to już inna sprawa, no ale to już nie będziemy teraz wnikać. No a w każdym razie konsoleta pytania nie jest. O, tak powiem. To teraz spróbujemy dla pani Tereni, jest utwór przygotowany, to pan zapowie. Proszę bardzo.
1: Pani... Tak jest, pani z Angeliku w wykonaniu fenomenalnej, to jest moja wielka faworytka Elina Garanca. Naprawdę podziwiam talent tej pani i niech państwo słuchają.
0: Słuchajcie państwo i słuchajcie i przybywajcie do Radia Wnet, wysłuchacie audycji, to hops do kościoła, na świętej Anny, na 10, a później tutaj do siedziby Radia Wnet. Tutaj tak się zazieleniło nieprawdopodobnie pod wodą. Ha, ha.

0: Krucjaty radiowe z Bartłomiejem Dźwigałą. O historii wypraw krzyżowych. Zaprasza Konrad Mędrzecki i Łukasz Witkiewicz.
1: No i przede wszystkim Bartłomiej Dźwigała zaprasza. Pan doktor Bartłomiej Dźwigała, który jest tutaj, nie zawaham się tego użyć słowa najważniejsze, jeżeli chodzi o znajomość wypraw krzyżowych. I no właśnie, 17 urodziny. W związku z tym jakiś czas zastanawialiśmy się, jak ukąsić wyprawy krzyżowe w kontekście 17 urodzin Radia Wnet. I mamy wspaniały pomysł. Dzięki panu Bartłomiejowi. Oczywiście 17 lat miał Baldwin IV, kiedy na czele niewielkiego, można powiedzieć, oddziału pokonał wielkie wojska muzułmańskie. 17 lat to tak, jak wyobraźcie sobie państwo, takie malutkie Radio Wnet. Ma 17 lat i po prostu zmiata tej przestrzeni medialnej tych gigantów, których kroplówki z Unii Europejskiej dostają i z różnych tam, jesteśmy tacy, tak?
2: No tak, mi się skojarzyło to 17 lat. Rzeczywiście Radio Wnet, właśnie 17 urodziny. Pamiętam, jak powstało Radio Wnet. Byłem wtedy studentem i studiowałem z Łukaszem Jankowskim tutaj w Instytucie Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zresztą, bo redaktor Łukasz Jankowski to też jest absolwent UKSW, ja też jestem absolwentem UKSW, także takie to były te drogi. To był rok 2009, prawda? I okazało się, że tamta decyzja o założeniu Radiów Wnet, moim zdaniem, zaowocowała wielkim dobrem, które się wydarzyło i dzieje cały czas. Natomiast właśnie 17 lat. Ktoś mógłby powiedzieć, że co to jest 17 lat wobec wielkich, różnych, innych rozgłośni czy telewizji, które mają jeszcze więcej lat. No właśnie, i tutaj mamy taką analogię historyczną, że właśnie Baldwin IV, król Baldwin IV jest kojarzony, może też słuchacze kojarzą Baldwina IV z powieści Zofii Kossak, Król Trędowaty. W powieści Zofii Kossak Król Trędowaty, czyli jest to powieść o właśnie królu jerozolimskim, dziedzicu tronu, który był synem Amalryka i Agnieszki z Kurtenę, i on odziedziczył tron, ale właśnie chorował na tę straszną chorobę, jakim był trąd.
1: Obawiam się, że większość osób zamiast po tą książkę to kojarzyć może z filmu Ridleya Scotta Królestwo Niebieskie. On w takiej masce tam się pojawia. I pewnie jakby w kulturze, że tak powiem, masowej to bardziej tak, ale my polecamy książkę oczywiście Król Trędowaty, bo jest to książka. Ja czytałem i to jest w ogóle jakiś świetny język, jakaś cudowna opowieść i narracja. No.
2: Tak, no właśnie już jakiś czas temu rozmawialiśmy o filmie Ridleya Scotta, ale
1: tak,
2: co
1: to
2: ciekawe...
1: było na początku, jak żeśmy zaczynali rozkminiać...
2: Nie na tak początku, mi się wydaje, to było gdzieś tam w międzyczasie, ale... no właśnie, bo jest film Ridleya Scotta Królestwo Niebieskie, który pokazuje cały ten kontekst właśnie i Baldwina Trędowatego, i bitwę pod Hittinem, gdzie Saladyn pokonuje wojska jerozolimskie. I podobnie książka Król Trędowaty, powieść Zofii Kossak, też pokazuje te wydarzenia. I co ciekawe, zarówno film Ridleya Scotta Królestwo Niebieskie, jak i książka Zofii Kossak powielają mity historyczne, które narosły wokół Baldwina IV i tych czasów. I te mity historyczne, właśnie tutaj jest dobra okazja, żeby to wyjaśnić, bo mamy do czynienia z, bo mówimy o jakim czasie. Jest to okres, Baldwin IV rozpoczął panowanie w 1174 roku. W 1174 roku zmarł jego ojciec Amalryk i w tym właśnie roku Baldwin stał się dziedzicem, choć był on małoletni. Baldwin IV urodził się w roku 1161. 1161, urodził się, czyli tutaj jego ojciec umiera, no to on ma 13 lat, brakuje mu jeszcze tych 2 lat do tej pełnoletności, tak postrzegano w średniowieczu jakby władcę, że 15 lat i może objąć władzę samodzielnie. Kiedy umiera Amalryk w roku 1174, obejmuje władzę, tutaj są regenci, którzy w imieniu Baldwina sprawują władzę, ale takim największym zagrożeniem dla Królestwa Jerozolimskiego w tamtym czasie jest Saladyn. Saladyn, który tak, już
1: tak,
2: wówczas
1: tak opisywany jako
2: rośnie
1: taki,
2: w siłę.
1: Taki właśnie szczególnie przez Ridleya Scotta i Ransimana jako taka prawie, że tak powiem, krystaliczna, dobra postać takiego dobrego władcy, mądrego, który właśnie wbrew tym krwiożerczym krzyżowcom potrafi okazać serce.
2: No właśnie, bo Saladyn był
1: co jest kłamstwem?
2: W ten sposób sportretowany. Jest to interesujące. Ja w ogóle polecam wszystkim, którzy się interesują tym tematem. Jest bardzo dobra książka, która nie jest książką taką, znaczy to jest książka naukowa oczywiście, ale ona nie jest trudna do czytania, ona nie jest jakaś taka bardzo nasycona jakimiś trudnymi szczegółami. Ona jest bardzo dobrze napisana, to jest książka Bernarda Hamiltona, Baldwin IV, i ona jest dostępna po polsku. Jest wydana po polsku i to jest bardzo dobra praca, żeby poznać właśnie te dzieje Królestwa Jerozolimskiego na tym etapie właśnie przed bitwą pod Hittinem, bo ja tu tylko przypomnę, że właśnie 4 lipca 1187, czyli jakby no to już było po panowaniu Baldwina, Baldwin IV już nie żył, Baldwin IV umarł około 1185, ale 1187 rok, 4 lipca, to jest wtedy, kiedy Saladyn w bitwie pod Hittinem zniszczył wojsko jerozolimskie. Czyli to jakby już zbliżamy się do tej daty tego przesilenia, prawda? Ten 4 lipca 1187, a my jesteśmy w roku 1174, kiedy umiera Amalryk i Baldwin IV przejmuje władzę. Czyli mamy tą ostatnie 13 lat, ostatnią dekadę.
1: Ale później najważniejsze będzie...
3: Dzień dobry. Będzie... Może powiemy, tak, w jaki sposób trąd został odkryty u króla. To też taka dość ciekawa historia, w tak, jaki sposób wszyscy się dowiedzieli i co się z tym wiązało.
2: No właśnie trąd, bo to jest ważny aspekt, że Baldwin IV był chory na trąd. Przyjmujemy to czasami jako taką rzecz, no był chory, to był chory, tak? Natomiast trąd jest chorobą... No, wszyscy wiemy, jakby wyobrażamy sobie to, gdzieś tam czytaliśmy, może widzieliśmy. Jest to choroba niezwykła, straszna, obezwładniająca człowieka, szczególnie właśnie w tamtych warunkach, gdzie ta opieka medyczna no, wyglądała zupełnie inaczej niż teraz. Nie było takiej sterylności. I ten trąd najprawdopodobniej był chorobą, na którą zapadł Baldwin w dzieciństwie. Najprawdopodobniej.
1: Ja pamiętam taką opowieść o tym, jakby w zabawie tak, któryś z jego, że tak powiem, ktoś z dworu z pileczką nakłuwał jego tak, członki i on nie reagował.
2: Tak,
1: i to było
2: tak,
1: taki
2: tak,
1: moment.
2: No i to jest opis, to jest słynny opis, to właśnie Izofia Kossak to przedstawiła w swojej powieści. To jest opis, który napisał Wilhelm Styru. Dlatego, że my mamy taką szczegółową wiedzę na temat tamtych wydarzeń, na temat życia Baldwina IV i na temat tych wydarzeń tych schyłkowych lat Królestwa Jerozolimskiego z kroniki właśnie Wilhelma Styru, który był wybitną postacią, wybitnym historykiem, wybitnym uczonym też. Był arcybiskupem Tyru, czyli jednym z najwyższych tutaj hierarchów duchownych na łacińskim wschodzie. Był urodzonym na wschodzie człowiekiem, czyli był już tym właśnie, tak jak Fulcher z Chartres pisał, że byliśmy zachodni, a staliśmy się wschodnimi ludźmi. To on był już tym wschodnim człowiekiem, czyli tym Europejczykiem, który przyszedł na świat już na wschodzie.
3: Ale był też wychowawcą, prawda?
2: Tak, i był wychowawcą, tak. Był wychowawcą króla, tak, bo właśnie Amalryk był patronem Wilhelma Styru. To król Amalryk, to ten król, który wyprawiał się do Egiptu i właśnie walczył w tych wielkich zmaganiach o zdobycie Kairu, Aleksandrii. I wtedy, w tamtych latach właśnie Amalryk, można powiedzieć, zatrudnił czy zachęcił Wilhelma Styru do tego, żeby podjąć się wielkiego dzieła spisania wielkiej kroniki. I mamy właśnie tą wielką kronikę. To jest największe dzieło historyczne opisujące od czasów pierwszej krucjaty dzieje państw krzyżowych. Bardzo obszerne dzieło. To jest 22 księgi, które są bardzo obszerne i czyta się to jak powieść. Tą kronikę Wilhelma Styru. I to właśnie Wilhelm Styru, który był wychowawcą Baldwina IV, to on zamieścił ten właśnie ten dramatyczny opis, gdzie będąc wychowawcą obserwował zabawę chłopców, którzy się przewalali, bili, jakoś tam szczypali, dawali sobie kuksańce i on w pewnym momencie zaobserwował, że młody Baldwin, przyszły król, nie reaguje. Albo mniej reaguje na różne uszczypnięcia, na różne jakieś takie zadrapania, że mało reaguje, jakby nie odczuwa mniejszy ból, ma mniejszą jakby tutaj odczuwalność tego. I już Wilhelm Styru jakby domyślał się, co to może być, że to jest trąd, że po prostu jemu obumiera skóra, że on traci czucie w rękach, na skórze, na ciele, stopniowo już właśnie zaczyna tracić czucie. I rzeczywiście, kiedy Wilhelm Styru, i to jest wszystko opisane tak, jak właśnie to, on to robił, tak? To jest przez niego opisywane jak właśnie, jak pamiętnik, można powiedzieć, gdzie on właśnie widział, że pojawiły się białe plamy, gdzie starał się to zbadać, właśnie szczypał Baldwina, a on w ogóle nie reagował i już właśnie Wilhelm opisuje, że ze łzami w oczach zrozumiał, że jest chory na trąd. A to była choroba nieuleczalna. Co więcej, była to choroba i jest choroba nieuleczalna, ale nie tylko, że nieuleczalna, tylko, że była to choroba, która sprawiała, że... Znaczy w średniowieczu uważano, że trąd... Można się zarazić trądem bezpośrednio od osoby, tak w prosty sposób, od przebywania obok kogoś.
1: I stąd te wszystkie takie
2: oddzielenie,
1: właśnie tak. Kwarantannowe, przywiązywanie chorym na przykład jakiś puszek z grzechotkami.
2: Tak. Czyli oddzielenie tych ludzi.
3: Wydaje się, że tutaj, jeśli chodzi o króla Baldwina, to ta choroba miała dość ostry i szybki przebieg, bo skoro on już właśnie, no są takie opisy, że podczas właśnie już tej bitwy był, ta twarz była taka właśnie zniekształcona.
2: Tak.
3: No, potem wkrótce umarł, no niektórzy potrafili ileś tam lat przeżyć. No tak. U niego to chyba była ostra jakby forma.
2: Tak, bo osoby chore na trąd, to nie jest tak, że jakby szybko kończą życie. Można żyć z trądem. Natomiast ja kiedyś czytałem szczegółowo o właśnie takie analizy tej choroby Baldwina, bo tu historycy zastanawiali się też nad takimi szczegółowymi różnymi kwestiami. Ja nie jestem lekarzem, od razu powiem, ale przeczytałem w jakichś takich artykułach naukowych, że trąd ma dwie odmiany. Trąd może mieć postać taką właśnie, no, gdzie skóra obumiera, wiadomo, i ten. Natomiast jest druga, taka ostrzejsza postać trądu, gdzie na skórze tworzą się guzy. Gdzie takie guzy, takie duże krosty, które właśnie obumierają, odpadają, czyli jest to jakby gorsza postać trądu, taka bardziej taka dokuczliwa i gdzie szybciej ten trąd następuje i właśnie prawdopodobnie na taką odmianę chorował Baldwin. Ale właśnie co jest też ciekawe z tymi kwestiami społecznymi, to, że osoby chore na trąd były usuwane ze społeczeństwa w pewnym sensie, a fakt jest taki, że trądem nie jest się tak łatwo zarazić. Bo my to mamy wspomnienie z pandemii, prawda? Jak chodziliśmy w maseczkach i tam każdy się bał, że przejdzie obok kogoś i już jest zarażony, prawda? To mniej więcej takie jakby myślenie było na temat trądu. Natomiast żeby się zarazić trądem, to trzeba w długotrwały sposób przebywać z kimś w jednym na przykład gospodarstwie, jeść z tych samych sztućców, z tych samych talerzy, nie wiem, pić z tej samej miski wodę, prawda? Czyli taki bardzo już bliski kontakt, można powiedzieć, tak? Że od samego przebywania obok kogoś i rozmowy się nie zarazi trądem tak natychmiastowo. Więc tutaj, no ale tak to postrzegano w średniowieczu. I rzeczywiście to jest istotne pod kątem w ogóle Królestwa Jerozolimskiego, że te osoby chore na trąd były postrzegane jako oddzielone od społeczeństwa. Żyły w miejscach, które były odizolowane. Więc zastanówmy się teraz, jak osoba, która była...
1: A ja mam, panie doktorze, taką propozycję. Teraz tak. Puśćmy Żółtą Łódź Podwodną, bo to jest jeden z hymnów Radia Wnet. Są urodziny. była piękna wypowiedź, 15 minuta, to teraz przejdźmy do Łodzi Podwodnej, a później przejdźmy do tej sekwencji siódemek i jedynek, tak?
2: Dobra.
1: 1177 rok, 17-letni Baldwin IV pokonuje z małą garstką ludzi Saladyna z wielką... Ten, może być Saladyn, może być jakimś na przykład Agorą, tak? Jakbyśmy sobie tak... Albo coś takiego, nie? A my jesteśmy takim małym Baldwinkiem, 17-letnim, który mając małe zasoby potrafi takiego giganta, że tak powiem, zmieść z pola walki.
2: Tak.
1: To teraz Żółta Łódź Podwodna, proszę państwa. Ta-da!

0: Mili Państwo, 17 urodziny obchodzi dzisiaj Radio Wnet. Hurra, hurra. No ale i to nie jest 17, to jest może 117 wydanie krucet radiowych. Bartłomiej Dźwigała i Łukasz Witkiewicz. Łukasz Witkiewicz w czasie walki, że tak powiem, odniósł pewne obrażenia, tak jakby walczył z niewiernymi, ale jest z nami za pomocą trąbki telefonicznej. I Bartłomiej Dźwigała.
1: Tak, czyli jesteśmy właśnie, mamy tego Baldwina IV i tematem dzisiejszym jest bitwa pod Mont Guisard, która została stoczona 25 listopada 1177 roku. I co tutaj, jest wiele analogii tutaj historycznych, bo obchodzimy 17. rocznicę założenia Radia Wnet. I to jest tak, że Baldwin, tak mi się nasunęło teraz, że Baldwin IV objął władzę, jakby władzę samodzielną, osiągnął pełnoletność, no niecały tam półtora roku wcześniej. Miał 15 tam i pół roku, już tu nie wchodźmy w tę liczbę, ale że niedługo wcześniej, 1176 rok, objął władzę już jako pełnoletni władca.
0: Czyli nie musiał mieć 18 lat.
1: No nie musiał mieć 18, ale co jest ciekawe, że generalnie uważano, że Baldwin IV nie będzie w stanie rządzić. Bo od początku szukano, jak wyjść z tej sytuacji, że jest ten słaby, młody chłopak, który ma być królem w obliczu...
0: Ale duchem był mocny.
1: No duchem był mocny, a w obliczu tych wielkich przeciwności, to znaczy tego Saladyna, który tutaj jednoczy świat muzułmański, można powiedzieć, bierze w kleszcze Królestwo Jerozolimskie, otacza od strony Egiptu, Syrii, tutaj się kłębią te zagrożenia, czarne chmury tutaj nachodzą na Królestwo Jerozolimskie, jakby zbliża się to wielkie zagrożenie, a tutaj młody, słaby chłopak, który jeszcze zmaga się z tak wielką chorobą, dolegliwością i uważano, że on nie będzie w stanie rządzić samodzielnie.
2: Się nie czekał biernie, tylko on chyba planował dużą wyprawę na Egipt. Czy to prawda, że też miały mu pomóc siły bizantyjskie, które zresztą się potem wycofały?
1: No tak. Tutaj były te plany.
2: Zamiary?
1: Już od czasów, tutaj już od wcześniejszych dekad planowano właśnie wspólne kampanie na Egipt i rzeczywiście to było uzasadnione, natomiast tutaj było bardzo trudno, dlatego że w 1176 roku, wtedy kiedy, bo jeszcze to nie koniec, prawda? Bo tak jak Radio Wnet. No. Zostało założone...
0: Nie, to jeszcze nie koniec radia.
1: No nie, ale bo ja tu będę te analogie historyczne będę kontynuował właśnie, że no to tak jak Radio Wnet, tak? Jak Baldwin przejął władzę, czyli osiągnął tę pełnoletność, to jakby uważano, że on nie będzie mógł samodzielnie sprawować władzy.
0: Tak.
1: I tak jak ja pamiętam, jak Radio Wnet było zakładane, o to na chwilę, to może jakiś tam przez jakiś rok, dwa, może ten i tu...
0: Na gościnnych falach.
1: Dużo osób wróżyło, a to coś tam w internecie gdzieś na jakiejś stronie, to nikt tam nie będzie tego słuchał, tego internetu, to się dopiero rozwijały takie, bo znaczy internet był, ale rozwijało się takie powiedzmy, że na przykład radio może funkcjonować w internecie. Ja pamiętam, że to ludzie wręcz machali ręką, a nie tam radio w internecie, to jak... A teraz ja myślę, że coraz więcej osób słucha w internecie jakby, prawda, i te radio jakby tradycyjne odchodzi w przeszłość już powoli, choć oczywiście są słuchacze. Ale tu też tak właśnie był duży sceptycyzm, ja pamiętam jak to było, ale co więcej, tak jak Baldwin, który przejął władzę w 1176 roku i w niego nie wierzono, uważano, że on nie będzie w stanie zmagać się z tymi przeciwnościami, które były ogromne, to jeszcze dodatkowe klęski się wydarzyły, bo w 1176 roku w październiku, pół roku po objęciu władzy przez Baldwina, doszło do klęski wojsk Bizancjum z wojskami tureckimi w bitwie pod Myriokefalon. Królowie jerozolimscy od już wcześniejszych dekad uważali, że w sojuszu z Bizancjum będzie można przeprowadzić no właśnie jakieś działania, kampanie wojenne na rzecz obrony Jerozolimy. A tu się okazuje, że Bizancjum ponosi całkowitą klęskę w wojnie z Seldżukami w 1176 roku. I tutaj znowuż analogia, tak? Radio Wnet zostało założone i przyszedł rok 2010, przyszła katastrofa smoleńska i sytuacja była bardzo dramatyczna w Polsce pod wieloma względami. Już tu nie będziemy wchodzić może w takie szczegóły tutaj historyczne z naszej historii Polski.
0: Tak, właśnie.
1: Ale tutaj te przeciwności losu...
0: Tron objął Bronisław Komorowski i poleciał do szuflad otwierać. Dobra, nie ma.
1: I te analogie, więc tutaj tych analogii historycznych jest dużo pod tym względem analogii, że no, jak patrzymy na Baldwina IV, no to sytuacja no, w dramatycznych okolicznościach panował, w bardzo trudnych, gdzie od początku, kiedy on rozpoczął panowanie, starano się znaleźć dla niego zastępcę. Zastępcę w tym sensie, że Baldwin IV miał siostrę Sybillę, a więc mąż, jakby szukano męża dla tej Sybilli. Bo mąż Sybilli mógł objąć tron jako Jure Uxoris, jako małżonek królowej. I szukano właśnie jakiegoś arystokraty w Europie, który mógłby stać się mężem Sybilli, żeby on zastąpił Baldwina IV. Ale wiadomo, że to był długi proces dyplomatyczny, kogo tu znaleźć. Zresztą tutaj... były też takie bardzo też dramatyczne sytuacje i właśnie... No ale a Baldwin IV musiał jakoś prowadzić sprawy królestwa. No i właśnie wtedy wysłał poselstwo do Konstantynopola właśnie w celu przeprowadzenia wspólnego ataku na Egipt, który ostatecznie nie doszedł do skutku, choć były te porozumienia między cesarzem a królem Baldwinem. I wówczas też w 1177 roku przybywa taka duża grupa rycerstwa z Europy. A więc były też takie grupy jakby z Europy Łacińskiej, które miały pomagać. Ja tu też widzę trochę analogię jakby do Radia Wnet.
0: To jak słuchacze, nie?
1: No, jak słuchacze, choć ostatecznie się okazało, że tutaj ci ludzie z Europy, którzy przybyli do Jerozolimy pod dowództwem Filipa z Flandrii, mieli bardzo dobre intencje i tak chcieli się zaangażować, ale jeszcze bardziej przeszkadzali.
0: To nie słuchacze.
1: Także to nie słuchacze. Nie wiem, czy byśmy znaleźli tutaj właśnie taką analogię. Ja tu nie chcę wchodzić już bardziej może, ale no czasami tak bywa, tak? Że ktoś...
2: Panie doktorze, tak. O co chodzi z tym Filipem z Flandrii, który no niby miał pomoc, który, nie wiem, migał się podjęciem jakichś działań. No tak, jeszcze tam sytuacja komplikowała to, że Sybilla była wdową i ciężarna wtedy.
1: Tak.
2: On zdaje się, on był chyba tą nadzieją, natomiast postanowił, że jego wasal, tak, pojmie ją za żonę.
1: Tak. No, Sybilla...
2: To dziwna ta postać, która bardziej chyba zamąciła niż pomogła.
1: Tak, Sybilla była właśnie wdową w stanie błogosławionym, oczekująca narodzenia dziecka, dlatego, że Sybilla była wcześniej żonata z Wilhelmem z Montferratu, bardzo ważnym arystokratą, który zmarł. I właśnie przybywa Filip z Flandrii, czyli bardzo bogaty arystokrata europejski, który przybywa z pomocą z Europy. No on przybywa na pomoc, tak? Więc to jest bardzo prawidłowe, właściwe. I on przybywa, no i tutaj były kwestia porozumienia. Filip z Flandrii, pamiętajmy, że to jest już ostatnia dekada istnienia Królestwa Jerozolimskiego. Wszyscy widzą, co się dzieje, tak? Tu trędowaty władca, tutaj wdowa spodziewająca się dziecka królowa, tutaj salady.

0: Aleksandria, bogate miasta i to da podstawę Jerozolimie do funkcjonowania. Trzeba jakby rozbić ten tutaj tych muzułmanów, którzy tutaj są nad Nilem, żeby zapewnić przetrwanie właśnie w Jerozolimie, tutaj na tym wybrzeżu Lewantu. A tutaj podjęto inną decyzję, bo Filip z Flandrii razem z Rajmundem III z Trypolisu i Bohemundem III z Antiochii udali się do Syrii Północnej, oblegać miasto Harim. Syria Północna to jest zawsze trudny teren dla krzyżowców, dlatego że to jest teren górzysty.
1: Teraz też to jest trudny teren.
0: I teraz też to jest trudny teren, tak jak właśnie zawsze. To jest. Zresztą te miejsca konfliktów tutaj i starć zbrojnych, no to jakbyśmy teraz spojrzeli na mapę, to jest to samo wszystko, można powiedzieć, bo geografia się nie zmienia. Zmieniają się środki, można powiedzieć. Natomiast tutaj właśnie, więc główne wojsko jerozolimskie, przybysze z Europy, rycerstwo z Trypolisu i z Antiochii wyrusza do Syrii Północnej oblegać miasto Harim. W tym czasie Jerozolima i Królestwo Jerozolimskie jest pozbawione tej głównej armii. Czyli nie ma głównej armii w Jerozolimie. Dlatego, że tutaj starano się zdobyć to ważne miasto w Syrii Północnej. I co się dzieje wówczas? Saladyn, który mobilizował wojsko do ataku na Egipt, uważał, że on zostanie zaatakowany, a widząc, że wojsko odeszło na północ, to on zaatakował.
1: I właśnie. I jak zaatakował, to się dowiemy po Stevie Wonderze. Bo Stevie Wonder teraz będzie, żebyśmy troszkę tak podnieśli się na duchu, bo jest bardzo ważne, żeby się podnosić na duchu, bo są 17 urodziny Radia Wnet. Stevie Wonder, a później już będziemy, doszliśmy właśnie, pięknie doszliśmy do momentu właściwie rozpoczęcia tej bitwy, kiedy 17-letni Baldwin IV rozniósł Saladyna.

0: Reklama.
1: 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
2: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
3: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
2: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
7: Krucjaty radiowe z Bartłomiejem Dźwigałą. O historii wypraw krzyżowych. Zaprasza Konrad Mędrzecki i Łukasz Witkiewicz.
8: No, uprzejmie chciałem Państwa poinformować, że u nas krany działają, bo jest takie, mam taką panią, która tak przekręca to słynne powiedzenie i powiedziała, jaki pan taki kran. I tak powtarzała, kran u nas nic nie przecieka, a jest bardzo dobrze. Jesteśmy 17 urodziny Radia Wnet, Bartłomiej Dźwigała, Łukasz Witkiewicz. No i kontynuujemy naszą opowieść o 17-letnim Baldwinie IV, który właśnie w wieku 17 lat, czyli dokładnie w naszym wieku, pokonał Saladyna. To tak jak my pokonujemy pewne koncerny medialne, mając bardzo ograniczone środki. Hurra!
9: Tak, i w 1177 roku jesienią, kiedy główna armia jerozolimska odeszła na północ Syrii w celu oblężenia miasta Harim, Królestwo Jerozolimskie, sama Jerozolima i okolice były ogołocone z wojsk. Nie było armii i dla Saladyna było to jakby sytuacja korzystna.
8: Chciał to wykorzystać.
9: Gdzie on szykował się do tego, że on zostanie zaatakowany i miał armię pod bronią, a widząc, że wojsko główne odeszło na północ, chcąc zdobyć tutaj miasto na północy Syrii, to on uderzył na Królestwo Jerozolimskie. Czyli mieliśmy do czynienia z tą samą sytuacją, jak na początku dziejów Królestwa Jerozolimskiego, kiedy doszło do bitwy pod Askalonem, czy trzech bitew pod Ramlą, gdzie znowu wielka armia z Egiptu uderza na Jerozolimę. Bo tak jak zauważymy, jak spojrzymy sobie na mapę Bliskiego Wschodu, to idąc z Egiptu szlakiem nadmorskim, do Jerozolimy jest jakby, to jest bardzo krótka, bezpośrednia droga. Tam nie ma żadnych przeszkód terenowych. Idzie się doliną nadmorską, mija się miasta właśnie Gaza, Askalon, Ramla i już potem jest prosto do Jerozolimy. Czyli jest to jakby bezpośredni tutaj szlak.
10: Panie doktorze, jeszcze takie pytanie. Jakie były rzeczywiście te dysproporcje? Bo mówi się, że Saladyn wyruszył z armią, no liczną, to było 26 tysięcy wojska. No tutaj to, co mógł zebrać król Baldwin, to było, nie wiem, 1500 czy coś w tym, czy
9: no trudno tu oszacować. Tak, no trudno tu oszacować. Na pewno jeśli chodzi o rycerzy, to miał na pewno mniej rycerzy. Ja tutaj nie podam liczby jakiejś takiej dokładnej, ale mógł, nie wiem, mieć 100-200 rycerzy, mniej więcej coś takiego, wezwał jeszcze
10: no to,
9: do...
10: Chodzi o to, czy to nie było po prostu przesadzone tam manierą tamtych czasów, żeby właśnie pokazywać takie tu duże liczby, tu małe, że tak mała liczba właśnie zwyciężyła tak dużo, no, czy tak. Jak to było naprawdę?
9: No oczywiście jest to topos literacki, gdzie pokazuje się wielkie szeregi przeciwnika, a my jesteśmy w ograniczonej liczbie i pokonujemy wroga, to jest jeszcze ze Starego Testamentu, ale jednak tutaj no, należy tutaj spostrzec, że tu rzeczywiście ta dysproporcja musiała być duża, dlatego że Saladyn zmobilizował armię tutaj z Egiptu, gdzie na pewno to było 15-20 tysięcy wojowników w sumie. Natomiast Baldwin IV dysponował bardzo ograniczoną liczbą rycerstwa, no plus oczywiście piechota i dodatkowe oddziały. Mogło to być, nie wiem, 200-300, może więcej w sumie żołnierzy. Wezwał do na pomoc wezwał garnizon templariuszy z Gazy. To było kilkudziesięciu templariuszy, rycerzy templariuszy. To były no, elitarne takie wojsko, można powiedzieć ten oddział templariuszy. Natomiast co zrobił jeszcze Baldwin IV, żeby no, w jakiś sposób rozszerzyć swoje szeregi, to podjął decyzję o takim rzadko stosowanym posunięciu, to znaczy wezwał pod broń wszystkich mężczyzn, którzy mogli nosić broń, czyli takie pospolite ruszenie. To bardzo rzadko się zdarzało w dziejach królestwa, ale tutaj sytuacja była na tyle dramatyczna, że Baldwin IV, kiedy wyruszył z Jerozolimy i szedł w kierunku Ramli i Lyddy naprzeciw wojskom Saladyna, wezwał wszystkich pod broń. I rzeczywiście tutaj wojska, po prostu ludność, tak? Jakby mieszkańcy miast zbierali się, ci, którzy byli w stanie, mieli jakąś broń, mogli nosić broń, po prostu pospolite ruszenie dołączało do króla. Król nakazał nieść przed armią relikwie Krzyża Świętego, tak jak w czasie tych największych bitew toczonych przez wojsko jerozolimskie. I powiedzmy taką jedną rzecz, że Saladyn dokonał, można powiedzieć, inwazji na Królestwo Jerozolimskie, i sądził, że Baldwin nie dysponuje wojskiem. Zresztą Saladyn sądził, że Baldwin jest po prostu ciężko chory i nie będzie w stanie poprowadzić wojska.
8: Nie będzie miał przewagi, nie będzie miał szans.
9: W ogóle nie wyjdzie z Jerozolimy.
8: Nie wyjdziemy, jakby to tak jakbyśmy analogię do Radia Wnet, że nie wyjdziemy na przestrzeń medialną. Tak,
9: że tu się nie rozwinie, nic nie będzie i jakby, że to nie ma szans. No tak uważał Saladyn, że to w ogóle on, jak to już w historii Polski niejednokrotnie było, że nie ma z kim przegrać. Tak Saladyn uważał.
8: No to tak, takie byli tacy politycy, nie ma z kim przegrać. To tak, Adam Michnik, pamiętam, tak. Mówił o pewnym...
9: Nieraz były takie sytuacje, prawda, że ktoś już sądził, że już wszystko wygrał.
8: Tylko zakonnice na pasach trzeba by przyjechać po pijanemu, i tak musiałby przejechać po pijanemu te zakonnice Baldwin koniem.
9: Tak, tak. No tutaj, więc Saladyn to była podobna sytuacja, że on nie spodziewał się żadnego de facto oporu. Zresztą Jerozolima była w ogóle osłabiona, jeśli chodzi o garnizon. On spodziewał się, że być może w ogóle z marszu, jakby szturmem, zdobędzie Jerozolimę. Czyli uderzy w samo serce tutaj. I tu ważną postacią jeszcze trzeba dodać, że ważną tutaj figurą był Renald de Châtillon. Renald de Châtillon to był książę właśnie tutaj Transjordanii i on razem z Baldwinem IV tutaj stawił czoło Saladynowi. Renald de Châtillon jest przedstawiany w historiografii bardzo negatywnie, zresztą właśnie w filmie Ridleya Scotta Królestwo Niebieskie. Renald de Châtillon jest takim czarnym charakterem, jeszcze gorszym niż Saladyn. W tym filmie, takim barbarzyńcą, dzikim, tym rudym, takim grubym, jakimś takim opojem, który jest barbarzyńcą, który atakuje niewinnych ludzi, to jest Renald de Châtillon, ale jego postać jest wyjątkowo zmitologizowana w historiografii, to jest w ogóle fascynujące, jak jego postać została właśnie, no taka zmitologizowana, ale tutaj głównym winowajcą jest Wilhelm Styru, który tak go zobrazował.
8: Nie lubili się.
9: Tak, właśnie Wilhelm Styru, bo tutaj problem polega na tym, ja tu nie chcę wchodzić, ale Wilhelm Styru był przedstawicielem jednego z, powiedzmy, grup w Królestwie Jerozolimskim i zobrazował swoich, powiedzmy, przeciwników politycznych bardzo negatywnie. I to się potem powieliło w historiografii, że właśnie były te dwa stronnictwa, które się zwalczały i tak dalej, a to nie do końca tak było. Więc mamy tutaj Baldwina IV, czyli 17-letniego chłopaka, który prowadzi wojsko, bardzo małe wojsko, wzywa ludzi, żeby pod broń, i jego, no można powiedzieć, takiego pomocnika, Renalda de Châtillon, który jest jego takim, można powiedzieć, właśnie takim marszałkiem, taką pomocą w właśnie prowadzeniu tych wojsk. No i tutaj Saladyn po prostu dokonuje inwazji na Królestwo Jerozolimskie. Nie sądził, że jakikolwiek będzie opór na terenie Królestwa Jerozolimskiego. I Saladyn w pewnym momencie został całkowicie zaskoczony, dlatego że jego wojska rozproszyły się. Wojska Saladyna rozproszyły się, chcąc po prostu łupić te tereny, te terytoria. Tam były wioski, miejscowości, małe miasta, które były zamożne. Okolice Jerozolimy były w ogóle bardzo, można powiedzieć, zamożne, ponieważ tam były bardzo bogate gospodarstwa rolnicze, uprawiano właśnie trzcinę cukrową i inne, więc tutaj armia się rozproszyła, żeby brać łupy jeńców, i wówczas Baldwinowi udało się zebrać oddział właśnie złożony z tych templariuszy z gazy, ludzi, którzy stanęli właśnie na to wezwanie królewskie, na te szczupłe wojska jerozolimskie, udało się zebrać te wojska i uderzyć na jakby to centrum armii Saladyna, która, mówię, armia się rozproszyła, także to nie było tak, że 300 czy 400 czy 500 szarżowało przeciwko 20 kilku tysiącom, bo zostaliby oni owładnięci, gdzieś po prostu otoczeni. Natomiast wojska Saladyna się rozproszyły i nie spodziewały się żadnego tutaj uderzenia. Także w momencie, kiedy pod Mont Gisard wojsko Saladyna zostało zaatakowane takim śmiałym manewrem, czyli po prostu szarżą, tak? Kiedy nie wiesz, co robić, to jest taka tutaj dewiza, można powiedzieć, ogólnożyciowa, że kiedy nie wiesz, co robić, sytuacja jest trudna, po prostu trzeba przejąć inicjatywę. To jest sztuka, prawda? I to w życiu, w biznesie, w zarządzaniu, wszędzie tak jest, nie? Że ważne jest, żeby mieć inicjatywę w ręku. Kiedy sytuacja jest trudna, to trzeba zrobić, być może nie tkwić w tym jakimś miejscu trudnym, tylko dwa
8: czekać, co tam przyjdzie, co tak, tam tego.
9: Tylko dwa kroki do przodu.
8: Tylko po prostu, ale to chyba, co taka inspiracja takiego, ja nie wiem, z nieba, takiej iskry Bożej, bym powiedział, bo to ta tak. Iskra, taka
10: i ta no, iskra. No tutaj są takie opisy, że przed samą bitwą oni nieśli przed sobą relikwie Krzyża Świętego, no że właśnie już też taki, no osłabiony chorobą król jakby został zdjęty z tego bardzo silnego rumaka, ale on na klęczkach jakby zaczął się modlić właśnie przy tej relikwii Krzyża Świętego. Zobaczyli to rycerze, też się jakby bardzo wzruszyli. No i są też takie opisy, że on odzyskał siłę i wsiadł na konia i z obandażu przywiązany do tego konia i z obandażowanymi rękoma, ale jakby z przytwierdzonym jakby mieczem do tych już prawie niewładnych rąk, jakby ruszył na wroga.
9: Tak, tak. No to jest właśnie opisywane w takich bardzo dramatycznych okolicznościach. I no cóż, proszę Państwa, no należy sobie wyobrazić, oczywiście to jest gdzieś, to jest opis, ale no to jest też gdzieś ta rzeczywistość historyczna, tak, że trędowaty 17-letni chłopak no, jechał konno w zbroi, w kolczudze, tak, w bardzo trudnych warunkach. To był 25 listopada, także to nie było upału, można powiedzieć, tylko wręcz odwrotnie. To była taka zimowa aura na Bliskim Wschodzie, która też jest bardzo dokuczliwa, może być bardzo dokuczliwa. I w tym dniu Świętej Katarzyny, 25 listopada, właśnie ten atak miał miejsce. I rzeczywiście, no i tu jest bardzo ważna postawa tego lidera. Bo ktoś mógłby powiedzieć, że no ten Baldwin trędowaty, no cóż on takiego tam zrobił, tak? No co on mógł zrobić? On nawet nie mógł do końca władać kopią, mieczem, no gdzieś miał właśnie przywiązany ten miecz do ręki, no bo ta ręka już była częściowo, no nie władna, znaczy władna była ręka, tak? Ale ta dłoń była już częściowo, no niepełnosprawna, można powiedzieć. Był do tego konia jakby przytwierdzony, można też tak opisać to. No i cóż on mógł zrobić? Taki słaby chłopak, ale właśnie zrobił bardzo dużo, dlatego że poprowadził wojsko do bitwy, był ze swoim wojskiem, jakby podniósł na duchu obrońców i sama jego obecność jako króla była bardzo istotna. I to wiemy, że to w historii niejednokrotnie było bardzo ważne, że obecność tego lidera, obecność tego, kto kieruje w jakimś działaniu, jest tutaj bardzo istotne i ta postawa heroiczna, bohaterska, no była tutaj niezwykle ważna. I rzeczywiście w bitwie pod Mont Gisard ta szarża Baldwina IV, ten atak na wojska Saladyna okazał się skuteczny i doprowadził do tego, że wojska Saladyna się rozproszyły. Sam Saladyn zresztą był zagrożony atakiem, jakby bał się, że w ogóle może zostać zabity, że może polec w tej bitwie. On uciekał właśnie już w takim porze wieczorno-nocnej, musiał wycofywać się z pola bitwy, gdzie nie był pewny, czy jemu się w ogóle uda skutecznie umknąć z pola bitwy i to była wielka dla Saladyna porażka w tym, tego dnia, 25 listopada 1177 roku, gdzie on ledwo uszedł z życiem, ta armia została, można powiedzieć, no zmasakrowana Saladyna, bo wojsko Saladyna, kiedy rzuciło się do ucieczki, kiedy zobaczyli, że ich lider Saladyn ucieka, rzuciło się również do wycofywania się. Byli oni ścigani przez wojska chrześcijańskie i ponieśli ogromne straty, a więc było to wielkie zwycięstwo Baldwina IV. Wielkie zwycięstwo tego 17-letniego króla, który poprzez swoją heroizm, odwagę, inicjatywę, no rzeczywiście dokonał rzeczy która wydawała się niemożliwa.
8: Żeby tak nie, jak Radio Wnet.
9: Żeby nie tylko powstrzymać tą inwazję, ale jeszcze pobić wojska nieprzyjacielskie.
8: Tak jest. I to jest bardzo doskonała analogia z Radiem Wnet, bo też bardzo często jesteśmy wykluczani. Ja czasami spotykam się, proszę Państwa, z takimi głosami. Zapraszam do Radia Wnet później, a bardzo często jesteśmy tacy wykluczani. Nie, nie przyjdę do Radia Wnet, bo jesteście na przykład, no już nie wiem, no epitety są faszystowskie, radio prawicowe, mega, nie będziemy, nie chcemy być utożsamiani. Jesteśmy tak, że tak powiem, wyrzucani poza nawias, tak jak trendowaci, i też mam trudności, jeżeli chodzi o aprowizację i sprzęt. Te nasze miecze też wymagają czasami ostrzenia i te peryskopy przetarcia szybki, ale dajemy radę i to jest, i tak jak krzyżowcy zwyciężyli Saladyna, to my też zwyciężymy, moi Państwo, ale oczywiście z Waszą pomocą, z Waszą modlitwą. 10:00 będzie msza w Świętej Annie, a teraz z Panem Bartłomiejem będę się już żegnał, dobrze?
10: Ja chciałbym jeszcze tylko, już jakby tutaj obracamy się w tej maglicz, to ja bym chciał życzyć 1177 kolejnych lat Radia Wnet.
8: Cudowne! Łukasz Witkiewicz.
10: Miał jakieś tam 800 lat, ale ja życzę 1177 lat przynajmniej temu radiu.
8: Dziękujemy bardzo.
9: Dziękuję, dziękuję również.
8: Jest pan też częścią tego radia. Jesteśmy wszyscy tutaj rycerzami wolności i wolnego słowa. Dziękuję bardzo. Teraz jakąś radosną piosenkę urodzinową poprosimy Igora i za chwilę naszym gościem będzie Siergiej Lebediew i będzie z Grzegorzem Szymczakiem, tłumaczem. Będziemy rozmawiać o najwyższej, najwspanialszej literaturze, jaką odczytałem ostatnio. To moje zdanie, ale to absolutna rewelacja. Dziękuję, panie Bartłomieju.
9: Dziękuję.
10: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Mili Państwo, wielki zaszczyt, ale to taki urodzinowy zaszczyt nas spotkał, bo Siergiej Lebediew naszym gościem jest. Pisarz, który no, na mnie zrobił gigantyczne wrażenie. W rok temu odkryłem Siergieja Lebediewa dzięki Wojciechowi Stanisławskiemu, chciałem to powiedzieć bardzo. I on mnie, że tak powiem, nakierował. I ja przeczytałem najpierw Rok Komety. W ogóle przywitajmy się. Siergiej Lebediew, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I Grzegorz Szymczak, jego tłumacz.
5: Dzień dobry.
3: Jego tłumacz. Proszę Państwa, bo z kulturą rosyjską to mamy kłopot, generalnie rzecz biorąc. Mamy kłopot. Ja pamiętam z taką postacią, z takim Tatarem Krymskim na Wyszhorodzie rozmawiałem na temat szkodliwości kultury rosyjskiej. Szkodliwości i jadu kultury rosyjskiej, która przesącza się na Zachód, oddziela sprawia, że oddzielamy kulturę od rosyjskiego, a tu Czajkowski, a tu Dostojewski, a Putin to jest zupełnie co innego. Nie mieszajmy to. Właśnie Ajder mówił nieprawda. Właśnie ten jad jest w Dostojewskim, nawet w Bułhakowie. Tak on mówił o Białej Gwardii, o Ukrainie. Nie mówię tego bez kozery, ponieważ pan pisał o Donbasie. Biała Pani to była książka taka bardzo poświęcona, ale pan przenika do głębi tej gleby, że tak powiem, na której wyrasta kultura rosyjska, ale tutaj jeden z publicystów wspaniale to napisał, że jest pan takim brylantem, który może odwrócić, że jest pan brylantem, który może odwrócić i nie ma w tym jadu, jest czystość w tej literaturze.
5: Siergiej zrozumiał. Powiem, że jakby Siergiej ma dość dobrą znajomość języka jakby polskiego, taką jakby bierną, co prawda nie mówi po polsku, ale bardzo dobrze rozumie, kiedy się mówi, ponieważ często u nas bywa i jest już z językiem polskim oswojony, a więc zrozumiał to, co zostało tutaj powiedziane i nie trzeba tłumaczenia.
3: No to bardzo bym prosił, żeby pan się odniósł do tych słów.
5: Ты можешь отнестись к тому, что было сказано?
4: Я думаю, что вы разговаривали с Айдером Мурдабаевым, да?
3: Tak. Tak. Na moście w Uszhorodzie.
5: Rozumiem, że pan rozmawiał z panem jakby...
4: Mużdabajowym.
5: Jak nazwisko, przepraszam? Tego...
3: Ajder...
4: Mużdabajew.
3: Mużdabajew, tak.
5: Mowa jest o jakby, rozmowie z Ajderem Mużdabajewem i jakby, jak się okazuje, jakby Siergiej zna.
4: I czytaję go. No, конечно, ja mogę tylko zgodzić się. И одна из самых главных проблем, что внутри российского культурного сообщества нет представления о том, что в российской литературе и в российской культуре есть эта темная сторона, которую можно найти имперская сторона.
5: Tak, oczywiście mogę zgodzić się jakby z takim stanowiskiem i chcę dodać, że znam autora i czytam, tak? I chcę jakby się zgodzić, ponieważ rzeczywiście jakby wewnątrz tego środowiska kultury rosyjskiej nie ma takiej jakby szerszej świadomości tego, że kultura rosyjska ma tę swoją ciemną stronę.
4: Imperską stronę.
5: Imperialną stronę.
4: I... Интересная история заключается в том, что мы можем взять, не знаю, Пушкина или Толстого и начать цитировать их как пророков свободы. Но в то же время российское правительство всегда может взять тех же авторов и процитировать у них что-нибудь про то, как прекрасна империя, прекрасна государственная власть. Это всегда двойственность и всегда двоемыслие.
5: И интересно есть то, что можем цитировать Пушкина, Толстоя и запрезентовать их как таких как бы певцов вольности. А с другой стороны, как бы влада российская, так, как бы спучасна, может как бы выкористать их как бы również для своих потреб и показать как бы ich rolę w formowaniu tej jakby imperialnej jakby kultury i jakby pokazywać właśnie tą wymiar imperialny i podtrzymanie jakby tego imperialnego charakteru Rosji i jej potęgi.
4: No, samo главное, что мы до сих пор не осознаем, что русский язык – это инструмент уничтожения, подавления других языков. Это подавление происходит прямо сейчас в отношении тех других языков и культур, на которых говорят в Российской Федерации.
5: И jakby, не мамы też jakby, широкой, не ма też такой широкой świadomości jakby, в отношении до языка русского, что язык русский есть również инструментом dominacji, niszczenia innych języków, jakby, które funkcjonują i są częścią jakby, Federacji Rosyjskiej. Czyli mówimy o tych jakby, innych narodach jakby, Rosji, które mają swoje języki, a język rosyjski jest właśnie takim instrumentem dominacji i niszczenia jakby, tych języków.
3: No ja pamiętam jedną w trakcie przygotowań do audycji oglądałem wywiady z panem, pan opowiadał o emigracji rosyjskiej i że że tak to charakterystyczne, że na takich spotkaniach z tymi emigrantami, których no, bardzo dyskusyjnie można tutaj, że tak powiem, o to oceniać, pojawiają się sami Rosjanie, a przecież to jest państwo tak wielonarodowe, przecież to jest właśnie też dowód na to, na ten imperializm.
4: To jest действительно очень странная история, когда говорят, вот российская оппозиция, мы собрались, я не знаю, в Вильнюсе. И российская оппозиция – это, а, в основном мужчины, б, в подавляющем большинстве русские мужчины, которые почему-то обсуждают будущее очень многонациональной страны.
5: I to właśnie jakby jest, dochodzi do dziwnych sytuacji. No na przykład dochodzi do spotkania w Wilnie, tak? Jakby i na takim spotkaniu jakby w Wilnie opozycji jakby rosyjskiej, tak? I na tym spotkaniu opozycji rosyjskiej występują po pierwsze przede wszystkim sami mężczyźni, a po drugie jakby Rosjanie, czyli etniczni Rosjanie, tak? Jakby, i oni jakby uznają, że to jakby do nich należy jakby rola mówienia o jakby, przyszłości Rosji, tak?
4: No jest i хорошая новость.
5: No jest też dobra nowość, tak?
4: A na прошлой неделе był oficjalnie odkryt nowy PEN Center, da, PEN Club, no lepiej mówiąc PEN Center, który nazywa się Języki Rosji.
5: Ale jest też dobra nowina, otóż jakby w poprzednim jakby, tygodniu jakby, powstał nowy PEN Club, jakby centrum jakby, PEN klubu, tak? Jakby, którego nazwa brzmi Języki Rosji.
4: I to pierwsza попытка przedstawić na międzynarodowym poziomie Rosję nie jak przestrzeń ruskiego języka, a przestrzeń mnogich języków, wśród ruskich, wśród których ruski jest tylko jeden. Среди равных.
5: I to jest jakby pierwsza taka próba, aby na forum międzynarodowym przedstawić jakby Rosję jako jakby kraj, jakby, w którym jakby, funkcjonują różne języki, w tym język rosyjski, ale język rosyjski jest jednym z języków, które wewnątrz Rosji funkcjonują.
4: Я имею честь быть вице-президентом этого центра, и на сегодняшний момент у нас есть люди, которые пишут, разговаривают и творят на 11 языках.
5: Мам хонор быть якби, вице-президентом якби, этого центра пен-клубу, и якби, обецне якби, вśród нас якби, są якби, люди, которые piszą w 11 językach. W językach jakby, oczywiście jakby rosyjskich narodów. Tak?
4: I na samym деле my встречаем довольно большой интерес i хороший прием, потому что все-таки до международного сообщества, до культурного сообщества постепенно, но доходит, что вот эта монолитная картина русскоязычной и русоцентричной России – это вещь опасная.
5: I jakby to spotyka się z bardzo jakby dobrym jakby przyjęciem, ponieważ jakby do forum międzynarodowego, do jakby przestrzeni międzynarodowej dociera jakby również jakby informacja, że ten monolit rosyjskiej kultury skupiający się wokół języka rosyjskiego, tak, jakby, gdzie język rosyjski jest jakby, no, głównym przekazem, to jest niebezpieczna rzecz.
3: No to jest niebezpieczna wiedza, bo ważna jest dla pana Ukraina w ogóle. To ja, jakby czytając pańsko i słuchając rozmów z panem i ten Donbas i to pęknięcie i to ta różnica między, o której pan opowiadał na przykład, że Rosjanie, pan opowiada tam o swojej młodości i o unikaniu, że tak powiem, wejścia w kamasze na przykład, tak? Do pójścia do wojska, tak? Bo pan, ale że nikt, że w Rosji nie jest możliwy Majdan, tak? Że Ukraina stała, zresztą tutaj z Rafałem Dzięciołowskim rozmawiałem między innymi, on powiedział, że Ukraina i tak już wygrała, tak? Bo wygrała duszę i być może to był ten moment założycielski, ten Majdan, a Rosjanie, że potrafili stanąć wobec państwa, złego państwa, bo pan, no dla mnie to było tak ważne, bo pan powiedział, że nie ma żadnego kompromisu i unikania. Jedyna przyszłość to jest zniszczenie imperium zła, imperium rosyjskiego, państwa rosyjskiego, co jest właśnie taką ważnym bardzo głosem, odważnym niezwykle i za to dziękuję.
4: Вы знаете, довольно часто говорят, что во всем виноват Путин, то есть бывший офицер КГБ, который пришел и как бы все сломал и испортил, и направил Россию на другой путь. Вот если бы не он, to все, наверное, было бы хорошо.
5: Jest jakby takie postrzeganie jakby powszechne, że jakby wszystkiemu winien jest Putin, były oficer KGB, że on przyszedł i wszystko zniszczył, że gdyby nie on, to wszystko byłoby dobrze.
4: Что как бы вся вина вот на нем и на том, что он именно офицер КГБ.
5: Że cała wina jakby jest po jego stronie jakby i to właśnie jakby dlatego, że jest oficerem KGB.
3: No tak, ale to tak było tak jak ze Stalinem, tak? A Stalin zły, ale Rosjanie dobrze. Znaczy tak w skrócie, nie?
4: Но в 95-96 годах в Украине премьер-министром был генерал-лейтенант КГБ Евген Марчук, который в табеле о рангах стал гораздо выше, он был гораздо более опытным, влиятельной фигурой.
5: Ale jakby w 95-96 roku jakby na Ukrainie, w Ukrainie jakby ministrem...
4: Premier-ministrem.
5: Premierem, tak, był były...
4: Jewgen Marciuk.
5: Były oficer, wysoki oficer, generał-lejtnant KGB. Jewgen Marciuk.
4: I ничего nie произошло. On probył swoje 2 года i ушел.
5: I nic się nie wydarzyło. On jakby spędził 2 lata na jakby z tym stanowisku, tak? Piastował 2 lata stanowisko i odszedł.
4: Потому что для такого чекистского реванша нужна почва. Да, нужны вот эти вот скрытые имперские настроения и ностальгия по былой власти, которой в Украине просто нет, потому что нормальная страна.
5: Dlatego, że dla takiego jakby KGB-owskiego rewanżu, tak? Potrzebna jest jakby gleba. To znaczy nastroje społeczne, które jakby naprzeciwko którym można wyjść i które można wykorzystać. A na Ukrainie nie było jakby tej potrzeby, tej nostalgii imperialnej, tak? I dlatego jakby nic złego się nie wydarzyło.
3: No i właśnie ten duch się obudził, bo Rosjan charakteryzuje, pan powiedział gdzieś, apatia taka, totalna apatia, takie brak takiego impulsu do tego, żeby to coś zmienić.
4: Ja bym сказал, i apatia, i очень wysoka sposobność adaptироваться. Настолько wysoka, że ona już wступає w прямое противоречие z моралью.
5: Ja bym powiedział, że i apatia, i jakby wysoki stopień adaptacji, na tyle wysoki, że on jakby już wchodzi w sprzeczność z moralnością.
4: Потому что всегда есть развилка, да, протест или адаптация. И в нашем случае эта способность адаптации настолько сильна, что она становится ценной как социальный навык. Это здорово всегда уметь приспособиться.
5: Угу. Дlatego, że jakby zawsze jest takie jakby no, zestawienie, tak? Jakby adaptacja i protest, demonstracja, tak? A adaptacja jakby to jest coś w rodzaju takiego społecznego nawyku. I staje się jakby czymś dobrym.
4: Ну, как бы ценным.
5: Ценным, вартощовым.
4: И в этом смысле это общество, которое абсолютно разучилось проводить любые красные линии.
5: Угу. И в том смысле, как бы, мам до чинения со społeczeństwem, которое, как бы, затратило возможность określения так званых червоных линий.
4: В то время как общество украинское, мы это очевидно видим, оно очень точно знает, где эти красные линии пролегают. Угу. И свидетельством этому, как минимум, два Майдана, и сейчас мужественная и долгая борьба против России.
5: Угу. И видим это właśnie как бы на Украине, что украинское społeczeństwo как бы potrafi rozróżnić te czerwone linie. И świadczą о том два Майдана, oraz как бы актуальная ситуация, где как бы społeczeństwo как бы украинское walczy o swoją, как бы, о свое państwo.
3: No właśnie, bo teraz troszkę wróćmy do tych książek jeszcze, bo pan opisuje właśnie ten rosyjski, to jest, są w pewnym sensie te książki, które ja czytałem, Rok Komety i Granica Zapomnienia, no są w pewnym sensie autobiografiami. To są właśnie niesamowite obserwacje. Tutaj chyba to, że pan jest geologiem, też potrafi, bo do mnie po prostu ja nie mogłem, wracałem i wracałem do tej carka Łuży, która jest, pojawia się w Granicy Zapomnienia. To zupełnie nieprawdopodobne, to widać, że to chyba geolog, bo my mieliśmy tutaj Wojciecha Almińskiego, też geologa, to tak przy okazji, ale taki pisarz wspaniały, Wojciech Almiński, geolog. Pan też jest geologiem, ale ten opis społeczeństwa i ta obserwacja właśnie, to taka metafora Rosji dla mnie, ta carka Łuża.
4: Естественно, это так и есть. Геология, на самом деле, очень много меня научила, не в смысле просто буквального опыта, но в смысле языка.
5: Фактически, как бы, та царка Лужа есть, как бы, такой метафорой, ма пан рацие. А если ходи о...
3: Jakby... Jeszcze tak, państwo, bo państwo może nie czytali, to jest Kałuża, która ma setki kilometrów. Jest jednym wielkim bagniskiem, które, że tak powiem, jest nieprzejezdne. Przyjeżdżają, tak próbuję tak troszeczkę opowiedzieć, ale przyjeżdżają kierowcy takich ciężarówek, palą papierosy nerwowo. Niby nie wierzą w nic, ale wierzą w car Kałużę. W ogóle oni po prostu, to jest taka metafizyczna jakaś taka pulpa, taka magma, w której zresztą wszystko jest. Są przecież trupy tam, czy w tej wodzie jest krew rozpuszczonych, uciekających z łagrów ludzi. To wszystko i to jest właśnie ten obraz właśnie tej Rosji, tak właśnie ta pulpa, ta magma i właśnie i nieprzejezdna. Co najgorsze.
4: I poglasiać lubię usilie.
5: A, w odniesieniu do, jakby, w odniesieniu do tego, co było zapytanie o geologię. Faktycznie geologia bardzo wiele mnie nauczyła jakby, i jest bardzo dla mnie ważna, również w kontekście jakby, no, języka. A co do tej carka Łuży, to jakby chciałbym dodać, że ona jakby pochłania wszelkie jakby wysiłki. Jakby, a więc to jest też taki jakby wymiar tej całej Kałuży, tak? Że tam jest ten motyw, jakby, że nie można przez nią przejechać i Kałuża pochłania wszelkie wysiłki. Pogłaszczaje wszelkie usilia, jak powiedział Siergiej.
4: No, ponieważ geologia to nauka времени i o tym, jak my możemy czytać время.
5: Mhm. Chciałbym powiedzieć, że właśnie geologia jest istotna o tyle, że to jest nauka o czasie i jakby, pokazuje nam, jak możemy czytać czas.
4: I самое прекрасное, что несмотря на какие-то безумные миллионы и миллионы лет, мы все-таки по некоторым деталям, по тому, что осталось, можем действительно прочитать ту эпоху. Хотя кажется, что ничего не может уцелеть, но оно может.
5: I najbardziej fascynujące jest to, że przez te niebywałe miliony lat, tak, mogłoby się wydawać, że nic z tamtych milionowego okresu, tak, czasu okresu nie zostało. Tymczasem po drobnych detalach geologicznych my możemy odczytać, co konkretnie, gdzie się wydarzyło i co to było.
4: I w tym sensie geologia mnie очень pomogła, kiedy ja встретился буквально физически с советской историей 20 века, и казалось, что никаких концов не найти, все разрушено, связи нет, свидетелей нет. Но тем не менее, вот с этим геологическим подходом ты понимаешь, что надо просто искать, и всегда остается след.
5: I chcę powiedzieć, że właśnie geologia pomogła mi w tym kontekście, że kiedy zacząłem interesować się radziecką historią, to okazało się, że kiedy zacząłem się tym interesować, to nie ma żadnych związków, nie ma świadków, tak? Bo nie wiadomo, jak za to się zabrać, żeby w ogóle poznać tę historię, ale okazuje się, że po tych drobnych detalach, tak jak w geologii, można summa summarum dojść do jakichś ustaleń i poznać pewne szczegóły tej historii, tak jak w geologii.
3: No właśnie, to jest jeden z aspektów. Ja chciałbym jeszcze o tych postaciach porozmawiać, o kilku przynajmniej postaciach, bo w roku komety są te dwie walczące o pańską duszę dorastającego, dwie babcie zupełnie innych, że tak powiem, wyrosłych światów. Jedna w zaprzeszłym czasie jakby arystokratka, jeszcze druga taka, no powiedzmy, robotnica z takiego...
4: I komunistka.
3: Komunistka, ale obie zafascynowane Stalinem. To jest najciekawsze, tak? Bo z tego, co ja pamiętam, to one obie mają w krwiobiegu jednak miłość do Stalina i to jest punkt odniesienia dla mnie.
5: Ja prawilna, jakby panią, że to obie, a nie jakby zhisiony Stalinem w kokotę stiepnie, ili?
4: No, ja bym сказал, даже jakby похищены Сталином, потому что их жизни все равно похищены Сталином.
5: Powiedziałbym raczej, że zostały porwane przez Stalina, ponieważ ich życie zostało w pewnym sensie porwane przez Stalina. Tak?
4: И здесь вот по поводу, да, адаптации и покорности, вот, собственно, папина мама, это какой-то вот предельный пример этого сюжета. Потому что она была редактором полного собрания сочинений Ленина.
5: И хотел powiedzieć, że właśnie jakby w kontekście tej adaptacji pokory, tak, jakby to matka mojego taty, czyli moja babcia ze strony taty, jest takim przykładem właśnie tej adaptacji, ponieważ ona pracowała jako redaktorka w Politizdacie i była redaktorem dzieł wszystkich Lenina.
4: То есть 10 лет своей жизни она очень скрупулезно выверяла запятые, точки и тире в книгах, человека, который ответственен за гибель ее родных.
5: И в том смысле, что она 10 лет своего жизни посвятила, заводового жизни, так, посвятила на то, чтобы выискивать błędy, związane, в zasadzie не błędy, ale kropki, przecinki i średniki, w dziełach człowieka, który jest odpowiedzialny za śmierć praktycznie wszystkich jej krewnych.
4: Ja всегда думала, вдруг она нарочно сделала там какую-нибудь ошибку, убрала запятую, да, показала хотя бы маленький знак этой непокорности. Но я знаю, что она этого не сделала.
5: I zastanawiałem się, czy było u niej, mojej babci, coś takiego, że może dokonała takiego aktu buntu, że usunęła jakiś przecinek, tak? W ten sposób, czy pozostawiła, czy wprowadziła jakiś błąd po to, żeby pokazać jakąś taką formę swojego właśnie protestu, tak? Sprzeciwu, ale wydaje mi się, że czegoś takiego w ogóle nie było, nawet takiego drobnego gestu.
3: No właśnie, jeszcze ten niesamowity ikonostas, coś w rodzaju ikonostasu, to znaczy ta ściana przypominająca ikonostas, gdzie były zdjęcia osób, których nie ma. To dla mnie też, po prostu mam ten obraz, to jest taka książka, jak się czyta, to się widzi po prostu i się wracają te obrazy, ten ikonostas w domu ze zdjęciami osób, których nikt nie znał. To jest też taki obraz Rosji.
5: Это тоже образ России, да?
4: Да, я думаю, что это образ... То есть для меня, как для геолога, вообще есть две России, да? Ну, Россия живых и Россия мертвых.
5: Dla mnie, jako dla geologa, jakby istnieją dwie Rosje. Rosja jakby żywych i Rosja martwych.
4: Da, no... Там, в отличие там, от, не знаю, нацистских преступлений, которые совершались все-таки более-менее в центре Европы, то есть рядом всегда был кто-то, был свидетель, да? Ага. А сталинские лагеря были очень далеко, в Сибири или на Востоке, ну, условно говоря, в нигде.
5: Jakby w odróżnieniu od jakby nazistowskich zbrodni, jakby, które odbywały się gdzieś w centrum Europie, gdzie jakby wokół jakby było no, dużo świadków w pewnym sensie, tak? Centrum cywilizacji, to jakby, jeżeli chodzi o zbrodnie stalinowskie, to one jakby rozgrywały się, odbywały się jakby bardzo, bardzo daleko, gdzieś na Dalekim Wschodzie, w Syberii, jakby, tak? Gułag, a więc jakby daleko na odludziu, czyli praktycznie jakby nie wiadomo gdzie.
4: To jest to idealne miejsce przestępstwa, gdzie nie ma świadków.
5: Ну, то есть идеальное место для сбродни, где нема святков.
4: И поэтому эта страна живых и страна мертвых, они разделены географически, они не одно.
5: I dlatego jakby ten kraj jakby żywych i kraj martwych, tak, tak gułagu odległego, są oddzielone od siebie geograficznie. Nie są jakby jedną częścią.
4: I te martwe действительно представлены tylko вот этими лицами на фотографиях, но которые как бы неизвестно куда отсылают.
5: I jakby te jakby zmarłe osoby, tak, które są uwiecznione na fotografiach, tak naprawdę jakby to jest jedyne, co pozostało. A tak naprawdę nie wiadomo, dokąd, jakby, do jakiego miejsca jakby ich odnieść. Tak? Jakby...
3: Do tego szybu, gdzie tych martwych ludzi wrzucano i zalewano betonem. Niemcy najpierw wrzucali Żydów, później przyjechali Rosjanie, byli wrzucani kolejni i znowu beton. I jakby tutaj się połączyły te dwa totalitaryzmy, tak? Bo ten sowiecki totalitaryzm zalewał betonem ofiary niemieckie, a później sami zalewali betonem kolejne ofiary. I to właśnie to unicestwienie pamięci. I dlatego może... No właśnie dlatego może to jest granica zapomnienia, ta książka ma tytuł.
5: Tak, ja tylko dodam, że pan jakby mówił w tym momencie właśnie o jakby głównym jakby wątku, który pojawia się w książce Biała Pani. Tak? Jakby ten szyb no, no kopalniany. Tak, bo ja już tak... jej rozumiem, ale być może jakby słuchacze jakby mogli nie wychwycić, że ktoś nie czytał, to ja pozwolę sobie uzupełnić, tak. Że pan tutaj nawiązuje do jakby różnych książek, bo pan czytał, a więc jakby, a być może jakby słuchacze nie wiedzą, że my tutaj jakby rozmawiamy o różnych książkach, różnych wątkach, ale one jakby tak podejmują
3: cały
5: temat tej...
3: tworzą uniwersum pewne takie wspaniałe, które się dotyka, tak? To są jakby w pewnym sensie to wszystko jest szukanie prawdy, tak bym powiedział.
5: Przyjata w smyśle ta poisk prawdy, tak?
3: No tak, to ja jeszcze powiem tak, bo już mamy, musimy powoli kończyć. Jeszcze wyszło, ja to dopiero zobaczyłem. Tak,
5: 2 dni temu wyszło z drukarni.
3: Pan Grzegorz Szymczak przyniósł wiersze, 21 wierszy Siergieja Libediewa. Ja jeszcze ich nie czytałem, ale ja sobie natychmiast zakupię, bo będą... Powiedzmy, bo teraz zaprośmy państwa, tak. Są targi książki, pan będzie podpisywał książki i spotka się z publicznością, także na Stadionie Narodowym
5: tak.
3: Dzisiaj.
5: To ja pozwolę sobie zaanonsować, tak? W takim razie zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Wnet dzisiaj na targi książki.
3: I w ogóle wszystkich.
5: I w ogóle wszystkich jakby czytelników, tak? Na targi książki do Warszawy, na Stadion Narodowy. Dzisiaj o godzinie 15:00 jakby będzie spotkanie z autorem Siergiejem Libediewem w sali Londyn, a po spotkaniu autor będzie podpisywał książki. Ja tylko dodam od siebie jako tłumacza, że jakby aktualnie mamy już przetłumaczonych 8 pozycji Siergieja Libediewa, to znaczy 7
3: i wszystkie pan przetłumaczył.
5: 7 książek prozy oraz jakby tę książkę właśnie jakby poezji, która jest dwujęzyczna, więc tam są oryginalne jakby wiersze Siergieja i polskie tłumaczenia. I chcę powiedzieć z dumą i satysfakcją, że jest to pierwsze wydanie w ogóle jakby poezji Siergieja. Nawet nie było jakby wersji książkowej tego wydania rosyjskiego, a więc jest to premiera światowa. I chcę dodać, że my jako Polska jesteśmy pierwszym krajem na świecie, który ma komplet w ogóle tłumaczeń Siergieja Libediewa. Także jesteśmy bardzo dumni, a jeszcze też podkreślę, że ze względu na naszą taką przyjaźń z Siergiejem prywatną, no to jest to dla mnie szczególnie też istotne.
3: Ja też jestem bardzo dumny, że pana poznałem. Bardzo. Ja mam nadzieję, że następnym razem, jak będzie pan w Polsce, to już od razu zapraszam, bo ja jeszcze miałem wiele wątków, których nie dotknąłem nawet, tak? Bo to się otwierają takie przestrzenie, czytając, to naprawdę, to są książki, przez które się nie śpi, ale to jest, ale to są, to, no, dla mnie absolutne odkrycie. Absolutne odkrycie i bardzo chciałbym panu podziękować i chciałem państwa zarazić, bo te kilka tutaj takich momentów było, że opowiedziałem o tej car kałuży, już sam koncept, to w ogóle nieprawdopodobne, ale te dwie babcie, ten jeszcze niewidomy dziadek przeżywany, po prostu coś nieprawdopodobnego, to drugi dziadek to się nazywało. Tak. To jest nieprawdopodobna postać w ogóle, no ale to jest w ogóle, każda z tych postaci wymagałaby osobnej audycji, także póki co dziękuję. Siergiej Lebediew i Grzegorz Szymczak byli naszymi gośćmi. Dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Reklama.
4: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk-Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiście europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
1: Karol Maurycy de Talleyrand.
0: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
1: Maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
2: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
3: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
2: Patronem medialnym jest
4: Radio Wnet.
2: Wydawcą jest
4: Radio Wnet.
2: Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
5: Po reklamie.

Dzień dobry, dużo się dzisiaj będzie działo i właściwie nie wiem od czego zacząć. Może zacznę od tego, że Igor Toporowski realizuje tę audycję, a to jest dzień, w którym w Radiu Wnet świętujemy jubileusz naszego radia i może przy tej okazji warto wymienić ten adres patronite.pl/z/konsoleta. Jeszcze jeden dzień, prosimy Państwa o to, by nasza konsoleta była piękna, wspaniała, jak mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, i przynosiła radość Państwu i nam, i aby te relacje były jednocześnie audio i wideo. I co jeszcze? To jest dzień jubileuszowy. Dzisiaj świętujemy urodziny Radia Wnet, chociaż urodziny to właściwie żywi ludzie obchodzą, nie obiekty, ale chyba dla Państwa Radio Wnet właśnie jest takim przyjacielem. I teraz, w tej chwili rozpoczyna się msza święta w kościele świętej Anny w intencji Radia Wnet, a po godzinie 11 zapraszamy naszych słuchaczy do siebie. I to tyle wstępu. A co dzisiaj w programie wschodnim? Za chwilę rozmowa o Rumunii. Wczorajszy atak dronowy na Gała.

mecz w Rumunii. Odniesiemy się również do znowu napiętych stosunków między Polską a Ukrainą. Reakcja na to, że Wołodymyr Zełenski oddział wojskowy nazwał imieniem bohaterów UPA. I oczywiście Armenia. Mikołaj Murkociński cały czas jest w Armenii i będzie również Wojciech Górecki z Ośrodka Studiów Wschodnich, bo za tydzień już wybory w tym kraju. A więc rozpoczynamy program wschodni.

0: A po drugiej stronie telefonu pan Jakub Pieńkowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Muszę powiedzieć, że krew mnie zalała, bo kilkukrotnie przepływałem w Gałaczu przez Dunaj. To jest jedno z takich newralgicznych miejsc, jeśli chodzi o podróżowanie przez Rumunię. I to miasto polubiłem. To taki osobisty wątek. No ale teraz już tak na zupełnie poważnie. Dron uderzył w budynek mieszkalny w Gałaczu. Jak zareagowała Rumunia? Jakie są reakcje w tym państwie?
1: No to dla Rumunii rzeczywiście jest duży wstrząs, bo o ile od początku wojny tych rosyjskich dronów wiele wtargnęło w rumuńską przestrzeń powietrzną, niektóre spadły, ale to jest pierwsza sytuacja, kiedy mamy rzeczywiście straty, mamy po stronie rumuńskiej ofiary. Tutaj tych dronów od 22 roku było bardzo wiele, ponieważ Rosja regularnie atakuje porty w miejscowości Reni, w miejscowości Izmaju. To są porty na dolnym Dunaju, które są nie tylko portami rzecznymi, ale mogą obsługiwać także statki pełnomorskie i tymi portami Ukraina eksportuje swoje zboże, więc na granicznym Dunaju zdarza się, że drony przelatują na stronę rumuńską, czasami spadają, ale tutaj mamy po raz pierwszy uderzenie w duże miasto, w blok mieszkalny, no i mamy dwie ofiary ranne po stronie rumuńskiej, więc Rumuni są wstrząśnięci, są oburzeni. Prezydent Nikos Ordan zwołał Najwyższą Radę Obrony Narodowej, to jest taki kolegialny organ odpowiedzialny za kierowanie obroną państwa. Konsultował sprawę także z sojusznikami z NATO i z Unii Europejskiej i takim bezpośrednim efektem, taką bezpośrednią odpowiedzią Rumunii na ten rosyjski atak jest uznanie konsula generalnego Rosji w Konstancy za persona non grata i zamknięcie tego konsulatu.
0: Czyli jest poważna reakcja, konsul staje się persona non grata, natomiast czy Rumuni oczekiwali jakichś gestów ze strony NATO?
1: Tutaj Rumuni oczekują od NATO wzmocnienia tych systemów antydronowych na granicy z Ukrainą. No to jest tutaj sytuacja o tyle trudna, że no Gałacz jest raptem 4 minuty lotu od granicy ukraińskiej. Też to jest no duże miasto, więc mimo że Rumunia poderwała myśliwce F-16 w celu przechwycenia tego drona, no to nie zdecydowano się na jego zestrzelenie. Właśnie z uwagi na ten fakt, że użycie rakiet przeciwko takiemu obiektowi nad miastem mogłoby spowodować jeszcze większe straty, jeszcze większe ofiary niż w przypadku no, niekontrolowanego upadku tego obiektu.
0: A sympatie społeczne po której stronie się tutaj, jeżeli w ogóle można odpowiedzieć na to pytanie, po której stronie się plasują?
1: No to tutaj rumuńskie społeczeństwo jest tym oburzone. Oczywiście tutaj jest jednoznacznie oskarżenie po stronie Rosji. Natomiast jeżeli chodzi o tę sytuację wewnętrzną, no to zawsze w takich sytuacjach jest swojego rodzaju próba wykorzystania tego do wewnętrznej rozgrywki politycznej. Czyli opozycja tutaj oskarża rząd o nieudolność a też pamiętajmy, że w Rumunii jest taka sytuacja, że rząd otrzymał wotum nieufności i funkcjonuje teraz wyłącznie jako gabinet techniczny rząd Ilie Bolożana, więc tutaj opozycja, przede wszystkim no, największa partia AUR, czyli Sojusz na Rzecz Rumunów, taka nacjonalistyczna partia, która jest partią jednocześnie antyukraińską, no oskarża tutaj rząd o zaniechania, o zaniedbania, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa. To równocześnie, jak powiedziałem, jest bardzo trudne ze względu na to, jak ta granica jest ukształtowana i bliskość tych miast, jak Gałacz czy Braiła po stronie rumuńskiej do granicy.
0: Zresztą to jest pozostałość po Związku Sowieckim. Tam granica, z tego co pamiętam, przebiega bardzo dziwnie, bo trzeba przejechać z jednej strony Dunaju na drugi w Gałaczu, jeżeli się podróżuje z południa Rumunii. Jeżeli chce się jechać na Ukrainę, to jeszcze droga prowadzi przez chyba 2 czy 3 kilometry przez terytorium Mołdawii, więc tych pieczątek w paszporcie nagle się robi dużo, żeby na przykład do Odessy albo do Izmaiła dojechać.
1: Tak, nie ma mostu na Dunaju pomiędzy Rumunią a Ukrainą, on był wielokrotnie obiecany, ale wojna pokrzyżowała plany, więc to jest odłożone na daleką przyszłość. No, żeby się z Rumunii na tym odcinku dostać do Ukrainy, to albo trzeba przepłynąć promem, albo trzeba najpierw przejechać Prut i dostać się do Mołdawii przez Giurgiulești, gdzie jest port mołdawski z kolei, i potem dopiero jest granica i można dojechać do Reni i dalej do Izmaiła, no i jak ktoś ma ochotę, to jeszcze dalej do Odessy.
0: Piękna nazwa Giurgiulești rumuńska. Niektórzy analitycy latami się uczyli tej nazwy, ale pan Jakub Pieńkowski oczywiście wymówił ją jak należy. Bardzo dziękuję za tę korespondencję. Jakub Pieńkowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
1: Dziękuję.
0: A my w programie wschodnim przechodzimy do kolejnego tematu. Rafał Dzięciołowski jest w tej chwili na komunii. Chrześnicy chyba, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym razie ma ważną uroczystość rodzinną, dlatego wczoraj wieczorem nagraliśmy tę rozmowę. A rozmowa będzie komentarzem do napiętej sytuacji między Polską a Ukrainą. Przypominamy, w tym tygodniu Wołodymyr Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednemu z oddziałów wojskowych, a emocje polskie poszły w tym kierunku, że prezydent Nawrocki zapowiada odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. A zatem Rafał Dzięciołowski. Naszym gościem jest Rafał Dzięciołowski, który w miarę regularnie jest gościem programu wschodniego. Był między innymi prezesem Fundacji Solidarności Międzynarodowej, ale też wiele lat spędził w innych fundacjach. Działał na polu polskiej mniejszości na Kresach, na wschodzie i polskimi mediami się zajmował i wieloma rzeczami, ale dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, co się wydarzyło w stosunkach polsko-ukraińskich, a mamy bardzo gorący tydzień pod tym względem. Zaczęło się od decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów ukraińskiej powstańczej armii, a nasz prezydent pragnie, najprawdopodobniej, a w każdym razie zapowiada, że prezydent Wołodymyr Zełenski zostanie pozbawiony orderu Orła Białego. Rafał Dzięciołowski, przepraszam za ten przydługi wstęp, pytanie od razu zadałem. Dzień dobry.
2: Kłaniam się nisko, dzień dobry. No tak, to jest tydzień jak u Hitchcocka. Zaczyna się od trzęsienia ziemi i emocje rosną dalej, więc można powiedzieć, wygląda na to, że zbliżamy się do jakiejś zasadniczej katastrofy w relacjach międzypaństwowych i dramatycznego zderzenia. Wydawać by się mogło z dość mało poważnego powodu i mówię to z premedytacją, chociaż oczywiście mogę tym wzbudzić konsternację wśród słuchaczy Radia Wnet. Niemniej jednak ja podchodzę do tego w sposób takiej najbardziej klasycznej szkoły polityki międzynarodowej. To znaczy polityka historyczna jest służebnicą polityki międzypaństwowej i ona jest instrumentem realizacji celów państwa polskiego. Nasza polityka historyczna, a nie odwrotnie. W związku z tym powinniśmy sobie wyznaczyć hierarchię tego, co jest dla Polski ważne i odpowiednio do tego reagować. No i ja śmiem postawić taką tezę, że dla nas najważniejsze dzisiaj jest wspieranie Ukrainy walczącej z rosyjskim zagrożeniem, które jest również egzystencjalnym zagrożeniem dla Rzeczypospolitej. Konsekwencje, jakie może przynieść odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, mogą być trudne do oceny, ale jedno będzie z pewnością, jedna z tych konsekwencji będzie z pewnością negatywna także dla nas. To bardzo poważnie. Mianowicie wzrośnie poziom emocji antyukraińskich w Polsce, a to jest bardzo złe, bo to paraliżuje polityków i odbiera naszym władzom możliwość budowania właśnie tych relacji w imię bezpieczeństwa naszego kraju. My nie potrzebujemy już bardziej eskalowania negatywnego nastawienia Polaków do Ukraińców, bo wbrew takim uspokajającym komentarzom, że za wszystko to widzi Gazeta Wyborcza, a rzeczywistość jest zupełnie inna, te emocje są i one stają się coraz powszechniejsze i coraz bardziej radykalne. I kolejny taki ruch będzie oczywiście wiązał politykę polską, która przecież płynie z emocji również społecznych. Ja mogę się tylko domyślać, jakie racje stały za prezydentem Nawrockim. Rozumiem oburzenie na fakt, że jednostka armii ukraińskiej została uhonorowana nazwą bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. Pikanterii dodaje fakt, że to jest jednostka, która zdaje się stacjonuje na północy, a więc na terenie Wołynia, a więc w miejscu, gdzie ukraińska powstańcza armia splamiła się krwią masowego ludobójstwa polskich cywilów. Nie zmienia to faktu, że prowadzenie polityki międzynarodowej, a kwestia Orderu Orła Białego to jest element polityki międzynarodowej, musi być jednak poparte jakąś refleksją, jakimś planem, jakąś hierarchią celów. Mam wrażenie, że w tej sprawie bardziej mamy do czynienia z reakcją i to bardzo emocjonalną, aniżeli z racjonalną kalkulacją. I w ogóle wydaje mi się, że ta cała historia pokazuje brak czegoś, co powinno być w ogóle podstawową metodą uprawiania polityki w relacjach nie tylko z Ukrainą, ale z każdym innym państwem, mianowicie realizmu politycznego. Tyle się mówi o tym, że właśnie do władzy w przeciwieństwie do romantycznych idealistów doszli realiści, którzy chcą, mówię tu oczywiście o prawicy i o środku prezydenckim, bo o Donalda Tuska o realizm nie podejrzewamy, a przynajmniej nie na antenie Radia Wnet. Że doszli do władzy realiści. Tymczasem mam wrażenie, że zachowanie pana prezydenta Karola Nawrockiego jest właśnie erupcją emocji, a nie ma nic wspólnego z realizmem, nie ma nic wspólnego z żadną kalkulacją. Dobrze byłoby się zapytać pana prezydenta, ale co pan chce osiągnąć przez fakt, że pan odbierze Order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu? Czy zmieni pan nastawienie Ukraińców do UPA? Czy wstrzyma pan tę decyzję? Motywowaną zresztą podobno wnioskiem żołnierzy, z których część poległa na froncie, też musimy na to umieć spojrzeć z tej perspektywy, że nie jest łatwo wycofać się w obliczu prośby, którą składają ludzie, którzy codziennie właściwie przelewają krew na froncie. To jest inna prośba, niż gdyby to była fanaberia jakiejś grupy politycznej, jakiejś koterii, jakiegoś interesu lokalnego. Tak? Z tego co wiem, była to prośba żołnierzy frontowych. Co więcej, Ukraina, to już tyle razy żeśmy mówili, Ukraina musi mieć jakąś ideologię narodową, także w odniesieniu do tego zalewu propagandy rosyjskiej, która pozbawia Ukraińców tożsamości i mówi, jedyni Ukraińcy, jakie mają prawo istnieć na świecie, to ci pozostający w sojuszu z Rosjanami, bądź ci, którzy czują się tak naprawdę Rosjanami. Ergo ci, którzy w latach II wojny światowej walczyli w szeregach Armii Czerwonej, oni są jedynymi prawomocnymi Ukraińcami. Nie da się walczyć z armią rosyjską dzisiaj i jednocześnie pozwolić, aby ta propaganda historyczna Rosji, bardzo agresywna i wszechobecna jeszcze do niedawna na Ukrainie, znowu wróciła. Więc musimy też dostrzec tę potrzebę, że Ukraina musi zbudować własny mit. I teraz a propos realizmu w polityce historycznej i w ogóle w polityce międzynarodowej, jeżeli mogę zamknąć jakąś puentą tę wypowiedź, my nigdy nie zdobyliśmy się na to, żeby powiedzieć, czego naprawdę chcemy w polityce historycznej wobec Ukrainy. A moim zdaniem powinniśmy po pierwsze ekshumować naszych zamordowanych. Po drugie wybudować im cmentarze na poświęconej ziemi, przywrócić pamięć o każdym indywidualnie zamordowanym Polaku, policzyć ich, przedstawić rachunek krzywdy Ukrainie, ale w tej właśnie kolejności i wskazać zbrodniarzy odpowiedzialnych bezpośrednio za śmierć tych ludzi. Nie jakieś mityczne UPA, bo to jest po prostu propaganda sowiecka, którą odziedziczyliśmy po czasach PRL-u, tylko konkretnych sprawców. I moim zdaniem jest taki jeden sprawca, którego powinniśmy wskazać już, możemy go wskazać już dziś. I myślę, że moglibyśmy od strony ukraińskiej właśnie wymagać tego, żeby uznała go za zbrodniarza. I to jest oczywiście dowódca UPA Północ, czyli Dmytro Klaczkiwski, pseudonim Kłymsawur, o którym bez wątpienia, i również strona ukraińska bez wątpienia wie, że ma na rękach aż po szyję, jest unurzany w polskiej krwi, aż po łokcie ma te ręce unurzane w polskiej krwi. To jest ta pierwsza postać, od której powinniśmy zacząć. Natomiast my oczywiście robimy to wszystko w sposób tak emocjonalny, tak reaktywny znowu, no że trudno, żebyśmy byli traktowani poważnie i żebyśmy osiągali ten zasadniczy cel, no bo naszym celem jest, żeby Ukraina zdobyła się na stanięcie w prawdzie, w konfrontacji z dziełem swoich przodków. Ale nie w ten sposób osiąga się ten cel. Z mozolną, systematyczną pracą, której podstawą powinny być ekshumacje. One trwają. Czy naprawdę chcemy, żeby odpowiedzią na odebranie Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu było na powrót wstrzymanie ekshumacji, po których pójdzie, nie wiem, może zamknięcie granicy z Ukrainą, zamknięcie lotniska w Jasionce? Przecież to jest spirala obłędu. Piłujemy zresztą gałąź, na której w wymiarze politycznym siedzimy, bo na oporze i zdolności do oporu armii ukraińskiej budujemy dzisiaj nasz spokój i nasze bezpieczeństwo.
0: Zatem zdaniem Rafała Dzięciołowskiego, jaka powinna być polska reakcja? No i na to pytanie już chyba padła odpowiedź, ale jaka jest w takim razie hierarchia naszych, powinna być hierarchia naszych celów w stosunkach z Ukrainą?
2: Polityka historyczna jest elementem, częścią składową, instrumentem pomocniczym polityki w ogóle. Trzeba wymagać, trzeba umówić się ze stroną ukraińską na pewne działania w sprawie Wołynia, bo Wołyń będzie nas dzielił jeszcze długo i będzie nas dzielił też poprzez niespotykaną skalę tej zbrodni dokonanej przez Ukraińców. W związku z tym powinniśmy wznowić dialog. On się zaczął dwa tygodnie temu bodajże. Była konferencja w Baranowie Sandomierskim, na którym historycy zaczęli rozmawiać na powrót. Po wielu, wielu latach zamrożonych stosunków rozpoczął się ten dialog. Rozpoczęliśmy ekshumację. Prowadzimy jakby Instytuty Pamięci Narodowej, z tego co wiem, zaczynają wreszcie również po latach zamrożenia jakieś wspólne projekty, przedsięwzięcia i upamiętnienia. No, trzeba to dostrzec jako pewien pozytyw. W związku z tym ta niecierpliwość, ten fundamentalizm w polityce historycznej jest w moim przekonaniu błędem, o ile nie nawet niedorzecznością. Ale to, co jeszcze ważniejsze, to, że obok polityki historycznej my musimy mieć realną politykę międzypaństwową. Realna polityka międzypaństwowa polega na budowaniu wspólnych przedsięwzięć zgodnych z interesami państwowymi obu narodów. My powinniśmy mieć wspólne przedsięwzięcia gospodarcze, wspólne projekty w obszarze obronności realizowane już, wspólne projekty energetyczne, nawozy sztuczne, rolnictwo i tak dalej, czyli wszystko to, co by nas wiązało siecią zależności i wzajemnych korzyści. I wtedy, jestem o tym najgłębiej przekonany, prezydent Zełenski, zanim podjąłby tę nieroztropną i uderzającą w Polskę decyzję o nazwanie tej jednostki imieniem bohaterów UPA, zważyłby potencjalne... I z drugiej strony prezydent...
0: Potencjalne, nawrotnie, przepraszam, przepraszam. Coś urwało potencjalne i parę słów.
2: Potencjalne straty, które mogłaby ponieść Ukraina w relacjach, zaburzając relacje z Polską. I podobnie strona polska byłaby powiązana taką siecią wzajemnych interesów i zależności, że żaden z polityków nie ryzykowałby zaognienia stosunków wzajemnych. Ale ponieważ my żeśmy się nie dorobili realistów w polityce wschodniej, nie dorobiliśmy się też żadnej, jak to się przed wojną ładnie mówiło, realności, czyli żadnego konkretnego zestawu wspólnych przedsięwzięć i projektów, Najprostszy przykład. Morzejki na Litwie, które przynoszą ogromny zysk do budżetu państwa litewskiego i są perłą w koronie inwestycji Orlenu. Ani Polsce, ani Litwie nie zależy dzisiaj na tym, żeby pochopnie burzyć relacji wzajemnych. Gdybyśmy mieli powiedzmy 3-4 takie projekty między Polską a Ukrainą, myślę, że polityka historyczna wróciłaby do właściwego dla niej wymiaru, to znaczy właśnie polityki historycznej. A dzisiaj, drodzy Państwo, uczciwie mówiąc, poza polityką historyczną i symboliczną we wzajemnych relacjach nie mamy nic. No mamy oczywiście to, co jest najważniejsze, to jest przestrzeń obronna, bezpieczeństwo państwa. Ale tu muszę powiedzieć, że odnoszę, daj Boże, mylne wrażenie, że ze strony polskiej to zagrożenie nie jest traktowane poważnie. I że mało jest w Polsce polityków, którzy, oczywiście deklaracje są inne, ale mało jest w Polsce polityków, którzy by uważali zagrożenie rosyjskie za wprost zagrażające Polsce. I stąd te harce, i stąd te zabawy, i stąd to podgryzanie Ukrainy, które w ostatecznym rachunku może okazać się bardzo niebezpieczne dla polskiej racji stanu.
3: Nie wiem, czy Rafale, słyszałeś taką rozmowę, teraz troszeczkę już odchodzę od tego, od czego zaczęliśmy to spotkanie. Rozmowę z Markiem Budziszem na antenie Radia Wnet, w którym to pan Budzisz powiedział, że doprowadziliśmy do tego, że żul spod żabki decyduje o kierunku polskiej polityki zagranicznej. To w kontekście ukraińskim akurat. Nie wiem, czy znasz tę rozmowę.
2: Niestety tej akurat nie znam, ale wypada mi się zgodzić z panem Markiem Budziszem. No tak właśnie jest. Przypomnę tylko karygodny, skandaliczny incydent na Moście Świętokrzyskim, pobicie nastolatków ukraińskich przez Polaków. Pobicie nie jakieś tam, tylko zakończone złamaniem podstawy czaszki i urazami kręgosłupa u 16-letniego chłopaka z Ukrainy. Z tego, co wiem, z pobudek narodowościowych, tam poszło o kwestie językowe i o używanie języka ukraińskiego i rosyjskiego. Dlatego o tym mówiłem w pierwszej części mojej wypowiedzi, że te emocje są zgubne i one są bardzo niebezpieczne. Jeszcze jak dołączymy do tego możliwości oddziaływania Rosji, a musimy pamiętać o tym. Znaczy, dla mnie to jest w ogóle wstyd, że ja muszę o tym przypominać, bo mi się wydawało, że dla Polaka to powinno być oczywiste, że w stosunkach ukraińsko-polskich najbardziej zainteresowana jest ta trzecia strona, czyli Rosja, która może rozgrywać nas, napuszczając Ukraińców na Polaków, a Polaków na Ukraińców. I my powinniśmy mieć to jako motto naszych wzajemnych relacji. I jakie by nie były te emocje złe między naszymi dwoma narodami, to jednak ani Ukraina nie jest egzystencjalnym zagrożeniem dla Polski, ani Polska dla Ukrainy. Natomiast dla obu naszych krajów śmiertelnym zagrożeniem dzisiaj jest imperialna Rosja, która zresztą nie kryje się z tym przecież, że po pokonaniu ewentualnym Ukrainy w planach ma pozbawienie suwerenności naszego kraju, bo żądanie wycofania wojsk NATO z Polski to i co za tym też idzie, osłabienie naszej asertywności wobec Rosji, to jest pozbawienie suwerenności Rzeczypospolitej. Putin to w 2021 roku powiedział, nie rozumiem, jak polscy politycy mogą ignorować to jawne, te jawne imperialne aspiracje Rosji także wobec Polski. Więc no, ja szanuję spór historyczny. Ludobójstwo na Wołyniu jest bardzo ważne w hierarchii relacji wzajemnych między naszymi narodami. Pamięć o naszych ofiarach jest ważna. Także pewna uczciwość wobec ofiar ukraińskich po naszej stronie by się przydała. No ale nie możemy z tego powodu wywołać wojny międzypaństwowej. A decyzja o odebraniu orderu Orła Białego trochę wygląda mi no, na właśnie taką... Jak to kiedyś, jest takie słowo ponadwymiarową, no więc ona jest taka, to jest jakby przekroczenie pewnych proporcji. Szczególnie, że jak sprawdzałem to ostatnio, wśród odznaczonych orderem Orła Białego jest na przykład pan kanclerz Gerhard Schröder. I no dziwię się trochę prezydentowi Nawrockiemu, że pełniąc ten urząd już tak długo, nie zadbał o to, żeby tego najmitę putinowskiego wyrzucić z zaszczytnego grona kawalerów polskiego najwyższego odznaczenia państwowego. To wstyd i zaniedbanie. I myślę, że to powinno być głównym celem dzisiaj dla kustoszy szlachetnego orderu Orła Białego. Właśnie sprawa Gerharda Schrödera, którą prezydent Duda rozpoczął, ale której nie dokończył. Wiem, że była taka próba w 22 roku, żeby właśnie Gerharda Schrödera, który w 2002 roku dostał to odznaczenie, żeby go pozbawić. A i historia Schrödera i w mniejszym stopniu Zełenskiego, bo ja przecież prezydent Zełenski, no, prezydent Zełenski został odznaczony orderem Orła Białego nie za pamięć historyczną i kultywowanie relacji polsko-ukraińskich, tylko za coś z punktu widzenia obu państw znacznie ważniejszego, za determinację i gotowość do obrony swojego kraju i za to, że swoimi wyborami i decyzjami, można powiedzieć, w tym kluczowym momencie rozstrzygającym o, śmiem twierdzić, losach Europy, czyli w lutym 22 roku i w kolejnych miesiącach wytrwał na posterunku, nie uciekł z Ukrainy, nie wyjechał na emigrację, tylko podjął bój i stał się personifikacją oporu ukraińskiego i symbolem Ukrainy walczącej, także walczącej w naszym imieniu, bo to oczywiście bzdura jest, że Ukraina walczy tylko za siebie i nie za nas. Ukraina jest naszą tarczą dzisiaj. Milionowa armia ukraińska powstrzymuje aspiracje rosyjskie. I tak naprawdę ta milionowa armia to jest jedyna armia, jaką dysponuje Europa Zachodnia w konfrontacji z Rosją. No proszę mi pokazać inne siły zbrojne, które byłyby zdolne do takiej konfrontacji. Polacy, Niemcy, kraje bałtyckie, Finowie. Bez przesady. Jedyna armia, najsilniejsza armia dzisiaj Zachodu to jest armia ukraińska, więc ważmy też i mierzmy jakoś proporcje i poziom emocji, i poziom reakcji, bo no to tak jak mówię, to nie jest już polityka, to wygląda na to, że to jest jakaś, przepraszam za to określenie, ale dziecinada.
3: Czasu już niewiele nam zostało, zamykając, czy polityk dotrzymujący zasady realpolitik, przepraszam za powtórzenie, zignorowałby to, co się wydarzyło?
2: Nie, nie zignorowałby, bo też, proszę państwa, no, wydarzyła się rzecz, jakby to powiedzieć, no, użyłbym słowa, że prezydent Zełenski popełnił ciężki błąd w relacjach polsko-ukraińskich i ja bym nie ignorował tego błędu, ale ja bym przedstawił konkretny postulat ze strony polskiej, nie zabieranie orderu Orła Białego, bo to jest, tak jak powiedziałem, od symbolu do symbolu. Zresztą w moim odczuciu trochę pokazujemy też brak szacunku dla tego odznaczenia, no bo jeżeli jeden prezydent daje, a drugi za chwilę odbiera, no to gdzie jest ta godność tego urzędu, gdzie jest ciągłość urzędu prezydenta i godność orderu Orła Białego? Mi się już samo to nie podoba, że my chcemy tak łatwo go przyznawać i równie łatwo odbierać. Ceńmy się i szanujmy nasze odznaczenie. Ja bym wyszedł z ofertą konkretną do Ukrainy. Pan prezydent Zełenski popełnił błąd, pan prezydent Zełenski w związku z tym jest nam coś winien, wskażmy Dmytra Klaczkiewskiego i zapytajmy się strony ukraińskiej, czy to nie jest właściwy moment, żeby strona ukraińska uznała, że ktoś rzeczywiście za Wołyń i to straszliwe ludobójstwo odpowiada i czy tym kimś nie powinien zostać dowódca UPA Piwnicz, człowiek, który odpowiada właśnie, który był wtedy dowódcą, który bezpośrednio wydawał rozkazy i w wyniku tych rozkazów zginęło kilkadziesiąt tysięcy naszych rodaków. I czy to nie jest dobry moment, żeby stronie ukraińskiej zaproponować konkret, nie symbol, nie bijatykę, nie wrzask o nic tak naprawdę, tylko uzyskać konkret. Ja bym tak widział realizm. A oprócz tego, no jeszcze raz powtarzam, musimy zbudować z Ukraińcami więzi, które pozwolą nam uodpornić się na tego typu historyczne awantury i na dodatek skłonią oba państwa do współpracy w rozwiązywaniu tych trudnych węzłów tragicznej przeszłości, mówiąc maksymalnie ogólnikowo. No, krótko mówiąc, będą nas na tyle silne, że przetrwamy i ekshumację na Wołyniu, i ekshumację na Podkarpaciu, i budowanie cmentarzy Polakom pomordowanym przez Ukraińców i budowanie cmentarzy Ukraińcom pomordowanym w odwecie przez naszych rodaków. To będzie łatwiejsze, bo tych będzie zdecydowanie mniej, ale jednak też być powinny dla uczciwości wzajemnej i prawdy, o którą postulujemy.
3: Rafał Dzięciołowski, prawdopodobnie jeszcze do tematu będziemy wracać, tak podejrzewam. Dziękuję za rozmowę.
0: I tak wybrzmiała ta rozmowa. Artur Żak, otoka opoka ostoja, fundament i kotwica działalności lwowskich, nie tylko lwowskich, Radia Wnet. Arturze, jeżeli chcesz skomentować, to jedno, dwa zdania i musimy wracać do aktualności. Dzień dobry, jaka pogoda w Lwowie?
4: Serwus Wojciechu, kłaniam się nisko. Pogoda we Lwowie, no dzisiaj już jest trochę cieplej. Wczoraj i przedwczoraj bardzo się u nas ochłodziło, było około 15-16 stopni w dzień. Teraz mój termometr pokazuje około 17, no ale jest jeszcze dosyć wcześnie, więc pewnie temperatura wzrośnie. Natomiast tuż po tym, jak się rozłączymy, wsiadam w autobusik i jadę do Drohobycza z powodów rodzinnych, a tam pokazują mi szamani w internecie, czyli synoptycy, że jest cieplej co najmniej o 3 stopnie Celsjusza, więc jest tak wiosennie, letnio. Na razie
0: to ja
4: zmiennie.
0: Uzupełnię tę informację również o to, co zawsze się pojawia, prawie zawsze na antenie Radia Wnet. 14 stopni w Wilnie, pogoda pochmurna i raczej tak ten dzień ma wyglądać. No i przechodzimy do aktualności. Chyba przygotowałeś te związane z tym atakiem dronowym. Nie wiem, czy to precyzyjne słowo. No w każdym razie z tym, co się wydarzyło w Gałaczu. I wypowiedź
4: uderzeniem
0: Putina,
4: dronowym.
0: Że jak spadnie jakiś dron, to koniecznie od razu jest to odbierane jako rosyjski.
4: Tak, parafrazując, taki dron można kupić w każdym sklepie. Tutaj parafrazuję wypowiedź na temat zielonych ludzików z 2014 roku, także Władimira Putina. On wczoraj właśnie w Astanie, w Kazachstanie, miał taką serię wypowiedzi. Powiedział też między innymi o tym, że został poinformowany o tym incydencie i że dopóki nie zostanie przeprowadzony wiarygodne śledztwo i ekspertyza, to wtedy nie można dokładnie wskazać, czyja to była maszyna. Zaznaczył też, że wielokrotnie drony ukraińskie wlatywały w przestrzeń powietrzną Finlandii. No nie wiem, czy to było tak wielokrotne, ale może w ten sposób. Chyba, że tutaj Putin pomylił na przykład Łotwę czy też Estonię, bo takie incydenty oczywiście się zdarzały. W wyniku walki radioelektronicznej drony wlatywały w przestrzeń powietrzną. Niemniej jednak to wielokrotnie rosyjskie drony wlatywały i spadały na terenie Rumunii. Tutaj tylko jeszcze odniosę się w jakim stopniu do twojej rozmowy z ekspertem od Rumunii. Oczywiście Rumunia tutaj nawiązuje do reakcji NATO. No, reakcja NATO, a dokładnie sekretarza generalnego NATO, była bardzo podobna do tej sytuacji z dronów rosyjskich w Polsce. Sekretarz NATO powiedział, że to jest niedopuszczalne i że Rosjanie powinni bardziej uważać i ostrożniej latać. Tutaj tak z głowy cytuję sekretarza generalnego. Ale wracając do Putina, to zaznaczył po raz kolejny, Putin powtórzył, że Kreml utrzymuje, że to rosyjskie bezzałogowce gubią trasy według z powodu systemu walki radioelektronicznej. Wspomniał też, że Rosja kiedyś przekazała Stanom Zjednoczonym odłamki, właśnie te szczątki drona, które miały atakować rezydencję Putina na Wałdaju. Nie wiem, jaki to ma związek z uderzeniem w Rumunii, ale o tym powiedział. Ja mam wrażenie, że od co najmniej kilku tygodni sposób wypowiadania się Władimira Putina jest zdecydowanie słabszy, to znaczy artykułowania myśli. Tutaj mówił też o tym, że Europejczycy dostarczają Ukrainie drony, a tu wystarczy tylko nacisnąć przycisk i dron poleci, a my musimy budować obronę przeciwlotniczą. I to było ultra chaotyczne. To znaczy Putin nigdy nie należał do jakichś wybitnych mówców, że to tak nazwę. Niemniej jednak tu faktycznie jego te kognitywne zdolności są moim zdaniem zdecydowanie słabsze, tak jak śledzę jego wypowiedzi. Oczywiście też odnosił się do tego słynnego uderzenia odwetowego na Kijów, które ma jeszcze nastąpić. No, to jest absurd nawet dla tak zwanych turbo Z patriotów, no bo oni na przykład pytają, że w takim układzie przez te niemalże 5 lat wojny Rosja nie odpowiadała na działania Ukrainy. Jeżeli teraz oficjalnie Kreml, Ministerstwo Obrony Ukrainy, Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej mówią o tym, że będą atakowane cele w Kijowie, no to co oni atakowali przez te co najmniej 4,5 roku, więc nawet to wywołuje w tych środowiskach drobny, łagodny, nazwijmy to, opór i sarkazm, ale także w tej wypowiedzi Putin powrócił do tematu ormiańskiego. Wszyscy dobrze wiemy, że wybory w Armenii są wyborami bardzo ważnymi, rodzajem takiego plebiscytu, może nawet bardziej, albo bardziej referendum wyboru strony Zachód-Rosja. Po raz kolejny powtórzył, że jeżeli Armenia będzie aspirowała, no to zostaną wprowadzone obostrzenia i komu oni będą swoje produkty sprzedawali. No, żeby śmieszniej było, tak naprawdę walka z... taka celna walka, czy też walka przy użyciu sanepidu rosyjskiego z różnymi państwami, w tym i Armenią, trwa od dziesięcioleci. W większości przypadków, jeżeli Federacja Rosyjska chce mieć jakikolwiek efekt, to wprowadza właśnie tego typu obostrzenia, po czym mówi, że no to nie nasza wina, tylko no, to jest niezależny urząd dbający o zdrowie i życie Rosjan. Także wobec no teraz chyba dużego sojusznika, przynajmniej tak Rosja to chce przedstawiać, czyli Chińskiej Republiki Ludowej. Tak też to zresztą się odbywało, gdzie Rosja, Kreml deklarowała jak najbardziej współpracę, także współpracę na poziomie produktów rolnych, a między innymi główny lekarz sanitarny blokował dostawy z Chin, wykonując tak naprawdę polecenie rosyjskich producentów. Więc a tu, tak to może... wygląda. Jeszcze tylko jedna istotna rzecz. Ministerstwo Obrony Ukrainy zastrzega wszystkich obywateli, żeby właśnie z 30 i 31 maja wykazać się szczególną dbałością o własne bezpieczeństwo, bo mogą być zmasowane ataki celem Kijów.
0: Zapowiedz jeszcze piosenkę i będziemy się żegnali. Chyba że chcesz zostać jeszcze na rozmowę o Armenii.
4: Niestety muszę, tak jak mówiłem, biec na autobus i śmigać do królewskiego miasta Drohobycza. A piosenka, jak rozmawialiśmy o Rumunii, no to piosenka z Mołdawii.
0: Nie. Zawchodzimy w temat... w temat ormiański. Dobrze, Artur Żak z Lwowa.
4: Dziękuję. To ty zmieniłeś. Widzisz, a ja chciałem mołdawski. No dobra, no to sam zapowiedz.
0: No właśnie, nazwisko mi wyleciało, jak to z ormiańskimi nazwiskami mam w zwyczaju.
4: Ale Amerykanin, będzie z... Ormianin, czy... bo nie wiem nawet...
0: Amerykanin z ormiański, Amerykanin, amerykański, Ormianin.
4: Serge Tankian, czyli wokali... Serge Tankian.
0: System of Down. Niech zabrzmi muzyka.
4: Tak.

0: Obiecujemy, że ta piękna pieśń jeszcze wybrzmi w programie Wschodnim w całości, ale czasu jest mało, a gości mamy aż dwóch. Mikołaj Murkociński jest cały czas w Armenii. Mikołaju, dzień dobry. Jesteś teraz w Erywaniu i nie mamy chyba dużo czasu, ale przeprowadziłeś dzisiaj, czy wczoraj, bardzo ciekawą rozmowę. Dzień dobry, Mikołaj.
1: Dzień dobry Wojciechu, dzień dobry Państwu. Tak, pisałem Ci przed wejściem na antenę, że przeprowadziłem bardzo ciekawą rozmowę z panem Harutem Harutyunianem, teologiem, który zajmuje się teologią, ale w tym aspekcie bardziej politycznym, czyli o tych zajmuje się związkami Kościoła Ormiańskiego, Apostolskiego z właśnie polityką i no wiemy, że oczywiście w kontekście tych wyborów to nabiera szczególnego znaczenia, bo wszyscy zastanawiają się, jaka jest ta rola Kościoła Armenii w kontekście wyborów. No jednak Kościoła, którego stosunki z aktualnym premierem Nikolą Paszynianem są dość ciężkie, żeby nie powiedzieć złe.
0: A zatem i myślę, że ta rozmowa pojawi się na antenie Radia Wnet. Czy wyczuwasz w Erywaniu, do którego wróciłeś, że te wybory już za tydzień będą?
1: To zdecydowanie czuć. Można to także zobaczyć przede wszystkim. Ja oczywiście od razu podkreślam, że wielu ekspertów znacznie lepiej to przeanalizuje niż ja. Ja natomiast mogę Państwu powiedzieć, co widzę, a mianowicie widzę miasto i nie tylko miasto, ponieważ kraj, po którym przez ostatni tydzień podróżowałem, że no, wszędzie są najróżniejsze plakaty z kandydatami, tymi głównymi z jednej strony. Tak mi się wydaje, przeważają te plakaty aktualnego ugrupowania Nikoli Paszyniana, czyli to, które rządzi od roku 2018, czyli ugrupowanie Umowa Społeczna, które według sondaży ma aktualnie 32% poparcia, co jest jednak znacznym spadkiem w porównaniu no, chociażby do roku 2021, kiedy to ugrupowanie zebrało 54%. Natomiast no, to jest jak na razie faworyt. A z drugiej strony chyba ugrupowanie, które ma najwięcej plakatów, to jest to główne ugrupowanie, czy też koalicja opozycyjna, czyli Silna Armenia, której twarzą jest Samvel Karapetyan, czyli ten biznesmen ormiański, ale który ma także obywatelstwo rosyjskie, być może także cypryjskie i który zresztą pozostaje w areszcie domowym. No w każdym razie Silna Armenia, która jest otwarcie prorosyjska, zresztą na tych plakatach, które tutaj są, można zobaczyć w logo także Ararat, to jest ugrupowanie, które będzie takim głównym challengerem dla Nikoli Paszyniana. 6% według sondaży, a całą powiedzmy kampanię oficjalnie prowadzi Narek Karapetyan, czyli bratanek Samvela Karapetyana. Samvela Karapetyana, którego majątek jest szacowany na ponad 4 miliardy dolarów z tego
2: co wiem. Mówi się, że on miałby zostać premierem, no tylko że problem polega na tym, że...
0: No i coś złego z połączeniem się zdarzyło z tej Armenii, o której mówimy. Przypominamy, właśnie chyba dobiega końca msza w Kościele Świętej Anny w intencji Radia Wnet. Dzisiaj obchodzimy święto nasze, dzisiaj jubileusz Radia Wnet i Wojciech Górecki, który jest na linii, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
3: Dzień dobry i gratuluję waszego święta.
0: Bardzo dziękuję. No, nie mamy dużo czasu, Mikołaj, a głos gdzieś nam wygasł. Jakie znaczenie mają te wybory dla Armenii? Bo jest to moment przełomowy. Gdzieś ten wektor polityki zagranicznej się zmienił w ciągu ostatnich lat. I teraz wiemy, że Rosja też będzie grała i to chyba o dużą stawkę. Są informacje, Reuters podał, że bardzo ma zamiar zaangażować się w te wybory. A przypominamy, już za tydzień, 7 czerwca i że nawet mają przywieźć, nie wiem czy to jest do zrealizowania, 100 tysięcy Ormian z terenów Federacji Rosyjskiej na te wybory.
3: No to są wybory, których stawką jest rzeczywiście to zachowanie prozachodniego kursu obecnych Erywania. W przypadku zwycięstwa premiera Nikola Paszyniana ten kurs będzie zachowany. W mniejszym stopniu jest to oczywiście, stawką jest to rzeczywiście przebieg normalizacji relacji z turkijskimi sąsiadami Armenii, z Azerbejdżanem, z Turcją. Tutaj myślę, niezależnie od tego, kto wygra, to w te buty jednak Paszyniana by wszedł. Natomiast rzeczywiście skala zaangażowania zewnętrznych aktorów, tutaj wspomniał pan o Rosji, która wytacza cały szereg armat, ale też przecież Zachód jest zaangażowany, bo mieliśmy kilka wizyt bardzo wysokiego szczebla. Mieliśmy szczyt Unia Europejska-Armenia, szczyt w Erywanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej na początku maja. Mieliśmy sekretarza Marco Rubio w Erywaniu. Mieliśmy wcześniej wiceprezydenta Vansa, więc Zachód też się angażuje, misje unijne i tak dalej. Także to wszystko mnie skłania do postawienia tezy, że mamy po prostu nowy front konfrontacji pomiędzy Rosją a Zachodem i że to jest bardzo, bardzo ostra rywalizacja.
0: A zatem ostra rywalizacja, a jakie są szanse Nikoli Paszyniana o to, na to, by utrzymać się? I w związku z tym to nie, przecież nie tylko chodzi o to, czy on się utrzyma przy władzy, tylko jaki dalszy kurs będzie państwa Ormian.
3: Tutaj pan wspomniał o tych zapowiedziach przywozu Ormian na głosowanie. Wyjaśnijmy, że w przeciwieństwie na przykład do Mołdawii czy też Polski nie ma punktów wyborczych za granicą. Ormianie mogą głosować wyłącznie w Armenii i oczywiście posiadać obywatelstwo. Przy czym jeśli mają oprócz armeńskiego jakieś inne, to nie mają tego biernego prawa wyborczego. Nie mogą być wybierani, ale czynne mogą realizować, mają takie czynne prawo wyborcze. Tutaj ja myślę, że to chodzi bardziej o Ormian z Gruzji, która leży bliżej niż Federacja Rosyjska, chociaż też na południu Federacji Rosyjskiej jest diaspora ormiańska. No ja oczywiście wątpię w te 100 tysięcy, ale nawet niech to będzie 5 tysięcy, to są ludzie, którzy będą głosować na Samvela Karapetiana z całą pewnością. To nawet kilka tysięcy może tutaj wpłynąć na wynik wyborów. Ja sądzę, że Paszynian te wybory wygra, że umowa społeczna te wybory wygra. Pytanie, jaką przewagą, czy będzie w stanie samodzielnie rządzić, samodzielnie utworzyć rząd, czy nie będziemy mieli jakichś protestów powyborczych, czy nie będziemy mieli jakichś prób podważenia wyników. To wszystko przed nami. Natomiast rzeczywiście, 26 czy 32% tutaj pan Murkociński podał. W tej chwili się takie sondaże pojawiły. To nie jest jakoś dużo, ale to jest duża przewaga nad Karapetianem. Zwraca uwagę, że w tymże sondażu 23% ludzi zadeklarowało, że jeszcze się nie zdecydowało, na kogo będzie głosować, a 21%, czyli co piąty, odmówili odpowiedzi na to pytanie. Sądzić należy, że ci, którzy odmawiają odpowiedzi, to raczej będą głosować na opozycję. Natomiast ormiańska ordynacja jest tak skonstruowana, że zwycięzca dostaje dodatkowe bonusy i tutaj jeśli w miarę pewne to zwycięstwo będzie, to oczywiście Paszynian ma duże szanse, tylko tak jak mówię, to wszystko nie wyklucza takich scenariuszy właśnie typu oprotestowanie wyników wyborów czy jakieś manifestacje. Wiemy, że wsparcie z pewnością będzie otrzymywać opozycja od Federacji Rosyjskiej, podobnie jak Zachód w bardzo, bardzo jawny sposób wspiera kurs Nikoli Paszyniana i politykę obecną władz w Erywaniu.
0: No całkiem niedawno relacjonował pan, opowiadał pan może raczej, bo był pan w Warszawie o tym szczycie, który odbywał się w Erywaniu. Czy to pytanie może trochę obok, czy Armenia chyba nie jest państwem, które chętnie rozdaje obywatelstwo, no bo przecież ta diaspora ormiańska jest legendarna, Ormianie mieszkają na całym świecie i gdyby tak było, to przecież kurs prozachodni pewnie byłby o wiele większy, miałby szansę w każdych wyborach.
3: No wręcz przeciwnie. Gdyby diaspora głosowała, to Paszynian nie miałby dużych szans na zwycięstwo, dlatego że tutaj ta diaspora jest dużo mniej chętna do normalizacji relacji z Turcją, dużo bardziej opowiada się za ostrzejszym właśnie kursem, nie jest zadowolona z polityki, którą Paszynian prowadzi. Tutaj jakkolwiek by to paradoksalnie nie brzmiało, to Ormianie z Francji czy ze Stanów Zjednoczonych tutaj mówią jednym głosem z władzami na Kremlu. Jeśli chodzi o obywatelstwo, oczywiście Ormianie etniczni, część z nich ma to obywatelstwo, tylko tak jak powiedziałem, no, trzeba w Armenii fizycznie zagłosować, żeby móc wziąć udział w wyborach, czyli trzeba przyjechać po prostu do Armenii. Tutaj jeszcze taki na marginesie też jest taka kwestia, jak Ormianie z byłego Górskiego Karabachu, którzy też nie są zadowoleni, to jest eufemizm, z polityki Paszyniana, zarzucają mu zdradę, no więc oni mogą w bardzo łatwy sposób obywatelstwo w zasadzie z automatu uzyskać, tylko wtedy tracą prawo do zasiłku, które im przysługuje jako uchodźcom, no to jest około 600 zł na osobę, no to przy tam pięcioosobowej rodzinie na przykład, no to już się robi konkretny pieniądz i część się nie zdecyduje na to, żeby po prostu to obywatelstwo przyjąć, a oni by akurat głosowali przeciwko obecnemu premierowi.
0: Z tego co widać, no po pierwsze popełniłem błąd, bo diaspora zazwyczaj pielęgnuje ten mityczny obraz swojej ojczyzny i to rzeczywiście chyba nie trafiłem, a z drugiej strony bardzo dużo tu jest niewiadomych. Ci Ormianie z Górskiego Karabachu, którzy nie wiadomo, czy będą wybierali zasiłek czy obywatelstwo, żeby móc zagłosować. Także tak chyba do ostatniej chwili nie będziemy pewni, w którą stronę to pójdzie wszystko w tych wyborach 7 czerwca.
3: Tak, i mogą być małe różnice. Jest też taki scenariusz, że Paszynian wygrywa, ale nie jest w stanie rządzić, bo wiemy na przykład, że ugrupowanie Silna Armenia Samvela Karapetiana i Sojusz Armenia byłego prezydenta Roberta Koczariana, oni już deklarują, że po wyborach utworzą koalicję, są gotowi. No więc jeżeli byśmy mieli ich na przykład i załóżmy, że jeszcze na przykład kwitnącą Armenię, trudno ogarnąć te nazwy nieraz, bo są bardzo podobne tych ugrupowań armeńskich. Gagika Carukiana też oligarchy, podobnie jak Karapetian, tylko takiego miejscowego, który interesy robił w Armenii. No to gdyby się te trzy ugrupowania znalazły i utworzyły koalicję, to być może będą miały więcej głosów niż umowa społeczna Paszyniana. Ale może też być tak, że trzy ugrupowania wejdą i wtedy tu szanse Paszyniana rosną. Eksperci ormiańscy, z którymi rozmawiam, uważają, że na korzyść Paszyniana zagra niska frekwencja. Im wyższa będzie ta frekwencja, tym większe szanse będzie miała opozycja. Ale tak, to to jest demokratyczny kraj, chociaż zarzuca się już Paszynianowowi jakieś tam początki autorytarnych ciągotek, ale to jest demokratyczny kraj i rzeczywiście tutaj przy urnie się to wszystko rozstrzygnie.
0: A zatem za tydzień nie możemy z panem się połączyć, ale może za 2 tygodnie pan skomentuje w programie wschodnim te wybory.
3: Z przyjemnością właśnie ja się wybieram do Armenii jako obserwator, więc nie będę mógł komentować sytuacji w tym kraju. Dopiero jak skończę moją misję, to chętnie oczywiście się podzielę wrażeniami w tym zakresie, w jakim będę mógł.
0: Wojciech Górecki, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo dziękujemy za tę korespondencję. I Mikołaj Murkociński, no mamy 2 minuty. Jakie są twoje dalsze plany? Kiedy, ile jeszcze korespondencji zdążysz nadać w Radiu Wnet?
1: Ach, korespondencji już niedużo, ponieważ dzisiaj to mój ostatni dzień tego pobytu w Armenii. Natomiast ja tylko dodam jeszcze może odnośnie tego, w jaki sposób Rosja chce w jakiś sposób wpływać na wynik tych wyborów. To taka ciekawostka, więc niezweryfikowana informacja, ale właśnie, która została mi przekazana przez mojego rozmówcę dosłownie kilkanaście minut temu. Powiedział mi, że jego wujek jeździ taksówką tutaj po Erywaniu. No i powiedział, że właśnie ludzie Samvela Karapetiana z Silnej Armenii mieli tym kierowcom taksówek w Erywaniu oferować 5000 dram, około 12 euro dziennie w zamian za właśnie opowiadanie w czasie przejazdów, no właśnie osobom, które wiozą, opowiadanie.

0: wniosek. No i pytanie, mamy naprawdę już nie mamy czasu. Jak zweryfikować, czy można zainkasować tę stawkę dzienną, a jednocześnie nie zrealizować zamówienia? Jak to zweryfikować?
1: No właśnie, podobno jeżdżą ludzie związani z silną Armenią, jeżdżą po prostu taksówkami jako zamawiający, jako pasażerowie i weryfikują, czy rzeczywiście dany kierowca, jeżeli już pobrał te pieniądze, to rzeczywiście czy wywiązuje się z tego, powiedzmy to, dzieła.
0: Czyli póki wybory jakiekolwiek demokratyczne będą istniały na tym świecie, to póty wyobraźnia ludzka nie będzie miała granic. Mikołaj Murkociński z Armenii, z Erywania. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję,
0: no i szkoda, że nie jesteś tutaj, ale ja rozumiem, że pogodę masz piękną i w ten dzień lepiej być w Armenii, chociaż pewnie też trochę serce ci płacze, że nie możesz być na naszym świecie Radia Wnet.
1: To prawda, ale łączę się i myślami, i sercem również.
0: Mikołaj Murkociński, Igor Toporowski, Wojciech Jankowski. Nie przywitałem się, nie przedstawiłem na początku audycji. Przypominamy, dzisiaj jest święto Radia Wnet. Jubileusz 17 lat temu zaczęło nadawać Radio Wnet. Zapraszamy naszych miłośników, naszych fanów, naszych słuchaczy. No i przypominamy o Patronate, ukośnik Z, ukośnik Konsoleta jeszcze przez dobę, jeżeli się nie mylę. Jeszcze dzisiaj Państwo to usłyszą na pewno na antenie. Trwa nasza zbiórka na nową konsoletę po to, żeby te nasze relacje były i uchem, i okiem odbierane. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia. Zapraszamy na krakowskie przedmieście.
2: Program

0: autopromocja.
1: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
2: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
3: i Krzysztof Masłun.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
5: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
0: Była autopromocja.
6: Reklama.
7: Nasz naród jak lawa.
8: Gen wolności.
9: Młodzież w walce z komuną.
10: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
11: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
12: To będzie opowieść o wojownikach.
10: Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
11: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
13: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
14: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
15: 18, 47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
16: To ja też chcę. 24, 30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Po reklamie.
19: Budzisz się i słuchasz.
20: Radio Wnet.

0: Świętujemy, proszę Państwa, składamy i Państwu życzenia najlepsze. Skoro Państwo słuchają radia, to też jest to Państwa święto. Była uroczysta msza święta w kościele świętej Anny, a teraz zapraszamy Państwa do siedziby przy krakowskim przedmieściu 79. Dużo rzeczy dzieje się na placu zamkowym, ale jeszcze więcej dzieje się u nas. Dzień dobry Pani.
1: Dzień dobry Panu, Panie redaktorze.
0: Czy przypadkiem Pani trafiła tutaj na krakowskie przedmieście?
1: Bynajmniej nie był to przypadek. Słucham radia już prawie że od początku i planowałam, w zasadzie czekam cały maj na urodziny Radia Wnet i przychodzę do Państwa, bo Radio Wnet to jest dla mnie takim archipelagiem wolności, wolne radio, wolnych ludzi.
0: Staramy się być tacy właśnie, a nie zaskoczyło Pani widok naszego studia i te wszystkie rośliny, które tutaj nagle się pojawiły, wczoraj wyrosły.
1: To prawda, studio prezentuje się wspaniale.
0: Studio się prezentuje wspaniale. Lech Rustecki jest w studiu. Lechu, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja tylko chciałem powiedzieć, że spontanicznie, jeżeli by Państwo chcieli zobaczyć, co się dzieje w studio, to ustawiliśmy takie dwie szerokokątne kamery.
0: A gdzie?
2: A tam jest jedna, to nie wiem, to jest różowy?
0: Tak, różowy.
2: Niebieska. Tylko nie na YouTubie. Być może będziemy wchodzili na YouTube, ale mogą Państwo doświadczyć radia z muzyką i całego tego zamieszania, które tutaj w studiu się dzieje. Wystarczy wejść na adres www.mixcloud.com/live/mediawnet. Ja się udaję teraz do naszego działu internetowego, także wkrótce się pojawi jakiś artykuł na stronie wnet.fm i w mediach społecznościowych będzie informacja. Natomiast jeżeli ktoś już teraz chce wejść, to www.mix.cloud, tak jak chmura, mixcloud.com/live/mediawnet. Te ukośniki Państwo znają, bo często jak zbiórki robimy, to mówimy też ukośnik i tak dalej.
0: A, dobrze, że przypomniałeś, bo rzeczywiście ostatnie godziny zbiórki naszej zbiórki patronite.pl/z/konsoleta. Zebraliśmy już ponad 100 tysięcy złotych, chyba 114 tysięcy. Bardzo serdecznie za wszystkie wpłaty Państwu dziękujemy, ale oczywiście w miarę jedzenia apetyt rośnie i tak sobie myślimy, dobrze, konsoletę mamy, to może też będziemy mieli jakieś kamery w studio, żeby lepiej i ładniej ten obraz wyglądał, choć dziś ładnie wygląda, bo nasze studio się zmieniło w taką małą dżunglę. Pozazdrościliśmy Małgorzacie Kleszcz jej podróży i witamy w naszej dżungli, która okazuje się wyrosła na żółtej łodzi podwodnej i do tego wszystkiego jest żyrafa, która między tymi palmami stoi. Dzień dobry Pani.
3: Dzień dobry. Mam się przedstawić, tak?
0: Można, tak.
3: Nazywam się Elżbieta Zięba. Jestem seniorką, bardzo zaawansowaną wiekiem. Bardzo kocham Radio Wnet. Was wszystkich żałuję. Jedynie tego, że nie mogę widzieć waszych twarzy, dlatego że jestem inwalidką wzroku. Mam wielkie ograniczenia, widzę duże przedmioty, powiedzmy te palmy, to wszystko to widzę. Natomiast waszych twarzy nie rozpoznałabym, nikogo
0: ale za to
3: nie rozpoznaję. Dlatego radio ma dla mnie szczególne także i znaczenie.
0: Za to...
3: Ponieważ ja jestem dopiero od niedawna niewidoma, mam całe życie, jest bardzo sprawna pod tym względem, no ale już jakieś 8-9 lat chyba musiałam się... No, w jakiś sposób zupełnie inaczej do życia nastawić.
0: I radio Wnet pomaga i do tego Radio Wnet dzisiaj...
3: Radio to jest takie moje radio. Ja po prostu słuchając Radio Wnet to jestem u siebie. Tak to odbieram i codziennie rano zaczynam, że tak powiem, życie od odłączenia mojej ulubionej stacji. Słyszę was, rozpoznaję wasze głosy, cieszę się, że was słyszę, natomiast no, tutaj jestem po raz pierwszy, nie wiedziałam, że to tak wygląda, jestem zachwycona wszystkim, co tutaj widzę. szczególnie tym wspaniałym balkonem. To jest w ogóle coś niesamowitego na plac zamkowy, na tą świętą Annę, moją ukochaną, gdzie ślub brałam. Ślub brałam wiele, wiele lat temu, w 1961 roku. Także aż już prawie prehistoria. I tak to...
0: I tak,
3: cóż mogę powiedzieć jeszcze?
0: I tak to wygląda. Nie zadam zbyt teraz pani wielkiej liczby pytań, ale bardzo serdecznie dziękujemy za to, że pani słucha radia i zapraszamy na kawę. Kawa, ciastka, będzie też tort, ale ten tort dopiero przyjedzie po godzinie 12. Pani też bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję pani redaktorze.
0: Za to, że pani tak...
1: Za tę możliwość bycia tutaj u państwa w studiu.
0: Że tak wiernie pani słucha radia, ale nie wydostanie się pani, dopóki pan nie odpowie na pytania. Z panem byliśmy kiedyś...
3: Już, tak? Bardzo.
0: Tak, dziękujemy bardzo. Z panem byliśmy w Sarajewie. Taka była właściwie jedna z pierwszych pielgrzymek radia. Wtedy pojechaliśmy, żeby zobaczyć i Sarajewo, ale przede wszystkim, żeby posłuchać to Ojca Świętego Franciszka, bo Franciszek wtedy był w Sarajewie. To pamiętamy. Jedno słowo, z jakim przesłaniem dzisiaj pan przyszedł na urodziny radia?
4: I więc oprócz Sarajewa, to byliśmy wtedy w Medjugorje też, należy pamiętać.
0: To część była, część radiowa została w Sarajewie, bo musieliśmy nadać program z Sarajewa, więc my i ja osobiście w Medjugorje nigdy nie byłem.
4: Ja z Sarajewa mówiłem przez radio, moja sąsiadka mnie słyszała, podziwiałem siebie. Przez tyle kilometrów sąsiadka słuchająca Radia Wnet, wspaniale. Andrzej z Żoliborza Warszawskiego. Tutaj mam taką propozycję oczywistą. Chciałem kiedyś wesprzeć Radio Wnet i siebie, ale nie udało mi się, mając nowoczesny telefon. Jest to bardzo trudne. Dlatego kiedyś przez przypadek zobaczyłem film jakiś pobożny w telewizji, nieznanej mi stacji, i z boku był napis: wesprzyj nas blikiem i numer telefonu. Natychmiast to zrobiłem i natychmiast zostałem, wsparłem to telewizję. Proponuję dać ludziom numer telefonu, żeby blikiem natychmiast mogli wpłacać bez żadnych komplikacji. To jest moja propozycja.
0: Dobrze, nie tylko ją przemyślimy, ale może wprowadzimy ją w życie. Bardzo serdecznie dziękuję za myślenie o radiu. To jest bardzo miłe. W Sarajewie byliśmy w 2013 roku, więc łatwo policzyć, że to było 13 lat temu i być może to był maj. I być może wtedy też pachniała Saska Kępa.
4: Tego nie pamiętam już, jaka to pora roku.
0: Świętujemy nasze urodziny. Zapraszamy na plac zamkowy, krakowskie przedmieście 79. Są koszulki, są torebki, jest z Bolesławca, przywiezione są kubeczki z napisem Radio Wnet. To wszystko jest przy krakowskim przedmieściu, a my może posłuchamy, ale ja bym posłuchał, a ja wybiorę Abbę. A dlaczego ma nie być Abba? Jest tam Abba, niech sobie śpiewają Szwedzi.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio. Weszła do studia Magdalena Uchaniuk i Konrad Pędrzewski i od razu zaczęła się afera. Magdo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dlaczego afera?
0: No
1: nie afera,
0: tu trzeba obciąć, tam trzeba obciąć, ale panią przywitamy. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry. Nazywam się Barbara Głuska-Precani. Spędziłam 52 lata jako szczęśliwa małżonka Włocha. We Włoszech, no zresztą mieszkaliśmy w różnych krajach świata. Zaraz po upadku komunizmu mąż kupił mieszkanie w Warszawie. Zawsze mówił, że będziemy mieli na emeryturę miejsce swoje w Warszawie. No i okazało się, że kilka lat temu w czasie pandemii musiał jako człowiek z problemami kardiologicznymi wrócić szybko z Włoch do Warszawy. No i tutaj zmarł i chciał być pochowany w Polsce. Był to człowiek niezwykle zakochany w Polsce i w Polonii włoskiej, której bardzo pomagaliśmy. Ja byłam prezesem stowarzyszenia polsko-włoskie koło kulturalne w Lombardii, które miało dosyć znaczące pomysły i ciekawe, jeśli chodzi o promocję Polski we Włoszech, szczególnie w północnych Włoszech. No, po śmierci męża przeprowadziłam się na stałe do Warszawy. Akurat to się jakoś zbiegło z tym, co się stało z telewizją polską, którą oglądałam jako Polonia we Włoszech. Polonia nie działa. Telewizja praktycznie jest nie do oglądania. Więc dzwoniłam wtedy do moich kuzynów, pytam się, co ja teraz mogę oglądać w Polsce. Powiedzieli, przełącz się na Republikę. Więc zaczęłam oglądać Republikę. Ale ja mówię, ja bardzo często słucham radia. No wiem, czy to mam Radio Classic, czy tak dalej. Powiedziano, nie jest Radio Wnet. To było kilka miesięcy temu. Ja powiedziałam, no znajdę sobie. I rzeczywiście byłam zachwycona. Byłam zachwycona, dlatego mogę się pochwalić i wszystkim zaproponować, żeby słuchali Radia Wnet.
0: I chodzili w pięknych białych koszulkach z żyrafą.
2: Oczywiście, to jest najlepsza reklama. Starsza osoba z taką żyrafą, prawda?
3: Tak, na pewno to jest piękne. A pozdrowi pani naszych słuchaczy po włosku. I dlaczego słuchać Radia Wnet, ale powie pani po włosku?
2: Sì, lo dirò ovviamente. Se qualcuno in Italia lo sente, se lo sentono gli italiani, allora ascoltate Radio Wnet. Se sono i Polacchi, ascoltate Radio Wnet.
0: Brawo. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. To skoro mówiliśmy o rozmaitych... Tam jest Anna German? Tak? Czy to jest Anna German? Tak?
3: Tak, nie? Anna German. Wróć do Sorrento.
0: Wróć do Sorrento.
2: No,
0: zaśpiewa Anna German. Tak.

0: I godzina 11:41 i my świętujemy, prawda,
1: tak,
0: Konradzie?
1: Specjalna audycja, specjalna urodzinowa.
0: Tak, jest tak zielono w naszym studio. Ja pierwszy raz jestem
1: jest
0: tutaj.
1: Zielono i wesoło. Mamy tutaj gości wspaniali nasi.
0: Mamy gości wspaniałych i zielono, tak, zielono nam.
1: O, wszedł pan z żyrafą na piersi.
0: Tak, to nasz kolega redakcyjny Mariusz Kalukin, który odpowiada za wideo. Zaraz go poprosimy, ale najpierw proszę nasz pierwszy słuchacz.
2: Nie pierwszy, tu było tyle słuchaczy przede mną.
0: Dziś pierwszy.
2: Z panem Krzysztofem.
0: Nasz pierwszy.
1: Nasz pierwszy.
2: A wasz pierwszy.
0: Bliżej.
2: Antoni Paweł Wasilewski.
0: Bliżej do mikrofonu poprosimy.
2: Antoni Paweł Wasilewski.
1: Ale
2: zakochany w waszym radiu. Żona mówi, że powinienem sobie podłączyć do krwioobiegu.
0: Jeszcze nie mamy tej opcji,
2: no,
0: ale się postaramy.
2: Niestety, ale trzeba się starać.
0: Taki
2: trzeba
0: chip.
2: Próbować. Bardzo dobry pomysł, chociaż trzeba uważać z tymi chipami.
0: Ale nie taki chip zewnętrzny.
2: Inni mogą wykorzystać to do złych celów, więc...
0: I Lech Rustecki też jest z nami.
2: Cieszę się, że tak radośnie i tak niestandardowo możemy rozmawiać. Kocham wasze radio za to, o czym się mówi, prawdę. Lubię słuchać pani głosu, ponieważ pani głos jest urzekający, nie mówiąc oczywiście o pani programach, no bo wiadomo, ale w radio głos się liczy. Głos pana Konrada, no jest, to jest głos takiego super gawędziarza, takiego, który wszystko, co może, chce przybliżyć słuchaczowi i dzięki temu chce się to mieć, obejrzeć, usłyszeć, także szapoba.
0: A proszę nam powiedzieć, od kiedy ta miłość trwa?
1: Właśnie ten pierwszy dzień.
0: Prawda?
2: Znaczy,
0: to za uroczenie.
2: Nie. Powiem szczerze, nie internetowe. Internetowego radia praktycznie nie słuchałem. Momentami, kiedy byliście na obcych kanałach. Raz byłem na... Emil Plater tam był. Ten urządzaliście jakaś tam...
0: Tam był Jarmark.
2: Jarmark
0: nasz,
2: był tam
0: tak, bo
2: raz.
0: Jeszcze handlem się zajmujemy
2: tak,
0: cały czas.
2: Tak. I właściwie od momentu, jak tak ruszyliście na poważnie, nawet wtedy pozwoliłem sobie i byłem takim mini sponsorem, bo to wtedy trzeba było załatwić aparaturę jakąś tam i tak dalej. Przyznam się, że jestem takim niezbyt systematycznym ofiarodawcą. Są z różnych względów. O.
0: Ale jest pan regularnym słuchaczem, to najważniejsze.
1: No i z serca.
2: I tak, i staram się, miałem kiedyś dużą ilość takich wlepek czy przylepek z waszym radiem, no więc obazgrałem trochę Warszawę tymi wlepkami, no ale tych wlepek już nie ma, więc...
0: Mam w torebce.
2: Poważnie? No to bardzo proszę.
0: Zrobimy interes?
2: Zrobimy.
0: Pan wlepia, ja daję, a pan wlepia.
2: Machnią.
0: Ale jest z nami jeszcze nasz też przyjaciel radia. Proszę tutaj się przedstawić, zaanonsować.
3: Szczęść Boże, stały słuchacz i Bogumił Tomasiewicz, rycerz świętego Jana Pawła II. No przepiękna była dzisiaj msza święta i homilia księdza, taka
2: podprowadzająca.
3: Że to słowo ma docierać na cały świat i Pan Jezus też wybrał poprzez słowo kontakt z nami, żeby nas formować i ubogacić. No i tak w tym momencie, kiedy ksiądz mówił kazanie, to przyszło mi takie, mówię, a dlaczego by nie zaśpiewać jakiejś pioseneczki tutaj dla Radia Wnet?
0: No więc jesteś przygotowany.
3: Więc jestem już przygotowany, ułożyłem jedną na razie zwrotkę. Tutaj już 100 osób ponad śpiewało w Radio Wnet, bardzo ładnie to wyszło. Mam nadzieję, że jeszcze nagramy, jak słuchacze śpiewają Radiu Wnet. Bardzo fajny tekst. Zapraszam do śpiewania ciebie, Magdo.
0: A ja nie znam słów.
3: Ale będziesz znała,
2: słowa
3: bo
2: proste.
3: To jest piosenka do słuchania i do śpiewania.
1: A można mruczeć?
3: Oto jest dzień, oto jest dzień, dzień dla Radia Wnet. Dzień.

0: czasie homilii, także kochani, myślę, że to taki znak jest na te następne 100 lat dla Radia Wnet.
1: Można mówić.
2: Nie, muszę już uciekać.
1: Ależ rozumiemy. Ale zamówił pan jeszcze piosenkę. O, jest Ryszard Gajewski. Ryszardzie, zapraszamy cię na chwilę. Tutaj gorące krzesło, no zapraszamy.
3: Nie, Ryszard Gajewski.
1: Nie, no Ryszard, powiedz tylko, co można
3: powiedz
1: jeszcze...
3: Powiedz tylko słowo, chociaż jedno słowo powiedz, no. Nie powie.
1: Ryszard się wstydzi, ale... no to jak mam to rozumieć?
4: Po prostu nie mówię.
3: Po prostu nie mówię.
0: Ryszard woli pracować niż się pokazywać.
1: Bo można oczywiście tutaj w naszej siedzibie, drodzy państwo, nabyć piękne radiowe suweniry.
3: Tak, można nabyć kubeczki, nie tylko kubeczki, ale także koszuleczki można nabyć.
1: Torebeczki.
3: Torebeczki, no właśnie.
1: Czy coś jeszcze, Ryszard?
3: To są takie z niespodzianką.
0: Lniane, bardzo ładne.
3: No i co?
4: Kawa, płyty.
1: Kawa.
0: Małżonce, kiedy dają tak kubeczek Radia Wnet, kupiony na jarmarku dominikańskim.
3: Mamy też takie mini antykwariat.
0: To bardzo chwaliła, że piękny i to z polskiej wytwórni ceramiki, także...
1: Bolesławiec,
0: tak.
3: Nasze dwie redaktorki, muszę państwu powiedzieć, pojechały w taką misję do tego Bolesławca. Miały wielkie przygody, niesamowite. Jechały dwie, Hania Tracz i Tosia Bartyś, jechały przez całą Polskę do tego Bolesławca. Zrobiły wywiad w Bolesławcu, bardzo ciekawy, na temat właśnie tego, jak one powstają, te ceramiczne cudeńka, bo to są naprawdę cudeńka.
1: Arcydzieła, tak.
3: No właśnie,
1: tych manufaktur jest bardzo dużo w Bolesławcu. No i ciekawa jestem, z jakiej są nasze kubki. Wiesz? Z jakiej manufaktury?
3: Z manufaktury takiej tajnej. To jest tajna manufaktura, bo to jest taka
0: najważniejsze,
3: właśnie...
0: Najważniejsze, że napisane Bolesławiec pod spodem, pod taka, kubkiem.
1: No, tak, tak, to więc...
3: Bo jest to taka specjalna radiowa, że tak powiem, manufaktura mini-mini. Ale to właśnie są
0: specjalne dla Radia Wnet.
1: Tak, specjalne można dla Radia Wnet.
3: Tak, kubek zakupić, a później pić herbatę rano. Jak to smakuje. W ogóle się od razu lepiej dzień.
0: Doskonale nadają się do parzenia ziół, kochani, bo są takie właśnie wypukłe i tylko wystarczy przykryweczka i świetnie zioła z nich smakują, naprawdę, bo są ceramiczne, prawdziwe, gliniane, wypalone, takie.
1: No więc my, drodzy państwo, zapraszamy do nas tutaj, do siedziby Radia Wnet. Proszę się nie zniechęcać tłumem pod naszym balkonem, bo dzisiaj jest też jakiś taki event, który współtowarzyszy.
3: Tak, chodzą za ręki.
0: Z okazji, to jest event z okazji 17. rocznicy urodzin Radia Wnet, kochani. No, musimy tak to interpretować. Tak,
3: podłączyli się do nas, no ale już...
1: Podłączyli się, ale proszę jeszcze zapowiedzieć utwór.
2: No właśnie, nic mi w tym momencie...
1: No ale wybrał pan przecież, że Anna German ma dzisiaj być, tak? Mówił pan, że to dzisiaj jest pana faworytka.
2: Tak.
1: Już Anna Igor Toporowski, który realizuje, już coś tam wybierze.
0: Promujmy polską muzykę, kochani.
3: Anna German, super.
2: Drugi
3: jest.
2: W kolei.
1: Drugi. To będzie uroczysko. To
3: tak
1: to
3: jak na Szreku było. Wybierz dwójkę, kochany.

0: Proszę Państwa, obchodzimy bardzo hucznie urodziny Radia Wnet. Tutaj się dzieją niesamowite rzeczy we wszystkich pokojach. Trwa, że tak powiem, wyprzedaż kubeczków, koszuleczek, nalepek i wielu innych rzeczy. Jest przenośny antykwariat, jest też szwedzki stół słodkości. A mamy tutaj naszego gościa. Witam Pana, proszę się przedstawić.
1: Nazywam się Roman Malowski, kardynałowski. I tak dla skrótu to Polak Kijowski.
0: Pan przyjechał z Kijowa na urodziny Radia Wnet specjalnie, tak?
1: Niestety nie specjalnie, a już uciekłem z Kijowa, kiedy zaczęła się aktywna faza wojny. I dlaczego uciekłem? Dlatego, że nie mam wojskowego wykształcenia i już jestem w wieku niepoborowym. To jak to się mówi, żebyś tam nie przeszkadzać. Powiedzmy w ten sposób.
0: I to mieszka pan teraz w Polsce?
1: Teraz ja jestem w Polsce. Ja mam kartę Polaka. I w Kijowie ja byłem tym marszałkiem kijowskiego szlacheckiego zgromadzenia Zgoda imienia Mariana Malowskiego. Organizacja społeczna, która zajmowała się krzewieniem polskości, nauczaniem języka polskiego. I robiliśmy różne imprezy, na przykład ku czci 2 maja, Dzień Polonii Świata, albo Wilia Bożego Narodzenia 24 grudnia. I takie podobne imprezy w naszym stowarzyszeniu odbywały się. No jasne, że zaraz połowa, grubo mówiąc, naszego stowarzyszenia jest tu w Warszawie, a połowa została się tam. I właśnie zostali się ludzie starsze i naturalnie mówiące w języku polskim.
0: A skąd, gdzie pan usłyszał Radio Wnet? Kiedy pan po raz pierwszy usłyszał Radio Wnet?
1: Ja Radio Wnet usłyszałem, ja rok precyzyjnie nie powiem, ale powiem, kiedy Julia Tymoszenko była w więzieniu, do mnie zwrócili się, żebyś ja prokomentowałem ten fakt, że od taka opozycjonistka, wybitna i tak dalej temu podobnemu, znaczy, jakie pana zdanie o Tymoszence. I wtedy ja usłyszałem, że jest takie Radio Wnet. I wzięli u mnie wywiad wtedy.
0: I już pan się zakochał. I już pan słucha teraz od rana do wieczora, tak?
1: Niestety nie tak, ale znam, że takie radio jest i dało mi możliwość wystąpić wtedy. I widocznie wtedy to zdanie nie bardzo się spodobało, bo Tymoszenko siedziała w więzieniu, a ja powiedziałem, że jak człowiek skradnie litr wódki, to siedzi na rok w więzieniu. A jak człowiek skradnie miliardy, a da na charytatywne coś miliony, to on przepiękny i wspaniały człowiek.
0: No znamy to, że tak powiem, z autopsji w Polsce takie rzeczy się dzieją. Czy pan ma jakiś utwór muzyczny, który by pan chciał, żebyśmy wypuścili i żeby podzielić się?
1: Ja powiedziałem tak, że u mnie w domu jest jeszcze z czasów, no dawnych powiedzmy, płyta Maryli Rodowicz, kolorowe jarmarki.
0: No to bardzo, i podoba się panu, tak?
1: Bardzo. Bardzo. O to bardzo podoba się. I dowiedziałem się tylko teraz, jak ja tutaj już byłem, i to nie w pierwszy rok, że ona jeszcze żyje. Mnie zdawało się, że to w ogóle historia.
0: No tak się czasami zdarza, ale mamy kolorowe jarmarki, to zaraz usłyszymy. Bardzo panu dziękuję za wizytę. Podobają się panu urodziny, zachęci pan innych, żeby przyszli tutaj na Krakowskie Przedmieście 79?
1: Jasne, że tak. I ja by powiedziałem, nieprzyjemnie było co, że ja mogłem przyjść do kościoła, msza święta, i wtedy wszystkich zaprosili obecnych tutaj i nie pytali, czy u kogoś jest tam jakieś zaświadczenie, zaproszenie i tak dalej.
0: Nie, bo to serce, zaproszenie serca to tak działa. To Maryla Rodowicz, specjalnie dla pana profesora kolorowej jarmarki, Maryla Rodowicz. No bo to jest taki jarmark troszeczkę, kolorowy jarmark w drzwiach. Pojawił się nasz kochany, fantastyczny Andrzej Karaś, bez którego też to radio by nie mogło funkcjonować, bo on jest po prostu gigantem pracy. A teraz kolorowe jarmarki, i za chwilę pani Bożena Gorska będzie naszym gościem, bo opowiada wspaniałe opowieści też z kresów. Książka o liceum krzemienieckim, między innymi słuchaczka, wspaniała
2: no,
0: opowieść.
2: Liceum krzemienieckiego to ja nie byłam, niestety.
0: Ale książkę pani popełniła, tak? W tym temacie.
2: 512 stron.
0: 512, no to porozmawiamy. Za chwilę Paryla Rodowicz i proszę wykombinować jakąś pioseneczkę później na później. A teraz Maryla Rodowicz, a pani ma czas na wymyślenie jakiegoś utworu, który musimy znaleźć, bo Igor Toporowski jest szybki, ale no jednak wszystko zabiera trochę czasu.
2: Co teraz?
0: Później na później. A teraz Maryla Rodowicz, a pani ma czas na wymyślenie

0: No i właśnie, tak jak za siedział to król Artur przy okrągłym stole, bo niektóre, nie wszystkie okrągłe stoły są złe.
1: Udane, niektóre są nieudane.
0: Niektóre są nieudane, ale niektóre są udane, nasz jest bardzo udany. No, tak. No i tak jest. W dalszym ciągu mamy tutaj w studio pana profesora Romana Malowskiego, który jest teraz w Polsce, przyjechał z Kijowa do Polski, no i jest naszym gościem i słuchaczem. Jest pani Parzena Gorska, słuchaczka od ilu lat? Od 48 lat już pani słucha radia? 17.
1: Od 17 nie, ale może od 15.
0: Od 17-15 lat. I co, podoba się radio, tak? Fajne
1: no
0: jest?
1: Jak? To jest w ogóle... Ja się budzę zawsze na Radio Wnet i te 2 godziny, zanim wstanę, muszę sobie po prostu wysłuchać.
0: A ja mogę teraz patrzeć, po prostu, co się dzieje tam w drzwiach Jaśmina Nowak w czapce marynarskiej, po prostu tutaj rozświetliła przestrzeń, proszę państwa. Musicie państwo tu przyjść i to zobaczyć, po prostu. To jest po prostu nieprawdopodobne. Tak. Krakowskie Przedmieście 79, trwają urodziny Radia Wnet. Jest też Andrzej Karaś, który jest tutaj po prostu bardzo ważnym elementem. Bez niego w ogóle wszystko by się mogło rozpaść, ale on bardzo kocha sport, najbardziej kocha sport. Jak tak. Już jest opis sportu, proszę państwa, to nawet trzecioligowy piłkarz po prostu jest doceniany i ma kontuzję, to wszystko wiemy o tej kontuzji.
2: No, myślę, że moja wiedza wcale nie jest orientacja aż tak głęboka. Wiem natomiast, że dzisiaj

0: o 18 będzie finał piłkarskiej Ligi Mistrzów.
1: To,
0: tak? Tak, PSG zagra.
1: Legia gra?
0: Nie.
1: Legia nie gra?
0: I myślę, że tego długo jeszcze nie doczekamy, natomiast PSG zagra z Arsenalem i będę ten mecz oglądał, być może nawet tutaj.
1: Kanonierzy będą grali, bo Arsenał to kanonierzy, tak?
0: Tak.
1: A jak teraz prace nad książką, pani Bożeno, trwają jakąś nową?
2: No, nie chcę jeszcze, żeby
1: niech
2: nie zapeszyć. Niech
1: pani zapoczą.
2: Nie książką, na razie takim szkicem,
1: który
2: okazało się, że mam mnóstwo materiałów z dawnych lat, bo ja już to przygotowywałam. Później odłożyłam, zapomniałam. Teraz jak wzięłam, gotowa robota.
1: No dobrze, ale temat proszę zdradzić, książki.
2: Temat jaki? Dotyczy pewnego rysownika, malarza, Konrada Gorskiego. To był stryjeczny dziadek mojego męża. I tak sobie pomyślałam, pro domo sua, warto by było to zrobić.
1: Pro domo sua, a tak. Jego obrazy można gdzieś odkryć?
2: A można, no. Mój Boże, on był ilustratorem tygodnika ilustrowanego. To był właściwie, on na przełomie wieków najbardziej działał, prawda? A poza tym był znakomitym portrecistą. Sportretował profesora Korzona. Sportretował starszego brata Gombrowicza i to jego, ten jego portret, znaczy brata Gombrowicza, znajduje się w Radomiu w muzeum. Tam na tym, więc jak człowiek wie, gdzie co i gdzie czego szukać, to...
1: Trzymamy kciuki. Tu jest tak zwane gorące są krzesła. Teraz usiądzie na moim miejscu Jaśmina Nowak. Krzysztof Skowroński tutaj się pojawił. Nie wiem, czy usiądzie, ale mają gości do Jaśminy, także proszę państwa, ja się póki co żegnam, idę zjeść krówkę, bo mamy tak, ale krówki są super. I co się stało?
3: Całą krówkę.
1: Całą krówkę taką zjem.
3: Tak, drodzy państwo.
1: Także to ja uciekam na razie, będę krążył. Pa!
3: Konrad Mędrzecki, 12.07 i 17 urodziny Radia Wnet. No to teraz troszeczkę radio od kuchni, zrobimy podmiankę. Starsze nieco pokolenie wymienimy na pokolenie młodsze. To jest cały, można powiedzieć, obraz Radia Wnet. Nie, no nie, to wspaniałe pokolenie i cieszymy się, że państwo jesteście z nami, ale odwiedzili nas słuchacze. Piękna młoda dziewczyna, piękny młody mężczyzna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: To w kilku słowach możecie opowiedzieć, tak? Możemy na ty?
4: Tak, oczywiście, będzie prościej, tak. Co możemy powiedzieć? No, ja byłam 2 lata temu na urodzinach 15 już z moją mamą. Teraz jestem z moim małżonkiem.
5: Wspaniale. Świeżym małżonkiem.
4: Świeżym małżonkiem.
5: Gratulujemy. Małgorzata i Arkadiusz.
4: Tak. Ja jestem z Łodzi, Arek jest z
5: Mysłowic. Tak.
4: Więc co, słuchamy Radia Wnet, ja pewnie trochę więcej.
5: Pewnie trochę więcej, ja tak bardziej z doskoku, ale głównie na YouTubie, więc jakby...
4: A ja wspieram od 2 albo 3 lat.
3: Super, super, to bardzo nam miło. Łódź dzisiaj Warszawa, a macie może jakieś, czy to swoje ulubione programy, albo w ogóle byście mogli powiedzieć, dlaczego Radio Wnet, bo to nie jest, no wiadomo, taki... Pierwszy wybór, często taki oczywisty wybór i no my akurat jak już uda nam się słuchacza zatrzymać przy sobie, to zazwyczaj okazuje się właśnie, że ten powód jest konkretny.
4: No ja przyznam szczerze, że no pewnie zaczęłam więcej słuchać po 23, po wyborach, gdzieś tam. No radia słucham głównie jak jeżdżę samochodem albo jak jestem w pracy. Ja lubię poranki i lubię Odyseję Wyborczą.
3: Super, bo tam jest dosyć duża taka dawka skondensowana informacji no, politycznych, ale
4: tak.
3: Też trochę...
4: No ja jestem politycznym zwierzęciem po mojej mamusi, także...
3: Ekstra, to bardzo jest ważna cecha, bo jeżeli my nie będziemy się interesować polityką, to ta polityka i tak się nami interesuje,
4: dokładnie,
3: prawda?
4: Tak. A ja jeszcze lubię Orła, rozmowę
3: z doktorem Józefem Orłem.
4: Uwielbiam.
3: Super. Bardzo się Józek ucieszy, przekażę mu, on bardzo lubi, a szczególnie jak młode, piękne dziewczyny go słuchają, to już w ogóle się cieszy. Pozdrawiamy Józka Orła. A mąż...
5: Ja za sprawą właśnie Gosi zacząłem słuchać Radia Wnet. Ja też dużo słucham w pracy, bo pracuję zdalnie i przy okazji zawsze to na słuchawkach tam gdzieś trochę w tle leci, bo to i to trochę rytmu się nabiera i właśnie dobrze czegoś wartościowego posłuchać. Mhm. Ja pewnie wywiady z politykami ogólnie właśnie, jak jest, czy to Krzysztof Bosak na przykład właśnie, czy Przemysław Czarnek, to są bardzo wartościowe treści, także...
3: To są bardzo wartościowe treści, a możecie wybrać jakieś trzy zespoły, dwa polskie, jeden może być zagraniczny, obojętnie, jakieś, które lubicie, a my spróbujemy poszukać utworu, aby wam go puścić. Ja tutaj się uśmiecham do Igora.
5: Ja myślę, że może... my lubimy i też ja ze względu na pochodzenie musimy wybrać Meslowic.
4: To był mój ulubiony zespół, super. Jak się poznaliśmy tak. I się dowiedziałam, że on jest z Meslowic, to więc... stwierdziliśmy, że to jest jakiś znak, ja jeszcze The Beatles na pewno z zagranicznych.
3: Ekstra, Beatlesi są nam bliscy, Meslowic jak najbardziej, a te nowe płyty Artura Rojka, bo on później zaczął solową karierę.
4: Ja trochę, ale bardziej jednak mam sentyment do Meslowic. A z tych nowych, starszy. No to też nie wiem, Beksa na przykład z piosenek.
3: Tak. Ale stary Meslowic miał to coś, prawda?
4: Tak.
3: Artur Rojek też jest bardzo, uważam, szalenie uzdolnionym, charyzmatycznym wokalistą, super. I te nowe płyty słuchałam, nawet byłam na jego koncercie we Wrocławiu kilka lat temu. Więc absolutnie on jest zwierzęciem scenicznym, tak, bardzo zdolny wokalista. Ale ten stary Meslowic chyba jeszcze po prostu, a może my jeszcze byśmy tak bardzo młodzi, dalej jesteśmy młodzi,
4: no,
3: ale...
4: Ale tak, no jest sentyment.
3: Coś tym może być.
4: Z ciekawych rzeczy byliśmy na koncercie 2 lata temu i okazuje się, że wśród 16-latków Meslowiec jest teraz popularne. Także dzieciaki z rodzicami poprzychodziły, nie? Więc...
5: Tak, kolejka do zespołów, żeby dostać autograf była bardzo duża i właśnie bardzo międzypokoleniowo rodzice z dziećmi...
3: Super, tak. To prawda, że muzyka łączy pokolenia, radio też łączy pokolenia, radio wnet łączy pokolenia, ja się cieszę. Mam nadzieję, że nam potowarzyszycie jeszcze dzisiaj.
4: Myślę, że tak.
3: Ja was zaraz zabiorę na kawę, a państwa zostawię z Arturem Rojkiem Meslowic z twarzą Marilyn Monroe.

0: Reklama.
1: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiście europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
2: Karol Maurycy de Talleyrand.
1: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
3: Maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
4: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
5: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
4: Patronem medialnym jest
6: Radio Wnet.
4: Wydawcą jest
6: Radio Wnet.
4: Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Ahoj, ahoj, Radio Wnet, w studio Magdalena Uchaniuk, w studio także Kuba Węgrzyn i zaraz
1: Jaśmina
0: rozmowa.
1: Nowak.
0: Dzień dobry Państwu raz jeszcze, ale najpierw jeszcze krótkie połączenie chyba z jedną z też, no nie wiem, czy mogę być najwierniejszych słuchaczek, bo nie od początku, ale już od 10 lat. Dzień dobry, czy się słyszymy? Halo, halo?
2: Dzień dobry, na pewno się słyszymy.
0: Dzień dobry, cześć mamo. No jesteś słuchaczką, jesteś patronem Radia Wnet, więc musisz wystąpić też w trakcie urodzin. Nie będę pytała, dlaczego słuchasz Radia Wnet, bo to powinno być zrozumiałe, ale może powiedz, bo jednak sprawy rolne, ty jesteś rolnikiem, one często pojawiają się na naszej antenie. Czy to może być jeden z powodów?
2: Myślę, że tak, ale przede wszystkim jesteście po prostu zwyczajnie dobrym radiem. Dobrym dla bardzo dużej gamy słuchaczy, którzy w tym cyrku, w którym w tej chwili jest w mediach, pokazują, że można być obiektywnym, że można walczyć o zwykłego człowieka, że można szukać jakiejś platformy, gdzie ludzie rozmawiają. I dlatego do was przychodzą różni ludzie. I tak naprawdę dlatego was słucham, że można was słuchać.
1: I poza programami córki Jaśminy też pani słucha innych? Na przykład Magdaleny Uchaniuk?
2: Oczywiście, że słucham. Naprawdę. Bardzo lubię Magdę. Bardzo lubię. Naprawdę. Zresztą wszystkich was lubię. Część was znam, część nie, ale jestem szczęśliwa, że moja córka pracuje w takim zespole, że ma takiego szefa i że tak naprawdę robicie dużo dobrej roboty, zwłaszcza w tym świecie teraz. I wydaje mi się, że to jest tym bardziej wartościowe.
3: Tak, to mi się teraz przypomniały słowa, które były podczas mszy, prawda, Kubo?
1: O że prawdzie.
3: Tam bardzo dużo ksiądz Łukasz mówił na temat prawdy i że ona jest kwintesencją dobra i że to się wszystko łączy. Ta prawda, mówienie wprost, to jest po prostu coś dobrego.
1: Ale nie narzucanie.
3: Ale nie narzucanie. Jak pani się odnosi do tej prawdy w dzisiejszych czasach i w ogóle pozdrawiam i dzień dobry.
2: Bez względu na to, czy by Jaśmina tam pracowała, czy nie, na ten moment na pewno słuchałabym was. I z tego jestem pewna. A że Jaśmina tam pracuje, to po prostu jestem dumna. Ale radio to nie tylko Jaśmina. To jest cały zespół. To jesteście wy wszyscy. Zaczynając od tych, co pracują przy dźwiękach, kończąc na tych, co, nie wiem, robią wam kawę, ale jeżeli jest to wartością, a byłam wielokrotnie u was i widziałam, że jesteście zespołem, to dlatego to widać. Po prostu. I tyle.
0: Bardzo, bardzo, mamo, dziękuję i dziękuję, że słuchasz Radia Wnet, że wspierasz Radio Wnet. Mam nadzieję, że następne urodziny spędzimy może już wspólnie. Uda ci się tutaj przyjechać, a teraz ci życzę pięknego dnia.
3: I pozdrawiamy całą rodzinę.
2: I jeszcze pomyśl, jaką piosenkę puścić dla mnie i będzie dobrze. Pozdrawiam was wszystkich z całego serca. O, tak po prostu.
0: Oj, Krzysztof, ściskamy, mamo, do usłyszenia. A teraz
3: do studia. Co pan tam ma, panie redaktorze?
4: Mam gości, którzy opowiedzą. Zapraszamy.
3: Jakie
4: zapraszamy.
3: Piękne kwiaty, smaczne.
0: Zrobimy podmiankę.
5: Dzień dobry. Ja tydzień temu na jarmarku obiecałam Konradowi, że tam się jakie ciasto lubi. Powiedział, że sernik, więc zrobiłam sernik piękny, z dużą ilością mięty, żeby państwo poczuli miętę do Radia Wnet.
3: Tak, ale jeszcze
5: tu
3: inne.
5: Jest mięta.
3: Tak. Jeszcze są inne kwiatki. Proszę
5: kwiatki
3: ja
5: z mojego ogrodu.
3: Ja widzę bratki.
5: Bratki, chabry, kończyna.
3: A to są, to jest rumianek, czy to jest margarytka?
5: Nie, to jest taki ogrodowa margarytka.
1: I te wszystkie kwiaty są jadalne, czy?
5: Wszystkie można jeść. A mięte przede wszystkim. Słuchajcie i wspierajcie Radio Wnet, bo bez nich zginiemy.
3: To ja tak teraz spojrzę na Lecha Rusteckiego. Lech, przypomnij mi, jaka to była nasza podróż radiowa, gdzie byliśmy w takim ekologicznym gospodarstwie i jedliśmy sałatkę z samych kwiatów i to było dla mnie tak bardzo dziwne. Nie pamiętasz? Ja staram sobie przypomnieć i te kwiaty mi uruchomiły pamięć. Lech Rustecki odpowiada za wideo, bo mogą państwo nas także obejrzeć i ten tort kwiatowy, chciałam powiedzieć.
5: Sernik kwiatowy. Z polskiego sera.
3: Ten sernik kwiatowy, tak.
1: Lech Rustecki nie tylko odpowiada za wideo, ale jest także naszym takim inżynierem, zajmuje się know-howem. To dzięki Lechowi Rustecki. Tak, to dzięki, to dzięki Lechowi.
6: Ja nie będę dzisiaj pamiętał, ale redaktorsko
4: to była, to było nad Kalwaria Zebrzydowska, 6 kilometrów w górę się jechało, nie pamiętam jaka nazwa wsi, ale tam była pani pani Łopata, chyba tak się nazywa pani, która,
3: pani Łopata,
4: która to był czas, kiedy walczyliśmy i dalej będziemy walczyć z GMO. I to było, pisała do Kuriera wiele artykułów. Zresztą dzięki niej chyba opublikowaliśmy w Kurierze jeden artykuł Roberta Kennedy'ego, czyli obecnego ministra zdrowia, w rządzie Stanów Zjednoczonych, w rządzie Donalda Trumpa. No to była walka na pierwszej linii frontu.
3: Trochę ale się udało.
4: Udało się, ale teraz Unia, w Parlamencie Europejskim jest nowa ustawa, która ma wprowadzić jakąś nową wersję GMO i to jest tak, że za chwilę będzie ona procedowana. Rzeczywiście jedliśmy sałatkę z samych kwiatów i tam życie było. Tam jej mąż, jej mąż był to Anglik, który...
3: Na pewno był z zagranicy, na pewno.
4: Był z zagranicy. Bardzo miła, padał deszcz. Ale mieliśmy duży samochód i dzięki temu nasza konsoleta mogła funkcjonować.
5: Oni nie tylko wprowadzą nową wersję GMO, ale też Monsanto dąży do tego, żeby opatentować wszystkie nasiona. I potem co z nimi zrobią? Tak, oni chcą mieć opatentowane wszystkie nasiona, chcą mieć wyłączność.
3: To my polecamy oczywiście film tak. dokumentalny sprzed kilkunastu lat, Świat według Monsanto, opisujący kulisy budowania tego imperium.
6: A jeżeli chodzi o oglądanie nas na żywo, to nie na YouTubie, bo nadajemy cały czas z muzyką, bo na YouTubie nie możemy pokazywać muzyki, nadajemy na Mixcloudzie, już link podawaliśmy, ale można go znaleźć na stronie wnet.fm w środku artykułu rodzinowego.
3: I zaraz będzie na social mediach.
6: Jest tak? Na YouTubie już post umieszczony i tak, jeszcze prosimy na Facebooka czy gdzieś, ale mixcloud.com
3: i tam jest wideo i audio.
6: Tak,
3: bez
6: tam słychać wszystko,
3: cięcia.
6: Bez żadnego cięcia. Tam mamy dwie kamery, niespecjalnie nie montujemy, ale także...
1: To jeszcze mam pytanie takie do Lecha Rosteckiego, który się zajmuje także wprowadzaniem do Radia Wnet sztucznej inteligencji. I dzięki Lechowi Rosteckiemu ta praca jest łatwiejsza. A jak myślisz, w jaką stronę to pójdzie? Czy przyjdą czasy, że w Radiu Wnet będzie tylko Krzysztof Skowroński, Magdalena Ochaniuk, sztuczna inteligencja i Lech Rustecki na przykład.
5: Korwin Mniszecki, on się nie da spotkać.
6: Myślę, że to długo Radiu Wnet nie grozi, bo Radio Wnet jest radiem żywym, gdzie są rozmowy, gdzie są emocje, a to na razie kiepsko udaje sztuczna inteligencja. Także bardziej myślę, że najpierw to mają kłopot takie rozgłośnie, które puszczają muzykę według matematycznie ustalonej playlisty, to sztuczna inteligencja jeszcze lepiej zrobi tą playlistę z krótkimi wejściami. No to już można imitować takie krótkie wejścia, że pojawi się prezenter, powie coś mądrego przez 30 sekund na jakiś temat, no to tego typu rzeczy już można tak zrobić, że się oszukasz.
3: No ale nie ukrywajmy, że jednak ta sztuczna inteligencja i różnego rodzaju programy pomagają przy redagowaniu treści, tak? One są obecne
1: research ułatwiają na pewno, research,
3: w redakcji.
1: Nie?
3: Bardzo trzeba uważać na ten research, bo ja parę razy trafiłam na takie dziwne źródła, bo sztuczna inteligencja zaciąga jakby tak wszystko, co jest w sieci dostępne. I także jest tam Facebook i media społecznościowe. I ludzie czasami bazują, że to są źródła naprawdę takie zaufane.
6: Na pewno trzeba uważać, żeby nie traktować jako tego narzędzia, które zadam szybko pytanie, mam szybko odpowiedź i szybko ją podaję, bo można się wpakować wtedy w duże kłopoty. Czyli trzeba zawsze pamiętać, że na koniec to człowiek odpowiada za to, co powie. Ale właśnie jeżeli chodzi o research, no to zadając jakieś zapytanie, to ten model sztucznej inteligencji w ciągu tam pół minuty przeszuka 150 stron internetowych, tak? I on nam podaje te odpowiedzi, ale z linkami, tak? Czyli dzięki temu możemy też sobie
3: zweryfikować, sprawdzić te linki. O to mi chodzi, że tam jest takie małe kółeczko.
6: A sami nigdy nie byliśmy w stanie przeszukać takiej ilości stron w tak krótkim czasie.
3: Ja właśnie zwracam uwagę na to też do ludzi, którzy korzystają ze sztucznej inteligencji, że tam jest takie kółeczko z boku i są te linki, o których mówisz, Lech. Ale jeszcze mam pytanie. Jakbyś miał porównać na przykład Wikipedię i treści, które tam są, a sztuczną inteligencję, to czy Wikipedia jest bardziej wiarygodnym źródłem dzisiaj?
6: To jest, znaczy to też jest tak, że rzeczywiście modele sztucznej inteligencji są, uczą się i trenowane są na Wikipedii, no bo to jest źródło, które jest dostępne, no nie ma praw autorskich, tak? W sensie, że można to spokojnie wykorzystywać, także sztuczna inteligencja wie tyle, co i Wikipedia. Ale no nie, no bardziej...
1: Więcej wiesz, sztucznej inteligencji, bo ma więcej źródeł niż sama Wikipedia.
6: Nie, w sensie, że zna tak, całą Wikipedię, tak, zna wzdłuż i wszędzie, we wszystkich inne, językach jeszcze inne źródła. I tak dalej.
4: Z Lechem Rusteckim można porozmawiać codziennie, a teraz pora na słuchaczy. Dzień dobry pani.
7: Dzień dobry państwu.
4: Bardzo pani dziękujemy za wkład w naszą konsoletę. Bardzo to jest miłe spotkać kogoś, kto miał ten trud internetowy.
7: Cała przyjemność po mojej stronie.
4: Udało się uzbierać, ale jeszcze dzisiaj do końca dnia jest taka możliwość. patronite.pl/z/konsoleta. Jest konsoleta, może być jeszcze, mogą być jeszcze kamery.
3: Lepsze kamery,
4: to znaczy to jest tak, że... A ja usiądę, Magda, powiedz dwa zdania.
3: To proszę nam powiedzieć, od kiedy pani słucha Radia Wnet?
7: Od zawsze? Od początku?
4: No, widzisz, Magda zaskoczona. Ale ja mam
7: pan
4: też...
7: Krzysztof, moja sympatia oczywiście dziennikarska.
4: To jest tak, że przyszedł słuchacz, który nam wręczył i teraz jesteśmy posiadaczami Polskiego Radia. Bo okazuje się, że nie było Patronite'a, ani .pl, ani /z, tylko po prostu akcje. Zmienna, imienna, uprzywilejowana na 100 zł Polskie Radio, spółka akcyjna, kapitał akcyjny 1 250 000 złotych. Można było kupić te akcje i te akcje były w 1926 roku, więc jest dokładnie 100 lat temu, dokładnie 100 lat temu Polskie Radio też musiało funkcjonować dzięki rozmaitym zrzutkom, więc jesteśmy kontynuatorami tej tradycji. Tak, to bardzo dziękuję, bo rzeczywiście dostaliśmy przychodzi młodzież. Prawdziwa młodzież, ale w ogóle jest 12:28 i za chwilę już tak, dajesz słowo, że przyjechał tort, tak? Przyjechał tort i za chwilę coś będziemy...
3: Stortujemy.
4: Stortujemy.
3: Dzień dobry.
4: Nie, tylko można zdjęcie zrobić, a...
3: Nam powie parę słów.
4: Ale do mikrofonu. Nie, to wiem, że młodzież czasami się wstydzi, ale chce siedzieć, bo jest takim radiowcem, który kiedyś wypowie pierwsze słowo w radiu, ale to nie będzie dzisiaj. Opiekun też nic nie powie. To w takim razie jest człowiek z kolejną żyrafą. Też państwa oczywiście z żyrafami zapraszamy. Nasz pokład.
3: Ja poznaję tego pana.
7: Co znaczą? Ja nie wiem.
4: No to proszę się z żyrafy zapytać, dlaczego nas pani pyta.
3: To jest nasz współtwórca żyrafy. Radia. Nie.
4: Tak, jest. No,
3: dzień wiem, dobry, zapraszamy.
4: A to jest tylko, że żyrafa.
3: Tu do mikrofonu.
8: Dzień dobry, chcieliśmy właśnie taką symboliczną żyrafę dołączyć do...
4: Tak, ona jest... Ona pochodzi z Jarmarku Dominikańskiego.
8: Dobra odpowiedź.
4: Tak. Bardzo sympatyczni ludzie, którzy pomagają, budują studnie w Afryce, byli naszymi gośćmi i będą naszymi gośćmi. Są z Katowic. Nie, to jest, bo ta jest z Wybrzeża Kości Słoniowej, przywieziona przez Małgosię. Taka jest zgrabna, z wybiegu, tak?
3: Z wybiegu, a ta jest mama.
4: Ta jest mama, ale nie tej.
3: Nie, to jest mama, w środku ma małe.
4: A, w środku ma małe żrafiątka, to jest prawda. A zapraszamy pana do studia również. Zachęcamy do tego.
3: Tak. Nie,
4: pokazuje pan na panią i to do tego palcem. Dobrze.
7: Bo to jest mój pan. No.
4: I to po prostu koniec tego dobrego, koniec występowania w radiu. Już się nacieszyłaś. Ale od początku naprawdę?
7: Od początku naprawdę. I pana można powiedzieć, że śledzę wręcz pana działalność.
4: Naprawdę?
7: Tak. Ale tą taką...
4: Publiczną.
7: Publiczną, tak. Broń Boże, nie.
3: Jaki ma pani piękny pierścionek, sygnecik taki ładny.
7: No. A pani ma piękny głos, pani Magdo.
3: Ciekawy,
7: prawdziwy, studyjny.
4: Ma ładny głos,
7: no,
4: prawda?
7: Ma bardzo.
3: Dzisiaj było w kościele? Tak.
4: Aż się zapytałem, czy pracuje w radiu.
7: O!
4: I odpowiedź była, że tak. No tak. To mnie zdziwiło.
3: Prawda?
4: No, dobrze, to posłuchamy teraz, ale co, że Beatlesów, czy Queen, Beatlesi, Queen... A nie, Polep, nie, Pola, Pola, Pola, Pola, Pola, Pola, Pola, Pola,
3: Muniek,
4: Muniek, Pola, Pola. Dobrze, to raz, dwa, trzy, cztery, Muniek!

0: żyje nam.
1: A kto?
0: Radio nie!
2: Dziękujemy Państwu. To były życzenia, to było śpiewanie tutaj w siedzibie Radia Wnet i oczywiście zapraszamy Państwa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Józiu.
4: Dzień dobry.
3: Jak się masz? Ładną masz czapkę. Dokąd płyniesz?
4: Do Ameryki Południowej.
3: Tak? Ale po co?
4: Nie wiem.
3: Żeby zobaczyć, bo nie byłeś.
4: Tak.
3: Nie, Ameryka Południowa jest ładna. Mama ci opowiadała o Ameryce Południowej? Nie opowiada ci. Zataiła przed tą wszelkie informacje na temat Ameryki Południowej. Dobrze, zapraszamy Państwa na tort, który jest w mesie. Jak dojdzie, bo to jest tort, który potrafi chodzić. Takie cuda się zdarzają. Ma cztery nogi ten tort. Naprawdę.
4: To jest a czemu tort, nie pięć?
3: No bo akurat ma cztery. A dlaczego ty masz tylko jedną głowę?
4: Bo nie mam dwóch.
3: No, a chciałbyś?
4: Nie.
3: Nie chciałbyś. A wiesz, jakimś był dobrym piłkarzem, jakbyś miał dwie głowy? Byś mógł strzelać bramki jeszcze lepiej niż strzelasz do tej pory. Jedna głowa byłaby tu, a drugą byś strzelał bramkę. A jeszcze jakbyś miał szyję jak żyrafa, to wtedy w ogóle byś był najlepszym piłkarzem na świecie od razu. Chcesz, Józiu, być jak żyrafa?
4: Nie.
3: A jak Robert Lewandowski?
4: Nie.
3: A jak Messi?
4: Nie.
3: A jak Jamal?
4: Nie.
3: A jak kto?
4: Jak Ronaldo.
3: Po prostu Ronaldo? Tak? O, Ronaldo. No dobrze, to dla Ronaldo i dla Józia zaśpiewa jaki zespół, Magdo?
2: Ten, co jest bardzo rzadko na naszej antenie.
3: Czyli?
2: No jaki?
3: Ten na B?
2: Na B.
3: Zespół na B. A my zapraszamy Państwa na tort.

0: Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Morze. Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
6: To była autopromocja.

0: Tu Warszawa wzywa wybrana. Wybran, jesteś?
1: Jestem, Krzysztofie, prezesie i przyjacielu, na posterunku, no bo wszyscy świętują, ja też chciałem się wymiksować, bo ja nie przesadnie lubię te wszystkie święta, bo lubię popatrzeć z boku, z takiego dystansu, no i powiem ci, że no dumny jestem jako jeden z tej starej gwardii, w której Kasia Adamiak, Milo Kurtis, Lech Rustecki, no i moja skromna osoba od września 2010 roku, no i powiem szczerze, że mieliśmy przetrwać, Krzysztof, jak pamiętasz, miesiąc w eterze, a trwamy do tej pory i to jest twój sukces, chłopaku.
0: Przede wszystkim. I twój, chłopaku. Również szkoda, że cię nie ma w Warszawie, byś zjadł ciasto z kwiatami pięknymi, wiosennymi.
1: Krzysztofie, ja to wszystko widzę za pośrednictwem Mixcloud. Tak, więc ja tutaj mam...

0: już trzy monitorki, więc przy okazji moje znajome panie mówią, że Igor Toporowski to niezłe ciacho. Nie dość, że aktor, poeta, muzyk, to jeszcze pięknie się prezentuje. Uściski, Igorku, od fanek.
1: Tak, ukłonił ci się i podziękował.
0: No bo to jest grzeczne. Natomiast Krzysztof, wiesz co, nie wiem, czy pamiętasz taką muzyczną historię.
1: Och,

0: Marcin Pospieszalski.
1: Dokładnie, organy kościoła w Tucznie, no i przy okazji też takie wspomnienie moje, bo ja dzisiaj Państwu za wiele nie zajmę. Dwie niezwykłe piosenki tylko dzisiaj, bo tak naprawdę to Państwo są najważniejsi dzisiaj. Wy, którzy nas wspieracie.
2: Patronite.pl / Radio Wnet.
1: Natomiast mówiąc o tej naszej drodze, Krzysztof, ja muszę wymienić właściwie imię i nazwisko mojej redakcyjnej koleżanki, tak już mogę powiedzieć, profesor Krystyna Pawłowicz i świętej pamięci profesor Jan Szyszko, który zgodził się, bo nazywał go dziadkiem. No i tak się utarło, bo to te dwie niezwykłe osoby, które obok Witolda Kołodziejskiego wiele zrobiły, aby Radio Wnet było w eterze, czy to Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, czy Kraków i Warszawa, oczywiście. No i przy tej okazji, jeśli pozwolisz, no muszę powiedzieć o tych, którzy odeszli, bo to Ania Frauli i te bitelmańskie opowieści piątkową porą, doktor Romek Zawadzki i muzyczne konfrontacje, no i świętej pamięci Wojtek Piotr Kwiatek, to nasze słynne kretowisko, no, przy okazji też i Karol Smyk i Paweł Danychotyna dużo zrobili pod kątem tych naszych realizacyjnych historii. Chłopaki, ściskam was i pozdrawiam. No i Janek Brewczyński, który był tym naszym sekretarzem redakcji, gonił nawet mnie do pracy i tutaj nie było absolutnie żadnej dyskusji. No i cóż, Radio Wnet wciąż trwa, a ja wciąż nieustannie powtarzam, że Krzysztof, jestem dumny, że mogę być częścią tego
0: to,
1: radia.
0: To jeszcze tylko, bo część osób odeszła, część osób żyje, a jeszcze Darek Konkol. Nasz realizator.
1: No Darek Konkol. O Darku Konkolu miałem powiedzieć chwilę więcej, bo też Darek pojawiał się dwukrotnie pod niebem Dublina. No i zrobił kilka niezwykłych fotek. Ja mam nadzieję, że na 20. rocznicę zrobimy jakiś taki album dla naszych słuchaczek i słuchaczy. No bo właśnie o Darku miałem powiedzieć kilka słów więcej, no ponieważ też zrobił kilka fotek niezwykłych związanych z radiem, z tym naszym kwadratem, gdzie dumna żółta łódź podwodna, no i wymyśliliśmy sobie z Darkiem, że w różnych zakątkach Dublina on te fotki robił, no i ja je skwapliwie przechowuję w moim, jak wiesz, bardziej niż pokaźnym archiwum. No przy okazji też chcę podziękować na Studiu 37, bo to i Kasia Sudak, i Bogdan Ferencze w portalu polska-kie.com, Kuba Grabiasz, nasz ekspert sportowy, no i stale pojawiający się doktor Jarosław Płachecki, też nasi słuchacze w tym. Nie wiem, czy wiesz, ale słuchają nas dzisiaj we Lwowie. Ukłony dla Pawła i dla pana Grzegorza. Old Fashion Man Club. Dzisiaj też świętują z nami pod niebem Lwowa. No i też przy okazji ukłony wielkie dla słuchacza Stanisława. Natomiast ja ciebie zapytam, zanim pewna pieśń, bo wczoraj zostałem trochę zjechany przez naszych słuchaczy. Panie Tomku, ale jak to pan nie powiedział o płycie Paula McCartneya, gdzie Paul McCartney śpiewa z kim? Śpiewa z Ringo Starrem, który jest autorem hymnu Radia Wnet. Yellow Submarine, więc ja odpisywałem skwapliwie mailowo, że pamiętam, ale trzymam tę pewną pieśń z tej najnowszej płyty, która ukazała się wczoraj właśnie na ten dzisiejszy mój kwadrans piosenkowy. No i nie wiem, czy wiesz, ale też piszą nasi słuchacze, bo pan Mariusz Rogowski, nasz nadworny poeta, napisał takie oto słowa. Po smutnych dniach szukam wytchnienia nad stawem w Ogrodzie Botanicznym UMCS-u w Lublinie. I w końcu mogę myśleć o tym, co trwa, co obecnością swoją sprawia, że dni są piękniejsze i ważne. To coś, to między innymi moje radio, moi ulubieni dziennikarze, jedynego radia, którego warto słuchać. Radia Wnet Krzysztofa Skowrońskiego, pisze pan Mariusz Rogowski. No i wasze urodziny życzę wam, by fale nie tylko przemierzały przestrzeń, ale także wpadały w serca i umysły coraz to nowych słuchaczek i słuchaczy. Wszystkiego najlepszego, pan Mariusz Rogowski. Natomiast, Krzysztofie, chciałbym ciebie zapytać o jedną rzecz. Czy majową, a może nawet jesienną porą roku pańskiego 2010 Radio Wnet widziałeś wielkie, ogromne, niczym w pewnym wierszu, manifestie wielkiego naszego poety Leopolda Staffa?
0: Radio Wnet to jest każdego dnia pochód i każde 24 godziny są cenne. Oczywiście nie myślałem o tym, że 17 lat później będę siedział i rozmawiał z Tomaszem Wybranowskim, który jest w Dublinie w pięknym studiu przy krakowskim przedmieściu 79, otoczony przyjaciółmi, otoczony zespołem Radia Wnet, słuchaczami pod palmami w żółtej łodzi podwodnej ze smacznym, bardzo dobrym tortem z żyrafami i z kubeczkami, które teraz, jeżeli Tomek oglądasz, to ci oczywiście taki kubeczek pokażę. Piękny nadruk
1: Radia Wnet. W ogóle mnie, jak niedawno mnie nawiedziłeś, to byłeś zaskoczony, że ja w ogóle sobie przywłaszczyłem nie jeden kubeczek redakcyjny, ale mam trzy kubeczki. Podziwiałeś to, to pożyczenie.
0: Tak.
1: Studiu Roztoczek, Rzęda Sokalska. Na tej półce właśnie tam, gdzie my to
0: jadujemy. A widzisz, ja od razu myślami o Dublinie. Wspaniały dom Tomasza Wybranowskiego. Wspaniałe miejsce, wspaniali rodzice, wspaniała atmosfera. Tak się dziwię, że Tomek zakorzenił się w Irlandii, a nie chodzi tam po swoim własnym podwórzu, nie rozmawia z kurami albo z sąsiadami, że tam nie spędzasz co najmniej kilku miesięcy w roku, ale spędzasz
1: kilka miesięcy, oczywiście. Zawsze wtedy koniec. Mówię, że Studio 37, ale studio Roztoczyła Malena Grzęda Sokalska, bo to przepięknie położona miejscowość, ten mój piękny, cudny Warzuczyn. Natomiast Krzysztofie...
0: No i jeszcze jedno, bo mówisz o kubeczkach, ale tak, po pierwsze wsłuchany jestem za każdym razem, kiedy Tomek pokazuje i słychać nasze archiwum radiowe. To samo to przypomnienie tej wspaniałej naszej podróży do pana profesora Jana, rozmowy z profesorem Janem tuż przy parafii, bo tam był jedyne miejsce z internetem i wtedy opisywaliśmy świat. Tak, to pamiętam, kto wymyślił.
1: I ta przepiękna altanka i ten przepiękny loch, jak wiesz, tylko klucze powierzał mi profesor Jan Szyszko, którego czasem nazywałem dziadkiem.
0: I 10 tysięcy w pudełkach umieszczonych chrząszczy.
1: Tak. Tak, i ta niezwykła sala, która trochę dla mnie była takim niezwykłym miejscem. Profesor Jan Szyszko nazywał, że to jest takie jego naukowo-życiowe laboratorium, bo tam były różne i zdjęcia, które nam pokazywał, i jego książki, pierwsze dysertacje naukowe i tak dalej. Natomiast Krzysztofie, piosenkowo dwie piosenki przygotowałem, ale zanim to nastąpi, to skoro tak mówisz pięknie o Dublinie, to taka oto pocztówka z przeszłości.
0: W Dublinie nie jestem po raz pierwszy. Brat mojej żony, czyli szwagier, 5 lat spędził w Dublinie. Raz go odwiedziłem, a Dublin znam najbardziej z lektury Ulyssesa, bo byłem kiedyś zachwycony tutejszym autorem Jamesem Joyce'em i w książce była mapka i tą mapkę można było studiować. I potem miałem rozmaite zdjęcia Dublina, także wydaje mi się, że Dublin to jest po części trochę moje miasto, tak? Bo w nim spędziłem, zastanawiałem się, którędy ten idzie i tamten, i dlaczego co widzą, i koło jakich pomników przechodzą, i którędy jedzie dorożka, i gdzie jest pogrzeb, gdzie piją, gdzie jest wieża i tak dalej, od której zaczyna się ulica. Więc się bardzo, bardzo się cieszę.
1: No i wciąż się cieszę, że to Studio 37 jest. Panie i panowie, październik, rok pański 2013, z Krzysztofem nie spotkałem się wówczas, no ponieważ Krzysztof powiedział, jak będziesz w Polsce, w owym czasie, no to zajrzyj do siedziby Radia Wnet i coś tam popracuj, więc takie to były czasy. Październik 2013 i Krzysztof Skowroński o Dublinie opowiadał.
0: To rzeczywiście była opowieść. Kiedyś zaczytywałem się w Joyce, ale teraz wszedł do studia Łukasz Jankowski, który będzie się zaczytywał. Za chwilę, Tomek, będzie piosenka, ale widzę, że Łukasz wziął książkę, którą ja z kolei teraz bardzo lubię. Dzień dobry, Łukaszu. Wszystkiego
3: dzień
0: najlepszego.
3: Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze Tomaszu. Dzień dobry także, panie redaktor Magdalenie. I wszystkim państwu dzień dobry. A co ja wziąłem? To nie ja wziąłem, to wzięła moja żona, która też przyszła i nie chce to kupić, ale pomyślałem, że skoro już kupiłem za złotych 50 kubek i koszulkę, to książkę od pana wycyganie za darmo, a książkę z autorstwa Tymka Skowrońskiego, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, o ile Tymek, się orientuję.
0: Tak. Tak, nie, to jest wspaniała opowieść. Łukasz wiele rozszerza horyzonty, wie o tym, że na świecie nie tylko mówi się po polsku, po angielsku i po francusku, tylko w wielu innych językach, a do tego jest tu intryga, dlatego że to jest opowieść o, jedna opowieść to jest o literze A druga opowieść o literze Alif. Literka A jest dumna z tego, że jest pierwszą w alfabecie, w związku z powyższym chce wyprzeć wszystkie inne literki z początku każdego wyrazu i mówi, ja muszę być zawsze pierwsza. No i inne literki tak troszkę się denerwują, bo zaczyna się zamieszanie, więc myślą sobie, musimy znaleźć ratunek i znajdują ratunek w babci Alfie, czyli piszą do Grecji list i mówią o tym, że tutaj taki i taki mamy problem, babciu, czy możesz nam pomóc? I babcia pomaga, bo babcia zaprasza literkę A, co Magdo?
4: Żeby nie spoilerować historii.
0: Ale dobrze, no bo wiesz, może i tak wiem, że Łukasz nie przeczyta, bo to za gruba książka dla niego, ma więcej niż 30 stron.
1: Ale
0: do tego wszystkiego, wiesz, ani razu nie ma wymienionych odpowiednich nazwisk rozmaitych naszych polityków i komentatorów, to co to Łukasz, jaką mądrość będzie mógł tam znaleźć?
3: Nuda. To prawda, nuda. Stary dobry dowcip, i to jest partii politycznej.
0: Poczekaj, jest tylko handlowa rzecz. To jest wydawnictwo Muchomor. Ja nie jestem odpowiedzialny za wydawnictwo Muchomor. Kubeczek, Łukasz w każdym momencie. Ale wydawnictwo Muchomor...
1: Dla pani Anny, skoro no, Muchomor pada.
0: Pani tak. Anna i pan Tymoteusz i w ogóle...
5: Ale to książki, mamy kubeczki, mamy koszulki, mamy też życzenia. Bardzo dużo życzeń od słuchaczy Radia Wnet wpływa na nasze media społecznościowe. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani, przeczytam tylko kilka, jeśli mogę. Pani Danka Morzycka, ale to zleciało. Pan Andrzej Opitek, Pomyślności Radio Wnet. Sławek Iwanek, wszystkiego najlepszego na dalsze lata dla całego zespołu. Halina Węgrzyn, pozdrawiam cię mamo. Gratulacje, świetne radio. Filip Domski, aktor, 100 lat. Jolanta Król, dziękujemy za to, co robicie. I jeszcze jedno tylko, Jarosław Jabłoński pyta, czy poza Patronite'em i zrzutką można wpłacać bezpośrednio i gdzie znaleźć numer konta. Odpowiadam, można znaleźć
4: oczywiście,
5: na
4: że tak.
5: wnet.fm.
3: A propos skoro przy pieniędzy, dobrze, to zaraz porozmawiamy ile, ale skoro się do funduszy zebrało, to jeszcze jedna uwaga. No tak, no bo urodziny świętujemy, cieszymy się, ale tej radości by nie było, gdyby nie to, że jesteście państwo, że popatrzyłem sobie, zrobiłem szybkie takie resume naszych zbiórek na Patronite urodzinowych, no i ta jest zdecydowanie najbardziej udana, co też nas cieszy, bo patrzymy na 18 urodziny z większym optymizmem, ale jeszcze była taka uwaga, moim zdaniem może słuszna, że brakuje numeru na przelewy blik. To mi pewien też wiem nawet, że był u pana Krzysztofa słuchacz, który mówił, że tutaj nie może, tu coś tam, ale gdyby był numer Łukasz. Telefonu i numer blik, to jeszcze byłoby łatwiej, ale wielu osobom udało się przebrnąć. Ja bardzo lubię odczytywać imiona tych, którzy nas wsparli. Pan Maciej, pan Krzysztof, pani Weronika i dwóch anonimowych wspierających z ostatniej godziny. Nie, pół godziny są wspierające, więc zachęcamy, żeby w naszej zbiórce wziąć udział. Nawet dnia. Jak ktoś ma taką ochotę, żeby płacić 3 złote, bo jest taka wpłata i to mi się też bardzo podoba, bo też idziemy na ilość wpłacających. Też jest więcej niż rok temu.
4: A jaka jest ta liczba teraz?
3: 626. Może 3 siódemki by się udało. 7, 7, 7. To byłoby coś.
4: Łukasz ostatnio wpadł, prawda? W ten taki trend namawiania.
3: Namawiania.
0: Myślałem, że powiesz w numerologię.
3: W numerologię. A bo Krzysztof... Krzysztof ostatnio czyta książkę...
4: O gnozie.
0: Ja czytałem różne książki.
5: O grozie.
3: Barbary Stanisławczyk.
4: Tak, tak. Chyba.
5: Nie, Łukasz, to czytasz teraz?
0: Poczekajcie, bo zanim będziemy opowiadać, co czytamy, to tylko jedną rzecz powiem, że Polskie Radio w 1926 roku wypuściło akcję po 100 zł, 12,5 tysiąca akcji, 1 250 tysięcy złotych chcieli uzbierać na to Polskie Radio. Czy uzbierali, nie wiem. I myślałem, że to ludzie, że to kupowali kupowali słuchacze, ale tu widzę, że Ericsson to jest akcja, którą duży koncern szwedzki Ericsson, rada zarządzająca pewno wykupił połowę tych akcji, był współwłaścicielem.
4: No to ciekawa historia
0: polskiego
4: radia. Do rozpoznania.
0: Może rozpoznamy historię, ale teraz Tomaszu, to jest twój kwadrans przecież w ten urodzinowy.
1: I jeszcze dwie piosenki,
0: oczywiście, i czekamy na te piosenki.
1: Krzysztof, więc tak jak mówię, obiecuję ci, że tą stonogę znajdę. To jest taka opowieść o Przemku Łosowskim. Pamiętasz, pewien poranek nadawaliśmy z ulicy Navan Road. To był poranek i trochę zdemolowaliśmy tą chatę Przemka Łosowskiego, którego serdecznie pozdrawiam. Natomiast dzięki Przemkowi poznałem piękne panie z formacji Lies. Pamiętasz taki zespół, Krzysztofie?
0: Tak, jestem.
1: No to... właśnie, zespół Lies, no i właśnie byłem na koncercie z Przemkiem Łosowskim, no i poznałem te trzy urocze flamantki, no i właśnie śmiała się ze mnie jedna z wokalistek, Natalii Delcroix, mówi, jak ty to wymawiasz, nie tmydzie z angielskiego, tylko tmydzie. Ja mówię, co to znaczy? No to taki mały kowalczyk, powiedziałem, więc ona też miała problemy z wypowiedzeniem tego kowalczyka. No i potem powiedziałem, ale o czym to śpiewasz? Bo to jest taka piękna, miłosna pieśń. Ona uśmiechnęła się, Natalii Delcroix. Mówi, absolutnie nie, bo ten kowalczyk ożenił się. No i potem, jak ta żona dawała mu do wiwatu, to on marzył sobie tęsknie do czasów, kiedy tylko wykuwał sobie te podkowy, te zawiasy, ogrodzenia, no i marzył o tym, że kiedyś było tak pięknie i sielsko bez żony. Lies, tmidie. I teraz już wiesz, Krzysztofie, dlaczego w tym 17 piętrze, które wymyśliła nasza Tosia, nie było tejże pieśni, bo ona musi zabrzmieć teraz. W 17 urodziny Radia Wnet. Lies, tmidie i między innymi głos Natalii Delcroix.

0: Ale to jest przeżycie, jak podryguje redaktor Łukasz Jankowski na co dzień w Radio Wnet i w telewizji w Polsce. No i trochę taki wspomnieniowy Krzysztof Skowroński. Co tam gdzie się na przełęczy serducha i duszyczki, Krzysztofie, przy wysłuchaniu nagrania dziewcząt z formacji Lies Timidie, czyli Kowalczyk.
1: Taki był poranek, w którym chyba było pięć razy pod rząd Belgijka, bo rzeczywiście bardzo mi się...
0: I w różnych wersjach, bo mnie poprosiłeś.
1: Bardzo mi się...
0: Każda wersja była inna.
1: Bardzo mi się to wszystko wtedy podobało i teraz też mi się podoba, bo przypomniałeś sobie, że człowiek nie tylko rozmawia, ale też może posłuchać piosenki, może potańczyć, tak jak to...
0: No oczywiście.
2: Dopiero teraz się zorientowałem, że my tu mamy kamery, bo one są tak ustawione w rogach, więc ja ich nie widzę, więc zapomniałem o ich istnieniu w ogóle przez chwilę.
1: Łukasz...
0: Ale całkiem udacznie podrygałeś, Łukaszu. To... Lepiej niż ja.
2: Lubię. A właśnie, a propos, sprawdzę, bo ja poza tym, że lubię, lubię zajrzeć do naszego patronajta, na tam dwóch nowych, wspierających naszą zbiórkę, pan Michał i pan Marko. Bardzo dziękujemy i witamy na pokładzie żółtej łodzi podwodnej. No. Czekam, ja jestem, składam się z czekania.
0: 9 sekund, bowiem moja sekcja dziecięca przypomni...
3: Wspieraj Radio Wnet, patronite.pl, / Radio Wnet.
0: Moja podkarpacka sekcja dziecięca, panie i panowie. Bez was by nas nie było, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Natomiast słuchajcie, są urodziny, ale że Ania Frawley z Niebiesiek załatwiła, że premiera najnowszej 21. płyty Paula McCartneya, The Boys of Dungeon Lane, ukazała się wczoraj. No to chyba z okazji właśnie 17. urodzin Radia Wnet, aby sprawić uśmiech na twarzy i przyjemność Krzysztofowi Skowrońskiemu, twórca, kreator, prezes Radia Wnet. Bez ciebie, Krzysztofie, nas by tutaj nie było. No i pozwolicie, że żegnając się, zacytuję słowa tejże piosenki, bo Krzysztofie, kiedy słuchałem się po raz pierwszy w nagranie Home to Us, czyli To był nasz dom, to przypomniałem sobie i hotel europejski, i koszykową, i cudną pastę z tym naszym patio, no i oczywiście ten nasz najpiękniejszy eterowy balkon świata. I Paul McCartney z Ringo w refrenie śpiewają tak. Nie martwiliśmy się, dokąd zaprowadzi nas droga. Nie było czasu na grymasy i narzekanie, bo znaliśmy tylko to. Świat wokół nas nie dawał poczucia bezpieczeństwa. Wszystko wokół się rozpadało, ale to było moje rodzinne miasto i to był nasz dom. A dla mnie tym domem jest Radio Wnet. Więc Krzysztofie, ściskając ciebie z perspektywy Dublina, spadło mi pióro moje wieczne, drobny prognostyk na kolejne programy i robienie różnych researchy, no to chcę ci podziękować za te 17 lat, no i za to, że możemy tworzyć tą Wyspę Wolności. Starej Gwardii, Kasia Damiak, Milo Kurtisowi, Lechowi Rusteckiemu, Łukaszowi Jankowskiemu, Magdzie Uchaniuk, Jaśminie Nowak, ale też tym nowym, z których jestem bardziej niż dumny, i tutaj ukłony dla Hani Tracz, dla Małgosi Klesz, czy dla Mikołaja Murkocińskiego, bo ta Nowa Gwardia robi znakomite radio. No i cóż, żegnając się dla ciebie, Krzysztofie, i dla wszystkich, którzy tworzą Radio Wnet, Home to Us, Paul McCartney i Ringo Starr z płyty, która ukazała się wczoraj specjalnie z powodu 17. rocznicy Radia Wnet.

0: W czerwcu 85 Paula McCartneya na antenie Radia Wnet takoż Home to Us, Ringo Starr i Paul McCartney z cieplutkiej płyty, która wczoraj się ukazała specjalnie w Wigilię wydania. No i to moje ptaszysko wielkie, Mister Piórek, wszedł i pokłonił się Krzysztofowi Skowrońskiemu. Krzysiek, chłopie, przyjacielu, dziękuję ci za te 17 lat i dziękuję za to, że stworzyłeś dla nas ten eteralny radiowy dom, czyli Radio Wnet. Dziękuję ci pięknie, Krzysztofie.
1: Dziękował Tomasz Wybranowski, Studio Dublin. Krzysztofa nie ma, bo pojechał wyprowadzić na chwilę psa. Zaraz wróci. Nie wiem, czy powinienem to mówić. Może nie powinienem, ale niestety to jest wada, że człowiek mówi to, co myśli.
0: Ale słuchaj, w Radio Wnet mówimy absolutnie to, za co jesteśmy odpowiedzialni i opisujemy świat. No, opis świata jest taki, że Krzysztof Skowroński pewnie trochę wzruszony tą piosenką Ringo Starra, Paula McCartneya.
1: I pewnie jedzie samochodem. A dzisiaj w naszym studio jest miszmasz. Dzieją się rzeczy niezwykłe, bo są osoby, które znam nawet całkiem nieźle, jak Andrzej Nasiadek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A są osoby, które nie znam w ogóle.
0: Ja się z panem Andrzejowi pożegnam pięknie i cóż, świętujcie, kochani, kłaniam się.
1: Nie no, świętujemy razem z tobą, ty przy odbiorniku, ale jak będziesz miał jeszcze chwilę, to zajrzyj do swojego studia i włącz mikrofon i włącz się tym samym w dyskusję.
0: Dobrze, to będę gdzieś tam, gdzieś, o.
3: Gdzieś. To Magdalena tak jak Ohaniuk. Dzisiaj, wszyscy są gdzieś. Krążymy cały czas, drodzy państwo.
1: No dobrze. Tak. I osoba niespodzianka, ale dobrze, zanim niespodzianka się przedstawi, powie kim jest i co tu właściwie robi. Najpierw Andrzej Nasiadek, który przyniósł do naszego studia w ramach urodzin taką drobną, trochę ulotkę, trochę wizytówkę. Tak dla uczciwości, tak dla obywateli. O co chodzi?
2: Nie wiem, czy to jest odpowiedni moment, żeby o takich sprawach mówić.
1: Bardzo odpowiedni moment. No,
2: zbierały podpisy.
1: Po co?
2: No, po to, żeby posłowie nie kombinowali.
1: Oho, to każdy chciałby, żeby nie kombinowali. No, a jak mają nie kombinować? No,
2: znaczy, pensji nie mają zbyt wysokich, bo to jest prawda, więc muszą kombinować na kilometrówkach. No, ale to daje taki zły przykład dla całego społeczeństwa. No i wydaje mi się, że społeczeństwo powinno mieć właśnie wzorowy przykład wśród posłów, więc my mówimy, nie kombinujcie na kilometrówkach, wydajcie pieniądze, te, które macie w ryczałtach, tylko na rzeczy, które są wskazane w przepisach, a być może powinniście mieć większe wynagrodzenie.
1: I to jest jakiś układ. Więcej szczegółów na stronie takdlauczciwości.pl.
2: Tak jest.
1: A jak Andrzej Nasiadek trafił do tego studia? Jaka droga cię wiodła, żeby 30 maja zasiąść w studio Radia Wnet? Właśnie. Jak poznałeś Radio Wnet, panie Andrzeju?
2: Dzisiaj droga wiodła przez Festiwal Zegarków, więc lekko pokrętna. A w ogóle do radia chyba natrafiłem na radio chyba w 2014 roku.
1: To dawno, 12 lat temu.
3: Andrzej nas się pyta. Tak, Andrzeju, tak, potwierdzamy, to był ten rok.
1: Ale jako słuchacz wtedy? Czy jako, jak to było?
3: Jak to było,
1: historia
3: właśnie.
1: Moja historia z Radiem Wnet, taki jest tytuł tej audycji.
3: Znajomość coś, R.
1: Tak, znajomość R.
2: Coś chciałem przekazać, o czym chyba nie chcę mówić. Chciałem przekazać, jak to dziennikarzom można przekazać, żeby pociągnęli jakąś sprawę, o której chyba nie będę dzisiaj mówił. I chyba na ciebie trafiłem.
3: Na mnie? To ja bywam, tak? Tak? Ale tu, nie, to było tam.
1: W europejskim.
3: Tam.
2: Nie w europejskim.
3: Nie, na koszykowej. Albo w Paście.
2: W Paście to było.
3: No to w Paście to musiało być później niż 2014 rok na pewno.
1: Albo 15.
3: Bo w Paście, od kiedy byliśmy w Paście?
1: Od
3: Lech, 2015, patrzę na ciebie.
1: 15. A może 14, może to było końcówka 14, mogła być. No dobrze, teraz tego nie dojdziemy. 12 lat temu droga wiodła. I dlaczego zostałeś z Radiem Wnet? Powiedz dwa słowa.
2: No, dlatego, że...
1: Rozwiń się.
2: Dlaczego zostałem? No, i po pierwsze uważam, że jest to wyjątkowe radio.
1: Bardzo otwarte na
2: społeczeństwo. I w ogóle uważam, że takie radio powinno trwać, powinno być wspierane przez nas wszystkich słuchaczy, no bo reprezentuje głos wolny, więc ten głos trzeba ubezpieczać. Cały czas. I do tego wszystkich Państwa zachęcam.
3: Lasting forever.
1: I my się czujemy ubezpieczeni przez naszych słuchaczy. Bardzo nam z tego powodu miło, bo rzeczywiście ta nasza zbiórka patronite'owa jest się w tym roku niezwykle udana i to jest aż zdumiewające.
3: Łukasz, cały czas mnie zadziwiasz tak, tym, jak mocno się zaangażowałeś. To piękne.
1: To prawda. A teraz niespodzianka, bo o ile Andrzeja Nasiadka to ja znam, powiedziałem całkiem nieźle, to w radio pojawia się osoba, której nie znam w ogóle. Dzień dobry.
3: Ja też pierwszy raz widzimy i tym bardziej się cieszymy.
1: Ja nawet jestem trochę zestresowany.
4: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wiktoria Pelc. Moja przygoda z Radiem Wnet dopiero się zaczyna.
1: O, a skąd pani wiedziała, że chcę o to zapytać? Skąd taki? I co? I przyszła pani z ulicy do naszej redakcji. Przypadkiem, po Krakowskim Przedmieściu. Byli ludzie.
4: Zgadza się, natomiast to wszystko za sprawą człowieka, który siedzi na realizatorce.
1: A, to prawda, bo razem z nami
3: jest Igor Toporowski.
1: Który nie tylko realizuje, ale i prowadzi audycję na antenie Radia Wnet, więc to
4: w
1: jest...
4: W niedzielę,
3: ze swoim kolegą.
4: Także serdecznie
1: słyszała pani tę audycję? Słucha pani Igora Toporowskiego?
4: Nie, natomiast tak jak mówię, zacznę. Dzisiaj jestem tutaj dlatego, żeby stać się fanką radia. Jeśli chodzi o wasz cudowny balkon, to też cały czas spoglądałam na górę, bo przyjechałam w ogóle na casting do Top Model.
3: Czyli połączyły się te dwa wydarzenia. I co uznała
4: pani? Ale uznałam, że zostawiam casting i przychodzę tutaj. Przysięgam. Na casting może pójdę jutro. Są rzeczy ważne i ważniejsze.
3: O, miło nam to słyszeć, bo my byliśmy zdziwieni tym castingiem trochę, że pod naszym balkonem akurat dzisiaj taki event, ale już go nie ma.
1: Ale teraz może będziemy mieli panią na sumieniu i pani karierę w modelingu. Będziemy czuli się winni.
3: Ale jest jeszcze jeden
1: casting. Igor
3: będzie
1: czuł się winny z
3: tego
1: powodu.
3: Ale Łukasz, dramatyzujesz. Jest jeszcze jeden casting.
4: Zgadza się. Jutro jest jeszcze szansa.
3: Co się odwlecze, to nie uciecze.
1: A urodziny Radia Wnet są raz w roku. W tym roku wpadają takie uroczystości 30 maja, więc jeżeli ktokolwiek jeszcze jest w Warszawie i nas słucha i chciałby wpaść, to jesteśmy otwarci. Krakowskie Przedmieście 79.
3: A ci, którzy nie mogą do nas dotrzeć, mogą wejść na portal Mixcloud, na Media Wnet, znaleźć tam i my możemy teraz pomachać. To państwa i się uśmiechamy. Machamy w tej zieleni, bo mamy piękne kwiaty z firmy Tomaszewski.
1: O, tak możemy mówić?
3: Tak.
1: Możemy. Dobrze.
3: Tak, możemy.
1: To co? I starzy słuchacze, i zupełnie nowi słuchacze. Bardzo dziękujemy. Andrzej Nasiadek, a się przywitamy poważnie.
2: Ja mam pytanie, dużo modelek tu jeszcze przyszło do Radia Wnet?
1: To są same modelki, panie Andrzeju. Same modelki i sami modele. Co jeden, to lepszy.
3: Oczywiście.
1: No dobrze, a tam się czają. A propos modeli, tam to się dopiero czają modele, bo widzę kabaret Otto.
3: Widzimy Ryszarda Makowskiego, to może za kilka chwil, czy już od razu? Ryszard Makowski.
1: Zagrajmy piosenkę w wakacje kabaretu Otto.
3: Mamy, tak. Na pewno mamy,
1: Ja słyszałem, tak.
3: To będą to chyba w tym samym momencie słuchaliśmy radia, bo ja to już słyszałam. To słuchamy
1: na
3: wakacje,
1: pewno mam rację.
3: A zaraz na żywo wakacje będą mogli państwo już obejrzeć i wysłuchać.

0: I my, drodzy Państwo, cały czas świętujemy nasze 17 urodziny Radia Wnet i witam serdecznie głosy znane i lubiane. Ryszard Makowski, Andrzej Tomanek, witam panów kabareto.
1: Dobry, bardzo się tak cieszymy.
2: Nas tak pięknie zapowiadasz, to chyba nas nikt tak dobrze nie zapowiedział.
1: To prawda. No. Przyznaję Ryszardowi rację tym razem.
2: To wreszcie... No,
0: ja oczywiście wreszcie, wam wierzę.
2: Wreszcie doczekaliśmy się tak fajnej zapowiedzi.
1: Mimo tego, że jesteśmy kabareciarzami, to wierzyć nam można.
2: Jak to mimo tego, że jesteśmy kabareciarzami?
1: No bo czasami, że kabareciarz to cały czas żartuje.
0: Tak, i że mu nie wierzy. I mu wierzyć to nie można.
2: Ale w żartach może być cały czas prawda.
1: Bo żarty to tylko prawda, no, i wyłącznie.
2: No właśnie, więc to tak. Tylko to inna. Nie jesteś, że kabareciarz, to od razu nieprawda. No. Proszę Państwa, no, tutaj ta piosenka Wakacje. Ta piosenka ma już tyle lat, że to niejedno pokolenie się pewnie już na niej wychowało, niejedno pokolenie już się chyba nawet...
1: No ja dzisiaj z okazji urodzin radia słyszałem właśnie od paru osób, że oj, byłem dzieckiem, czy byłam dzieckiem i słuchałam tej piosenki.
2: To jest piosenka z 1993 roku, to znaczy...
1: 93, tak, to zbyty od to dzieciom.
2: Także ta piosenka w zasadzie tak ładnie zgrała z Dniem Dziecka, także można powiedzieć, że no w sumie tutaj w Radiu Wnet uczciliśmy i jeszcze cały czas jesteśmy w czasie czczenia Dnia Dziecka.
1: A ty pamiętasz, Ryszard, że to była nasza pierwsza płyta studyjna?
2: No studyjna, to za dużo nawet powiedziałem, znaczy, ale rzeczywiście
1: pierwsze, bo do tej pory wydawaliśmy na początku lat 90. płyty koncertowe.
2: Koncertowe, no z tym, że te koncertowe płyty, to jedna była płyta koncertowa z orkiestrą Zbigniewa Górnego. No,
1: zgadza się.
2: To było takie przedsięwzięcie większe i ta płyta, wiem, że ona była nagrana w Teatrze Komedia, ale potem była poprawiana w studiu, bo tam nie wszystkie partie dobrze wyszły na żywo i część partii...
1: Tak, w Teatrze Komedia masz rację,
2: tak,
1: rzeczywiście.
2: Część partii potem była poprawiana, więc to była taka płyta pół na żywo, znaczy tak, to nie wiem, 70%, 80% załóżmy na żywo. Proszę Państwa, no, bardzo się cieszymy z tego, że mamy audycję w Radiu Wnet. Te audycje mamy kiedy?
1: We wtorek o godzinie 14.
2: Tak jest i Państwa zawsze serdecznie zapraszamy. Można nas tutaj dzięki właśnie temu streamingowi, który dzisiaj tutaj jest obsługiwany, także można nas
1: zobaczyć też,
2: na naszym
1: usłyszeć.
2: Kanale na YouTubie. No i to jest tak, że no bardzo się cieszymy, że współpracujemy z Radiem Wnet. To znaczy, ja z Radiem Wnet współpracuję już tak...
1: Chyba od początku.
2: No może nie od samego początku, ale tak no z 15-16 lat to na pewno. Pamiętam ten moment, kiedy poszedłem do takiego mojego kolegi, który robił materiały prasowe. Taką miał agencję, materiały prasowe, sportowe przede wszystkim, bo się zajmował sportem. I wtedy było tak, że Hotel Europejski wynajmował pokoje, bo był w trakcie takim, że jeszcze nie był w remoncie. Szykował się już do remontu, no i te pokoje stały w takim stanie, no może nie jakimś tragicznym, ale też nie takim, żeby je oferować turystom, czy ludziom, którzy by chcieli skorzystać. No i poszedłem do tego mojego kolegi i przechodziłem sobie korytarzem i patrzę, stoi Krzysiek Skowroński. No i pytam się go, a co ty tu robisz? No. On mówi, a ja mam tutaj swoje radio. I już następnego dnia byłem na antenie.
1: No widzisz, jak to.
2: Z piosenką. Także tak to się
1: zaczęło.
2: To są
1: takie zaskakujące... Ja słuchałem wywiadu wczoraj z Krzysztofem Skowrońskim, gdzie też znalazł się, jeżeli chodzi o radio, też się znalazł przypadkowo. Też była taka historia, bo padał deszcz wtedy w Warszawie.
2: No tak, tak, to mi to opowiadał.
1: Pamiętasz.
2: Natomiast no ja cały szlak bojowy z Radiem Wnet przeszedłem, no bo byłem w tym Hotelu Europejskim. Nawet taką piosenkę napisałem, Farewell Hotel Europejski. Ona się ukazała na płycie Radia Wnet, bo ja kiedyś wydałem płytę z Radiem Wnet. Tam właśnie była ta piosenka Radio Robimy Radio, którą napisałem właśnie jako tam teraz dżingiel czasami się taki pojawia, ale to jest cała piosenka.
1: Robimy radio.
2: No i to jakoś tak się składało, że potem radio było na Koszykowej, właśnie na Koszykowej ta piosenka została nagrana, bo to też była taka sytuacja, o której już opowiadałem, ale chętnie jeszcze o niej opowiem, bo to wyglądało tak, że ja siedziałem, bo wtedy ja przychodziłem raz w tygodniu rano i śpiewałem na żywo piosenkę w audycji między 7 a 9 rano. Było to spore wyzwanie, bo pierwsze tak, trzeba było wstać rano, co było też jakimś tam wyzwaniem, trzeba było dojechać do radia, no i trzeba było o tej 7 mieć ten głos taki nie za bardzo chrypliwy. Nie?
1: No i chyba kolejna rzecz taka, że ta piosenka była zawsze premierową piosenką.
2: Zawsze była premierową, była napisana wieczorem albo w nocy i żeby to wszystko spamiętać, te akordy, no tekst to sobie pisałem, no więc ale z akordami to już było troszkę gorzej, bo ja jak sam wiesz, mam skłonność skłonności do troszkę mieszania tych akordów. Nie zawsze tak, że to tak idzie po ludzku czy po muzycznemu. No i sytuacja była taka, że ja tam szykowałem taką piosenkę Pejzaż miasta na minusie, bo to jakaś zima była i siedziałem tam i sobie tę piosenkę tam brzdąkałem w korytarzu i patrzę, wyszedł Krzysiek. Wyszedł Krzysiek i tak stanął, tam spojrzał na mnie, tam machnął mi głową, cześć. Tak jakoś patrzył w wieczność jakoś. Tak,
1: jak to Krzysztof.
2: Wrażenie. Tak, jakoś tak, tak jakoś nie miał konkretów w tych oczach, tylko tak po prostu patrzył. No i tak sobie pomyślałem, radio, robimy radio, no. I napisałem tę piosenkę w 20 minut i zamiast śpiewać już ten
1: pejzaż... Czyli napisałem się na miejscu w radio.
2: Na miejscu, tak, na miejscu tam na Koszykowej. I zamiast śpiewać tę piosenkę, ten pejzaż na minusie, to już jak wszedłem na antenę tam za te 20 minut...
1: To już z tą piosenką.
2: To była piosenka gotowa, radio, robimy radio. No i tam, tak jak mówię, no ta piosenka gdzieś w wannałach tutaj tych wszystkich cyfrowych pewnie się znajduje, ale niedługo ją jeszcze całą płytę Radio Wnet, bo ta płyta już nie jest do kupienia, ona tam nakład się wyczerpał, ja sam mam bodajże jedną, ale mam zamiar to umieścić w sieci, więc dam znać, jak już będzie
1: umieszczona w sieci. Czyli w tak zwanym streamingu gdzieś.
2: Tak,
1: tam
2: w streamingu,
1: będzie...
2: to będzie na tych Spotify'ach wszystkich, no więc już przygotowałem te wszystkie piosenki, także to jest tylko kwestia, żebym rzeczywiście się na chwilę skupił, zebrał sobie i tę piosenkę po prostu wrzucił do sieci.
1: A powiedz, Ryszardzie, jak długo trwała ta twoja przygoda z Radiem Wnet? No bo chyba nie byłeś cały czas. Czy jakieś felietony, czy piosenki?
2: Znaczy, tak, byłem cały czas prawie. No potem było tak, że prowadziłem taki śpiewnik kabaretowy.
1: Też w Radiu Wnet, tak?
2: To wtedy już było na Zielnej. Na Zielnej, tam na piątym piętrze, prowadziłem śpiewnik kabaretowy. Tam wypuściłem, bo dostałem z Polskiego Radia całą dyskografię kabaretu Starszych Panów. I wypuściłem 200 piosenek Starszych Panów. Już w zasadzie wszyscy mnie prosili, że może już wystarczy.
1: Panie Ryszardzie, może coś innego.
2: No tak, a ja uważałem, że jednak no, te piosenki Starszych Panów, no to nie ma nic ważniejszego w polskim kabarecie, jeśli chodzi o twórczość, no taką muzyczno-literacką, niż piosenki Starszych Panów. I rzeczywiście też mogłem się sam wreszcie zapoznać z tą twórczością, bo znałem ją z dzieciństwa jeszcze. No, pamiętam nawet jeszcze, jak kabaret Starszych Panów był emitowany w telewizji.
1: Ja też pamiętam.
2: Ale to było emitowane, proszę państwa, między 58 a 66 rokiem. Było to emitowane raz na pół roku.
1: Bo to nie było. Już tak dobrze nie pamiętam. Wiem, tak, że to było. Wieczorem było.
2: Tak, tak było. To chyba w niedzielę, to popołudniem nawet jakimś tam. To aż tak dobrze, aż nie pamiętam. Natomiast rzeczywiście, no, może nie były te programy jakieś takie wybitnie śmieszne. Natomiast jak do Flipa i Flapa nie były zupełnie podobne, ani do Czeplina. Natomiast...
1: No ale ja pamiętam, że ta scenografia to była niesamowita. Zresztą my skorzystaliśmy potem z Rób to z Otto. Nie wzrób to z Otto, w Rosotto. W Rosotto też wykorzystaliśmy tą czarno-białą taką scenografię.
2: To było fantastyczne, bo mieliśmy wtedy system robotników i chłopów, prawda?
1: Tak
2: no
1: jest.
2: I ten system robotników i chłopów był tam tutaj zawsze na tej jakiejś tam no, katedrze, że to najważniejsze, że to tego. A tu wychodziło dwóch facetów ubranych w cylindry, we fraki, zupełnie z innej epoki i z innej rzeczywistości.
1: Gdzieś ta kultura...
2: I to było takie jakieś...
1: No, była przemycana.
2: To było jakieś takie zaprzeczenie. Całego codziennego przymuszania ludzi właśnie do pewnej ideologii. I to było, pod tym względem to było niesamowite, że to...
1: To trochę abstrakcyjne nawet.
2: Poza tym to jest tak, że oni mieli tam tutaj, Jędrek wspomniał o tej scenografii. Ta scenografia polegała na tym, że ona była narysowana na dykcie, na jakieś tam... I tam były narysowane różne elementy tej scenografii. I tak sobie pomyślałem, to mój kolega taki mi podpowiedział, że wyobraź sobie, że teraz idzie dwóch facetów do telewizji. I mówi tak, no, ubierzemy się we fraki, założymy cylindry, scenografię to sobie zrobimy tam z takiej, na dykcie będzie coś tam narysowane, no i będziemy tam śpiewać piosenki, coś opowiadać. To przecież by ich wyrzucili na zbitą głowę, nie? No ale, no, z takim pomysłem. No.
1: Ale ja pamiętam, jak opowiadałeś o konkursie chopinowskim. Że też świetny pomysł, że jakbyś poszedł do telewizji, że co 5 lat będziesz organizował taki konkurs chopinowski.
2: Żeby to przez 3 tygodnie grali cały czas na pianinie i to czasami to samo.
1: Więc, no ale się okazuje, że to przyciąga to publiczność, jednak
2: ja ci powiem,
1: publiczność
2: chce posłuchać. Jest konkurs chopinowski, chociaż no ja tutaj na wielkiego chopinistę nie będę tutaj się kreował, no bo oczywiście no, ta muzyka Chopina jest mi bliska, znam ją od wielu lat, znam. Oczywiście przesłuchałem wiele tych utworów Chopina, bywałem na koncertach, tekstach szopenowskich.
1: Już nie będę cię pytał, ile mazurków i innych rzeczy skomponował, no, bo to będzie jak ile województw.
2: No jest tak, w Polsce. Aż taki biegły, oczywiście nie jestem, ale powiem tak, jak jest konkurs szopenowski, to jest co w tej telewizji oglądać. No.
1: Nagle.
2: No tak, no, prawda? A potem nie ma konkursu szopenowskiego i włączasz tą telewizję Kulturę. Nie ma co obejrzeć w ogóle. No.
1: To jest tam jakieś kwiatki lecą, wiesz,
2: no,
1: tam.
2: Nie, ale to już mówię o telewizji nad Kulturę. No, po prostu to no, jest niebywałe,
1: że
2: rzeczywiście jak jest ten konkurs szopenowski, to zupełnie jest inny poziom przekazu. No. Ale może skoncentrujmy się
1: teraz
2: na
1: Radio Wnet. Teraz powiedz mi, a jak to się stało, no bo Radio Wnet gości nas od, mówię o kabarecie, od września, niecałe nie, dwa lata, nie, tak?
2: No tak, we wrześniu tego roku będą
1: dwa lata. Jak to się stało? To był twój pomysł. Czy no, znowu spotkałeś Krzysztofa gdzieś przelotnie?
2: No tak. Znaczy po prostu no, chciałem, żebyśmy robili audycję, no i Krzyszkowi zaproponowałem i Krzysiek się zgodził.
1: Nie było żadnego dlatego... tam...
2: Dlaczego?
1: Nie tak pytam, dlatego, że tak jak mówię, wczoraj słuchałem wywiadu pana Krzysztofa, bardzo ciekawy wywiad, polecam, w Radio Wnet zresztą. I tak mówił, że właśnie chciałby, żeby to radio było też takie wesołe, otwarte, żeby każda formuła się mogła zmieścić w tym radio. I ja państwu powiem, że no od dwóch lat oczywiście słucham cały czas Radia Wnet. Lubię przede wszystkim, jak prowadzę samochód, lubię, jak to radio do mnie gada. Znaczy piosenki, żeby też były, ale lubię jak
2: piosenki,
1: jest...
2: Piosenki, żeby były, to nasze najlepiej.
1: A, tak jest, Ryszardzie. Natomiast także nawet można, oczywiście nie w całej Polsce można złapać, ale przez internet można naprawdę, czyli przez telefon nie, można złapać to
2: radio.
1: I to jest
2: wyjątkowe.
1: Tak ciekawe, naprawdę.
2: To
1: jest tyle audycji ciekawych.
2: Bo tutaj nawet chyba Łukasz Jankowski chyba kiedyś powiedział, nie wiem, czy to z Józkiem Orłem rozmawiał, nie, chyba z kimś innym rozmawiał, że jakiś słuchacz napisał, że lubi słuchać Radia Wnet, czy lubi słuchać Łukasza, bo on może powiedzieć w tym radiu to, co myśli. No. I że to jest jakaś tam, no, jakiś atut tego radia, że na przykład no, jak słuchasz Jedynki, to tam czujesz to, że redaktorzy gryzą się w język. Że to wszystko jest takie, że to jest sztuczny język zupełnie. Znaczy... Że to jest taka opowieść, żeby po prostu nie wejść na żaden ważny temat. Żeby tam takie, no kaktus lepiej, czy w domu, czy na balkonie. No to są tego tematy.
1: No, wiesz,
2: a tutaj rzeczywiście w Radiu Wnet no, jest ten opis świata, no, opis rzeczywistości jest autentyczny.
1: No na tym chyba polega radio takie. Jak Radio Wnet, żeby ci mogło przedstawić nie tezy, nie coś, tylko właśnie rozmowy, żebyś potem sobie mógł zbudować swój świat, a nie jakaś bańka zamknięta, o której my się trzymamy, jesteśmy uśmiechnięci i tylko ta prawda jest jedyną prawdą.
2: Jest radiem takim, jak powinno być radio. No. Czyli Radio Wnet jest radiem normalnym. Ta reszta cała to są radia, gdzie na przykład się kupuje słuchaczy. No masz takie te rozgłośnie
1: komercyjne. No masz konkursy przecież,
2: oczywiście. Masz konkursy, gdzie tam ja słyszałem.
1: Proszę państwa, do wygrania tyle.
2: To
1: proste
2: milion,
1: pytanie.
2: Milion nawet można wygrać, jak się wyśle no. jakiegoś tam SMS-a.
1: No i wiadomo, że w ten sposób budujesz tak zwaną słuchalność, bo ileś osób siedzi, słucha, czekają.
2: No. Popisywanie SMS-a i czekają.
1: No poza tym tak zwane formatowanie radia, które przecież też nagle się pojawiło, czyli puszczanie tak zwane playlisty, które zaczęły niszczyć te radia. Nie wiem, czy pamiętasz, jak się potem okazało, że coś wchodzi jako utwór tygodnia czy miesiące, ale wiadomo...
2: Przepraszam cię, jesteśmy płytą tygodnia.
1: Dobrze, ale tu jest to i na innych zasadach. No. O tym już sporo powiedziano, jak to wyglądało tam w latach 90. Zagadamy państwa.
2: Nie, oczywiście, ale przejdźmy do najważniejszego tematu, to, że wydaliśmy płytę
1: tak,
2: z Radiem Wnet.
1: 26
2: się,
1: maja.
2: Tak, była premiera naszej płyty. Proszę państwa, tę płytę można nabyć. To jest tak, że wydawcą jest Radio Wnet i pieniądze, które tam ewentualnie wpłyną z tej płyty, to będą trafiały do Radia Wnet i potem będą jakoś tam, no dalej będą
1: do
2: tam,
1: nas też kiedyś trafią.
2: No, miejmy taką nadzieję, że do nas też kiedyś trafią. Natomiast można najlepiej je kupić no, w formie wysyłkowej. Na naszej stronie na Facebooku można znaleźć konkretny adres, gdzie należy się no, jakoś tam wklikać, żeby tę płytę nabyć. No i polecamy państwu tę płytę. To jest naprawdę udana płyta. No, problem jest oczywiście taki, że no teraz każdy mówi, no płyta, ale gdzie tego słuchać, że już w zasadzie się tego nie słucha, że są streamingi teraz. No są streamingi, tylko my, no w przypadku, jeśli chodzi o naszą formę zarabiania, no to ten streaming nam nie przynosi żadnych dochodów. Te dochody są po prostu symboliczne. Natomiast no taka płyta jest jakąś tam cegiełką, która pozwala nam te piosenki, no te, które tutaj były, no to sami w to zainwestowaliśmy, ale jeżeli byśmy chcieli następne, no to potrzebowalibyśmy jakiegoś zwrotu, no bo te piosenki do streamingu trzeba kiedyś wstawić, prawda? To nie jest tak, że one się wstawiają same. Trzeba je nagrać, trzeba wyprodukować, trzeba zapłacić za studio, więc to jest tak, że owszem, no streaming, znaczy dla mnie streaming jest tak samo udany, jak sprzedawanie naszych kaset pirackich na początku znaczy, 90-tych lat. No.
1: Oczywiście, że też byśmy chcieli kiedyś wydać tak zwanego winyla z tym materiałem.
2: Jest
1: może
2: szansa.
1: Nam się, jest szansa, może się uda. Ale płyta CD, ja na przykład jestem tym, który kupuje cały czas płytę CD, bo płyta CD oprócz tego, że to jest pewien gadżet, na przykład po koncercie, kiedy się z Państwem spotykamy, no to można na takiej płycie złożyć autograf. Poza tym, no to jest fizycznie coś, jakieś dzieło. Rozkładasz tę płytę, w środku masz zawsze jakąś kartkę,

0: To nie jest tak, że tam wygrzebaliśmy z szuflady samego dna jakieś, chociaż w tych szufladach też być może jeszcze coś mamy, co warto
1: było. No może jakieś inspiracje wcześniejsze były też.
0: Ale to przede wszystkim dla nas ważne jest to, że ukazała się piosenka Śpiewam po polsku. Ponieważ ta piosenka robi bardzo
1: wzbudza bardzo duże emocje. Tak.
0: Na koncertach. I my tę piosenkę zgłaszaliśmy jako singiel do Polskiego Radia. No i bo wydaliśmy w Agencji Muzycznej ostatnimi laty dwie płyty Wesołych Świąt i to już lata, bo jesteśmy ludźmi dosyć pracowitymi. No. I na tych płytach też znalazło się dużo piosenek premierowych. Na płycie To już lato znalazły się Wakacje, które tutaj były odtwarzane. Znalazła się tam Zasmażka i To już lato, ale oprócz tego 10 piosenek premierowych. No. Więc to jest tak, w każdym razie już chyba dłużej nie powinienem się zachwalać, bo to głupio wyjdzie, ale generalnie...
1: No, ale jeżeli ty się nie zachwalisz, to nikt cię nie zachwali.
0: No ty możesz jeszcze.
1: Bardzo dobra płyta, mi się bardzo podoba, przesłuchałem. Najbardziej mi się podobała ocena Wieśka, ponieważ Wiesiek bardzo dużo przy tej płycie pracował, to znaczy oprócz tego, że też skomponował, napisał, to oprócz tego te piosenki wszystkie były u niego w studiu domowym nagrywane, potem musiał te wszystkie ścieżki, te ślady jakoś ze sobą połączyć, pokombinować i tak dalej, więc się osłuchał tego materiału
0: jak mało kto.
1: Zrobił sobie taką przerwę, no bo rzeczywiście był przesyt tego.
0: No tak.
1: I po jakimś czasie, bo tak nam opowiadał, po jakimś czasie wrócił do tej płyty i mówi: bardzo fajny materiał, fajne piosenki.
0: No, ale ci powiem, że ja to... sporo tych płyt nagrałem, no i nie zawsze ze swoich piosenek jestem, z tych swoich wykonań, jestem jakoś tak bardzo zadowolony. Natomiast tu jest tak, że czasem przed snem sobie jeszcze słucham paru piosenek.
1: Tak,
0: z tej płyty, co już jest w moim wydaniu pewną aberracją, bo tak jak mówię...
1: Nie, dlaczego? Ja ci powiem, ja bardzo też lubię słuchać, dlatego że nagraliśmy je prawie sami, mówię, prawie. Dlatego, że przecież towarzyszył nam Bartek Świetny, gitarzysta.
0: No to musimy podziękować jeszcze raz publicznie Bartoszowi Mierznikowskiemu, naprawdę bardzo dobremu gitarzyście. Mogą go państwo kojarzyć, bo jak robiłem taki program Kafe Piosenka, to często tam właśnie Bartek razem ze mną grał. Na koniec robiliśmy taki epilog Kafe. On tam też razem ze mną żartował, było tak śmiesznie.
1: W każdym razie mam tę satysfakcję, bo to są nasze gitary. To jest nasza gitara basowa.
0: Gitary są nasze.
1: To jest nasza harmonika, to jest nasz akordeon, to jest nasze banjo zagrane.
0: Na którym grałeś, tak.
1: Także to są naprawdę
0: Wiesiek to multiinstrumentalista, bo zagrał na akordeonie, zagrał na ukulele, na gitalele, oczywiście na klawiszach, też zagrał na gitarze basowej.
1: Słuchajcie, drodzy państwo, tam jeszcze jest pewna taka nowość na tej płycie. Pojawiły się dwie panie śpiewające.
0: Tak, to prawda.
1: Tego nie było wcześniej.
0: Tego nie było nigdy w piosence, bo to jest tak, że piosenka taka, Mural klęczą. Tutaj ona często chyba nawet w radiu w net jest puszczana, była na antenie, była na liście Sławka Orwata, którego serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję,
1: tak,
0: Sławek,
1: jest,
0: że
1: bardzo
0: nas
1: pozdrawiamy,
0: słuchasz.
1: Cię, Sławku.
0: Więc i także i Tomka Wybranowskiego, który
1: też pozdrawiamy,
0: nam
1: pana Tomka.
0: Bardzo zawsze pomaga. I to jest tak, że nagrywaliśmy tę piosenkę na raty. To jest śmiesznie tak, że nagrałem tą gitarę u Wieśka, tam jest taki wstęp gitarowy i to było nagrane na gitarze. To było nagrane na gitarze akustycznej. A Wiesiek przepuścił to przez jakiś filtr, efekt. I nagle się okazało, że to gra tak jak gitara z 60-tych lat elektryczna. I to było już fajnie, ale gdzieś tam nie byłem zadowolony z tego swojego wokalu do końca, więc do takiego znajomego poszedłem, żeby ten wokal tam u niego jeszcze poprawiać, jeszcze tam gitarę jakąś u niego też trochę gitar powgrywałem i on miał te ślady. I po prostu, no i my tutaj złożyliśmy sobie tę piosenkę po swojemu. No jakoś tam z naszymi chórkami. No i mi przysłał odjechcę i mówi: weź to, posłuchaj tego. Ja tak słucham, tak sobie myślę, coś te chórki jakoś lepiej śpiewamy. I dopiero się połapałem,
1: że tam jest jeszcze żeński głos.
0: I dopiero na końcu tam wchodzi właśnie pani Beata Wilgucka. I to fajnie wyszło. I zostawiliśmy już tę wersję właśnie z panią Beatą. I potem Wiesiek, jak taką piosenkę wymyślił Przy Tobie, to też miał taką wizję właśnie, żeby tam była też kobieta i tam pani Karolina Goźlińska, mam nadzieję, że nie przekręcam nazwiska.
1: Ja też mam tego nadzieję.
0: Bo na tej pani nie wiedzieliśmy.
1: Nie poznaliśmy tej pani.
0: Tak samo jak pani Beaty Wilguckiej, wy nie poznaliście.
1: Natomiast powiedziałeś, że lubisz tych piosenek słuchać przed snem.
0: Znaczy nie wszystkich, parę tam słucham.
1: Tak, ale ja państwu zdradzę taką jeszcze tajemnicę z tej kuchni nagrywaniowej. Bardzo ciężko jest nagrać gitary akustyczne. To wcale nie jest taka prosta rzecz. A tu udało się u Wieśka, dzięki Wieśkowi też, nagrać te gitary.

0: Ale naprawdę bardzo dobrze.
1: Przyzwoicie.
0: Przyzwoicie. No,
1: przyzwoicie, to
0: ja uważam,
1: dobrze,
0: że bardzo dobrze.
1: No,
0: tak.
1: Nie, no tak, oczywiście. Czyli po prostu nie ma zdrady.
0: Nie ma zdrady.
1: Proszę Państwa, to może jakąś naszą piosenkę byśmy puścili, bo tak
0: Ględzimy. Opowiadamy. Przepraszam. Ale co? Dobrze powiedziałem, ględzimy.
1: A, ględzimy.
0: Nie, to ja.
1: No, ty opowiadasz. To jest święto, jak ględzimy.
0: Tak jest.
1: Poprosimy piosenkę Pierogi.

0: Reklama.
1: 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
2: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
3: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
2: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
4: Gen Wolności.
5: Młodzież w walce z komuną.
6: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
7: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
8: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
0: Po reklamie.
9: Radio Wnet.
10: Robimy Radio Wnet.
11: No właśnie. To teraz ja tutaj się...
12: Bardzo proszę.
11: Pan Kondra, bardzo nam miło.
13: Nas zasilił.
11: No bo właśnie, panowie, ja tutaj się bardzo niepokoję o was.
12: Co się stało?
11: No bo co z tą... Co płonie? Przecież 90% to oceany. To jak co płonie? Woda płonie, tak? No jak to? Co wy żeście wykombinowali?
13: Nie, no ta piosenka to jest protest song.
11: Protest song, że no,
12: mało u nas no, płonie?
13: Właśnie,
12: mało.
13: Nie, nie, ale to jest co innego. No,
11: no. Natomiast... to nawet nie możecie uzgodnić stanowiska, tak? No. Co płonie, tak?
13: I na tym to polega, bo my nie mamy uzgodnionego stanowiska. Każdy może powiedzieć, co
11: mu płonie.
12: Do no, u nas takie no, demokratyczne podejście.
13: Nie, no po prostu to jest właśnie, no, ta piosenka jest tak trochę arebur, no bo to jest trochę właśnie ta satyra na to, na rozgłaszanie tych teorii o płonącej planecie, że to wszystko zaraz się tutaj wyparuje. Akurat no teraz trafiliśmy na moment pewnego ocieplenia, więc zawsze jest trudniej tę piosenkę bronić. Natomiast no nie można według mnie mylić pogody z klimatem, no bo to... Bo
11: ale co do tego pierogi mają?
13: Pierogi mają, no to tam też właśnie śpiewamy, że ten ETS.
11: I że to, on jest, że ten pierog jest...
12: To zależy, z czym tak. Są te pierogi. Z jakim mięsem? Znaczy, czy z mięsem wytwarzanym?
13: Te pierogi, to tak jak kolega myślę, to jest takie egzystencjalne wyzwolenie się od tych wszystkich problemów naszego świata, że jak człowiek ma te problemy naszego świata i wpadnie do naszego kolegi na pierogi,
12: to wtedy te problemy miną.
11: On sam lepi?
13: Tego nie wiemy, bo jeszcze nie byliśmy.
12: Jeszcze przy nas nie lepił.
13: Tak, ale no, on trochę dalej teraz jest i nie wiemy, co robi. Nie wiemy. Być
12: może... Acz może siedzieć i lepić.
13: Może siedzieć i robić pierogi.
12: Bo i przywiezie je.
13: Bo on jest w Grecji teraz, no i w tej Grecji.
11: To są takie pierogi greckie, tak?
13: No tego bo właśnie
12: nie wiemy. Tak.
13: Nie wiemy.
12: Bo, z fetą.
11: Bo były takie, której nazwy wypowiedzieć nie wolno i nawet zamienili. Tak, pierogi... Pierwsza litera była
13: leniwe.
11: R, tak? Ale to już nie można.
12: Tak? Nie można, nie.
11: Ale były też leniwe, o.
12: Ale nie, leniwe,
13: bo
12: tak.
13: To kiedyś był taki, no, w kabareciku Olgi Lipińskiej był taki żart, bo wiadomo było, że tam taki żart z baru mlecznego, bo kiedyś były bardzo modne te bary mleczne, tu teraz niedaleko
12: się Szymoniera też jest. Teraz tak, moda wróciła.
13: Ale wtedy było tam taki był żart, jak ta pani tam, która wydaje te potrawy, krzyczy, kto prosił ruskie? I ktoś mówi, nikt, same przyszli.
12: Nazwa miała nie paść.
13: To był taki żart. No ale nazwa miała nie paść. No, w żarcie musi paść, no, jak ma nie paść. No, no i ten w kabareciku Olgi Lipińskiej, to wiadomo, to były jeszcze czasy tam komuny, 80. lata. I, no i właśnie ten Kobuszewski tak naprowadzał, że mówi, ja mam świetny dowcip. To się dzieje w Barze Mlecznym. I jest, kto prosi? Nie, panie Janku, pan da spokój.
12: Janku,
13: tego,
12: pan ze...
13: Pan, tego nie muszę opowiadać. Ale mam świetny dowcip, poczekajcie, no. Kto prosił... Nie, cicho, nie można. Kto prosił leniwe? Nikt, same przyszli. No. To był taki żart. Uważam, że bardzo, bardzo śmieszny, jak na tamte czasy.
11: No śmieszne, ale to ponadczasowe, mnie nie śmieszy do tej pory.
13: No tak, ale tutaj teraz, ale teraz taki dowcip w Radiu Wnet można opowiedzieć. W 80-tych latach, kto prosił ruskie, nikt same przyszli, no myślę, że to radio już by wtedy długo nie działało. No. Takie, że różnica jednak, jeśli chodzi o czasy, jest ogromna.
11: Czasy, ale jest innego typu, że tak powiem, kłopotów dużo.
13: Jakich?
11: A to też cenzuralnych, tak?
13: Jakich? U nas?
11: No nie wiem, a język się zmienił jakoś tak dosyć, nie ten pani... premierka na przykład.
13: No nie, albo no to, coś. To jest jakieś kuriozum.
12: Że co, że żeńskie końcówki,
11: przykład,
12: tak?
11: No ale na przykład ministra... jest osoba wykładająca, tak? Nie ma pani profesor. Jest osoba wykładająca, osoba ucząca się.
12: No bo
11: osoba...
12: profesorka to nieładnie.
11: No, ale nie, no w ogóle nie. Są takie, że w ogóle nie można nie, naprowadzać czasami na to, czy to jaka to jest płeć. To, nie, to jest kłopot. Nie, bo jest osoba podlegająca czemuś, tak?
13: Nie.
11: Teraz jest wykonująca jakieś coś.
12: Małżonek
13: A, małżonek jeden. B. Czy małżonek jeden
12: małżonek dwa. I tu tutaj mogą problem, być, tak, to kto mogą jest dwa, kto jest jeden.
13: No, tak. Nikt nie chce
11: ale
13: być
11: to
13: małżonkiem
11: jest losowanie
13: dwa.
11: Jest codziennie
13: a nie, ale, nie, a nie, dojdziemy do tego, że będzie małżonek jeden i małżonek jeden.
11: To będzie
13: żeby, tak. Żeby nie było konfliktu.
12: Znaczy mi się wydaje, że będzie w ogóle może być tak, że będzie małżonek jeden, małżonek jeden, małżonek jeden.
11: A jeden do kwadratu to ile jest?
12: To już duże małżeństwo.
11: Tak, to jest tak, wielodzietne.
13: To jest rodzina patchworkowa wtedy.
11: Patchworkowa.
13: Także, no, także nie, no jest dużo problemów na tym świecie. No my wszystkich nie rozwiążemy. To pana
11: jak
13: musimy,
11: to
13: jak
11: nie?
13: To musimy ale... pana ostrzec, że nie rozwiążemy wszystkich problemów tego świata. No.
11: Nie, ale ja
13: nie
11: właśnie,
13: damy rady po
11: liczymy
13: prostu.
11: Na to, że rozwiążecie problemy.
12: No dobrze, będziemy się...
11: jest dobra na wszystko, tak?
12: Co wtorek czyli będziemy co, rozwiązywać.
11: Skoro jest dobra na wszystko, tak, ta piosenka, no to znaczy, że rozwiązujecie wszystkie problemy, tak?
13: No staramy się, no. To nie będziemy ukrywać, że
11: to
13: jest
11: bo
13: jakieś
11: to nie
13: tam,
11: są żarty
13: jakieś
11: tam, żadne.
13: Jakieś
11: nie,
13: przedsięwzięcia nie. Robimy, żeby wszystko tam, rozwiązać.
12: Tak. Piosenka jest dobra na wszystko i na drogę za Śliską też, tak? Tak czyli to...
13: No, ale w każdym razie, no... Także no, nie no, to jest tak, że no, kabaret niby powinien poruszać wszystkie tematy, ale to też nie jest takie proste, no bo właśnie z tymi małżonkami, no to się kogoś zaraz uraża, że to ten małżonek, to nie wiem, teraz jakieś te związki partnerskie mają być takie, że to, ja nie wiem właśnie, na czym to będzie polegało, ten związek partnerski. Pan może wie dokładnie, na czym to będzie polegało?
11: Tak, wiem, ale nie powiem.
13: A, no to właśnie.
11: No bo co mam no, mówić, właśnie, tak? Dlaczego ma to polegać? Na czym, jak?
13: Znaczy nie no, znaczy na czym związek partnerski to polega? To ja wiem, bo ja nawet
12: tak?
13: Oczywiście, znaczy nie z autopsji, ale na przykład w rodzinie
11: ale to
13: mam jednego kuzyna.
11: Partner do brydża.
13: Nie, no w rodzinie mam kuzyna, czwarty. Który ma normalnie męża w Kanadzie, są jakoś tam ze sobą no, połączeni i to wszystko jest w porządku. Ja do tego nic tam nie mam, bo to są w zasadzie oni
11: ale
13: są połączeni,
11: kto ma
13: a nie
11: w
13: ja.
11: W Kanadzie
13: no.
11: Co?
13: Słucham, no mój kuzyn ma męża w Kanadzie, no.
11: Tak?
13: I są szczęśliwi. No.
11: Ale on jest jeden czy dwa?
13: Nie no, tego nie wiem, bo tak aż tak się nie wypytuję.
11: No
13: bo
11: ale to jednak trzeba by było wiedzieć. Nie, z kim się przywitać tam, najpierw,
13: no więc,
11: tak?
13: Więc to takie są no, sytuacje, że mnie trudno się tutaj opowiedzieć dokładnie. Natomiast no nie wiem.
11: Ale jak to trzeba mieć swoje zdanie chyba, tak?
13: No swoje.
12: Dobrze
13: tak,
12: by było mieć swoje
11: no
12: zdanie.
11: No właśnie.
12: To jest bardzo wskazane.
13: Ale to jest trudne, no bo z jednej strony oni są szczęśliwi, jest fajnie, a z drugiej strony no jednak małżeństwo to małżeństwo. No i tak nie wiadomo, co z tym zrobić.
11: No dobra, no ale to małpa też może być szczęśliwa w zoo i se grzebie tam.
13: Ale nie, dobrze, że wolałbym, że mój kozyn nie był z małpą, no małpę porównywany, no to nie, to
11: no
13: ale wszystko.
11: To co? Był taki kiedyś dowcip, to wyleciał ten rysownik Rzeczpospolitej.
13: Ja wiem, tam było, to Krause.
11: Tak, Krause. I on tam był taki urząd stanu cywilnego i tam czekała para właśnie panów na ślub, ale to poczekaj tam, Heniu, bo najpierw jeszcze tutaj nie, muszę, no, się urodzić, muszę udzielić ślubu panu z kozą.
13: Nie, no, bo to było tak, że tam właśnie tam stał jakiś urzędnik stanu cywilnego, stało tych dwóch panów i ten pan tam do kozy mówi, jeszcze tylko ci panowie i zaraz my.
11: A, to właśnie, to
12: coś
11: tak,
12: takiego
11: to,
12: było.
13: To tak było. Ja akurat miałem okazję poznać Antoniego Krausego, brata pana Andrzeja, tego reżysera. To był naprawdę niezwykle sympatyczny i miły człowiek. No to jest ten, który był reżyserem Smoleńska zresztą. No. Tam. I pamiętam, napisałem kiedyś taką piosenkę o Uważam, że, bo to Uważam, że była taka gazeta, w której miałem przyjemność pisać i ta gazeta została pod śmietnikiem wymieniona. No, wymieniona.
11: To ja pamiętam tą
13: cała
11: historię,
13: cała redakcja odeszła. I ja napisałem taką piosenkę o Uważam, że, nawet ta piosenka jest gdzieś w sieci i tam było właśnie, że tam, że ten Las Smoleński już podchodzi. No, jak się okazało, że tak dobrze nie podszedł, ale wtedy tak mi się wydawało. I pamiętam, wtedy występowałem w Dublinie. Zresztą tam Tomek Wybranowski był na tym występie. Występowałem w Dublinie i tuż przed wejściem na scenę dostałem SMS-a właśnie od Antoniego Krausego, który gratulował mi tej piosenki. Było mi niezwykle przyjemnie, że...
12: To bardzo miłe.
13: Tak, to miłe. Oczywiście to są takie epizody z życia jakiegoś tam Ryszarda Makowskiego, ale było to dla mnie naprawdę bardzo takie ujmujące.
11: No bo życie składa się z epizodów.
13: No tak.
11: I to fajne jest, że się składa z epizodów. Bo to są fajne epizody.
13: No tak, w życiu ważne są tylko chwile.
12: Ja znaczy, to w życiu ważne są epizody.
11: No,
13: no tak.
11: Tak.
13: A rym do epizody? I inne zawody.
12: Ody.
11: Oby były ody. Zawsze dobre epizody. To tak, może tak, przykład. Coś takiego, tak?
13: Na przykład. No dobrze, proszę państwa, no my nie będziemy.
11: Ale
13: chyba
11: co, może
13: tutaj...
11: byśmy puścili, jak, bo już by Planeta Płonie omówiliśmy, Pierogi omówiliśmy, może jeszcze byśmy omówili, nie omówili, tylko posłuchali jakiegoś innego.
13: Tak, to jest taka piosenka, którą napisaliśmy wspólnie z siedzącym tutaj Jędrkiem, czyli Andrzejem Tomankiem. Jest to piosenka pod tytułem Dobre Słowa. Ona kończy naszą płytę i te dobre słowa państwu polecamy. Polecamy też naszą płytę. Bardzo panu dziękujemy za miłą rozmowę na tematy przeróżne. Także jesteśmy usatysfakcjonowani, że jakaś osoba na jakimś tam poziomie intelektualnym z nami chciała porozmawiać. Także bardzo, bardzo dziękujemy.
11: To ja bardzo uprzejmie, bardzo dziękuję za, bo ja czasami właśnie się próbuję dobić do mikrofonu, a przychodzi Łukasz Jankowski i mówi, że jest bardzo ważna rozmowa polityczna. I już nie mogę.
13: No nie wiem, a co Łukasz Jankowski jeszcze może teraz, nam powiedział ciekawego?
11: Coś powiem może.
0: Ja muszę powiedzieć, wiele rzeczy mogę powiedzieć, ale po pierwsze chciałem zaprosić raz jeszcze słuchawki, bo jednak to jest taka choroba radiowców, że muszą mieć słuchawki na uszach, jak siebie nie słyszą, to są nieszczęśliwi. To w tle, co państwo słyszą, to są karetki, które przejeżdżają koło naszego studia, bo my mieszkamy. Nadajemy, ale to chyba byśmy mieszkali. Ja już
12: prawie jakbyśmy mieszkali.
0: Ja już przejeżdżałbym tu mieszkać. W ogóle. Więc my mieszkamy tuż przy szpitalu i tu jeżdżą. A to jest jakiś szpital?
13: Nie ma tu żadnego szpitala.
0: Ale to dlaczego zawsze tu jeżdżą karetki?
12: Dlatego, że to jest. Może dlatego, że niedaleko jest Ministerstwo Zdrowia.
0: I
12: oni po prostu wyrabiają normę przejeżdżających karetek.
13: Nie, najbliższy szpital to jest chyba przy Świętokrzyskiej.
12: Nie tylko przy
0: Świętokrzyskiej. Ale to może oni celowo jeżdżą, żeby było
12: tu przy Wiśle masz jeszcze szpital położny.
13: A to tak.
12: Nie mówię położny o Czerniakowskiej. No,
13: to został jeszcze jakiś położny przy szpitalu?
12: W Warszawie tak. W Lesku nie.
0: W Lesku już nie.
13: Ale bo przerwaliśmy ci jakiś wątek.
12: No właśnie.
13: Karetka
12: przerwała.
11: Wątek syrenowy.
12: A my już mieszkaliśmy w radio.
0: Już
12: mieliśmy radio meblowane, już było wiadomo, gdzie jest łazienka, gdzie jest sypialnia. I przyjechała karetka.
0: Przyjechała karetka i wszystko nam rozbiła.
12: Nie może tego garażu znaleźć w domu.
0: Nie, dobrze, tylko na poważnie przyszedłem, bo ja patrzę cały czas na naszą zbiórkę. 116 629 wspierających. Tak się dzisiaj rozmarzyłem, że może będzie 700, więc ja trochę jak komiwojażer tutaj wchodzę i tylko przypominam patronet.pl/radiownet, bo to wszystko się dzieje dzięki temu, że państwo są z nami. Chciałem pani Ewie pogratulować, że dołączyła do nas.
13: Może my uczcimy to krótką piosenką.
0: O, doskonale.

0: Lecz już jest. Radio Wnet. Taką piosenkę.
1: Piosenkę o konsolecie.
0: Taką piosenkę od ręki.
2: Ja muszę powiedzieć, że... Ja byłem zdumiony, kiedy po raz pierwszy zacząłem, jak Ryszard Makowski napisał piosenkę w ciągu kwadransa i to była piosenka Uratuj Rolnika.
0: To nie, tego nie napisałem w ciągu kwadransa.
2: No ile ci to zajęło?
0: Nie, to mi zajęło, trochę mi to zajęło, bo Krzysiek zadzwonił do mnie o 22 gdzieś. Ale ja nie wiedziałem w ogóle, o co to chodzi. On mi tłumaczył, jakaś tratwa, jakiś rolnik przyjadł, jakieś... To, ja nie wiem, jak ja tę piosenkę w ogóle napisałem, nie mając pojęcia o tym, co piszę. No, a rano już przyszedłem do radia i napisałem, więc to nie było też jakieś tam, nie, tam jakieś długie ceregiele z tym pisaniem.
1: Czy nie był to kwadrans rolniczy?
0: Radio robimy radio, to już mówiłem to o tym, tak. Napisałem w 20 minut.
2: 20 minut, ale to była piękna piosenka, Uratuj Rolnika, niech sobie pobzyka.
0: No to taki żart trochę może taki żart trochę, no, kiedyś, zbyt frywolny.
1: Kiedyś tę piosenkę słyszałem w Radio Wnet, tak,
0: nie,
1: tak
0: to
1: było.
0: Nie, to jest dobre, tak jak mówię, że no to, ja wydałem to całą płytę i umieszczę w sieci całą płytę tą, którą wydałem, bo tam jest naprawdę parę bardzo fajnych piosenek. No,
2: ale tytuł jest teraz aktualny, Uratuj Rolnika. To no, jest akurat, to tak. Jest piosenka trochę tak. Ponadczasowa. No,
1: ale, to jest piosenka ponadczasowa,
0: ale zwłaszcza. Zrobiliśmy taką piosenkę Mercosur de Janeiro, która jest w sieci, taką naszą przyśpiewkę, nazywamy to przyśpiewkami, no to ta przyśpiewka, ona nie przechwala, się ma prawie 4 miliony wyświetleń na YouTubie. No.
1: Pozwolili. Na YouTubie, tylko na pozwolili. Gdzieś jest ta przyśpiewka? Nie, no, może...
0: jest w sieci, jest.
2: Bo to, że panowie umiecie śpiewać, to już wiemy. A kapella teraz puśćmy coś, co już zostało nagrane.
0: No to prawie
1: puśćmy. Jeżeli jest ta przyśpiewka, to poprosimy.
0: Puśćmy to.
3: Mercosur de Janeiro!

0: taniej, no.
1: Jak to jest,
0: że taniej jest w Brazylii?
1: Jak to jest,
0: że taniej niż przywieźć dróg z Małkini?
1: Jak to jest,
2: że taniej z Paragwaja?
1: Jak to jest,
2: niż przywieźć grójca jaja?
1: Jak to jest, że taniej z Argentyny? Jak to jest, niż przywieźć to mięso z naszej gminy?
2: Mercosur, de Janeiro!

0: Sprzyt, glifosat,
1: hormony
0: i zasmażka.
2: Zunu paju.
1: To takie
3: gdzie
1: narzędzie?
3: By to, że się nagrywali?
1: Słucham?
3: Gdzie to było nagrywane?
4: Czy u Wieśka?
1: Bo to jest tak, że najczęściej nagrywamy tutaj w Radiu Wnet, bo przychodzimy i pan
4: przed
1: Jakub...
4: Przed godziną 14.
1: I pan Jakub nas pyta, czy mamy jakąś przyśpiewkę. No i my przeważnie nie mamy, ale za 5 minut już mamy.
4: Zawsze jakiś temat jest.
1: To się trochę odbija na stronie wykonawczej, no bo to jest tak, że tam dopasowanie czasem tych melodii do innych słów, czasem no trochę,
4: no i
1: trochę powoduje
4: do równego śpiewania i intonacji i tak dalej.
1: Ale to są technikalia.
3: Żadna sztuka grać na instrumentach nastrojonych, prawda?
4: To żadna sztuka, to prawda. To jest prawda.
2: Ale po argentyńskiej wołowinie z Mercosur to dam radę wszystko. Bo ona jest taka już naszprycowana tak fantastycznie.
1: Proszę państwa, my bardzo dziękujemy. Bardzo się cieszymy, że możemy w tak zacnym towarzystwie
4: uczcić te 17-lecie.
1: Siedzieć w tym stole, przy tym jeszcze nie na tym najnowszym, ale już pewnie niedługo będzie jakiś bardzo nowy stół. Także bardzo dziękujemy. Polecamy nieustannie naszą płytę, której wydawcą jest Radio Wnet, więc zakupując ją też państwo jakąś tam cegiełkę w kierunku Radia Wnet wysyłacie. Także Kabaret Otto, czyli...
3: To prawda, zachęcam.
1: Andrzej Tomanek.
4: Ryszard Makowski.
1: Także bardzo dziękujemy. Zostawiamy państwa tutaj w wspaniałym towarzystwie, także na pewno państwo odetniecie, że już idziemy.
4: No, do usłyszenia we wtorek.
3: Słyszymy się we wtorek i słuchamy Radio Wnet. I faktycznie, jeśli ktoś chce zakupić... Nie mikrofon, tylko słuchawki mi się wyłączyły. O, jeżeli ktoś chciałby nabyć płytę Radia Wnet, to zachęcamy, można przyjść dzisiaj do naszego studia krakowskie, przedmieście 79 vis-a-vis dzwonnicy Kościoła Świętej Anny. Jest Kabaret Otto, jest Andrzej Tomanek, jest Ryszard Makowski, są płyty Kabaretu Otto. Wszystko jest, żeby spełniło się marzenie o słuchaniu i spotkaniu Kabaretu Otto. Teraz w naszym studiu było pięknie, bo był Andrzej Tomanek i był Ryszard Makowski, więc było bardzo ładnie. Teraz też będzie ładnie, bo jest Magdalena Uchaniuk, jest Jaśmina Nowak i ich goście, więc też będzie i mądrze, i będzie prawie tak ładnie, jak z Ryszardem Makowskim. Dzień dobry, panie redaktor.
2: I parytet
5: dzień dobry,
2: będzie zachowany.
5: Dzień dobry, było pięknie, a teraz będzie wybitnie. Ale z nami może to Kabaret Otto przez kilka chwil i wracamy do rozmów, tak?

0: jesteśmy dokładnie z nami w studio. Kolejni goście dokładnie Państwo znają i już od dawna w naszym radiu obecna jest Karolina Romanowska. Witam Cię, Karolino, bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: I powiedz, z jakim gościem do nas tutaj przyszłaś?
1: No jestem dzisiaj wyjątkowo z moją córeczką Nikolą, która ma właśnie 17 lat i tutaj tyle samo, co dzisiaj radio kończy tak naprawdę, więc także urodziła się tak samo jak w Radio Wnet w 2009 roku, więc no tak, moja duma. Moja,
0: dzień dobry, moja witamy. Dziewczynka. Opowiedz nam kilka słów. To, że masz 17 lat, to już wiemy. A co lubisz robić w wolnym czasie?
2: Lubię dużo sportów, lubię bardzo gimnastykę sportową i surfing. No i cieszę się, że mogę dzisiaj być tutaj z mamą w radiu i...
0: My też się cieszymy. A powiedz, miejsce takie najbardziej egzotyczne, w którym surfowałaś?
2: Właśnie parę miesięcy temu byłam na Lomboku. To jest taka wyspa indonezyjska i tam było bardzo fajnie na tym wyjeździe.
1: Tak, bo Nikola, musimy powiedzieć, że surfuje. Nikola, jak był, 17, tak, Nikola ma 17 lat, a jak miała 2 lata, to mieszkaliśmy w Meksyku przez kilka lat. No i Nikola tam, można powiedzieć, stawała swoje pierwsze kroki na desce surfingowej i tak jej zostało. Teraz mieszkamy już od... No później jeszcze mieszkaliśmy w Wielkiej Brytanii, a teraz od 4 lat wróciliśmy do Polski. Jesteśmy naprawdę z tego bardzo szczęśliwi. Nikola zawsze chciała mieszkać w Polsce i ja jestem z niej też bardzo dumna, bo bardzo szybko nadrobiła w ogóle wiedzę tą, nie wiem, historyczną i język polski zwłaszcza. No i Nikola ma tą pasję do surfingu.
0: A powiedz, to jest tak jak z rowerem, że jak już się nauczy za młodu, to później się nie zapomina, czy trzeba jednak trochę trenować?
2: Myślę, że trzeba trochę trenować, ale że to zajmuje trochę czasu się nauczyć podstaw, ale potem już jest fajnie i można się dobrze bawić.
0: 17 lat to jest druga klasa, tak?
1: Nikola jest teraz w drugiej klasie liceum, tak, tutaj.
0: I powiedz, jakie plany na przyszłość po liceum?
2: Chciałabym studiować jakąś inżynierię i najbardziej mi się chyba podoba właśnie aerospace engineering, czyli rakiet i lotnictwa. I właśnie o tym kierunku myślałam.
0: W Polsce, za granicą? Nie wiesz jeszcze, czy jakie
2: Myślę,
0: plany?
2: Że za granicą, ale jeszcze nie wiem, jakie mam plany na przyszłość. Może mi się zmienić, ale na razie najbardziej za granicą mi się podoba.
0: No bo język, zresztą nawet słychać, jak wymawiałaś ten kierunek. Angielski pewnie bardzo łatwo ci przychodzi, co?
2: Tak.
0: To teraz trochę o Karolinie Romanowskiej, Stowarzyszenie Polsko-Ukraińskie Pojednanie. No i teraz jest, można powiedzieć, taki moment w tych relacjach bardzo trudny. Ja wiem, że dzisiaj mamy urodziny i rozmawiamy o rzeczach bardzo przyjemnych, ale no to też jest wątek, o którym bardzo dużo się mówi. Wiem, że wypowiadała się na naszej antenie. Jak dzisiaj patrzysz na tą sprawę pomiędzy Polską i Ukrainą? Prezydent Zełenski, Karol Nawrocki, ten eskaluje trochę,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, dokładnie. I ja widzę to w ten sposób, że tak naprawdę teraz nasze stowarzyszenie, Pojednanie Polsko-Ukraińskie...
0: Zapraszamy.
1: Ma większe pole do działania. Dlatego, że no, widać, że napięcia rosną, a decyzja prezydenta Zełenskiego niestety wpłynie na pewno na zwykłych Ukraińców, którzy tutaj w Polsce mieszkają przede wszystkim. I to jest chyba w tym najsmutniejsze, że to dotknie tych zwykłych ludzi, którzy przyjechali tutaj, uciekli przed wojną, ciężko pracują u nas w Polsce, ich dzieci uczą się w szkołach. Nawet zapytałam Nikolę, czy mają w swojej szkole też dzieci z Ukrainy i są te osoby, które dostały się do tej szkoły i uczą się. No i niestety uważam, że ta decyzja właśnie prezydenta Zełenskiego dotknie właśnie tych Ukraińców, którzy tutaj są tutaj i teraz musimy się zastanowić, jak my możemy co możemy zrobić, żeby po pierwsze nie doprowadzić do eskalacji konfliktu, a po drugie, co możemy zrobić, no bo nie możemy zapomnieć, o co w tym wszystkim chodzi, tak? A chodzi o historię, która wydarzyła się ponad 80 lat temu. Bardzo ciężką historię dla nas Polaków, bo zostało zamordowanych ponad 100 tysięcy osób Polaków. I chyba na pierwszym miejscu zawsze trzeba pamiętać o tych ofiarach i oddać im po prostu taki szacunek, tak?
0: Nie jest to łatwa sprawa, jak dobrze wiesz, bo jesteś sama w tym tyglu tych poszukiwań, jak sytuacja właśnie w Ugłach, no i jak te perspektywy na przyszłość?
1: No, nie chcę tutaj też w takim, radosnym dniu mówić, że nie jest ciekawie, ale
0: nie jest.
1: Ale nie jest, tak. Więc powiem tylko tyle, że na dzień dzisiejszy nie ma daty wznowienia poszukiwań w Ugłach. Przypomnę tylko, że mieliśmy tylko 4 dni na znalezienie tego masowego dołu z pomordowanymi. Nie udało nam się. Odnaleźliśmy prawdopodobną jedną osobę z tak zwanego dochówku. W związku z tym ten masowy grób musi być gdzieś niedaleko. Natomiast teraz już widzę, ja też się uczę, bo pierwszy raz biorę udział w takich poszukiwaniach i widzę, jak bardzo to jest skomplikowany proces i jak bardzo ta po 80 latach pamięć się zmienia ludzi. No, to nie jest łatwo, żeby wskazać miejsce, tak, pochowania przez nawet te osoby, które były dziećmi i pamiętały, były tam obecne. Mylą się o 100-200 metrów często.
0: No tak, bo to jest tyle czasu wstecz.
1: Drzewa,
0: prawda?
1: Rosną gdzieś indziej, tak, i mają jakby do tego prawo. To pamięć ludzka też nas czasami zawodzi jednak. I ja właśnie tego teraz tu w tym momencie doświadczam. My wiemy, że to tam jest. My wiemy, że
0: do tego doszło.
1: Że do tego doszło. Mamy tego świadomość. No oczywiście nie jest miło, kiedy w ukraińskich mediach pojawia się o tych poszukiwaniach, pojawiają się informacje, że opieramy się, że ja się opieram, czy moja organizacja na legendzie, że do czegoś tam doszło.
0: No, to musi być smutne w ogóle, przykre dla was, smutne. Jako dla rodziny, prawda? Ja też patrzę tak na Nicolę trochę, no bo to ona będzie gdzieś niosła później tę prawdę tych wydarzeniach, a to jest takie deprecjonowanie.
1: No i to jest właśnie to, jakby dlaczego my to robimy? My to robimy tak naprawdę właśnie dla tych przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci, dla tego, żeby już te kolejne pokolenie nie musiało się z tym tak mierzyć.
0: To ja tak właśnie patrzę na Nicolę. Jak patrzysz na pracę mamy, na to, co wykonuje? Jakie to ma znaczenie? Jaką to ma wartość dla ciebie?
2: Jestem bardzo dumna z mojej mamy. Widzę, jak bardzo się stara i że jej nam bardzo zależy i naprawdę bardzo dużo wkłada w to swojego wysiłku i też swojego serca tak naprawdę. I jestem dumna z tego wszystkiego, co osiągnęła i myślę, że ważne rzeczy robi.
1: No, dziękuję ci bardzo, naprawdę. Naprawdę, jeszcze usłyszeć od własnego dziecka takie słowa i to tak niespodziewanie, bo my się nie umawiałyśmy na dzisiejszą rozmowę.
0: Nie, w ogóle, to wszystko jest, drodzy państwo, spontanicznie, tak. Więc to na pewno duży wysiłek. No więc Karolino, no dużo siły i wytrwałości, tak? Ja życzę tobie
1: życzę też, chciałam właśnie przy okazji też, no bo to jest taki wielki dzień, życzyć wam wszystkim tutaj osobom pracującym w tym i którzy tworzycie Radio Wnet. Zresztą nie chcę, ale powiem to. No jesteście moim ulubionym medium w Polsce i z chęcią bardzo lubię was słuchać, zwłaszcza jak jedę samochodem. No i cieszę się, że działacie. Cieszę się, że wciąż jesteście. No i mam nadzieję, że za 17 lat
0: znowu się spotkamy.
1: Tak, cieszę się pewnie
0: już
1: wcześniej.
0: Wtedy z panią inżynier.
1: O, tak.
0: Dobrze, Karolina Romanowska, ze swoją córką Nicole. Bardzo dziewczyny wam, kobiety, no nie wiem, właśnie w sumie tak.
1: Dziękuję.
0: Płeć piękna, dziękuję bardzo. To co, może zespół Jam, może być?
1: Jam, super, ekstra.
0: Tak. Słuchamy.

0: 14.48, 17 urodziny Radia Wnet. Trochę sportowo, Andrzej Karaś.
1: Dzień dobry, Grzegorzu, dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry, Grzegorz Milko. I właśnie chcielibyśmy zająć Państwu dosłownie chwilkę, bo przecież dziś wieczorem, konkretnie o godzinie 18 w Budapeszcie, jest finał Ligi Mistrzów. Chyba tak trochę o nim zapomnieliśmy, może ze względu też na to, że tak dużo się dzieje. Przecież jutro jest mecz Polska-Ukraina naszej reprezentacji, co prawda towarzyski, ale zawsze Robert Lewandowski przyjechał, jest. Później w środę będzie mecz Polska-Nigeria. No ale dzisiaj Arsenal-Paris Saint-Germain. Andrzeju, na kogo postawić? Może inaczej, no, może nie chodzi o stawianie, ale o takie szanse czysto piłkarskie, bo ten Arsenal naprawdę zrobił fantastyczną rzecz. Po 22 latach jest najlepszy w lidze angielskiej, trudnej lidze, ciężkiej lidze. No Paris Saint-Germain w zasadzie wiadomo, że...
1: To jest dominatorem u siebie na krajowym
0: czasami
1: podwórku.
0: Czasami ktoś ma jakiś Lens,
1: AS Monaco,
0: Lille czasami. No ale jak zapatrujesz się na to, co dziś wieczorem?
1: Przede wszystkim myślę, że za londyńską ekipą przemawia dyscyplina taktyczna, bardzo dobra gra w obronie i oni ten sezon był dla nich trudny, był męczący, byli krytykowani niejednokrotnie. Również trener Mikel Arteta, kibice byli pełni niepokoju, patrząc na ich poczynania, natomiast ostatecznie wyszło na Artety, wyszło na zawodników właśnie z The Emirates Stadium i to oni właśnie dzięki tej obronie przede wszystkim zdobyli to mistrzostwo, bo z przodu to było różnie. Ten Viktor Gyökeres był krytykowany.
0: Pogromca Polaków, nie? Szwed.
1: Taki paradoks, bo on strzela mało bramek w tym sezonie, a właśnie w meczu przeciwko Polsce w Solnej no, był naszym katem, natomiast wielu obserwatorów, wielu fanów Arsenalu się zastanawia, czy powinien on być pierwszym wyborem na pozycji numer 9, bo jest Kai Havertz i zespół z Niemcem jako wysuniętym napastnikiem ma też swoje atuty i moim zdaniem wygląda lepiej. Moim zdaniem wygląda lepiej.
0: No a atuty Paryża? Wciąż te same. Dembele,
1: Barcola, przecież Désiré Doué, siła z przodu. Natomiast to nie jest tak jak za czasów Neymara, Mbappé czy przez chwilę Messiego, że oni tylko mieli ofensywę, a z tyłu no w zasadzie byleby tylko piłka nie była w
0: ich polu karnym. Ale tym wygrali rok temu Ligę Mistrzów.
1: Właśnie ten zespół,
0: tym wyważeniem.
1: Tak, ten zespół stał się bardziej wyważony i też nie ma takiej jednej absolutnej supergwiazdy.
0: No najlepszy, poza Dembele chyba, nie? Bo mimo wszystko.
1: Najlepszy ich zawodnik to Portugalczyk Vitinha. To jest człowiek, który najbardziej decyduje o tempie gry, o tym, w jaki sposób będą rozgrywane akcje i tak dalej. Każda akcja musi być ten jego stempel. Natomiast to nie jest zawodnik z pierwszych stron gazet, o którym mówimy z powodu jakichś skandali obyczajowych. Nie. To jest zawodnik, który przemawia na boisku.
0: Zgodzi, że tam chyba największą gwiazdą jest Luis Enrique.
1: To prawda. I to jest bardzo dobre. Tak jak za czasów jeszcze Mourinho w Realu Madryt, który wraca zresztą na Santiago Bernabeu. To on brał wszystko na siebie. Wszystkie potyczki z mediami. O nim się mówiło najwięcej, a piłkarze po prostu grali. I być może to samo na Parc des Princes zadziałało.
0: Ciekawe, jak dzisiaj z podziałem biletów i kibiców, no bo myślę, że tam cały północny Londyn pewnie dziś okupuje Budapeszt.
1: Tak, okolice parlamentu, te wszystkie najbardziej reprezentacyjne, to jest na pewno język angielski tam dominuje w
0: tej
1: chwili.
0: Tak, ale
1: właśnie
0: też Paryżanie pewnie też przylecieli, no bo
1: też nie mają daleko. Do Budapesztu.
0: Plus pewnie miejscowi kibice w jakiejś części. No i ja myślę, że to będzie taki ładny piłkarski wieczór chyba, mimo wszystko.
1: Można się spodziewać
0: że...
1: dobrego meczu, na pewno.
0: A powiedz, bo tak, już powoli te rozgrywki pucharowe się kończą, bo wiemy, że Liga Europy, no to Aston Villa, tutaj konferencji Crystal Palace, jeśli dziś Arsenal, czyli ten trzy diamenty w koronie będą angielskie.
1: Całkowita dominacja i sześć zespołów w Lidze Mistrzów w sezonie, który przed nami. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o Anglię, więc to są wielkie lata, wielkie czasy ich.
0: Tak, a natomiast lada moment Mundial, Mistrzostwa Świata, które będą bardzo intensywnie na antenie Radia Wnet przekazywane.
1: Ponad 100 meczów czeka nas, podczas gdy...
0: 104.
1: Tak, podczas gdy w poprzednim turnieju tych i we wszystkich, które ja pamiętam od 2002 roku, liczba meczów była stała, było ich 63, tak, ale jeszcze, dwa razy więcej.
0: Wiesz jeszcze, co jest też ciekawe, że to właśnie wczoraj Kazimierz Romaniec, nasz gość, zresztą zapraszamy na rozmowę z Kazimierzem Romańcem, witamy panią Anię Popek tutaj w naszym studiu. Nie wiem, czy się pani interesuje futbolem, jeśli tak, to zapraszamy. I interesuje się pani futbolem?
2: Oczywiście.
0: No to zapraszamy. Pani Polonia Bytom.
2: Tak.
0: Ojej, to proszę, niech pani tutaj usiądzie z nami. Jest pani, proszę bardzo, spontanicznie, dzień 17 rodziny Radia Wnet.
2: Dzień dobry, właśnie przyszłam, żeby złożyć życzenia kolegom i radiu, i słuchaczom.
0: No to
2: też
0: proszę, zapraszam do życzeń.
2: No więc w związku z tym, że to ostatnie przed pełnoletnością, to ja przyniosłam lizaka, bo się jeszcze możecie bawić jak dzieci troszkę. Mm. To znaczy przynajmniej korzystać z tej cudownej aury takiej dziecięcej atmosfery, aczkolwiek radio jest robione zupełnie na poważnie, o czym wiem i właściwie słucham tylko Radia Wnet, więc wiedzę o świecie również czerpię za pośrednictwem dziennikarzy, tutaj, którzy pracują, no serwisów. Bardzo lubię muzykę w Radiu Wnet, więc cieszę się, że dotrwało do 17 urodzin i życzę kolejnych wspaniałych lat.
0: Dziękujemy pani bardzo. Natomiast my tutaj po piłkarsku z Andrzejem Karasiem, a pani powiedziała...
2: Polonia Bytom.
0: Że właśnie.
2: Bo ja jestem z Bytomia i byłam
0: Bytomia
2: na meczach Polonii Bytom. Tylko proszę sprawdzić właśnie, w której lidze są. Bo
0: a ja pani powiem,
2: ostatnio, no?
0: W drugiej. Chyba, że awansowali do pierwszej. Zaraz tu Andrzej
1: kontynuujmy.
0: Pani Aniu, no dobrze, ale przecież Bytom, no to też Sząbierki. Mistrz Polski z 80 roku.
2: Tak, tak. I mój ojciec świętej pamięci zawsze opowiadał mi właśnie o Sząbierkach. Bytom, moja kuzynka Bożenka, do dzisiaj na Sząbierkach mieszka. Ja mam bardzo miłe wspomnienia właśnie z dzieciństwa, kiedy tam spacerowałyśmy. Bytom i w ogóle Śląsk to bardzo wspaniała, bogata, historyczna ziemia, a Polonia Bytom się wzięła stąd, że nazwa, że jak przyjechało bardzo dużo uchodźców, można powiedzieć, czy też po prostu wygnańców z Kresów, to postanowili jakby rekonstruować, czy po prostu odnowić. Cześć, wszystkiego dobrego. Właśnie redaktor Łukasz się ucałował serdecznie. No, postanowili nawiązać do tradycji lwowskiej Polonii, dlatego Bytom, Polonia Bytom.
0: Dlatego barwy czerwono-niebieskie.
2: Tak, tak, tak. I
0: bo to są barwy Pogoni Lwów z kolei.
2: No właśnie, no właśnie. Ja pojadę do Lwowa pewnie pod koniec czerwca.
0: No i Andrzej, sprawdziłeś.
1: Tak. No to jeżeli chodzi o Polonię Bytom, to w zakończonym już sezonie 10. miejsce w tabeli BetClick pierwszej ligi. Do 6. miejsca, które dawałoby szansę gry w barażach o ekstraklasę, zabrakło zaledwie 6 oczek, więc myślę, że jest to
0: ale
1: jakiś
0: tam im
1: punkt
0: Raków
1: wyjścia.
0: Ale Raków im trenera podprowadził,
1: tak,
0: prawda?
1: Tomczyka. Tak,
0: Tomczyka.
1: Właśnie,
0: tak, no. Tak,
1: więc
0: tak.
1: Zespół może powalczyć o wyższe cele. Ma w składzie kilku zawodników z przeszłością w ekstraklasie, więc jak najbardziej życzymy Polonii Bytom wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję. Ja muszę namieszać, bo muszę powiedzieć, że ja znałem redaktor Annę Popek od różnych stron.
2: Tak,
3: ale
2: widzisz?
3: Nie jako znawczynię sportu i też ligi piłkarskiej. Na pewno Ania Popek to jest... osoba, która potrafi zaskoczyć w każdej
2: dziękuję.
3: Chwili.
2: Nie, ja po prostu...
0: Ale jest pani lokalną patriotką.
2: Ja jestem wielką patriotką.
0: I to jest piękne właśnie. Bytomia,
2: no ale jakże nie być lokalnym patriotą. Każdy chyba jest, kto się gdzieś urodził. No to chyba każdy kocha swoje miejsce
0: urodzenia. No ale czasami wie pani, jak to jest. Ja z Warszawy, Warszawa, nie?
2: A nie. No to, też my, no, też
0: my wszyscy jesteśmy słoikami, tak?
2: Mają powody do dumy warszawiacy także, bo to przecież piękna historia miasta. Ale też myślę, że ci, co urodzili się albo mieszkają w Podkowie Leśnej, też mogą się czuć...
3: Ja się urodziłem w Warszawie.
2: No,
3: jak
2: niektórzy...
3: mój tata.
2: Ja też
0: czy jesteś teraz podkowianinem?
3: Nie, no ja jestem...
0: Jak to się mówi?
3: Nie,
0: no tak...
3: Ja jestem z lasu, okay. Bo ja jestem z lasu. Tak.
0: A ty Andrzej?
1: Ja się urodziłem w Warszawie, żyję całe 33 lata tutaj w stolicy.
2: Nie,
1: najpierw w Śródmieście, potem Mokotów i jest dobrze.
0: Jest za Legią, tak. A ja jestem za Polonią.
2: Tak. Okej, okay, dobra.
1: Jako przyjezdny.
3: I jeszcze siedzą przy jednym stole.
1: Tak. I rozmawiają.
2: I się dzielą ciastem. Ale jeszcze jedną rzecz powiem tylko, bo jest jeszcze hokejowa wspaniała była liga w Bytomiu.
0: Oczywiście.
2: I ja się uczyłam na tym samym lodowisku, gdzie oni po prostu zdobywali te wszystkie tytuły, to ja tam się uczyłam jeździć na łyżwach. I to było
0: figurowych.
2: Figurowych. I to było wspaniałe doświadczenie życiowe. Także...
0: Skoczyła pani podwójnego.
2: Nie, ale robiłam rondo na przykład. Jechałam tyłem bardzo ładnie. Tak, no ja miałam różne ekscesy na łyżwach. Ale nie będę mówić o sobie, bo to o was. Słuchajcie, ciasto już było pewnie omówione, tak? Udekorowane świeżym kwieciem, tak? Było omówione, że stoi
0: to
2: tutaj
0: piękne,
2: przed nami.
0: To piękne, tak. To jest tak. Prawdziwe kwiaty właśnie w klapie. Mam taki jeden stokrotki. Kwiaty
3: będziemy zaraz je pożerać.
0: Kwiaty we włosach.
3: Czekaj, kwietna dieta. No dobrze, a pani redaktor Anna Popek czasami słucha Radia Wnet.
2: Ja to zawsze.
0: Już pomówiła pani tak? Redaktor, no Łukaszu.
3: A to ulubiona audycja.
2: No oczywiście twoja.
3: Nie, to się nie liczy.
2: Nie, no dobrze, posłuchajcie, ja włączam po prostu wtedy, kiedy jestem w samochodzie i wtedy słucham wszystkiego, co jest. Bardzo lubię audycję Joanny Rawik. Bardzo lubię też audycje, które Magda Uchaniuk prowadzi. Łukasz Jankowski. Tutaj są osobowości. No,
0: I porozmawiajmy o sporcie, też pani lubi.
2: Też lubię, porozmawiajmy o sporcie. Tak naprawdę to tylko u was.
0: Widzisz, Andrzej?
2: U was słucham o sporcie i tylko z waszych ust się dowiaduję, co ciekawego. Macie super tempo przedstawiania informacji. Bardzo dobrą dykcję, piękną barwę głosu, a poza tym bardzo rzeczowo i ekscytująco opowiadać o tym sporcie. Kto by to pomyślał, że można się tak tym ekscytować, a wy to wszystko logicznie tłumaczycie.
0: Miód na nasze serca.
2: I to wszystko
1: ale też
2: prawda.
1: To wezwanie, żeby robić to jeszcze lepiej.
2: I to wszystko prawda, chłopaki. No więc co jeszcze? Czekaj, no co jeszcze lubię? No lubię te wasze podróże, chociaż trochę mnie wkurzają, bo zawsze zazdroszczę, prawda?
3: Czyli gdzieś
0: Małgosia też pozdrawiamy.
2: Jednego dnia jest tutaj, Małgosię, a drugiego dnia gdzieś w Kuala Lumpur i ja sobie myślę, Boże, ten czas leci, a ty, babo, ciągle siedzisz
0: to gdzie
2: w
0: pani
2: tym samym...
0: Ostatnio?
2: No właśnie, nigdzie nie byłam ostatnio.
3: Wszystko przy Daniu Popek.
0: A ja pani powiem, gdzie pani była. No, gdzie? Była pani w Libanie u świętego Szarbela.
2: W Libanie, tak, tak.
0: Bo czytałem pani właśnie tą opowieść o tej przygodzie.
2: We wpisie, tak? We wpisie.
0: Tak.
2: We wpisie to wydawnictwo Biały Kruk.
0: I co pani wymodliła u świętego Szarbela?
2: Ja zawsze jak jadę do niego, to naprawdę modlę się o sprawy osobiste i o zdrowie dla moich bliskich, ale zawsze się modlę o Polskę. Mhm. A jak pan pyta, gdzie byłam, to ostatnio byłam w Strachocinie, na Podkarpaciu, tam gdzie się objawiał święty Andrzej Bobola, tak już poważnie mówię, i tam jest ksiądz Niżnik Józef, który doświadczał tych objawień i ta cała opowieść jest niezwykła zupełnie, jak po prostu do zwykłego, prostego księdza, tak on sam o sobie mówił, przyszedł pewnej nocy święty. On się wystraszył śmiertelnie, bo na tej plebanii zamordowano wcześniej dwóch księży. Raz to zrobili bolszewicy, a raz chyba Tatarzy. I on myślał, dobra, to ja będę trzeci w kolejce. Ale tamten nie atakował, więc ksiądz postanowił się bronić i rzucił w niego czymś. I to coś, nie wiem co to było, czy stołek, czy coś, przeleciało przez tą postać, zatrzymało się, rozbiło się o ścianę. No i on zaczął pytać. W ogóle to długa historia, nie wiem, czy na dzisiejszy urodzinowy temat, ale jak pan pytał, gdzie byłam, to w Strachocinie i serdecznie z tego miejsca pozdrawiam i ja się zawsze do Andrzeja Boboli modlę o Polskę.
3: Strachocin, polecamy.
0: Jest kościół Andrzeja Boboli
2: na Rakowieckiej. Z
0: relikwiami.
2: Tak.
3: Ale to ja państwu coś polecę, może państwo już to robią, ale ja tego nie robiłem nigdy. Wracając z wycieczki, obrałem dłuższą drogę i zatrzymywałem się w różnych małych miejscach, na przykład małych. Wracałem z Puszczy Białowieckiej i zamiast pychać na autostradę, to pojechałem bocznymi drogami, odwiedziłem Siemiatycze, tam wymieniłem kawę, a potem na dłuższą chwilę na obiad zatrzymałem się w Drohiczynie.
2: Pięknie!
3: I na ten Bóg jest tam piękny.
2: Drohiczyn, tak.
3: Więc to jest moje, może jest niewielkie taki, odkrycie, ale takie małe, żeby...
2: A tam jest taki kościół, może? I tam nie było przypadkiem wykonania takiej kompozycji Tomka Radziwonowicza? Być może była. To

0: Ja mądrość takich małych wycieczek, żeby nie jeździć autostradami, nie jeździć ekspresówkami, tylko czasami pojechać drogą krajową, powiatową i gdzieś się po drodze zatrzymać.
1: A pan gdzie ostatnio był?
2: We Wrocławiu.
1: I co, tam
2: po trzech latach byłem we Wrocławiu. Nie.
1: Po prostu tak.
2: Pojechałem do mojej rodziny, bo ja pochodzę z Kamiennej Góry.
1: A, to też ładnie.
2: I tak się przeszedłem po Wrocławiu z dużym sentymentem. Nawet wstąpiłem na uczelnię, w której się uczyłem, na Wydział Prawa i Administracji. I naprawdę Wrocław jest piękny.
1: To prawda, tylko trzeba zdjąć te niemieckie napisy, które się znowu pojawiają tu i ówdzie.
2: No tak, myśli pani, że tam
1: zdejmować?
2: Są...
1: No pewnie, że
2: nie,
1: tak.
2: Nie, ja nie zauważyłam ich.
1: A, nie było. No nie ja było, tylko czytałam, też ich nie widziałam.
2: Żabek dużo, no ale gdzie nie ma żabek?
1: A żabki no, to niech będą, no żabki. Urocze stworzonka skądinąd. Krasnale są też chyba?
2: Tak. Mm. Nawet wrocławianie mówią, że jest ich zbyt wiele.
1: Bo się
2: że
1: potykają
2: już się, tak,
1: nie?
2: Że no już tak. Jest za dużo, no, że już jest taki
1: zdewaluowane krasnale. No tak, to major byłby się
2: ale na przykład na ulicy Świdnickiej jest piękna wystawa, można poczytać o panu Tadeuszu, bo przecież rękopis Mickiewicza jest w Ossolineum.
1: Tak, a nie jest to w rynku przypadkiem?
2: W rynku.
1: Fenomenalna jest ta wystawa, widziałam ją. Mm-hmm. Rzeczywiście, mm-hmm. Zobaczyć te
2: tak,
1: strofy.
2: Tak, ona jest w rynku, tak. W ratuszu, ale też jest jakby takie dossier wprowadzenie na Świdnickiej. Idąc Świdnicko, można sobie tą całą historię poznać.
1: Koniecznie. Tak się wydaje, że tam Mickiewicz to żył setki lat temu, on przecież niedawno całkiem funkcjonował.
2: A wie pani, że Solpol zburzyli? Pierwszy dom towarowy w Polsce?
1: Naprawdę zburzyli? No. Nie wiem. Ja tam kupowałam swoją pierwszą marynarkę, w której właśnie. Się pojawiłam na wizji w telewizji Wrocław, bo ja tam pracowałam. Bardzo. Proszę państwa. Ojej, zaczyna się robić sentymentalnie. Nie mówimy o nas, tylko mówimy o radiu, więc ja już ustępuję miejsca, bo tam kolejka czeka wspaniałych ludzi, którzy chcą
2: coś
1: powiedzieć.
2: Kto dzisiaj wygra, pani Aniu? Arsenal czy Paris Saint-Germain? Finał Ligi Mistrzów.
1: Strzelam zupełnie, ale chyba Arsenal.
2: Andrzej.
3: Dobra odpowiedź.
1: Tak.
3: No, może dziennikarze nie powinni mówić o swoich sympatiach kibicowskich, natomiast ja jestem bardzo mocno związany z piłką angielską, więc klubom z Wielkiej Brytanii generalnie wspieram te kluby, jak walczą o najwyższe cele w Europie.
1: Niech się tym Angolom wreszcie powiedzie w jakiejś kwestii, bo na razie mają podgórkę, więc chociaż ten sport.
2: A gdzie teraz pani Aniu, możemy panią zobaczyć?
1: A ja teraz właśnie dziękuję, że pan
2: Republika,
1: pyta. Dziękuję, że pan o to pyta, bo ja zapomniałam się przedstawić, że ja jestem od niedawna dziennikarką telewizji w Polsce 24 i prowadzę audycje, takie programy od 11 do 12. To się nazywa PS Popek Stanisławski do południa, czyli godzinę zajmujemy się polityką i właśnie mam super pomysł na Dzień Dziecka. Ale nie zdradzę go jeszcze, żeby się tutaj osoby zainteresowane nie zdążyły przygotować odpowiednio, bo to ma być zaskoczenie i trochę taka surpryza. Więc ja zapraszam państwa do telewizji tutaj w Polsce 24. To znaczy mówię tutaj, że tutaj robię sobie reklamę, ale proszę mi wybaczyć, bo...
2: Nie, no jak już pani
1: jak już powiedziałam, to tak.
2: Oczywiście.
1: Tak, więc zapraszam, ale też zapraszam na mój podcast, bo robię podcast Anna Popek Popcast TV i dzisiaj będzie super temat o soplówce jeżowatej. Wiecie, co to jest? To jest taki grzyb, który w ogóle był odkryty już w Chinach parę tysięcy lat temu, ale teraz się Polacy nauczyli ekstrahować z niego te różne cudne substancje i on wpływa na pamięć. Nie, on nie jest halucynogenny, to jest bardzo poprawny i grzeczny grzyb, ale on tak wpływa na pamięć, poprawia koncentrację, tak. Co on tam jeszcze robi? Pamięć, koncentrację, śpi się po nim znakomicie, uspokaja, w ogóle trudno się po nim zdenerwować. Prawdę mówiąc, chyba go muszę przestać brać, bo się w ogóle nie denerwuję.
3: To naprawdę. Jakby odwrotnie niż to, co Grzegorz miał na myśli.
2: Nie, ale od pani właśnie mamy taki spokój.
1: Ale to może po tym, chyba, że moja słodka natura wreszcie doszła do głosu, nie wiem, ale
3: dlaczego
1: to może...
3: nie jedno i drugie?
1: Dobrze, w każdym razie ten grzyb. No dzisiaj będzie o tym podcaście, w moim podcaście będzie o tym, więc zapraszam, poszukajcie na YouTubie Popcast TV. No ale generalnie to teraz najwięcej sił, energii pochłania mnie praca w Polsce 24, bo to nowy format, nowe tematy też, trzeba jednak
2: ale są jakieś panianie transfery z Telewizji Republika, co?
1: Znaczy, sporo jestem jednym z nich.
2: No jedną, Łukasz też, nie?
1: Łukasz jest drugim z nich, tak. No tak, no ludzie szukają swojego miejsca na rynku, ale też myślę, że szukają swojego miejsca, żeby mogli mówić to, w co naprawdę wierzą.
2: A to w Republice nie mogliście mówić w to, co wierzycie?
1: Nie, ja mówię o mainstreamie. Ja mówię o mainstreamie. Nie, no poniekąd,
2: bo ja jestem dziennikarzem i dopytuję.
3: Bardzo dociekliwe pytanie.
1: A propos dopytywania, to słusznie, bo ja tam prowadziłam program poranny, tak zwany lifestyle'owy, czyli mówiłam
2: Rafałem
1: o takich...
2: Patyrą,
1: również.
2: Moim kolegą po fachu sportowym.
1: Tak, również, ale to było tak, od 5.30 do 6.45. Tematy były związane właściwie z życiem. No, jedzenie, picie, gimnastyka. Ważne, bo to jest potrzebne człowiekowi, ale człowiek chce się rozwijać, szukać dalej, sięgać głębiej, patrzeć wyżej. I to był mój cel.
2: Także teraz pani patrzy wyżej.
1: Patrzę wyżej, no patrzę w stronę...
2: I sięga głębiej.
1: W stronę Polski, bo co nas interesuje, jak nie ojczyzna? Mhm. Czy pana coś interesuje innego?

0: Bardzo bym chciała, żeby wszystkich Polaków interesowała ojczyzna, bo potem jak nie będzie jej, to co my biedni zrobimy? Tak sobie myślę. Tak dzisiaj nawet myślałam o tym wierszu na straganie w dzień targowy. Tak? Takie toczą się rozmowy, że się tak kłócimy beznadziejnie.
1: Bardzo.
0: A potem jak zginiemy w tej zupie, to już będzie za późno. No i kto tą zupę zje? To jest pytanie. Kto tę zupę zje ugotowaną z naszych wszystkich ambicji?
1: Nasłuchałem się właśnie o tych rodzinnych nad stołami wielkanocnymi, wigilijnymi. Rodziny potrafią być skłócone.
0: Są,
1: bo jedni z prawej, drudzy z lewej, jedni Tusk, drudzy Kaczyński i tak dalej, i tak dalej. Po co, nie? Po co, no?
0: Może to jest w czyimś interesie, bo Polacy skłóceni są bardzo słabi, a my jesteśmy narodem emocjonalnym. My, Słowianie, jesteśmy ludźmi uczuć. Mhm. Nie jesteśmy wyrachowani jak narody germańskie. Raczej kierujemy się emocją, poczuciem sprawiedliwości. Może niektórzy się kierują poczuciem przyzwoitości czy patriotyzmem, ale generalnie nie jesteśmy tak wyrachowani chyba. Może na to, żeby dowód był jakiś. Wańkowicz w swojej książce świetnej o Monte Cassino chyba we wstępie napisał, że podczas gdy Polacy zastanawiają się, ile krwi przeleją, to Anglicy liczą, ile zarobią na suknach, na mundury wojskowe. I myślę, że inna kultura, inna mentalność, tak to jest. I potem przegrywamy, bo to nasza krew się przelewa, a tamci zarabiają.
1: Może też jest taka misja właśnie...
0: Straceńcza?
1: Nawet nie straceńcza. No taka misja do wypełnienia dla nas, ludzi, którzy mogą coś mówić, do też odbiorców, słuchaczy. No właśnie, żeby zapanować nad tymi podziałami poniekąd. I na przykład pogodzić się dla Polski. No, to chyba to jest takie ideały. Takie
0: to chyba tutaj wszystkim trzeba by tą soplówkę jeżowatą dawać, żeby się nie denerwowali, tylko pomyśleli, zanim się zdenerwują. Nie wiem, bo ja sama jak w takich dyskusjach zapalam się błyskawicznie i wszystkie moje dobre rady, które sama sobie daję, biorą w łeb natychmiast, kiedy ktoś mi po prostu mówi, że coś jest białe, a ja wiem, że jest czarne, albo odwrotnie. Albo jak się mówi o tym, że no dobra, nie wchodzimy w politykę przy tak miłej okazji.
1: No
0: więc natomiast... Tak, no należy apelować do zdrowego rozsądku, znaczy też do opłacalności, bo jednak opłaca się być krajem samodzielnym i zjednoczonym, czego przykładem były te piękne wieki naszych sukcesów militarnych, gospodarczych, kulturalnych czy kulturowych wręcz. Przecież XVI, XVII, XVIII, no XVIII to już nie, ale prawie. Ale były to czasy wspaniałego rozkwitu. Właściwie dlaczego nie mielibyśmy do tego wrócić? No, wiadomo, że gospodarka inaczej już działa niż wtedy. I nasze zboże być może już takich nie, na pewno już takich cen nie osiągnie. Bo przecież będzie Mercosur, prawda? Załatwiony rękami Urszuli. Ale może po prostu dać sobie takie zadanie i nie godzić się na to, że będziemy tylko wykonywać usługi dla innych.
1: No nie, no wie pani, ten nawet ostatni... marsz, tak? No, to wielkie poruszenie.
0: Ale jeszcze za mało, Wie pan, wracałam, no. Nie, ja szapoba i Solidarności gratuluję. Sama relacjonowałam to wspaniale i zachęcałam bardzo, bardzo. Ale może to trzeba przestać być takim grzecznym, takim strasznie poprawnym we wszystkich kwestiach?
1: No tak, ale co zrobić? No co zrobić? No chwycić za kostki brukowe.
0: Proszę? Wie pan, chwycić się za...
1: Nie,
0: taczki.
1: Wie pani za co chwycić.
0: Nie,
1: chwycić
0: wiem.
1: Za dwa lata po prostu długopis i odpowiedni krzyżyk postawić przy tych politykach, którzy powiedzmy w jakiś sposób właśnie uwolnią nas od tej Ursuli, od tych innych. No.
0: Francesco Cataluccio napisał taką książkę Niedojrzałość, choroba naszych czasów. On to napisał dawno temu. Ja pamiętam, bo bardzo chciałam to na Dzień Dziecka zaprosić kogoś, żeby mi to skomentował i nikogo nie było chętnego. On pisał tam, że po prostu chorobą naszych czasów, tą degeneracją jest to, że ludzie są niedojrzali. I mężczyźni, i kobiety po prostu udają, że są dziewczynkami albo chłopcami i że bawią się. Zresztą te zabawy polityków naprawdę przypominają walkę o jakieś plastikowe zabawki dzieci w piaskownicy. I jakby w dorosłe życie przeniesiono pewne standardy dziecięce. One polegają na tym, że ktoś się obraża na przykład zamiast negocjować czy dyskutować, że ktoś zrywa jakieś rozmowy, że ludzie raz mówią tak, raz siak, zmieniają zdanie w ciągu tygodnia, nie mając w ogóle względu na konsekwencje swoich zdań. No to są dziecinne zadania, prawda? I zabawy.
1: Ale pani Anno, to są zabawy odbezpieczonymi granatami.
0: Otóż to. No właśnie, otóż to. I teraz niestety ja myślałam, że to będzie może dotyczyło jakichś takich trochę niedorosłych chłopców albo dziewczyn, które chcą całe życie udawać, że są młódkami. Ale nie, to się przeniosło do warstwy polityków. Oni to robią, bo się chyba ludziom to podoba, no bo wszyscy są tacy sami. No ktoś musi w końcu zacząć być dorosły w tym kraju i w innych także. No,
1: no ale
0: a propos urodzin, no właśnie, za rok będziecie pełnoletni, to już
1: to
0: przyniosę wam coś
1: tak.
0: innego, na razie wam przyniosłam lizaka, tak.
1: Świetnie.
0: Za
1: świetnie.
0: Rok już będę mogła coś innego przynieść.
1: Szampana na przykład.
0: To tak. Ja nie zajmuję już, bo ja tak się czuję, że zdominowałam.
1: Panie,
0: ale
1: nie,
0: wszyscy poszli, Łukasz
1: dziękuję.
0: Poszedł.
1: Tak, wszyscy poszli.
0: A ja tu gadam i gadam. Ale
1: a ja, wie pani co, a ja tak zerkam na zegarek i jak taki płynie trochę we mnie radiowej krwi i tak chcę do 15 podociągnąć.
0: A dobra, to ja nie odwracam się.
1: A jest 15:13, 20.
0: Minutki, to
1: jeszcze
0: coś opowiedzmy.
1: Dwie i puścimy The Doors.
0: Och, tutaj wielbia. Mamy porozumienie. A co puścimy The Doorsów?
1: Co puścimy The Doorsów?
0: Ridersów? Okej, okay, albo Ridersów. Proszę,
1: tak,
0: Ridersów.
1: Jest
0: no, ja
1: Riders?
0: Bym chciała okay. Ridersów. Uwielbiam ich. Co prawda pogoda
1: dzisiaj
0: w Warszawie dobra. Może być, tak.
1: Z ostatniej płyty.
0: Ale wiecie co? Ale no. Można by też puścić, słuchajcie, a może zróbmy taką grzeczność dla
1: a
0: mnie.
1: A niech pani...
0: No ja bym chciała Jam
1: a ja pani
0: albo
1: coś...
0: SBB. Albo...
1: No to zaraz...
0: Nie? Jak znajdziemy, to znajdziemy.
1: No dobrze,
0: a
1: ja zadam pani jedno pytanie. A najbardziej znany zespół z Bytomia? W sensie muzyka
0: no były rozrywkowa. Czterdziestki były. To były
1: generalnie
0: żarty.
1: Muzyka młodzieżowa, rozrywka z Bytomia.
0: To nie wiem.
1: Kat.
0: Kat był z Bytomia.
1: Kat był z Bytomia.
0: Naprawdę.
1: O, jak pani teraz ładnie...
0: jak mi głupio się zrobiło. Ojej. No
1: kat
0: dobra,
1: był z Bytomia.
0: Nie, a ja już nie wiedziałam.
1: Może mamy tą...
0: Ale do Prylika za to chodziłam. Ktoś, tak? kto mnie słucha z Bytomia, to wie, gdzie był Prylik. O, ale tam były dyskoteki.
1: Nawet chyba Roman Kostrzewski, już nieżyjący, ma tam taki swój skrawek,
0: może,
1: jakiś skwer
0: może,
1: w Bytomiu.
0: Może.
1: Kat był z Bytomia.
0: Ojej, jak mi głupio.
1: Znaczy jest, bo pewnie dalej istnieje.
0: Pozdrawiamy
1: bo ten Piotr
0: was
1: Luczyk...
0: serdecznie.
1: Tak.
0: W każdym razie ja no tak, dobra. Ja chodziłam też do opery. Oprócz tego, że chodziłam do Prylika, to do opery. Mamy wspaniałą operę w Bytomiu, proszę państwa. Piękna, wybudowana na wzór wiedeński. Z bardzo ładnym repertuarem zawsze. I taka, taka swoja, oswojona, ale bardzo piękna.
1: A przy stadionie Polonii, który teraz jest chyba burzony, bo tam powstanie pewnie nowy na tym miejscu, ten słynny stadion z tymi schodami takimi. To była bardzo dobra restauracja japońska.
0: Co pan powie?
1: Tak. Ktoś nas kiedyś zawiózł przy okazji meczu Polonii Bytom. Stroje samuraju w środku,
0: tak?
1: takie kimona.
0: Taki prawdziwy.
1: Tak. Bo to stworzyło jakieś małżeństwo, które po prostu długie lata gdzieś tam było w Japonii.
0: Ciekawe.
1: Tak. Nie wiem, czy do dzisiaj jest. No stadion jest przebudowywany, ale...
0: Aha. To muszę pozdrowić Bożenkę ze Strząbierek. To ona może, bo ona też sportowiec, to poproszę, żeby sprawdziła, czy ta restauracja jest. A w ogóle Bytom jest starszy. Od Krakowa.
1: Pani...
0: Tylko jeszcze powiem, że
1: serio?
0: Bytom jest starszy od Krakowa, tak. O. Że tam mieszczanie bytomscy, no to też byli kiedyś bardzo zamożni, bo tam był niedaleko rudy srebra i ołowiu, więc oni...
1: No tak, bo to był szlak, nie?
0: Ale tam też wykopywano te schody.
1: Ale czy Bytom był bardziej niemiecki, czy bardziej... No bo tak jak na przykład Górny Śląsk był podzielony i takie słynne losy, trudne losy, na przykład Ernest Wilimowski, genialny polski piłkarz, który grał do reprezentacji Polski, strzelił 4 bramki Brazylii w 1936 roku, w 1938 roku na Mistrzostwach Świata, a później już w 1940 grał dla Wehrmachtu, znaczy dla reprezentacji Niemiec. I to były ciężkie losy tamtych Polaków.
0: Tak.
1: To jak to było w Bytomiu?
0: No jak ja tam się już urodziłam, to bardzo było dużo repatriantów, czyli ludzi ze wschodu, bo ten pociąg, który jechał ze wschodu, zatrzymywał się w Bytomiu, w Gliwicach, we Wrocławiu.
1: Okay.
0: Więc spora część ludzi wysiadła w Bytomiu, moi dziadkowie zresztą też. I oni przywieźli krowę. Krowa miała na imię Leda i wykarmiła pół ulicy, w tym dzieci niemieckie także. No i dziadkowie po prostu, mając naprawdę do wyboru piękne wille, ta secesja wspaniała, to wzięli takie skromne mieszkanko gdzieś tam na peryferiach, zimne. Pamiętam, jak zimno było u dziadków zawsze koło kolei, bo myśleli, że będą pierwsi do tego pociągu, co ich z powrotem zawiezie. Oczywiście to się już nie wydarzyło. No i mieli też łąki, na których pasła się ta krowa.
1: Ale jak człowiek teraz docenia ciepło, nie? Na przykład.
0: Tam było zimne, pamiętam jako dziecko. Trudny moment. Nieważne.
1: Moi dziadkowie też z repatriacji, tylko z okolic Grodna.
0: A, z Grodna. No dobra, w każdym razie pan pyta o ten Bytom. Wie pan, ja chodziłam do liceum Jana Smolenia i to było takie liceum z wielkimi tradycjami, które mieści się w starym budynku po niemieckim, zresztą w szkoły po niemieckiej, ale tam myśmy bardzo mówili zawsze o tym, nawiązywali do tego, że ci Polacy mieli tak pod górkę. Ja czytałam, jak wyglądały egzaminy ludzi deklarujących się jako Polacy w liceum versus tych, którzy deklarowali się jako Niemcy. To przepaść była tak jak między podstawówką a wyższymi studiami. Musieli wszystko wiedzieć i byli przepytywani na wszystkie strony i też represje spotykały ich za to, że mówili, że są Polakami, więc Ale krwi się przecież nie zmieni. No, krew to krew. No, to można się nazwać inaczej, ale natura pozostaje.
1: Mm-hmm. No tak. I myślę, że to rzeczywiście w każdym z naszych miast, akurat nie mamy Górnego Śląska, mam nadzieję, że będzie już nie.
0: Oby było,
1: ale wiemy, że na Górnym Śląsku nas słuchają. To po prostu wydaje mi się, że te właśnie losy ludzkie są takie no bardzo różne, prawda? I każdy gdzieś tam jest takim patriotą lokalnym, takie to małe ojczyzny.
0: Tak, oby to się nie musiało powtórzyć w naszej ojczyźnie, że się Polska będzie dzieliła na tych, którzy są za Polską albo za innym krajem, który sobie rości.
1: Za Brazylią.
0: Właśnie. Oby tak nie było, że granica, że rzeczka będzie dzieliła domy albo rodziny, albo... Wiecie, to tak myślę, że stajemy w takim momencie, kiedy to się wszystko dzieje i trochę zależy od naszych intencji i działań również to, co się dalej stanie. Mhm. Więc tak.
1: No ładne, tak. No, ale wracając do naszych urodzin...
0: Tak, to... bo jeżeli mamy dalej gadać, to ja wprowadzę nowy wątek. Mam bardzo ciekawy wątek Kościoła Świętego Krzyża na przykład, jeżeli mamy jeszcze czas.
1: Ale wie pani co? A zróbmy może tak... że dajmy szansę teraz muzyce.
0: Tak, dajmy, bo co czeka na nas?
1: Tak, niech to będzie ten The Doors.
0: Dobra, niech będzie The Doors.
1: I niech to będzie ten utwór, który utwór?
0: Riders
1: on the Storm.
0: Ale powiem jeszcze, gdzie go słuchałam. Słuchałam go u Krystiana, naszego kolegi, który uwielbiał muzykę tę, taką właśnie, na ulicy Piekarskiej w Bytomiu, więc serdecznie pozdrawiam Krystiana i całą Piekarską. No i słuchamy.
1: To słuchajmy.

0: to promocja.
1: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
0: To była autopromocja.
2: Reklama.
3: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
1: Karol Maurycy de Talleyrand.
0: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
2: Po reklamie.

0: Kiedy słucham Radia Wnet, wiem, że mówią do mnie ludzie, którzy chcą przekazać prawdę w informacjach, którzy mają świetną publicystykę i znakomitą kulturę. To jest znakomita stacja, więc wspierajmy ją, żeby mogła dalej istnieć i nadawać. patronite.pl/radiownet. Pozdrawiam. Filip Frąckowiak, Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego.
1: Gawęda historyczna.
2: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na kolejnej naszej gawędzie historycznej. Dzisiaj krótkie przedstawienie kalendarium, które udało nam się zebrać na dzień dzisiejszy. No, przede wszystkim dzisiaj wypada bardzo okrągła, no może półokrągła, rocznica słynnej bitwy pod Lipanami, 1431 rok. No to proszę sobie poodejmować, wychodzi nam ile? 511, tak? 511 lat temu, nie, 515 lat temu, to jest półokrągła, pod Lipanami w Czechach, niedaleko Kutnej Hory, utrakwiści, czyli łagodni husyci z katolikami rozgromili taborytów, czyli radykalnych husytów, z kim tam jeszcze? Z baptystami. No, czyli z takimi odłamami, które już całkowicie odrzucały Kościół i wszystko, co z nim. Do tej pory w zasadzie Czechy są na marginesie katolicyzmu, są najmniej katolickim narodem w tym obszarze, zbuntowani, aczkolwiek posiadają dalej kościół husycki, który już się niczym nie różni, bo kiedyś różnił się tym, że miał mszę po czesku, a teraz już wszystkich kościołach się po czesku odprawia liturgię, no i udziela do tej pory komunii pod dwiema postaciami, co było podstawowym postulatem husytyzmu. No, ale zostawmy husa. Dodajmy, że w 1416 roku, co było przyczyną całej wojny husyckiej, właśnie dnia 30 maja 1416 roku spalono na stosie Hieronima z Pragi. To był drugi przypadek po Janie Husie. I ten dopiero rozgniewał Czechów, także już do dzisiaj właściwie katolicyzmowi, a ściślej mówiąc tej jego cesarskiej części, nie przebaczyli. Ale dzisiaj mamy jeszcze jedną szczególną i też niestety ze stosem związaną orocznicę. W 1431 roku w Rouen spalono na stosie Jeanne d'Arc. Trzeba o niej wspomnieć, bo jest to piękna postać. Dziewczyna stawiła rzeczywiście opór. No, opór na tyle silny, że nawet pogłoski o tym, że mogła być w więzieniu zgwałcona, nie przyjęły się. Stwierdzono, że jednak była na tyle mężna i silna, że wyrzuciła tych ewentualnych profanatorów jej ciała ze swojej celi. Ale zapłaciła za to spaleniem. Spalenie wyglądało brutalnie, bo odziewano taką osobę, niezależnie czy męską, czy żeńską, w szatę nasączoną czymś bardzo łatwopalnym. Trudno powiedzieć dzisiaj pewnie terpentyną lub czymś takim, co wiedziano, że... I ona płonęła natychmiast, no i człowiek nago palił się na tym stosie w straszny sposób. Cała ta puryfikacja wymyślona przez wczesną inkwizycję, to wcześniej to był zabobon pogański, miała służyć temu, że jak człowiek się spali, to go oczyści z grzechów. No i miał niby dzięki temu dostąpić nieba. No akurat na Joannie d'Arc to się spełniło. Ale dopiero kiedy? Kiedy Francja padła na kolana, kiedy skończyła się, czy też ugięła się Trzecia Republika mocno ateistyczna, a właściwie masońsko-ateistyczna, czyli satanistyczno-ateistyczna, to jest całkiem inny rodzaj ateizmu. Ateizmu, który wierzy w Boga, tylko mu pokazuje język. No więc taka mniej więcej była Trzecia Republika i kiedy pierwsza wojna przeczołgała ją w straszliwych mękach i ofiarach, w 1920 roku Francja przyjęła kanonizację Joanny d'Arc. Jej śmierć była niewinna, a jej ofiara była czysta. Morał, mamy jedną z piękniejszych postaci średniowiecza. No, dziewczynę zresztą, która uratowała Francję w krytycznym momencie, ratując Orlean. zasłynęła. Podejrzewano, że ona jest jakiegoś tam książęcego rodu i tak dalej, ale najprawdopodobniej po prostu pochodziła z Domremy, z zwykłej chłopskiej rodziny nawet, no takich bogatych chłopów, bo jednak stać ją było na zakup broni i pociągnęła nieszczęsnego króla. Dlaczego nieszczęsnego? Głęboki zabobon korony francuskiej, czyli tych Kapetyngo, Walezjuszo, Bourbonów, no wtedy jeszcze byli Kapetyngowie, a może już Walezjusze, bo to 1400. Polegał na czym? Że król był traumaturgiem. Taumaturg to taki, który czyni cuda. Taumazija to są cuda po grecku. I miał leczyć różne tam skrofuły i tak dalej. Ponieważ ówczesny władca Karolu VII no, nie leczył nikogo, więc podejrzewał w sposób, jak się okazało, nieuzasadniony, że on nie jest prawidłowym, prawym królem swego ojca, tylko synem matki i kogoś tam. I bardzo głęboko tkwił w tym przekonaniu i dopiero z tego go wyprowadziła Joanna d'Arc. Odnajdując go, on kogoś innego posadził na tronie, swojego pazia, i kazał mu udawać króla, a Joanna d'Arc od razu wiedziała, nie, nie, to nie ty. Popatrzyła po dworze, powiedziała, to ty jesteś królem. Dlaczego? Bo widziała nad nim aurę. Czy ją widziała naprawdę, czy nie, tego już nie będziemy wnikać. Faktem jest, że rozeznała bezbłędnie i powiedziała mu, ty jesteś taumaturgiem, ty masz być na tronie.

0: No i ta boczna linia była mocno wredna i oni to pochwycili ją w krótkim starciu, po prostu czyhali tam na nią i doszło do targu z Francuzami, z Anglikami i Francuzami służącymi Anglikom. Był taki biskup Cochon, czyli po francusku świnia. A u nas byłby świnka, biskup, arcybiskup był nawet świnka. I ten doprowadził do... Początkowo ona się świetnie broniła. I ten postanowił ją pokonać jej własną bronią i mówi, no skoro się tak świetnie broni, to musi mieć konszachty z szatanem. No i bądź tu mądry. Jak jesteś głupi, no to Bóg cię nie kocha. Jak za dużo wiesz, to szatan się tu wdał. No i tą metodą podstępu ona dokonała jednej wspaniałej rzeczy. Początkowo się ugięła, myśląc, że ten biskup reprezentuje Kościół i przyznała rację, tak, rzeczywiście w stroju męskim i tak dalej, no. Ale jak się zorientowała, że jego zarzuty idą zbyt daleko i że jest on już, jakby to powiedzieć, podstęp, wyczuła podstęp, natychmiast wszystko odwołała, stawiła duchowy opór i za którymś razem odmówiła. No i wtedy wszyscy jęknęli. Mówi, Joanno, zgubiłaś siebie. A ona mówi, tak, ale ocaliłam duszę. I takie przesłanie niech nam towarzyszy, bo jest piękne. Plac w Rouen polecam wszystkim, którzy by byli. Normandia, północny region, odwiedzić, złożyć kwiat białej róży. Była to bowiem dziewczyna dziewica, dziewczyna bohater. Protoplastka wszystkich Emilii Plater późniejszego czasu. To jest właśnie Jeanne d'Arc. Przepiękna historia łączy się z jej imiennikiem, krążownikiem Jeanne d'Arc, który w czasie I wojny światowej fantastycznym rajdem, pełnym odwagi na tereny tureckie, uratował 5000 Ormian z Musadag, z góry świętego Mojżesza, których Turcy chcieli zmasakrować artylerią. No zamiast tego krążownik Jeanne d'Arc, jak wspaniała Joanna, zmasakrował Turków swoją artylerią, a Ormianie uratowani wyszli z tej góry cało i załadowani na statek odpłynęli do Port Saidu. I tam powstała mała Armenia. No to tyle o świętej Joannie i jej imienniku. A teraz przejdziemy do najważniejszej rzeczy. Przedstawiam Państwa, jak zwykle, mojego asystenta.
1: Artur Zygmuntowicz.
0: Artur Zygmuntowicz, to jest dawny mój uczeń. I dzisiaj gość naszego
1: witam
0: programu.
1: Witam Państwa serdecznie, Hubert Kozieł.
0: Hubert Kozieł jest autorem przynajmniej dwóch, na razie dwóch książek.
1: Tak, trzecia będzie w czerwcu.
0: Trzecia już będzie w czerwcu. Demony nazistów, nawiedzone miejsca i okultyzm III Rzeszy. Jak wiemy, nazizm wcale nie był ateistyczny. Był po prostu satanizmem. A druga książka, Mroczne sekrety II wojny światowej. No, bardzo mroczne. Szczególnie, że w tle za ramienia Hitlera wyziera nam twarz Władysława Eugeniusza Sikorskiego.
1: A także marszałka Montgomery'ego, zwanego małym dupkiem Montim przez generała Pattona.
0: Niestety, dlatego, że był strasznym snobem, no a przy tym, co mógł, to przegrał. No wygrał Alamein.
1: Wygrał Alamein, co do Normandii, no to są zdania podzielone, ale moim zdaniem...
0: Ale już Arnhem
1: przegrał celowo.
2: Była porażka.
0: Celowo?
1: Celowo.
0: Niemożliwe.
1: Wyrzucono do kosza przecież chociażby raporty wywiadowcze mówiące
0: no
1: o korpusie pancernym SS, który akurat w tamtym miejscu
0: regionie
1: wypoczywał.
0: Został drukowany. No to wiemy z filmu o most, jeden most za daleko, tak.
1: W ogóle, no, w trakcie...
0: Ale czy nie pycha go zwiodła, czy też...
1: Nie sądzę.
0: Po co mu ta perfidia była potrzebna?
1: Nie
0: czyli
1: sądzę, on nie działał wtedy samodzielnie. Później zwrócił uwagę na to, że sabotował też wysiłki mające na celu oczyszczenie ujścia Skaldy, czyli drogi wodnej do portów Antwerpii.
0: No tak.
1: To zdołał
0: przeforsować... Które utrzymały się bardzo długo.
1: Przeforsować na przekór niemu admirał Ramsay, bohater spod Dunkierki między innymi. Tam pięknie sportretowałem przez kenota Brana. Praktycznie rzecz biorąc, Montgomery zawalił plan szybszego pokonania Niemców.
0: Czyli to też przeskoczenie tych trzech mostów i wdarcie się do Nadrenii jeszcze w jesienią 1944 roku.
1: To było do wykonania. Zwycięstwo w Arnhem było możliwe. Wskazywał na to nie tylko nasz generał Sosabowski, ale też chociażby książę Bernard, ten późniejszy, jeden z założycieli grupy Bilderberg.

0: przywódca ruchu oporu. Z Londynu, holenderskiego, z Londynu sterujący, członek rodziny królewskiej, no, wskazywano, że po prostu można było przejść tą odnogę Ronu pod Arnhem i Esterbeek w trochę innym miejscu, o którym uczono na ćwiczeniach w holenderskich akademiach wojskowych.
1: Pod Driel po prostu, tam gdzie Polacy
0: trochę wyglądali. Dalej, nie, trochę dalej na północ, ale w każdym razie nawet z tych...
1: Na północ to już byłaby następna rzeka, tam można na wschód lub zachód od tej od nogi, od leku, od tej... No, byłem na tym miejscu. Także wiem, gdzie Esterbeek. Wiem, że to jest na zachód od Arnhem, taka wąska kiszka.
0: Wydawało mi się, że to właśnie trochę północ, ale mogę się mylić po prostu.
1: Nie, nie, ale wzdłuż rzeki się posuwamy.
0: Wzdłuż rzeki, tak. Tak.
1: No to na wschód czy na zachód? Bardziej, jak myślisz?
0: Wraz z nurtem rzeki.
1: No to na zachód oczywiście.
0: To na zachód.
1: Czyli za Esterbeek, gdzie osaczono całą dywizję szkocką.
0: Znaczy dywizję powietrzno-desantową brytyjską i no widać nawet
1: Brytyjską jak brytyjską, przede wszystkim szkocką.
0: Z tych klifów Heverstrop pod Esterbeek na terenem widać most. Który Amerykanie zdobyli wcześniej. I droga była otwarta. Tylko w pewnym momencie, kiedy po prostu droga była wolna, mimo nalegań Amerykanów, dowódca brytyjskiej szpicy pancernej z korpusu Horrocksa nie zgodził się iść dalej, twierdząc, no mają tam jakieś działo przeciwpancerne, jest niebezpiecznie ogólnie, nie będziemy się pchać.
1: Na wojnie było bezpiecznie.
0: Tak, ten dowódca miał na nazwisko Smith, to niewiele mówi, ale później, po II wojnie światowej, był o zdanie Lord Carrington. Był sekretarzem generalnym NATO, jednym z sekretarzy grupy Bilderberg.
1: Czyli wywodził był zamieszany
0: się, wywodził się ze starej bankierskiej rodziny kilkusetletniej.
1: Czyli mogły te interesy tu odegrać rolę w jego zachowaniu i w zaniechaniu, jakiego się dopuścił. Czyli mówiąc krótko, twierdzisz, że ten most był do przejścia i można było wedrzeć się.
0: Można było też przeprowadzić tą operację desantową w zupełnie innym miejscu, na arenie pod Wesel, co Brytyjczycy i Amerykanie też wskazywali.
1: No ale pod Remagen potem przeszli, bo most nie wybuchł do końca.
0: Tak.
1: I dało się przejść i zrobili dziurę. Ale to już był marzec 45.
0: W każdym razie to też zdobycie Antwerpii i Skalda, no to też było...
1: Antwerpii zdobyto już wtedy. Tak.
0: Dużo, tak, na początku września. To było dużo ważniejsze. Tak. Ale dlaczego po prostu to podejrzewam w tym spisek? Na to zwrócił uwagę taki brytyjski konspirolog, dziennikarz David Gayat.
1: Słuchajcie państwo, nowe słowo, konspirolog.
0: Używane przez niektórych, nie takie nowe.
1: No słusznie, bo tych konspiracji tyle jest. Szpiegologów jeszcze nie ma, ale konspirolodzy już są.
0: Mieliśmy parę miesięcy wcześniej, przed Arnhem, przed operacją Market Garden, konferencję...
1: I przypomnę państwu, mówi się Arnhem, a nie Arnhem, ponieważ jest to nazwa holenderska.
0: Tak. Mieliśmy konferencję w Maison Rouge, w Czerwonym Dworze, Czerwonym Domu w Strasburgu, gdzie spotkali się wysokiej rangi niemieccy przemysłowcy, finansiści, przedstawiciele Bormana i Himmlera i powiedziano im tam, że wojna...
1: Czyli najważniejszych resortów siłowych Rzeszy.
0: Powiedziano im, że wojna jest praktycznie przegrana. My luzujemy jako rząd restrykcje wszelkie dotyczące przepływu kapitału za granicę. Korzystajcie z tego, przerzucajcie go
1: tylko na zachód.
0: Na zachód, do krajów neutralnych i nie tylko. Tylko potrzebny do tego był czas. I ten czas zapewniło właśnie
1: klęska
0: właśnie pod Arnhem i blokada, znaczy opóźnienie odblokowania Skaldy plus kontrofensywa w Ardenach.
1: Jeszcze?
0: Tak. Jeszcze. Która była w czasie, kiedy akurat oczyszczono Skaldę na styk. Trałowce ostatnio tam przeszły i pierwsze statki z zaopatrzeniem się dostały do Antwerpii, akurat wtedy, kiedy się zaczynała kontrowersywa niemiecka w Ardenach.
1: To grudzień jest.
0: Grudzień. No po drugiej stronie frontu spokój Niemcom na parę miesięcy na głównym odcinku.
1: Zrobił Stalin z powodu powstania warszawskiego.
0: Warszawskiego. No dzień przed zatrzymując, po tym, jak się Mikołajczyk wygadał u Mołotowa, że powstanie będzie w Warszawie.
1: Tak, tak. No, dzień wcześniej, 31, Niemcy zadali Rosjanom potężną klęskę pancerną pod Radzyminem. Około 110 czołgów im ubili. Dokładnie 111.
0: Ale Sowieci byli już wówczas z armią uderzeniową Czyjkowa po drugiej stronie Wisły pod Warchą i Bagnuszewem. No
1: tak, oczywiście.
0: I komenda główna AK spodziewała się, że stamtąd powinno ruszyć uderzenie, odcinające Warszawę
1: od reszty i się wycofają Niemcy i Warszawa będzie wolna z armią krajową w środku.
0: Ale to też temat mojej książki Tajne pieniądze nazistów, jeden z wątków, która wyjdzie w czerwcu.
1: Pieniądze nazistów.
0: Tajne pieniądze nazistów.
1: Tajne pieniądze.
0: Tak, wydawnictwo Replika pod koniec czerwca wyda.
1: Oczywiście dodam, żeby tutaj nie robić tajnej reklamy, że obie książki i ta trzecia też jest w wydawnictwie Replika. Czy ono jest na targach książki?
0: Tak jest. Mają te obie pozycje przynajmniej.
1: Aha, teraz też tak?
0: Teraz tutaj... tak. Wczoraj widziałem, spotkałem się. Ale wracając jeszcze do Montgomery'ego. Jest ciekawy wątek dotyczący Włoch, tej wielkiej układanki. Jeden z oficerów OSS, amerykańskich tajnych służb cywilnych, pracujący w Rzymie, chyba się nazywał Thomas Tompkins, no w tej chwili nie pamiętam nazwiska, w książce jest zapisane.
1: Każdy znajdzie.
0: Doszedł do tego, że na jesieni 1944 roku doszło do tajnych negocjacji pokojowych. W jednej z baz jednostki specjalnej Flotilla Decima Mas księcia Borghese, to później między innymi ordynans Mussoliniego i paru innych włoskich oficerów potwierdzali, że byli tam przedstawiciele właśnie Montgomery'ego i Brytyjczyków, Amerykanów, Niemców oraz Mussoliniego. Z inicjatywy Włoch proponowano następujące rozwiązanie. Pokój na zachodzie, przerzucenie z Włoch jednostek niemieckich na front wschodni, w tym także niektórych alianckich i wspólną walkę przeciwko Sowietom.
1: No tak, to Gehlen przez to Polaków zaczął kaptować, nawet zrobiono polski Wehrmacht, założono w październiku 1944 roku po strasznym upadku powstania.
0: No mamy tą koincydencję czasową, ale no w każdym razie Brytyjczykom się to spodobało ponoć, bo to było byłby jeden ze sposobów na częściowe zachowanie imperium, a natomiast Amerykanom nie. Którzy mieli zupełnie inne plany dotyczące Europy od samego początku.
1: No, słucham cię.
0: Moim zdaniem ten sabotaż zwycięstwa pod Arnhem mógł wynikać z pewnych tajnych kontaktów, tajnej dyplomacji. Nie chciano po prostu, by wojna na froncie zachodnim zbyt szybko się skończyła, tak żeby można było wdrożyć to porozumienie.
1: Transfery wszystkie powykonywać.
0: Tak. Znaczy niekoniecznie transfery, ale włączyć też Niemcy niekoniecznie z dotychczasowym nazistowskim kierownictwem do nowej Europy na zasadach takich, że byłyby jeszcze
1: przydatne.
0: Daleko posunięta teza, ale takie tezy stawię w swojej książce.
1: No, karkołomno jak na... Znaczy idziesz w nurcie tych alianckich czy anglosaskich historyków, którzy doszukują się drugiego, trzeciego dna w tej wojnie.
0: Słusznie się doszukują.
1: Ja to wiem też, bo pierwsza wojna też miała trzy dna. Problem tylko, żeby nie wymyśleć czwartego dna.
0: Niektórzy nazywają rewolucję rosyjską, znaczy dwie rewolucje z 17 roku.
1: Drugiej nie nazywamy tu rewolucją, to jest po prostu bolszewicki pucz.
0: W każdym razie...
1: Który usiłowano potem zamienić.
0: Mi się podoba określenie na to, co się wówczas wydarzyło. Model kopulujących ośmiornic. No. Zbyt dużo różnych maseczek
1: przeplatało się. No tak, no tutaj widać wyraźnie. No była to po prostu potężna intryga niemiecka.
0: Nie tylko.
1: No nie tylko, bo Ridley był przecież brytyjskim agentem, ale on zrobił rewolucję lutową. Natomiast przewrót październikowy to już jest robota Niemców. Znaczy niemieckich pieniędzy, oczywiście rękami bolszewików. Notabene był to prawie bezkrwawy przewrót. Gdyby nie to, że potem zamordowano owe nieszczęsne dziewczęta Bałakajewe i tam i tak dalej, te mordy późniejsze i tych Junkrów, czyli Junker oficerów, to by w zasadzie nie było żadnych ofiar w całym przedsięwzięciu. Przynajmniej dwa pierwsze dni były Były ofiary. Owszem, tutaj jestem zobowiązany jako historyk powiedzieć, po prostu bolszewicy rozbili piwnice pełne win i wódki z czasów carskich. Po prostu każda wytwórnia musiała coś carowi, swój pierwszy wybrób. I wiecie co państwo, trzech się utopiło w tym alkoholu. Jak wypompowano, znaleziono trupy, no i wylano to wszystko do Newy.
0: Ale w murze Kremla ich nie pochowano później, jako tak, bohaterów.
1: No bo to był Petersburg.
0: No tak.
1: No słuchamy cię.
0: No ale no, przejdźmy. Poruszam też wiele kwestii, przynajmniej w Mrocznych Sekretach II Wojny Światowej, wychodząc od Ludendorffa, generała, jako ojca dwóch totalitaryzmów, no tak, współtwórcę. Pisze o początkach Hitlera i jego drogi życiowej. Jak przestał być pierdołowatym artystą, a stał się charyzmatycznym mówcą i przywódcą.
1: Tak.
0: O generale Kurcie Schleicherze, który w rozmowie z niemieckim przedsiębiorcą von Rechbergiem przyznał się bodajże w 1932 roku, że finansuje Hitlera na życzenie Stalina.
1: Otóż to, i to jest ważne, ręka Stalina w doprowadzeniu Hitlera do rozwalenia Niemiec Hitlerem. No, później oczywiście Hitler mu się zbuntował, wypadł mu ta bomba mu wypadła z ręki. Niemniej, w dużej mierze, dobijając Berlin, Stalin mógł powiedzieć, niewdzięczność została ukarana.
0: Na pewno poszło gorzej niż się spodziewał. Tak. W wyniku tego, co się stało w 1941 roku, no, dzięki Ławrentijowi Berii, który go dezinformował wówczas.
1: Tak, dezinformował Stalina. Ale co jest ważne i może tutaj warte jakby podkreślenia, że Hitler miał być lodołamaczem Stalina. Miał podbić Europę, bo Rosja nikogo nie podbija. Rosja tylko wyzwala. No to ktoś musi zniewolić, żeby ona mogła. No więc wynajęto Hitlera do zniewolenia, żeby następnie wyzwolić i być czczonym jako wyzwoliciele. Czyli pamiętajmy, i ci, którzy leżą, których pochowano u nas na cmentarzu wdzięczności, to są tymi, którzy nam Hitlera na łeb ściągnęli.
0: No tak, tyle, że no, nie tylko na nich bym zrzucał ten fenomen. Tak jak się wyjaśnić, że to bardziej złożone.
1: Drogi Hubercie, zachowam się po Trzaskowskiemu, powiem, na nas Europejczyków.
0: Tak.
1: No, pamiętajmy, hitlerowcy też niestety Europejczycy. No, ale wstydzić się ich należy. Dobrze, proszę, słuchamy cię dalej.
0: Okej. Wspomniałem o generale von Schleicherze. No, to był człowiek, który swoimi intrygami doprowadził do upadku Republiki Weimarskiej. To był jednocześnie człowiek, który z ramienia Reichswehry kierował współpracą armii niemieckiej z Rosją.
1: To bardzo zresztą zażyłej na przykład czołgi, tak, czy samoloty produkowano w filach pod Moskwą.
0: To po
1: Junkersy.
0: Prostu, tak, to on miał w swoim ręku wszelkie takie nici łączące armię z szeregiem spółeczek zagranicznych, które rozwijały te tajne programy zbrojeniowe, współpracowały z Związkiem Sowieckim, no i skończył jak skończył, próbował przechytrzyć Hitlera. Na przełomie 1932 i 1933 roku był przez parę tygodni kanclerzem Rzeszy.
1: Dlatego, ale po to, żeby oddać władzę.
0: Dlatego, właśnie, że po prostu Papen, przywódca, jeden z przywódców konserwatystów, a jednocześnie człowiek służb, prawdopodobnie podwójny agent niemiecko-amerykański.
1: Tacy też byli.
0: Tak, wbił mu nóż w plecy i doprowadził do nowej koalicji rządowej z udziałem Hitlera.
1: No, później, no i w ten sposób wypromował mu drogę.
0: I później Schleicher został wraz z małżonką zastrzelony w trakcie nocy długich noży. Tak. Zresztą ta noc długich noży, no, to była operacja, w ramach której to zabito wielu niewygodnych świadków pierwszych lat Hitlera.
1: Tak, dlatego że Hitler jednak niektórym ludziom zawdzięczał taką ogromną, przede wszystkim SA zawdzięczał, zanim stworzył SS.
0: Douglas Reed, to był taki brytyjski korespondent The Timesa, weteran I wojny światowej. On w takiej bardzo kontrowersyjnej książce, kontrowersyjnej, bo mocno antyżydowskiej, pod nazwą Strategia Syjonu, napisana w lat 50., no, opisywał na przykład to, jak rozmawiał z ludźmi od Rema, jego bliskimi współpracownikami, i oni mu mówili otwarcie, że Hitlera pierwszy raz po prostu spotkali, gdy był jednym z ochroniarzy jednego z bolszewickich komisarzy w tej Republice Rad Bawarskiej. Tam go porwali. On się zgodził po prostu sypać kolegów.
1: Tak, on był podwójnym zdrajcą.
0: Więc w związku z tym no, wciągnęli go na listę płac tego kontrwywiadu wojskowego. Wysłali tam na odpowiednie kursy i posłano go oczywiście...
1: Do knajp, żeby podsłuchiwał i donosił na DAP.
0: Nie, tak. Do DAP wiedzieli dokładnie, co to za partia, no bo sami ją zakładali. Tworzyli, tak. Ona była blisko związana z takim towarzystwem okultystycznym Tule w Monachium.
1: Tak, słynne.
0: Do którego należało też bardzo wielu prominentów III Rzeszy.
1: No tak, bo oni jako ateiści byli niezwykle zabobonni.
0: No tak. Ateiści czy postchrześcijanie bardziej...
1: No tak, bo oczywiście paradoks jest w tym, że albo się jest ateistą, albo nie jest się... I wtedy się nie jest zabobonnym. No albo się jest zabobonnym i się jednak człowiek czegoś boi.
0: No ale wracając jeszcze do kanclerza Rzeszy przyszłego, też byłego. On został wysłany na posiedzenie DAP po to, by ją wspomógł swoim talentem oratorskim.
1: A no to...
0: I skończyło się tak, że przejął partię, zmienił jej nazwę na NSDAP. No i resztę tej historii znamy.
1: Dorzucił ten właśnie czynnik narodowo-socjalistyczny, który miał być połączeniem internacjonalistycznego socjalizmu z narodowym nacjonalizmem.
0: No tego typu poglądy były modne także na Zachodzie wówczas.
1: W Polsce też.
0: Po tym, jak prezydent Wilson w Stanach stracił władzę, wielu takich progresywnych Amerykanów z kręgów przemysłowych i akademickich lamentowało, że straciliśmy okazję do przebudowy Ameryki, że po prostu będziemy w tyle za Włochami, które dużo wielkich rzeczy robią pod zarządów Mussoliniego, czy za Związkiem Sowieckim.
1: No tak, bo wtedy uważano te totalitaryzmy za postępowe.
0: Za postępowe, no. Do dzisiaj też pewne totalitaryzmy się za postępowe uznaje.
1: No to już całkiem inne. Na szczęście świat ich nie uznaje, no ale...
0: Okej, okay, czy to jakaś...
1: Mamy gości, delegacja? Także witamy. Czy mamy zapowiedzieć jakoś, Jakubie?
2: Nie, słuchacze Radia Wnet po prostu przyszli na jeden z naszych patronów i chcieli zobaczyć pana doktora Jabłonkę jak naszego miłośnika największego historii, no i po prostu chcieli zobaczyć studio w środku.
1: No, studio jest ciekawsze od pana Jabłonki. Proszę się przyjrzeć naszemu studiu. Mamy tu gościa, pana Huberta Kozieła, który jest autorem dwóch książek. Na razie trzecia, Demony nazistów, no to o tych, co tajemnice III Rzeszy by chcieli poznać, i Mroczne sekrety II wojny światowej. A to jest mój asystent Artur Zygmuntowicz, który przygotowuje program i przygotowuje również dla nas muzyczną stronę. No, 16:26. Igor Toporowski realizuje, tu go też zapewne, gdyby nie jego pomoc, proszę państwa, nie dalibyśmy sobie radę. Igorze, pora na muzykę. Mamy coś przygotowane? Mamy. Igor daje znać, że będą państwo uszczęśliwieni. Oczywiście muzyka nie będzie do tematu, to nie będzie żadne hajli hajlo, ani coś w tym rodzaju. Muzyka ma nas po prostu troszeczkę rozsłabić, jak to mówią na wschodzie, czyli rozprężyć. Jedziemy.

0: Gawęda historyczna. Prosimy teraz z powrotem Huberta. Arturze, pozwolisz?
1: Oczywiście, że tak.
0: Dziękuję ci. No, on tu kontroluje mnie i zwraca mi uwagę, gdy się mylę. Hubercie, przedstawiasz nam dalej tajemnice II wojny światowej, o których wielu ludzi nie tyle, że nie wie, ile często nie chce wiedzieć.
1: Tak jest chociażby z kwestią wejścia Polski do wojny. Pokutuje taki mit, mocno propagowany chociażby przez Piotra Zechowicza, że to...
0: Tu go nie wspominamy.
1: Lorda Voldemorta, czy jak tak. używając tam zamienia, tak. ale
0: że naszej historii.
1: Że tak. to perfidny Albion wciągnął Polskę głupią do wojny z Niemcami
0: w marcu
1: 1939 roku, dając ustami premiera Neville'a Chamberlaina gwarancję, że nam pomogą. Tymczasem wszelkie źródła wskazują, że polska decyzja o wejściu do wojny z Niemcami zapadła w styczniu 1939 roku podczas narady na Zamku Królewskim z udziałem prezydenta Mościckiego, ministra Beka i marszałka Śmigłego Rydza. I postanowiono wówczas, że będziemy się bić, nawet jeśli nie uda się nam uzyskać wsparcia aliantów zachodnich.
0: Ja tu państwu chcę przypomnieć scenę z jednej z ostatnich narad z marszałkiem Piłsudskim, kiedy rozważano dwa plany. Z i W. Co to znaczy Z? Plan zachodu, czyli napadają nas Niemcy. A co to znaczy W? No plan wschodu, kiedy napadają nas Rosjanie. I w pewnym momencie młody oficer sztabowy zapytał: panie marszałku, ale jak nas napadną jednocześnie z obu stron? Wtedy marszałek walnął pięścią i powiedział: to się będziemy bronić na Placu Saskim. I tak było. Powstańcy się bronili na Placu Saskim.
1: Była taka ciekawa też rozmowa zacytowana w pamiętnikach pułkownika Józefa Szostaka. On był wówczas oficerem sztabu głównego, a później był w komendzie głównej Armii Krajowej.
0: To może on właśnie zapytał?
1: Nie. On wtedy jeszcze w 1935 roku tak wysoko nie był. Był tam gdzieś w pułku szwoleżerów czy ułanów, nie pamiętam dokładnie, ale w swoich bardzo ciekawych wspomnieniach zacytował, jak rozmawiał z pułkownikiem Józefem Jakliczem. To był zastępca szefa sztabu głównego. To było w okolicach mniej więcej w marcu 1939 roku, w okolicach tego dnia, w którym Niemcy zajęli Kłajpedę.
0: Litewski 23 port. Marca, tak.
1: Tak. Jaklicz tak rzucił do Szostaka: to co? Co będzie teraz dalej? No, pójdą na nas pewnie Niemcy, będzie wojna, będziemy się bronić. A pan sobie zdaje sprawę, że dostaniemy od nich w dupę? Tak, ale mamy sojuszników.
0: Powiedz, dostaniemy łupnia.
1: Dostaniemy łupnia, okej, ale już poszło.
0: Bo tu jednak słuchają nas dzieci, no słuchamy.
1: Ale w każdym razie, będziemy mieć sojuszników na zachodzie, którym tą wojnę za nas zakończą, Niemcy to przegrają. Jaklicz mu powiedział: w takim przypadku znajdziemy się w strefie sowieckiej i wyjdzie na... i zajmie nam
0: wiele lat,
1: zanim się stamtąd...
0: Aleśmy wyszli.
1: Eugeniusz Kwiatkowski, wicepremier, ten od gospodarki...
0: Budowniczy,
1: sanacyjny, na wygnaniu w Rumunii, zapisał w 1944 roku w swoim dzienniku: mimo że sytuacja Polski wydawała się beznadziejna wówczas, że pomimo tego wszystkiego, co się wydarzyło, to państwo polskie będzie powoli istniało, niezależnie od ustroju. Tak. Będzie istniało i nie będziemy musieli znów rozpoczynać swojej walki
0: od nowa.
1: Od poziomu legionów i komitetów narodowych.
0: Tak. No i to się w pewnym sensie stało. Utrzymanie państwa jest najważniejszą funkcją narodu.
1: Jakbyśmy stanęli po stronie niemieckiej wówczas, być może byśmy byli teraz w położeniu Ukrainy lub Mołdawii.
0: Ale nie mielibyśmy ziem zachodnich.
1: Tak. Niemcy by się zaczynały pod Częstochową i Mławą.
0: Tak, no i pod Piszem.
1: Chyba, że Rosja już pod Mławą.
0: No, wtedy tam mogłaby być jakaś silezjańska sowiecka republika.
1: Republika, tak.
0: Takie były plany. No, pruską republikę chciano stworzyć też, ale była za mała. I powstał królewiecki obwód.
1: Też Stalin w pewnym momencie, jak przy pułkowniku Berlingu kreślił granice, to całe Prusy do Polski wschodnie dał. ściął Litwy. Wanda Wasilewska oponowała, ale tam mieszkają Litwini. Stali, niczego, nie szkodzi, to się wysiedli.
0: No tak, u niego machnięcie ręki i ludzie jadą na wschód.
1: Tak.
0: No, rzeczywiście tak było, bo polski starosta, komisarz specjalny zjawił się w Królewcu i nawet miał pieczątkę na Königsberg, jak wtedy mówiono.
1: No, wielką zagadką jest więc, dlaczego Stalin zmienił zdanie w pewnym momencie.
0: Nie, nie jest zagadką, dlatego że wtedy granica miała biec Nysą-Kłodzką, czyli Kotlina Kłodzka na pół. I jak przesunięto na Łużycką, to wtedy armia mu doniosła, że musi mieć port niezamarzający, a wszystko powyżej Kłajpedy zamarzało. Przynajmniej okresowo. No i wtedy zaczęto, no to trzeba podzielić się tym okręgiem. Zresztą tam były dwie bitwy napoleońskie, Frydland i Ława, Eylau, Prusische Eylau, no i dwie bitwy I wojny światowej, Rennenkampfa i tam kogoś. Problem polegał na tym, że dosłownie wykreślono linię przy linijce. Ale w kilku miejscach są takie ząbki. No oczywiście wynikały one z terenu, tam jezior, no nie można jezioro tak przeciąć, żeby nie było tam dostępu czy coś, no więc trzeba było dostosować, tam drogi były też, no więc takie powstawały zafalowania, no i powstał dowcip, że Stalin trzymając linijkę właśnie w tym miejscu miał palec, no i taki zrobił. No te inne rzeczy, tajemnica jest, że te wszystkie ząbki są na niekorzyść Polski, no że to są tak zwane sowieckie wgryzy.
1: Ale wracając jeszcze do kwestii naszego wejścia do wojny. Niemcy w 1940 roku opublikowali Białą Księgę Dokumentów z polskiego MSZ, z pałacu Brühla.
0: No bo to przejęli, tak?
1: Tak, spośród tysięcy, których niestety z jakiegoś powodu czy zdrady, czy zaniedbania nie wywieziono, ambasador von Moltke wyselekcjonował ze 20 chyba. One zostały między innymi w języku angielskim opublikowane.
0: To chodziło o zrażenie Polaków do aliantów.
1: To chodziło też o nastawienie odpowiednio amerykańskiej opinii publicznej wobec wojny, no bo to było...
0: Powstrzymanie Ameryki od tego.
1: Znaczy, wydawnictwo nowojorskie tej Białej Księgi można w necie, w czeluściach netu znaleźć, ściągnąć, zapoznać się z tym. Z polskich historyków no niemal wszyscy udają, że tych dokumentów nie ma.
0: Ale to znaczy co, że wiedzą, że są?
1: Bo na przykład Adam Tuze, w swojej brytyjski historyk gospodarczy zajmujący się tym okresem, w swojej Cenie zniszczenia, monumentalnym dziele, bardzo ciekawym, no stwierdził, że po prostu jak Hitler zapoznał się z tymi dokumentami, to był przekonany, że Polska weszła do wojny w wyniku intrygi Bernarda Barucha, wysokiej rangi amerykańskiego urzędnika, przemysłowca, takiej szarej eminencji. No ale no... To przekonanie mogło oczywiście z różnych tam antysemickich obsesji Hitlera wynikać, bo w dokumentach nie ma nic tam takiego wprost powiedzianego. Tylko jest wiele bardzo ciekawych depesz dotyczących szukania przez Polskę sojuszników w Stanach Zjednoczonych. Jednym z ludzi występujących w tym jest ambasador William Bullitt. Ambasador amerykański najpierw w Moskwie, później w Paryżu. Szara eminencja amerykańskiej dyplomacji, bardzo inteligentny człowiek. On w 1938 roku na jesieni rozmawiał z ambasadorem Potockim, polskim szefem polskiej placówki w Waszyngtonie. Kim był Potocki? No to był brat ordynata Łańcuta. Ten ordynat Łańcuta, jak przyjeżdżał do Londynu, to król i królowa Anglii prosili go do siebie na śniadanie. Bo traktowali jak równego.
0: Tak, Alfred sobie. Potocki, tak. Polski dyplomata.
1: Tak, ale po prostu ambasador Jerzy Potocki z Waszyngtonu. On tam prowadzi rozmowę z Bullittem, gdzie Bullitt mu mówi, że w 1939 roku spodziewamy się wojny w Europie, która potrwa 6 lat. Amerykanie gdzieś tak przystąpią po 2-3 latach mniej więcej, po to, by tą wojnę zakończyć.
0: Co za precyzja.
1: I wojna skończy się podziałem Europy między Stany Zjednoczone a Sowietów. podziałem stref wpływów. Tam jest, w tych dokumentach jest mowa, jak na przykład Bulit swoją machinę nacisków uruchamiał i we Francji, i w Wielkiej Brytanii. W te naciski w Wielkiej Brytanii był zaangażowany też ambasador Joe Kennedy, o którym historiografia powszechnie twierdzi, że był antybrytyjski i proniemiecki, a to nie do końca tak było.
0: Nie, jako Irlandczyk. Od razu powiedzmy Joseph
1: Kennedy. Tak. Jego syn, chyba Robert.
0: Robert jest młodszy. Starszy. Joseph Junior zginie później w eksplozji bomby, którą miał zrzucić na Niemcy.
1: Chyba albo Robert, albo JFK, no mam to w książce.
0: Czyli John Fitzgerald.
1: John Fitzgerald, zapisane, latem 1939 roku odwiedził Polskę. Zostawił, coś tam napisał, reportaż o tym, ale no, syn ambasadora amerykańskiego, przedstawiciela wpływowego rodu, odwiedza wówczas Polskę.
0: No, pamiętajmy, to był świeżo wpływowy ród, ponieważ no, wywodził się z biedoty jednak.
1: Tak, który zrobił pieniądze na prohibicji,
0: oczywiście,
1: nie tylko.
0: Na produkcji wspaniałej, ale, irlandzkiej.
1: Ale trząsł wówczas Hollywood chociażby.
0: Tak, oczywiście.
1: Są, w każdym razie, no, ambasador Potocki przyznał później, ta rozmowa się odbyła, ale tych dokumentów nie mogę tak oficjalnie autoryzować, stwierdzić, czy to jest prawdziwe, czy nie. I no, z polskich historyków jako jedyny opisał to świętej pamięci Dariusz Baliszewski.
0: O, proszę, no. Wybitna postać, bo...
1: Miałem okazję poznać jeszcze. Tak.
0: On przede wszystkim w telewizji wiele rzeczy poruszał. No, ale Karaszewicza Tokarzyskiego.
1: Ale pozostali historycy akademiccy, no, udają, że...
0: No nie mają funduszy na pobyt w Bibliotece Kongresu.
1: No mogą sobie ściągnąć te dokumenty
0: w PDF-ie
1: z netu.
0: Prawie całą bibliotekę, to prawda.
1: Tak.
0: Też to robiłem, tak.
1: No więc to jest jedna z tajemnic.
0: Gdzie byś widział główną przyczynę, że Niemcy mimo wszystko szarpnęli się na wojnę z aliantami? Bo to, że Polskę napadli to i mieli na to ochotę, no to już Stresemann miał taką ochotę w 25.
1: A Hitler wręcz przez parę lat starał się normalizować stosunki z Polską.
0: Tak, i bardzo dobry miał na przekór Weimarskiej Republice, która była antypolska. No, Polacy widzieli w faszystach raczej ludzi skłonnych się dogadać z nami.
1: Tak, no, nawet ta ideologia wywoływała pewne sympatie w różnych kręgach.
0: No tak.
1: Ówcześnie. Więc to się...
0: No pamiętajmy jednak...
1: 1 maja w Warszawie na przykład malutka, ale Partia Narodowych Socjalistów Polskich demonstrowała.
0: Otóż to, ale pamiętajmy o jednym, że wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że się takie zło wylęknie. Tutaj jest pewna obrona konieczna. Nelly Liebenstein, która kręciła filmy hitlerowskie.
1: Liebenstein,
0: oczywiście. Która powiedziała, że wtedy jeszcze faszyzm nie był zbrodniczy. Był pochwałą życia i to mi się podobało. Ale kiedy zaczął być...
1: Wybitny polski pisarz Piłsudczykowski, Ferdynand Gettel, napisał, że w tamtych czasach, no w drugiej połowie lat 30., że jedna powiatowa czerezwyczajka sowiecka zabiła więcej ludzi niż cały faszyzm.
0: Tak.
1: I wtedy to była prawda.
0: Komunizm był zbrodniczy z istoty, chciał być taki, a faszyzm był jakby wymienny z pewną ideologią.
1: To znaczy, amerykański współczesny taki autor, publicysta Jonah Goldberg, on napisał taką książkę, którą w Polsce wydano pod dosyć niefortunnym tytułem Lewicowy faszyzm, bo to jest liberal faszyzm po angielsku, liberalny faszyzm bardziej.
0: Czyli lewicowy wtedy.
1: Tak. No, książkę, no, w której wskazywał na pewne podobieństwa między tym, co Wilson próbował wprowadzać, co Franklin D. Roosevelt i JFK też. I fascynacje. No, pewne takie elementy faszystowskie, no dosyć otwarte czasem. No, jeden z generałów, który New Deal wprowadzał, no to rozdawał włoską faszystowską faszystowską broszurę po prostu.
0: Pamiętajmy, faszyzm włoski nie był zbrodniczy.
1: Nie był zbrodniczy.
0: W ogóle nie miał pojęcia i nie zamierzał mieć cokolwiek z antysemityzmem.
1: Jonach, do pewnego czasu. Jonach Goldberg stwierdził, że faszyzm to taki ustrój, który wydobywa z każdego narodu takie skrajne, ale prawdziwe jego cechy. Więc inaczej się on funkcjonował w Stanach Zjednoczonych, inaczej w Niemczech, inaczej we Włoszech.
0: A nasz faszyzm był antyniemiecki.
1: Tak, no w dwóch odmianach. Ozonowej i ONR-owskiej.
0: Nie, nie, no ozon to jednak nie jest faszyzm.
1: Znaczy były pewne próby.
0: Tutaj słusznie mówisz, że w dwóch odmianach, bo ONR funkcjonował jako ABC.
1: I RNR, taka, falanga.
0: Tak, i falanga. ABC było intelektualne i było, powiedzmy, no to jednak nie było faszyzmem w pełnym tego w to słowa wydaniu, aczkolwiek akceptowało pewne jego cechy, a falanga wzorowała się po prostu na Mussolini. No, to jakbyś wskazał taką fundamentalną sprężynę II wojny światowej? Czy tak przez przypadek wybuchła, czy tam jednak ktoś sterował? Że za wcześnie wybuchła, to nawet Niemcy mówią.
1: Fundamentalną sprężyną było to, że Hitler za bardzo chciał się pospieszyć stworzenie wspólnej europejskiej wspólnoty gospodarczej, przestrzeni gospodarczej, no która miała być konkurencją dla Stanów Zjednoczonych.
0: Czyli to co dziś.
1: On po prostu zauważył, no tak, Amerykanina nawet takiego biednego stać na samochód. Przypominam, że jak Grona Gniewu, film, według prozy Steinbecka, puszczano w Związku Sowieckim, no to po pewnym czasie wstrzymano.
0: Bo tam każdy miał samochód.
1: Każdy miał samochód. Największy biedak żył w dużo większym standardzie niż inteligent moskiewski.
0: Tak, Więc... Na przede wszystkim poczucie wolności. Tam można było sobie pojechać, gdzie się chciało, a tu w Rosji. No, na ogródek nawet trzeba było mieć
1: Hitler, zafascynowany postacią swojego wczesnego sponsora Henry'ego Forda, dostrzegał prawidłowo źródła potęgi amerykańskiej gospodarczej. To, że stanowi, że cały kraj stanowi ogromny rynek konsumencki, w którym opłaca się produkować masowo. Otóż dobra konsumpcyjne.
0: I wtedy można podnieść płace robotnikom, bo kupią to, co wyprodukują.
1: A Niemcy uznawał po prostu za rynek zbyt mały. No kraj przechodził przez dwa potężne kryzysy gospodarcze.
0: No ale 60 milionów to nie jest mało.
1: No, tak, nawet po przejęciu Austrii, ale mimo wszystko, no kraj był... Pierwszą wojnę światową przegrał w dużej mierze ze względów gospodarczych. Ze względu na swoje zacofanie finansowe.
0: No i blokadę oczywiście.
1: I no sami sobie dużo też krzywdy robili swoją chaotyczną polityką.
0: Przy tym zachłanność, no gdyby się nie rozpędzili na tym wschodnim froncie, gdzie się przecież rozpełźli aż po Kaukaz, tak, to może by starczyło tych dywizji na zachodnim.
1: Później mieli hiperinflację. No, tak. Zakończoną i chaos społeczny. Podnieśli się między innymi dzięki rzece ogromnej amerykańskich kredytów, którą wykorzystali no raz na budowę takich koncernów jak IG Farben. Dwa na dziką konsumpcję. No szalony Berlin lat 20.
0: Tak, szalejący.
1: Takie Las Vegas, tyle że ekspresjonistyczne. I później, jak zaczął się wielki kryzys, rzeka pieniądza, rzeka kredytu się odwróciła, zaczęły padać im banki,
0: no
1: bezrobocie masowe, kryzys. Nawet Tuze to fajnie opisuje, że w międzywojniu na niemieckiej wsi panowała bieda. To się aż tak bardzo nie różniło od polskiej wsi. Nawet areały upraw, znaczy średnia wielkość gospodarstw, no, była podobna jak w centralnej Polsce, w dużej części Niemiec.
0: Tak, no a wielokrotnie niższa niż Wielkopolsce, która w ogóle wyprzedziła, była najlepszą gospodarką
1: regionalną. Była też za czasów Kaisera traktowana jako rolnicze zaplecze.
0: Ale przewidywano jego kolonizację i tak dalej, w związku z tym nie ograniczano jego rozwoju gospodarczego. Tak. I ci Polacy byli tam po prostu gospodarczo silni.
1: Więc no, Hitler przekalkulował z wojną.
0: To już wiemy.
1: Gdyby po prostu wykazał się większą wstrzemięźliwością, chociażby po zajęciu Sudetów, No, ale... odczekał trochę. Dogadał się z Polską. Nie stawiał po prostu kwestii Gdańska, autostrady i paktu antykominternowskiego. Zachował sobie chociażby neutralność Polski, a rozprawił się z Francją.
0: Ale widzisz, nie wiem czy wiesz, ale zadziałał tam mechanizm zemsty i obrażonej dumy, które zawsze się źle kończy w polityce. Polityk powinien być przede wszystkim odporny na własne uczucia i nigdy nie dać się zwieść. Coś lubię, nie lubię, to nie ma prawa, no, u niego miało.
1: Niemcy to strasznie emocjonalny naród.
0: Nie powiedziałbym. No. Dla Polaków oni są przede wszystkim muzycznie tępi, chociaż oczywiście mieli bardzo dużo wspaniałych muzyków. O czym mówię? Otóż zabór ziem sudeckich, czyli tak zwanych niemieckich, chociaż one nie należały do państwa niemieckiego, tylko zawsze były królestwem.
1: Austrii.
0: Nie, do Królestwa Czech. A Królestwo Czech dopiero do Austrii. To jest taka piramidka. I nagle to wszystko uproszczono i zajmując owe tereny, Polska miała wcześniej umowę z Czechami, że o równouprawnieniu ludności polskiej w Czechach z niemiecką. Że natychmiast Polacy dostają to, co dostają Niemcy. Bo wcześniej wyglądało tak, że Hitler tupnął nogą i Czesi tutaj dali szkolnictwo, tutaj pozwolili po niemiecku już tam uruchamiać zebrania na przykład i tak dalej. No w ogóle mnóstwo takich ulg, a Polacy nie. Polacy, pamiętajmy, 150 tysięcy na Zaolsiu. I kiedy nagle Czesi podpisali, że muszą oddać tereny, gdzie mówi się po niemiecku, to Polacy powiedzieli, no sorry, to teraz rozciągnijcie tą umowę, wykonajcie umowę praską. Czyli Polacy też mają do tego prawo. No, Czesi długi czas nie chcieli tego uznać. W końcu się skończyło ultimatum, ale w trakcie zajmowania tych terenów sami Czesi się zorientowali, że od drugiej strony wkraczają Niemcy. A właściwie Zielone Ludziki S.A. I zawiadomili Polaków, że w Boguminie to już siedzi cały oddział takich dzikich, którzy przepłynęli nocą Odrę. I przewieźli Czesi swoimi samochodami Legion Zaolziański, przecież wrogi Czechom początkowo. Pojednali się z nimi, przewieźli. No i ci nasi chłopcy następnej nocy cały ten oddział S.A. wystrzelali. I niedobitki uciekły. I podobno to bardzo wpieniło Hitlera, który w tym momencie zaakceptował Fall Weiss, czyli plan ataku na Polskę.
1: No to jednak było, ostatecznie było
0: to jest skrót. Parę
1: miesięcy różnicy, ale...
0: Tak. No nie, Fall Weiss wchodzi już przecież w listopad.
1: Wiosną 39.
0: Wiosną to już wchodzi w fazę realizacji, ale decyzja, żeby się do niego przygotować, to jest już grudzień. Także w tym momencie mamy takie powiązanie trochę, że pytasz, dlaczego było? Dlatego, że to było łańcuchowa reakcja już leciała.
1: Jeszcze,
0: ląd się zapalił w 38.
1: Jeszcze w lipcu, powiedzmy, można było tego wszystkiego uniknąć.
0: 39,
1: dlatego, że na jednej z konferencji po prostu ekonomicznych przedstawiciel rządu brytyjskiego, premiera Chamberlaina, złożył Niemcom bardzo hojną propozycję, że zorganizują wsparcie finansowe do przestawienia gospodarki niemieckiej z powrotem na tory pokojowe. Tej rozpędzonej produkcji, tak, że można było
0: trochę rozbroić, ale za to podnieść poziom ogólny.
1: Podnieść poziom, nie rozpoczynać wojny. I
0: no
1: to
0: ale
1: była...
0: prędzej czy później wojna i tak by była. To po co ich dozbrajać?
1: Ale propozycja upadła, ale Niemcy mogli się tego trzymać i mieć do dzisiaj i Austrii, i Sudety.
0: No i ostatnie pytanie, przedostatnie pytanie, Hubercie. Powiedz, co by było, gdyby Niemcy wygrali? Gawarilimy by na germańską jesykie.
1: Możliwe. Ich plany przewidywały przecież nawet deportację na Syberię Łotyszy.
0: Narodu,
1: który dostarczał im tych ludzi do tych batalionów policyjnych rozstrzeliwujących Żydów.
0: Więc tak, to się... Słynne oddziały pomocnicze, tak jak Saugumma litewska niestety. Pamiętajmy, nigdy do takiego poziomu nawet ta granatowa nie zeszła. Połowa granatowych była w konspiracji.
1: Dokładnie.
0: A druga połowa była pilnowana przez tą pierwszą połowę. Także nieliczni się rzeczywiście wyłamali, tak jak wiesz, sierżant Kos czy Łoś, który wydał rodzinę Ulmów, ale to były wyjątki od reguły, a nie regułą. No i puenta. Jak to się stało, żeśmy uniknęli w Europie faszyzmu? czy byliśmy na niego skazani, czy trzeba było jakiegoś cudu, żeby to wszystko się jednak nie stało faktem.
1: Zbieg okoliczności idących, ale no...
0: Słusznie.
1: Zderzenie rozpędzonych machin.
0: Tak.
1: Dużo większym cudem jest, że uniknęliśmy komunizmu.
0: To jest też ważne. No, w końcu, że jednak żeśmy wylądowali w strefie drugiej.
1: Tak.
0: Pierwsza strefa to oczywiście była tak zwana zneutralizowana przez Sowietów, czyli Austria, Szwecja i Finlandia. Znaczy sfinlandyzowana. No to odpowiem ci w takim razie, no nie ma cudów, są tylko znaki. Nie ma przypadków.
1: No, Hitler też wierzył w opatrzność.
0: Tak, tylko
1: ale inaczej ją rozumiał.
0: Chyba ogoniastą, tak. Mhm. I z dużymi rogami, jak to dzieci sobie wyobrażają. Diabła i okolice. Natomiast no, dzieci wyczuwają te regiony. Dorośli niektórzy też. Stąd mamy poetów, stąd mamy bardów, stąd mamy ludzi sumienia. Jeszcze ci nie dziękuję, bo mamy 5 minut. Chciałbym cię w takim razie zapytać, czym zajmujesz się w trzeciej ze swoich książek, a już będziesz miał wtedy trylogię, a właściwie tryptyk.
1: Tak, Tajne pieniądze nazistów opisują tak, z jednej strony historię gospodarczą Niemiec od końcówki I wojny światowej,
0: czyli Schwindel.
1: Jak to się stało? Kto finansował NSDAP? To za pomocą jakiej polityki gospodarczej zbudowali ze swojego kraju potęgę zdolną do podboju dużej części Europy? Mm-hmm. No to też z bardzo aktualnymi treściami, moim zdaniem. Dużą część książki zajmuje kwestia grabieży Europy i eksploatacji gospodarczej.
0: No przede wszystkim złota z banków wszystkich.
1: Jest ciekawy rozdział o korupcji wojennej, no, która była także w służbie naszego podziemia chociażby.
0: A no widzicie państwo.
1: Bardzo nam pomagała. Czyli jedną rodzinną historię tam opisałem, ale...
0: Mm-hmm. I to też były pieniądze nazistów?
1: No, łapówka dla urzędnika, który w pewnym kościele gotyckim na prowincji kieleckiej miał za zadanie zarekwirować wielki dzwon gotycki, a dostał po prostu taki mały dzwoneczek, sygnaturkę i wpisał do dokumentów, że
0: to jest ten dzwon.
1: Że to jest ten dzwon.
0: No to...
1: Więc to tak było. Ale i ostatnią część książki zajmuje kwestię ucieczki z łupem.
0: Aha.
1: Czyli też te machinacje dotyczące powstania warszawskiego, prawdziwych okoliczności jego wybuchu, całej tej gry, operacji Market Garden, uczyszczenia Skaldy, ucieczki także Marcina Bormana, jego losów powojennych.
0: Jak wiemy już teraz, tak, że wcale nie zginął, musiał się poddać Rosjanom, no i gdzieś się przechował.
1: Generał Ollendorf, który był dowódcą, był szefem wywiadu wewnętrznego, krajowego SD, stwierdził w Norymberdze, że po prostu załoga bunkra Hitlera,
0: tak,
1: z Bormanem na czele porozumiała się z dowódcą pobliskiego sowieckiego posterunku, który ich puścił dalej.
0: Tak, który ich przepuścił, dotarł gdzieś tam daleko. No a po latach przywieziono jego zwłoki, które miały plomby z lat 50., 60.
1: I były i pochowano... oblepione czerwoną ziemią, która w Berlinie nie występuje, ale za to
0: jest
1: na cmentarzu w paragwajskiej miejscowości Ita, gdzie ponoć Bormana w 59. zakopano.
0: No, więc właśnie, widzicie państwo, sięgnęliśmy aż Paragwaju.
1: Tak.
0: Za chwileczkę będziemy musieli oddać już mikrofon. Więc dziękuję ci szalenie. Dziękuję ci również, Arturze. Ty przygotowujesz nam tutaj stronę muzyczną. Nie będziemy mogli uruchomić muzyki, ale ja mam dla państwa ciąg dalszy kalendarium, którego nie udało mi się. Tutaj utknęliśmy na Joannie d'Arc i słusznie. Otóż w błyskawicznym tempie, Hubercie, posłuchasz, w 70 roku w oblężeniu Jerozolimy Rzymianie przełamali tak zwany drugi mur i dotarli do świątyni Salomona. Ostatecznie Jerozolima padnie 26 września 70 roku. W 526 roku naszej ery miało miejsce wielkie trzęsienie ziemi w Macedonii. Zrównało z ziemią Ochrydę i parę innych miast. Po tym trzęsieniu ziemi weszli tam protobułgarzy i zaczęli mieszkać Słowianie. Właśnie trzęsienie ziemi a w 826 podzielono się Karolingami. Karol Łysy zajął Lotar, Karol Łysy i Pepin Młodszy dostał Akwitanię. W 1087 Konrad II Salicki został królem Niemiec, koronowany w Akwizgranie, a w 1213 roku flota angielska rozgromiła francuską w porcie pod Damme w Flamandii. Zdobyto aż 100 okrętów, które potem częściowo spalono. W 1232, bardzo wcześnie, kanonizowano Antoniego z Padwy. Została ogłoszona kanonizacja przez papieża Grzegorza IX. Dodam tylko, że słyszałem na własne oczy, jak pewien pan demonstrował, a oto jest posąg świętego Antoniego Paderewskiego. Też taki był. W 1416, mówiliśmy, spalony został w Konstancji Hieronim z Pragi, a później 431 Jean d'Arc. Wielka bitwa pod Lipanami 1434. I dodajmy tu od razu, bo tak powiem, nieco w innym miejscu mam przywilej jedliński. Oczywiście 1431. Neminem captivabimus sine iure dictu. Nie będziemy więzić nikogo bez wyroku sądowego. Oż gdyby to dzisiaj obowiązywało, prawda? Byłoby to niezwykle ważne. Dodamy, że w 1137 roku, trochę wcześniej, w Kłodzku Bolesław III Krzywousty z Sobisławem I Przemyślidą zawarli pokój polsko-czeski. Dodajmy tylko, że Kłodzko chyba wtedy należało do Czech. Albo było pograniczem. No, to tak przechodziło z rąk do rąk. Pamiętajmy, Kłosko, czyli Kladis, to jest dawny obóz rzymski. To jest jedyne miejsce, gdzie był cesarz. Cesarz Marek Aureliusz. No i najważniejsza data tego okresu, drodzy państwo, no bez niej to w ogóle nie ma. 1505 rok, 30 maj. Nihil novi sine nobis. Nic nowego bez nas. Właściwie konstytucja pierwszej Rzeczpospolitej. Oraz uchwalono status łaskiego, czyli zbiór wszystkich praw od czasów najdawniejszych, jeszcze statutów Chrobrego, statutów wiślickich i piotrkowskich, aż do zawarcia, aż do 1505 roku. W 1649 roku, w drugim roku swego panowania, Jan II, Kazimierz mu było, Waza poślubił Ludwikę Marię Gonzagę. Tak naprawdę nazywała się Maria, ale że w Polsce imię Marii przysługiwało jedynie Marii Pannie, więc jej przy koronacji zamieniono kolejność. Zmarła w Warszawie w 1667 roku jako podwójna królowa, żona zarówno wcześniej Władysława IV przez 3 lata, a gdy ten zmarł, a pieniędzy nie było, bo przyjechała do nas z 700 tysiącami solidów. A solid to taka solidna moneta, głównie srebrna, 30 gram chyba, no to chyba było kilkanaście ton. Te 700 tysięcy, za które Władysław IV chciał wypowiedzieć wojnę Tatarom, zdobyć Krym i pójść na Konstantynopol. No niestety zamiast tego szlachta mu to zablokowała i wtedy eksplodował tym prochem, tymi armatami, tymi ręcami, jak mówią kształceni w polskim języku.

podróż do Teksasu i z powrotem. No, ślady jego uzbrojenia, a głównie hełm, przechowywali Indianie jeszcze do XIX wieku. Odnaleziono gdzieś w Minnesocie nad jakimś jeziorem. No, a w 1563, w czasie I wojny północnej, Szwedzi pod Bornholmem rozgromili Duńczyków. I jesteśmy już bliziutko, bo w 1784 Anglia z Holandią zawarły pokój paryski, kiedy to Holandia musiała oddać wiele kolonii Anglikom, a w 1796 pierwszą koalicję przeciwko Francji rozgromiono pod Borghetto we Włoszech. W 1801 roku wyruszyła ekspedycja badawcza francuskiego komandora Boudina i odkryła przylądek naturalistów. Naturalist Cape, zachodni, najdalszy punkt Australii. W 1805 roku kozacy dońscy założyli swoją nową stolicę Nowoczerkask, a w 1814 książę Honoriusz IV Grimaldi ogłosił się księciem Monako. I zawarto tego dnia, również 30 maja, pierwszy pokój paryski z szóstą koalicją w pokonaną Francję, kiedy Napoleon został zesłany na Elbę. Drugi pokój będzie oczywiście po Waterloo. W 1832 wykopano kanał z Ontario do Wielkich Jezior, zwany kanałem Ottawa-Kingston. W 1835 roku spłonął prawie całkowicie Mińsk litewski, zwany dzisiaj białoruskim. A w 1848, w czasie wojny, w czasie wiosny ludów, pierwsze zwycięstwo odniósł Piemont pod Goito, czy Gajato, nad okupującym Lombardię Austrią. Później niestety dwie bitwy przegrał pod Nowarą. W 1854, a jeszcze w Wielkiej Brytanii założono, jakby to powiedzieć, konsorcjum Prudential, ubezpieczeniową firmę, która istnieje do dziś. I najwyższy budynek, słynną naszą pastę, właśnie nazywano Prudencjalem, a właściwie również nasz hotel Warszawa. To był Prudencjal, przepraszam, tak. W 1854 powstało autonomiczne terytorium Kansas i Nebraska. To na zachód od Mississippi. W 1859 w wojnie francusko-austriackiej pod Palestro rozgromiono Austrię. Dwudniowej bitwie. W 1866 roku w Pradze odbyła się premiera sprzedanej narzeczonej Bedřicha Smetany, a w 1876, bardzo ważna data, tutaj podkreślam, inne są po prostu towarzyszące, wydany został edykt emski, uczczony zresztą przez Ukraińców, antyukraiński dokument o zwalczaniu narzecza małorosyjskiego. Nie wolno było drukować, uczyć w szkole i publicznie mówić tym językiem. W tym samym czasie na terenie Królestwa Polskiego rozpoczęło się prześladowanie, straszliwe zresztą prześladowanie unitów, którym zabroniono wyznawanie łączności z Rzymem. W 1913 roku w Londynie tego dnia podpisano pokój kończący pierwszą wojnę bałkańską, klęskę Turcji. W 1918 roku bolszewicy założyli Kubańsko-Czarnomorską Republikę Sowiecką, której oczywiście śladu potem nie zostało, nawet nie przekształcono jej w autonomiczną. W 1922 odsłonięto mauzoleum Lincolna, imponujące w Waszyngtonie. A w Chinach powstał ruch 30 maja, studencko-robotniczy, zapowiedź narodowych przemian. W 1941 roku niemieccy spadochroniarze opanowali Kretę. A w 1942 1000 bombowców RAF-u zrównało z ziemią kolonię, oszczędzając jedynie katedrę. Sowieci założyli sztab ruchu partyzanckiego. W 1950 roku Sowieci w Wilnie wysadzili trzy krzyże Wiwulskiego, zbudowane w 1916 roku, mimo że z betonu potężne wyleciały w powietrze. W 1967 ogłosiła secesję Biafra. W 1968 wysadzono w powietrze kościół świętego Pawła w Lipsku, w Enerdowie, a w 1969 konstytucja otrzymał Gibraltar i stał się niepodległym, złączonym z koroną, częścią korony brytyjskiej. Dziękuję Państwu za uwagę. Jesteśmy już trochę

0: trochę po czasie. Także życzę Państwu wszystkiego najlepszego.
1: Gawęda historyczna.
2: Reklama.
3: 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
4: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
5: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
4: Patronem medialnym jest
6: Radio Wnet.
4: Wydawcą jest
6: Radio Wnet.
4: Kupując płytę umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
7: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
8: Gen Wolności.
9: Młodzież w walce z komuną.
10: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
11: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
12: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
2: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Jak trudno wstać, skoro świt, niedzielny świt. Jak dobrze wstać, skoro świt. Jak dobrze wstać, skoro wnet. I spotkać się z Bogiem Jezusem, Duchem Świętym, Maryją i tymi, którzy ich kochają. W każdą niedzielę o 8 rano. Zaprasza Magdalena Woźniak.
15: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie w reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
16: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
13: To była autopromocja.
17: Radio Wnet, więcej niż radio. No i nadal obchodzimy nasze urodziny. Właśnie przed chwilą pani profesor Agata Sapieha przyszła do radia i za chwilę będziemy mieli koncert. I uznamy, że ten koncert jest finałem antenowym naszych urodzin, tylko poczekamy, aż to wszystko się stanie. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Wszystkim Państwu, którzy trzymają za nas kciuki, którzy teraz słuchają radia. Jesteśmy razem z Państwem i bardzo się cieszymy z tego powodu. Bardzo dużo osób przyszło. To wchodzą teraz, tak, zapraszam. Wchodzą muzycy, ale chciałem powiedzieć, wchodzą teraz instrumenty, a nawet nie umiem ich wszystkich ponazywać. To są skrzypce, tak mi się wydaje. To jest coś, co udaje. Pani profesor, proszę bardzo. Albo nie, tu, z tej strony. Tu będzie dobrze, tu będzie lepiej, bo będziemy widzieć, a ja będę miał do was prośbę, bo tu są kamery, to żebyście byli w tych kamerach, to musicie trochę w tą stronę, ja się przesunę. Wielka albo mała improwizacja, to jest telefon komórkowy, proszę pani. Tak? Dobrze mówię? No to dobrze, to tak.
18: A
17: to jest żółta łódź podwodna, bo na pewno państwo młodzi, chyba że pani profesor was do tego namówiła i od czasu do czasu słuchacie Radia Wnet albo przynajmniej wiecie, że to radio istnieje, to jest żółta łódź podwodna, tak? Bo jest symbolem radia. To jest żyrafa, to jest drugi symbol radia. To jest palma, która jest tutaj od wczoraj. Jutro tutaj pojawi się papuga, która będzie zapowiadać godziny. Mamy taką tresowaną papugę, którą teraz przywożą nam z Gany. Nie wiem, czy zna pani takie papugi, które potrafią powiedzieć, która jest godzina. Pani zna? Dzień dobry pani. Pani profesor.
19: Dyplomantka Weronika Kurpiel.
17: Brawo.
19: Tak. Gracjana Huk i Jan Markowski. To jest gość z Katowic. Wspaniały współpracujący. A to jest pan dyrektor, założyciel Radia Wnet. To jest skarb polski i światowy.
17: Dobrze. Tu same skarby są w takim razie w studio. Pani profesor też jest skarbem. Jest skarbem, jest prawdziwym skarbem narodowym. Tylko powiedz mi, ta gitara to do czego służy? Tak, do mikrofonu trzeba niestety. Tak.
20: Oczywiście. To jest, ten instrument, który mam tutaj ze sobą, jest to teorba, jest to rodzaj lutni. z dodatkowymi strunami basowymi. Jest to instrument właściwie idealny do akompaniowania i taka też moja...
17: Jeszcze raz, jak się nazywa?
20: Teorba.
17: Teorba. Kto wymyślił taką teorbę?
20: Taką teorbę wymyślili Włosi.
17: Dawno
20: na
17: temu.
20: Na przełomie XVI-XVII wieku. Modyfikując lutnie basowe i dokładając stopniowo kolejne struny w dużym skrócie, aż powstał taki 14-strunowy basowy instrument.
17: To można na nim rzeczywiście, a można za pomocą smyczka grać na nim?
20: Tak.
17: Też
20: ale
17: można?
20: Raczej nie barokowe rzeczy, tylko...
17: A będziemy teraz, panie profesor, proszę nas wprowadzić w atmosferę teraz. Czego będziemy słuchać?
19: Posłuchamy pięknie zagranej przed chwilą na koncercie, niestety tylko jednej części ze względu na czas antenowy, sonaty Corellego, którą szykuje młodzież utalentowana bardzo do dyplomu obecnej tu Weroniki Kurpiel z Gracjaną i Janem, którzy będą realizować basso continuo. Arcangelo Corelli, to tylko powiem, że już praw autorskich się nie będzie domagać, bo 1653-1713. Wielka postać i wydawany mnóstwo razy, mnóstwo dekad i już setek lat. Genialny skrzypek. On też napisał słynne koncerto na Boże Narodzenie. Ale to jest najbardziej znane. Natomiast sonaty, które są na skrzypce solo violone o cembalo, czyli violone z basowym instrumentem i z klawesynem, ale można to basso continuo realizować właśnie na tym przepięknym instrumencie, na teorbie, co Janek fantastycznie realizuje, i na violoncelli. Tutaj będzie adagio, więc ja polecam takie zamyślenie się i taką słodycz dźwięku, dużo improwizacji, które Weronika nam zaproponuje, no i muszą za nią podążać koledzy, jak będzie improwizować.
17: Bardzo to jest piękne i za chwilę usłyszymy, ale tą teorbę samą można usłyszeć teraz przez chwilkę?
20: Jasne,
17: teorba.
20: Oczywiście.
17: Teorba, na którym jesteś roku?
20: Obecnie na drugim roku studiów licencjackich na Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach.
17: I już umiesz grać na 14 strunach?
20: Może dodam też, że jestem również na piątym roku studiów z gitary klasycznej, więc nie jest to tak, że od tego instrumentu zaczynałem.
17: Czyli w sumie jesteś na siódmym roku.
20: Można tak powiedzieć.
17: No dobrze, to student siódmego roku.
19: Boska liczba.
17: No dobrze, tak to chwilkę. Mała, krótka improwizacja.
20: Oczywiście.
17: Yellow Submarine. A nie ma tego w rozkładzie?
20: No może nie na takim barokowym instrumencie, może nie wiem, czy to lepiej. Może zagram jednak coś
17: barokowego. Dobra, bardzo prosimy.
19: Prosimy.

0: pani profesor, jaki stopień?
1: 6+.
0: Brawo, brawo. Czyli zaliczone. Ale dlaczego muzyka barokowa? Co w niej pięknego jest, proszę pani?
2: Dużo rzeczy jest w niej pięknych. Bo ogólnie nie rozdzielam
0: muzyk na czasy.
2: Na piękne i niepiękne. Uważam, że wszystkie są jakoś piękne i można to piękno odnaleźć.
0: Ale jest pani piękna, że jest pani piękna, to prawda. Jest pani pewna, że można odnaleźć w każdej muzyce coś pięknego?
2: Może nie pięknego, ale każda muzyka ma w sobie jakąś wartość.
0: No dobrze, mamy wartość, czyli pani jest tutaj główna dowodząca.
3: Nie chcę się tak wychwalać, ale...
0: Ale tak, nie, to proszę się nie wychwalać, tylko powiedzieć, że tak jest.
3: No dobrze, tak jest.
0: No dobrze, czyli pani będzie dowodzić, to jeszcze raz powiedzmy, dowodzić czym i kim, tak. I co, i po co to wszystko, proszę pani, jest.
3: Tak, no obecnie przygotowuję się do mojego dyplomu i nie gram go sama, tylko oczywiście z grupą i zespołem, który mnie bardzo wspomaga i tworzymy to wszystko razem, bez nich nie zagrałabym tego sama. No i tak, jest wiolonczela, jest teorba, jeszcze są zaplanowane dwoje skrzypiec i altówka.
1: Puzony,
3: dwa. Klawesyn, drugi klawesyn i pozytyw, także to jest duża zgraja ludzi.
1: Tak, a nie dlatego Weronika by nie mogła grać sama, żeby nie dała rady. Dałaby rady, ale zinstrumentowano to na wiele instrumentów i skomponowano na wiele instrumentów i byłoby troszkę bladziej. Natomiast Weronika umie świetnie dowodzić już. Ja się cieszę, bo po 5 latach pracy już nie jest tak, że się boi dowodzić, a dowodzi.
0: Ale dziękuję. To pani profesor pracowała nad dowodzeniem?
3: Oj, tak.
0: A pani profesor potrafi dowodzić, co?
3: Oczywiście, no tyle lat doświadczenia, to niemożliwe, żeby nie potrafiła.
1: Ale też rozumiemy się. To, co dzisiaj powiedział ksiądz Łukasz, tak? No, tak. Właśnie mówiłam też po koncercie, powiedziałam o tym kazaniu i o tym, jak to każdy wnosi to swoje, to wyjątkowe swoje, żebyśmy łączyli się razem w tworzeniu wspólnego dobra i piękna. A na plakacie, na pewno tym, który też przysłałam do Radia Wnet, jest święty Augustyn, który przez serce Ducha Świętego pokazuje prawdę tam w górze. Widać veritas. Więc my właśnie tak poszukujemy, a Weronikę spotkałam troszkę więcej niż 5 lat temu, kiedy się zgłosiła na studia. No i zaczęłyśmy od takich trochę obcych dla Weroniki na początku rewirów muzyki i okazuje się, że teraz i taka dojrzała, i taka utalentowana, i ma tyle inspiracji w sobie. Oni są tak inspirujący dla mnie, naprawdę.
3: Bardzo dziękuję za tak miłe słowo.
0: No i ten egzamin jest już zaliczony. Po prostu. Możesz spokojnie jechać na wakacje. Anny, jak idziesz na wakacje, bierzesz skrzypce, czy nie?
3: Nie wiem, czy chcemy oficjalną odpowiedź, czy nieoficjalną.
0: Nieoficjalną.
3: Nieoficjalna, tak. Ćwiczę codziennie po 5 godzin.
0: Oficjalna?
3: Nie zdarza się to tak często, że jestem tak skrupulatna, a szczególnie na wakacjach.
0: No dobrze, 5 godzin dziennie. Pan?
4: O nie, absolutnie.
5: W ogóle nie ćwiczę.
6: Chyba wszyscy podobnie.
0: Oj, to ciężko. Ciężka doda.
1: Tak, bo ćwiczenie polega na tym, żeby mądrze spędzać czas z instrumentem i z tym, co gramy.
0: I powtarzasz te same...
1: Właśnie nie, to nie jest mądre ćwiczenie, Krzysiu, nie.
0: Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Po prostu kompletnie...
3: Myślę, że pierwsze lata nauki mogą właśnie tak wyglądać.
0: Mogę się do szkoły muzycznej podstawowej, tink-tank, tink-tank. Tak, dobra, tak zaczynamy, gramy, dobrze.
3: Stroimy się najpierw.
0: Najpierw będziemy się stroić.

0: struny jelitowe.
1: Podoba. To zawsze jest taki najładniejszy moment w filharmonii, kiedy się stroją. A potem już jest normalnie.
2: Potem zależy, ile poćwiczyli.
0: Dokładnie. Ale co jest ważne, że tworzymy myśli muzyczne z tych dźwięków wyćwiczonych, bo inaczej to nie ma sensu.
1: Co tworzymy?
0: Myśli muzyczne. To jest dzisiejszy temat. Myśli muzyczne...

0: brawo.
1: Dziękujemy.
2: Wzruszona i dumna przed chwilką.
0: Do mikrofonu, pani profesor, do mikrofonu.
3: Jestem wzruszona i dumna. Skończyliśmy nie tak dawno, jakieś 3 kwadranse temu, koncert, gdzie Weronika w roli głównej z zespołem, gdzie każdy też ma swoją główną rolę, wykonali właśnie ten recital godzinny i bardzo wyczynowy gdzieniegdzie, a przede wszystkim i technicznie, ale przede wszystkim intelektualnie właśnie. Znaczenie tego, co się grało, i tam był i Castello, XVII wiek, początek, pierwsza połowa, taka canzona, gdzie jeżeli nie znamy języka XVII wieku, to nikt tego dobrze nie zagra, w ogóle student to odczyta, a jeszcze ze sobą razem grać, z dwoma puzonami właśnie jeszcze, dwoje skrzypiec, dwa puzony, teorba i wiolonczela i pozytyw w continuo. Później Bibera sonata. Znamy i mówiliśmy niejednokrotnie o sonatach różańcowych, ale to są sonaty dla arcybiskupa Maximiliano Gandolfo, skomponowane przez Heinricha Ignaca Franza von Bibera.
0: I tak pani profesor chce udowodnić moją niewiedzę. No dobrze, trudno. To trudno. Kogo? Bibera?
3: Bibera.
1: Nie mylić z Justinem.
0: Z kim?
1: Nie mylić z Justinem Biberem.
0: Nie mylić.
3: Z Justinem właśnie, dlatego tak mówię te wszystkie imiona i fon. Genialny skrzypek, genialny kompozytor. No i później właśnie Corelli cała sonata i później koncert Vivaldiego. A jeszcze na tym dyplomie będzie śpiewać Monika Ulrich Erbarme dziś z zespołem, który Weronika będzie prowadzić. A dyplom będzie 14 czerwca. Zapraszamy.
4: O godzinie 19.30 w sali koncertowej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.
0: 14.
3: 14, tak.
0: 19.30.
3: Tak. Sala koncertowa wstęp.
0: To jeszcze pani profesor słuchaczom przypomni, że tak jest, że...
3: Tak.
0: Tak?
3: Tak, pod grozą jakąś, nie wiem jeszcze jaką.
0: A że jak ktoś przyjdzie, to oberwie.
3: Nie, jak przyjdzie, to oberwie piękny ładunek emocjonalno-dźwiękowy.
0: No tak, to zachęciła. A pani profesor... A ja zapytałem się, dobrze, to nie będę zadała pytań. Pani profesor czasem słucha Radia Wnet?
3: Ja nie mogę przestać. No czasem, ale czasem nie słucham, jak coś, rozmowy, wiem, że ludzie słuchają, bo mówili o tych naszych rozmowach o muzyce. Ja się zdziwiłam. Dużo osób mi mówiło, nawet nie wiem, kiedy to poszło, bo byłam czym innym akurat zajęta. Tak, ale naprawdę, słuchacze Radia Wnet to jest ktoś przez wielkie K. Społeczność słuchaczy Radia Wnet to jest ktoś przez wielkie K.
4: Bo za trudna ta zagadka.
0: Ja bardzo dziękuję.
3: No bo jaki dyrektor, tak K, tacy słuchacze.
0: A. Z trudem się orientują. No dobrze. Mamy kubeczki, pójdziemy napić się kawy albo wody, albo herbaty, a państwa już tak, zakończymy nasze urodziny antenowo, ale oczywiście za chwilę będą kolejne audycje, tylko nie wiem jakie. Jakie mogą być audycje? A, Ela Mazol. Połączymy się z Toruniem i Ela Mazol będzie państwu prezentować wspaniałe melodie, które kochamy, lubimy, albo których nie znamy. Dobrze, ale na zakończenie, na samo zakończenie. Tam jest taka playlista za tobą. To w takim razie jako dyrektor orkiestry wybierz jedną z piosenek, albo powiedz, że żadna mi się nie podoba. Też można odpowiedzieć tak na pytanie. A może...
5: To jest playlista Eli
0: Mazol. A, to nie, to nie... To... O la la. No dobrze. No i co, to co możemy zrobić? No możesz dowolny utwór, który nie jest na tej liście. A co, zagramy coś?
3: No coś jeszcze specjalnie.
0: A,
3: właśnie,
0: dobrze,
3: tak?
0: Dobra.
4: To ja zaśpiewam.
3: To na ciebie.

0: imieniu...
1: A kto? Wnet i jego dyrektor.
0: W imieniu wszystkich, którzy są w tym studiu, którzy pracują w Radiu Wnet i wszystkich, którzy słuchają. Serdecznie dziękuję. Łączymy się z Toruniem, z Elą Mazol.

0: Pora karmienia, Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazon.
1: Witam Was. Chciałam zacząć piosenką, to znaczy piosenką 100 lat dla naszego kochanego Radia Wnet. To jest zawsze dla mnie najtrudniejsze, że jesteśmy daleko od naszego stacjonarnego studia na Krakowskim Przedmieściu, że nie zawsze udaje mi się uczestniczyć w tych wydarzeniach, w tym świętowaniu. Tym niemniej jestem dzisiaj dla Was z nowymi płytami. Pierwszą z nich jest album zespołu The Coral i posłuchajmy teraz dwóch ich piosenek, Let the Music Play oraz Leave It in the Past.

panowie z zespołu The Coral. Zespół pochodzi z okolicy Liverpoolu. Panowie grają ze sobą już od lat 90. Co jeszcze mogę? I są w ogóle przyjaciółmi z podstawówki. Ostatnia ich płyta, z której słuchamy dziś piosenek, to album, który miał swoją premierę wczoraj albo w zeszłym tygodniu, przepraszam was, już nie pamiętam, nosi tytuł 388, czyli 388, i dzisiaj będziemy go sobie słuchać. Teraz pora na Kurta Weila i jego Zoom 97 oraz 99 BPM.

2012, but it felt like 2014. And I know you still

Kurt Weill i jego piosenki 99 BPM oraz Zoom 97. Piosenki pochodzą z jego nowiutkiego albumu noszącego tytuł Philadelphia's Been Good to Me. Muszę wam też powiedzieć, tak czytam sobie ten tytuł i chciałam sobie zażartować, no ciekawe, czy dla mnie Filadelfia byłaby taka dobra. I wtedy pomyślałam sobie, że ja tak bardzo już mam zdekonstruowany ten amerykański sen w mojej głowie, że jedyne, co miałoby mnie hipotetycznie ciągnąć na teren Stanów Zjednoczonych, to Wielki Kanion. Tyle chciałam powiedzieć. Teraz będzie zespół The Bug Club, nie Bóg, nie Bug jak Bóg, czyli książka, ani nie, przepraszam, The Bug Club, który jest zabawą, grą słów i brzmień, bo sugeruje klub książkowy, ale klubem książkowym nie jest, a Bóg to nie jest książka, tylko bug, robak, o. No szeroko, jakoś tak myślałam, że uda mi się sprawnie i żartobliwie tak opowiedzieć o tym tytule, bo mnie to rozbawia od wczoraj, aż tak zaplątałam, że wyszło po prostu tak niezręcznie. Tak czy siak, The Bug Club, Miss Wales 2012 oraz A Good Day for Dying.

The Back Club, Miss Wales 2012 oraz A Good Day for Dying. Piosenki pochodzą z ich albumu Every Single Muscle. Jest to walijski duet, który działa publicznie od roku 2016 i grają, tak jak właśnie słyszycie, tak trochę punkowo, trochę buńczucznie, bardzo garażowo, więc mi się podoba. To są już wszystkie płyty, jakich dziś chcę z wami posłuchać. Miałam jeszcze jedną, ale pomyślałam, że zostawimy ją sobie na jutrzejszy wieczór, na deser, albo może i na przyszły tydzień, na dokładkę. Dlatego teraz ponownie The Coral i You and Me oraz Shame.

Był to zespół The Coral, You and Me oraz Shame. To piosenki, których sobie słuchaliśmy z ich nowego albumu. Wczoraj słuchałam sobie ich piosenek podczas sprzątania w kuchni i przez moment tak się nawet poczułam, jakbym nie sprzątała. Dlatego dziś słuchamy ich razem. Wracamy do nowej płyty Kurta Weila, You Don't Know, 'Cause It's My Secret oraz Rock O' Stone.

Kurtweil, You Don't Know, 'Cause It's My Life oraz Rock So Stone. To jest pora karmienia w Radio Wnet, nasz co sobotny muzyczny podwieczorek. Dzisiaj podwieczorek wyjątkowo słodki, bo jedliśmy tort, bo są urodziny naszego kochanego radia. Teraz posłuchajcie sobie The Buck Club w piosenkach Make It Count oraz Pretty as a Magazine.

Pretty as a Magazine, wcześniej Make It Count i nasz wybuchowy, garażowy duet prosto z Wali The Bug Club. Następni The Coral, po to, żeby tak miękko, letnio, plażowo załagodzić cokolwiek, wszystko. Here Come the Tears oraz Yellow Moon.

Yellow Moon, wcześniej Here Come the Tears. To takie były piosenki słodko-gorzkie, ale takie bardziej słodkie, w tym sensie, że pocieszające być może. Zespół The Coral prosto z Walii, a teraz Kurtweil i piosenki Avalanches of Snow oraz Phyllis Been Good to Me.

Kurt Vile i jego Feel It's Been Good To Me. To przed chwilą, tak patrzę na zegarek, jeszcze trochę nam się uda pograć, o ile nie będę za dużo gadać, dlatego posłuchajmy sobie The Back Club, Look Like Me oraz How Can We Be Friends. Exhausting.

How Can We Be Friends, wcześniej Look Like Me i zespół The Back Club. Teraz wracamy do mojej chyba ulubionej dzisiaj płyty, czyli zespołu The Coral i piosenki, których będziemy słuchać. Naszą tytuły Sad Girl oraz High Tide.

High Tide i zespół The Coral. Wcześniej w ich wykonaniu piosenka od tytule Sad Girl. Ja mam czas, żeby wam zadedykować, zaproponować, zostawić was w towarzystwie jeszcze jednej piosenki. Będzie to utwór Kurta Weila o tytule Red Room Dub. To była urodzinowo-wnetowa pora karmienia. Ja nazywam się Ela Mazol. Audycję zrealizowali na spółka Szymon Chrystianos i Igor Toporowski. Całuję, ściskam, składam mojemu kochanemu radiu najlepsze życzenia i zostawiam was z piosenką.

0: Doktora Karmienia w Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazur.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Autopromocja.
3: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
4: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
3: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
4: Wywiady z interesującymi ludźmi.
3: I dużo dobrej muzyki.
4: Oraz kultury polonijnej.
3: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
4: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
3: Niedziela.
4: 9 rano, czerwony dywan.
3: Zapraszają
4: Iza Smolarek
3: i Aleks Sławiński.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
5: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
6: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
2: To była autopromocja.

0: swoją pisie i tak dalej.
1: Jeszcze przed chwilą biegłem do was, to znaczy zapraszałem was do tego, żebyście biegli do mnie, run to me, przed wami albo za wami już Smokey. Kiedy byłem dzieciakiem i po raz pierwszy tę kapelę usłyszałem jeszcze gdzieś tam w latach 70. stwierdziłem, że to chyba musi być jedna z najlepszych kapel na świecie. W Polsce była to po prostu legenda. Pamiętam moje ciotki, wujasów i trochę starszych znajomych, którzy po prostu no nieźle rozrabiali przed tą muzyką. Dla mnie, mimo zmian składów tej kapeli, jednym z no, najważniejszych chyba członków tej kapeli zawsze był i pozostanie Chris Norman, mimo że wokalistów kapela zmieniała w międzyczasie. Właśnie ten Run to Me, przybiegli do mnie, przybiegnij do mnie, przybiegnijcie do naszej anteny. No ten numer był jednym z takich troszeczkę chyba bardziej zapomnianych, jeżeli chodzi o listy przebojów i o dzisiejsze czasy. Patrzę na lata wczesne, lata, w sumie jeszcze późne lata 70. W roku 1980, w którym ten numer został wydany w Austrii, numer dotarł zaledwie do 13 miejsca przebojów. W Niemczech jeszcze gorzej sobie dawało radę, mimo że ta kapela w Niemczech byłaby jeszcze bardziej kochana niż w Polsce, gdyż znalazł się dopiero na 29 miejscu. Ja nawet nie wiem, jak on sobie dawał radę tutaj, w naszej rodzimej Wielkiej Brytanii, ponieważ nie mam notowań, ale wygląda w takim razie, że no najlepiej chłopacy sobie nie dawali rady, a przecież to taki fajny numer był. No, ja tymczasem pozostawiam was w naszym Brit Beat z brytyjską, angielską przede wszystkim muzyką przez jeszcze następne 53 minuty i tym razem już zaczynamy. O ile grupa Smokey była taką bardzo popową kapelą, jak, nie wiem, Bay City Rollers czy tego typu kapele, o tyle poruszamy się jeszcze cały czas w latach 70. tej punkowej brytyjskiej rewolucji. Dla was również jedna z moich ulubionych kapel punkowych, tamtych właśnie wczesnych proto-punkowych czasów, The Jam. Kapela, która nie za bardzo daje się uchwycić i wbić w jakiekolwiek ramki, ponieważ z jednej strony było to punkowe granie, z drugiej bardzo melodyjne, a z trzeciej jednak trafiające również do serc tych ludzi, którzy punkowej muzyki, tej agresywnej, mocnej muzy nie za bardzo lubili. Dla was Be Surrender i The Jam. Zostańcie z naszą muzyką przez następną godzinę.

0: Posłuchaj Radia Wnet.
1: Oj tak, come on boy, come on girl. Kapela, która kojarzy się jak najbardziej z wczesnymi latami punka brytyjskiego lat 70. odeszła w wielkim stylu. Grupa The Jam, między innymi ich słynne Eton Rifles czy Going Underground pozostają cały czas z nami, mimo że kapela odeszła właśnie w wielkim stylu tym właśnie numerem. To był ich czwarty numer jeden na liście, brytyjskiej liście przebojów, ale również i ich no, ostateczny, finalny singiel, który został wydany w roku 82, pod koniec tego roku, w listopadzie, i właśnie w grudniu doszedł do pierwszego miejsca list przebojów w Wielkiej Brytanii. Pamiętamy, jak te czasy wyglądały wtedy w Polsce. Szaroburo i ponuro, i zimno, i koksowniki nadal jeszcze na ulicy. A tymczasem właśnie taki z jednej strony radosny numer, a z drugiej strony grand finale dla grupy The Jam. No tymczasem ten beat Surrender cały czas mi w głowie gdzieś tam huczy, więc tych Surrenders będzie dzisiaj więcej. Zostawiam was z jedną z najbardziej ulubionych moich kapiel lat 70. i 80. Co Richie Blackmore robił po rozwiązaniu grupy Deep Purple? No oczywiście kontynuował swoją karierę, niekoniecznie solową, albowiem stworzył jedną z najważniejszych kapel wszechczasów, mi się wydaje. Grupa Rainbow ściągała do swoich szyków znakomitych muzyków, znakomitych wokalistów, którzy przetaczali się przez ten band. Richie Blackmore miał naprawdę szczęśliwą rękę do przede wszystkim właśnie znakomitych wokali i otaczał się fantastycznymi wokalistami, ale również generalnie muzykami. Przez jego Rainbow przeszło tyle fantastycznych nazwisk, że ja wszystkich nie powymieniam, ale dobrze wiemy, że to była kuźnia talentów. Richie Blackmore mógł już w tamtych czasach sobie po prostu wybierać, kogo chciał, a wybierał najlepszych, więc ja was zostawiam właśnie z jego I Surrender, ponieważ tych Surrenders będzie od dzisiaj jeszcze trochę więcej. Dla was Rainbow.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: My w każdym razie nie poddajemy się. I surrender, ale ja się nie surrender. Moi drodzy, ten numer był chyba największym hiciorem grupy Rainbow w historii, wydany w roku 81. Wiemy dobrze, co działo się w Polsce. Do tego już nawiązywałem. Smutne, ponure, szare czasy w historii rocka brytyjskiego. To były naprawdę jedne z najlepszych momentów. Numer, który znalazł się oryginalnie na płycie Difficult to Cure, jednej z moich ulubionych płyt grupy Rainbow, miał bardzo interesującą tracklistę, jeżeli chodzi o winyle. Albowiem na siódemce, na siedmiocalowej wersji, ten numer miał po drugiej stronie bardzo interesujący numer, który również bardzo mnie zawsze wkręcał. Ballada instrumentalna, Feel Like the Next Zeit, Maybe Next Time, czyli bardziej po polsku, może następnym razem. Nie wiem, co się następnym razem ma wydarzyć, ale na 12-calowej wersji, również interesująca druga strona, Spotlight Kids. Numer, który został wyśpiewany przez Joe Turnera, który właśnie tę płytę, Difficult to Cure, no, opanował swoim wokalem. W Polsce Joe Turner może jest trochę bardziej zapomniany, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, no i tutaj trochę też w Wielkiej Brytanii, to po prostu wielka gwiazda. I właśnie nad tym singlem I Surrender pozostanę jeszcze za chwilę, zanim przejdę do kolejnego Surrender. Więc, moi drodzy, najpierw dla was ten właśnie Spotlight Kids i druga strona 12-calowego winyla z singla I Surrender, który również, ten numer również znalazł się właśnie na płycie. Polecam jak najbardziej. Zresztą, czy trzeba polecać grupę Rainbow? Moi drodzy, Spotlight Kids.

0: cudowne.
1: Ach, Spotlight Kids i grupa Rainbow. Kto nie uwielbia stanąć sobie właśnie w tych światłach sceny? Ja od już moich najmłodszych lat zawsze byłem zwierzakiem scenicznym i uwielbiałem właśnie stanąć w tym świetle. Spotlight Kids i grupa Rainbow. Mi się wydaje, że ten numer, który znalazł się na drugiej stronie singla Surrender, jest chyba dużo bardziej przebojowy. No naprawdę zrobiło nam się bardzo flamboyancko w tym momencie. I dlatego zastanawiam się, ponieważ ten singiel doszedł do trzeciego miejsca list przebojów w Wielkiej Brytanii i całkiem nieźle również radził sobie w europejskich listach przebojów. Czemu Richie Blackmore zdecydował się, żeby umieścić na drugiej stronie tego singla w wersji właśnie 12-calowej taką, no, bardzo... nie wiem jak to nazwać, rozmarzającą balladę instrumentalną, zupełną odwrotność tego właśnie Spotlight Kid. Jakie to było zresztą marnowanie winylu. Zarówno I Surrender, który ma swoją regularną dynamikę i czas radiowy w okolicach tam 3.40 czy jakoś tak, o tyle właśnie i Vielleicht na des nächsten Zeit. Mój niemiecki, niestety, moi drodzy, uciekł mi przez wiele lat nieużywania, czyli maybe next time, czyli może następnym razem. Numer też ma 3 minuty z groszami. Nie wiem, po co było marnować aż tyle przestrzeni winylowej, tylko chyba po to, żeby rozbiegówkę zrobić większą, albo że później wam płyta trzeszczała, jeżeli wasz adapter nie ma autostopu i to wiecie, to takie na samym końcu, kiedy igła cały czas się ślizga po zerowej ścieżce. Ale zostanę z wami jeszcze właśnie z tym singlem, żebyście zobaczyli, jaką wielką różnicę może robić jedna właśnie strona B. Jeżeli chodzi o jakąkolwiek płytę, my odzwyczailiśmy się od tego. Dzisiaj kupujemy sobie albo ściągamy pojedyncze numery. Właściwie odeszliśmy już od wielkiej dynamiki long playów, zarówno na CD-czkach, jak mawiają nasi południowi sąsiedzi, jak i winylach. Po prostu dzisiaj znowu się słucha poszczególnych numerów, tak jak właśnie w latach 50., 60., 70., kiedy kupowało się po prostu single winylowe, ale zawsze na drugiej stronie coś było. Tym razem okazuje się, że druga strona tego I Surrender ma zupełnie inny klimat, więc po raz kolejny zostawiam was z Rainbow, która chyba nam ukradło połowę naszej audycji.

0: Beat.
1: Właśnie w Brit Beat. Półtora minuty temu minęło nam połowa naszej audycji, więc gonimy, moi drodzy, z tą brytyjską muzyką. Na chwilkę zatrzymaliśmy się nad singlem grupy Rainbow, ale ja zabieram was również do muzyki, którą może trochę mniej znacie. Kiedy w roku 98 pojawił się czwarty solowy album Rogera Taylora, dla mnie to było naprawdę wielkie odkrycie. Do stacji, w której wtedy pracowałem, dotarł singiel Pressure On. Pressure On, który zawierał między innymi właśnie numer Surrender, bo dzisiaj tych Surrenders ma być kilka. To zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Ja wtedy zupełnie zapomniałem, kim był Roger Taylor. I dla mnie to było takie zaskakujące, ponieważ zarówno na albumie, jak i na singlu jego twarz się bardzo zmieniło. Facet zapuścił zarost i dopiero po pewnym czasie lampka mi się zapaliła. No tak, to przecież to jest ten Roger Taylor, który siedział za perkusją w grupie Queen. Okazało się, że człowiek po rozpadzie zespołu, również podobnie jak Brian May, nie porzucił swojej kariery muzycznej i nadal produkował swoje płyty, nagrywał utwory. Jedynie chyba John Deacon po prostu odwiesił swój bas na kołek, powiedział: OK, Queen się skończyło, to jest już dla mnie zamknięty rozdział. Natomiast Brian May, jak wiemy, swoją karierę bardzo ładnie popychał do przodu, ale również i Roger Taylor nagrywał swoje własne utwory, swoje własne płyty i to była jego czwarta solowa płyta Electric Fire, który zrobił całkiem niezły steer. I właśnie dla was z tej płyty ten właśnie utwór I Surrender. Surrender. Dzisiaj tych surrenderów trochę więcej dla was po prostu. Roger Taylor w swojej solowej karierze.

0: Radio Wnet.
1: No i tak to bywa, że bardzo często, kiedy komuś kończy się jakaś wielka, wielka kariera, po prostu rzuca ręcznikiem i mówi, dobra, no to już się zakończyło po wszystkim. Ale są tacy ludzie, którzy nigdy się nie poddają i po prostu jadą aż do samego końca. Roger Taylor dał nam naprawdę fantastyczną płytę. Sięgnijcie sobie po jego solowe projekty, ponieważ naprawdę warto. Nie wiem, czy zauważyliście, albo może to jest tylko moje jakieś takie doświadczenie, że na czwarty numer na płycie zazwyczaj bywa lepszy niż ten, który otwiera płytę. Tak było z wieloma różnymi albumami różnych kapel, że właśnie ta czwórka okazuje się, że mimo, że jest poza pudłem zwycięskim, okazuje się bardzo często jednym z największych hiciorów danej płyty. Nie będę już w tym momencie wymieniał, ale spójrzcie sobie na stare albumy i zobaczycie, że bardzo często to bywało regułą. I właśnie ten Surrender, numer, który znalazł się na czwartym miejscu na płycie Electric Fire Rogera Taylora, moim zdaniem jest jednym z najbardziej właśnie również takich przebojowych, flamboyanckich, ale zostawię was jeszcze na momencik właśnie z tym albumem. Albowiem właśnie ten album jest otwierany przez utwór Pressure On. Utwór Surrender znajduje się również na singlu promującym płytę Electric Fire, który właśnie nosi tytuł Pressure On. I też jest bardzo interesujący. Pamiętam, kiedy siedziałem sobie właśnie za konsolą w jakimś tam wcześniejszym radyjku, ten numer bardzo mi się wkręcił, więc i mam nadzieję, że wam się bardzo spodoba, ponieważ cała twórczość chyba Rogera Taylora, tak samo jak i grupy Queen, jest bardzo, bardzo radiowa, więc no warto czasami nadstawić ucha albo nawet ruszyć nóżką. Dla was po raz kolejny Roger Taylor.

Ach, ten uciskany Roger Tyler, bardzo mi się podoba dynamika tej muzyki, bardzo frapujący od strony właśnie muzycznej utwór, ale również i tekstowo bardzo ciekawy, bardzo taki no elokwentny, można by powiedzieć, właśnie szczególnie te takie małe zawiłości, politics, smolitics, jakby powiedzieli nasi starsi bracia, bo to bardzo w ich stylu. No, ja bardzo polecam właśnie płytę Electrifier. Bardzo interesująco zachowała się właśnie pod koniec lat 90. na liście przebojów w Wielkiej Brytanii. W Szkocji znalazła się na 95. miejscu, ale wyobraźcie sobie, na liście przebojów rock and metal w Wielkiej Brytanii na UK Charts znalazła się na miejscu pierwszym. Mimo że metalu tam może niewiele, ale dobra, naprawdę solidna płyta rockowa, więc polecam wam jak najbardziej Rogera Taylora i jego solową karierę. Tymczasem, skoro już tak on był pressure on, pod właśnie tym takim wielkim ciśnieniem, no przecież wiemy, że pod wielkim ciśnieniem również była jego grupa rodzima. Mam na myśli oczywiście grupę Queen i ich jeden z najbardziej znanych numerów. Ten numer znalazł się na pierwszych miejscach list przebojów, zarówno jeżeli chodzi o karierę grupy Queen, jak też ich partnera, który dośpiewywał im wokal, czyli Davida Bowie, ponieważ to był również i jego, w jego karierze numer na pierwszym miejscu list przebojów. Więc moi drodzy, dla was grupa Queen i David Bowie, numer, którego chyba nie trzeba wam przedstawiać. You're

0: pressure.
1: We Wnecie lubimy klasyki.
2: Ale wpadnie też czasem trochę elektroniki.
3: Są też dobre rapy.
4: Poradzimy sobie w inny sposób.
5: Pamiętamy też o jazzie.
2: A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na Wnet.fm.
6: No właśnie, w Radio Wnet mamy bardzo, bardzo zróżnicowaną muzykę, mamy zróżnicowane poglądy, mamy zróżnicowanych prowadzących realizatorów i oczywiście przede wszystkim jesteśmy otwarci na różne formy myślenia i różne poglądy. Nie zamykamy się przed niczym. Na naszym zegarze już 19:51, więc ja już powolutku zamykam nasze okienko. Dzisiaj faktycznie mam nadzieję, że muzyka była dosyć zróżnicowana, chociaż cały czas pochodząca z Wysp Brytyjskich. I zostawiam was z jedną z moich ulubionych kapel hardrockowych, być może nawet zahaczających trochę o metal. Dla was Magnum Midnight, dla was moi drodzy, północ się zbliża. Gdzieś daleko na wschodzie ta północ już wybiła na wschodniej półkuli. Już w niektórych miejscach rozpoczęła się niedziela. Ja, moi drodzy, w niedzielny poranek zapraszam was jak najbardziej znowu do Radia Wnet, do naszego studia Londyn, które startuje jak co tydzień o godzinie 9 rano. Wiele rzeczy wydarzyło się w ciągu minionego tygodnia, więc będziemy mieli o czym z Izą Smolarek rozmawiać i opowiadać wam, jeżeli chodzi o historię z Wielkiej Brytanii, więc pozostańcie z nami, a tymczasem ja was pozostawiam z grupą Magnum. Jak ta północ wygląda? Halo? Posłuchajcie.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Reklama.
2: 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
3: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
4: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
3: Patronem medialnym jest
5: Radio Wnet.
3: Wydawcą jest
5: Radio Wnet.
3: Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
1: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
8: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
7: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
9: Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
8: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
6: To była autopromocja.
10: To nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Chart. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie wnet.fm od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Horwat.

0: Tą piękną wietnamską muzyką witają Państwa i mówią dobry wieczór Sławek Orwat z Wrocławia oraz...
1: Igor Toporowski z krakowskiego przedmieścia. Witam serdecznie.
0: Igorku, robiłeś co mogłeś. Ostatni czarter jaki był, to wziąłeś, żeby zdążyć na urodziny naszej kochanej stacji radiowej.
1: Dokładnie.
0: Ale byłeś w pięknym kraju, gdzie Van Binh Nguyen, to jest tatuś Fryderyka Nguyena, polski Wietnamczyk, wykonał przepiękny utwór, prawda?
1: Oczywiście, że tak. Bardzo piękny i aż... I tutaj już mogę od razu troszkę zacząć na temat moich przygód.
0: Opowiadaj.
1: Że niestety, ale Wietnamczycy aktualnie takiej muzyki nie słuchają. Nie jest ona popularna.
0: A co oni słuchają?
1: No, aktualnie to Vina House. To jest taki gatunek... tworzony jakby, to jest połączenie wietnamskiego brzmienia z techno, bym nawet powiedział, ponieważ Vina House nie jest adekwatną nazwą, ponieważ do house'u według mnie to ma daleko, czasami są pewne momenty w tych utworach, no ale generalnie to jest taka muzyka, no wydaje mi się, to jest takie nasze disco polo, prawda? Ich Vina House, tylko że u nich to jest o wiele bardziej już spopularyzowane i no i naprawdę wszędzie to jest wita, potrafi zawitać. A no tak byłem, ostatnie 12 dni spędziłem właśnie w Wietnamie. Była to niesamowita przygoda i podróż.
0: Cieszę się bardzo, że masz co opowiadać nam teraz.
1: Tak, no i wróciłem wczoraj, więc to wszystko bardzo tutaj jest przeżywane wręcz na świeżo i to, że tutaj jestem również, to zostało wszystko ściśle obliczone, żebym trafił i był od razu z radiem w nasze urodziny 17.
0: No to bardzo miło z twojej strony, że przyjechałeś na nasz fantastyczny jubileusz, bo nie wiem, czy wiecie państwo, ale ja mam też swój udział w tym wszystkim jako osobny jubileusz. Mianowicie ja z Radiem Wnet jestem od bardzo dawna. Na początku byłem jeszcze z czasów brytyjskich, wolontarystycznie tam pomagałem w pewnych programach. Natomiast my mamy jako Radio Wnet, bo to już nie jest wy, to jesteśmy my przecież. Mamy 17 lat, a ja mam 17 lat 29 lipca tegoż samego roku, czyli 2009, czyli mam trochę jestem, można powiedzieć, starszy, nie, młodszy o parę miesięcy, maj, czerwiec, lipiec. 2 miesiące, gdyż też usiadłem po raz pierwszy do sitka radiowego w 2009 właśnie roku, tak jak Radio Wnet rozpoczęło swoją karierę. Więc jakby jest mi tutaj, te 17 urodziny są mi też bliskie.
1: Cudownie się składa.
0: Także drodzy artyści, którzy będziecie dzisiaj, dostąpicie radości mówienia do naszego mikrofonu przez przypadek, bo czasami dzwonimy do was. To tutaj nasi wszyscy koledzy z redakcji przyjmują życzenia, możecie składać. No, tam słyszę, już się coś dzieje.
1: Coś się dzieje, ponieważ, no Sławku, jeśli wiesz, to... Jeśli nie wiesz, to ci powiem, że teraz trwa właśnie finał Ligi Mistrzów PSG w starciu z Arsenalem i regulaminowy czas gry zakończył się z wynikiem 1-1. I teraz ma miejsce właśnie dogrywka i panowie, no i to pewnie te krzyki na ten temat, krzyki Szymona Christianusa, naszego realizatora, który miał okazję z tobą spędzić, Sławku, tydzień temu.
0: I wczoraj,
1: no bo widzisz. Proszę bardzo.
0: Ja z Szymonem Christianusem teraz jestem za pan brat.
1: A, no to w ogóle, no to my nie mamy o czym gadać w takim razie.
0: Nie, no mamy.
1: Jak najbardziej.
0: Z wami wszystkimi jesteśmy. Słuchaj, jeszcze pozdrów ode mnie Adasia Czerpaka, bo wszyscy troje, nie mówiąc już o Tomku Rosłonie,
1: tak.
0: Który wprawdzie niewiele mówi, ale na antenie
1: dużo robi.
0: Bardzo dużo robi.
1: Tak.
0: Więc wszyscy jesteście czworo mi, czterech was, cała wasza czwórka jest mi bardzo bliska sercu. Często o was myślę i mówię bardzo dobrze o was i wszędzie, gdzie się da. Bo też zasługujecie na to. Piękna

0: Nasza redakcja to nie tylko sami ci, którzy coś tam prowadzą, jakiś swój program, czy też codzienne programy, to także właśnie realizatorzy i trzeba o nich pamiętać, bo to są bardzo ważne persony. Bez nich nie, to jest tak jak bez lokomotywy i maszynisty nie pojechałby pociąg, no i to jest podobnie z
1: poniekąd tak, to jest adekwatne porównanie i właśnie niestety Adama dzisiaj nie ma, Tomka również może jeszcze dołączą, kto wie, ale jest jeszcze jeden realizator, o którym w sumie nie wspominamy tutaj, bo właśnie, ponieważ wy nie mieliście okazji takiej przestrzeni, aby się spotkać razem.
0: Fryderyk Litwin.
1: Dokładnie,
0: Fryderyk Litwin. Widzisz, kurczę, popatrz, znam go ze słyszenia, ale on jest gdzieś tutaj uchwytny?
1: No niestety nie ma go dzisiaj również z nami,
0: no, proszę,
1: ale no może się kiedyś znajdzie taka sobota, gdzie, czy piątek, gdzie Fryderyk na przykład zawita, znajdzie się za konsoletą, prawda, więc, ale to
0: czyli
1: też
0: tak jak,
1: świetny
0: czyli tak
1: gość,
0: jak,
1: cała
0: czyli
1: nasza
0: tak jak
1: gwardia.
0: W BTA gra jeden Polak, to tutaj u nas w redakcji jest jeden Litwin.
1: Dokładnie.
0: Drodzy Państwo, rozpoczęliśmy od Van Bingena, który jest, powiem od razu, to nie jest tylko tatuś Fryderyka, którego Fryderyka gitarkę tam słyszeliśmy, taką trochę podobną do Marka Knopflera, to on tak trochę grał. To też bohater narodowy, można powiedzieć, Wietnamu w Wietnamie, jak i bohater narodowy Wietnamu w Polsce. To jest wielki człowiek dla Wietnamu, powiem wprost, otwarcie, bo będąc jeszcze obywatelem Wietnamu i mieszkańcem Wietnamu, walczył z okupantem tamtejszym o wolność swojego kraju i to walczył tym, że idąc, opowiadał mi jedną akcję, że idąc pod wodą z rurką, przez którą oddychał, niósł ważne dokumenty jakieś podobno. Takie miał historię. Natomiast drugą historię, jaką miał, to będąc już we Wrocławiu mieszkając, pamiętacie Daytime Song, ten wybitny człowiek, który był teraz tym, że jurorem podczas ostatniego konkursu chopinowskiego. Przyjechał prosto z Wietnamu nieprzygotowany finansowo do tego wielkiego wydarzenia, a był najlepszym na świecie wtedy, jak się później okazało, pianistą chopinowskim. I pan Van Bingen, Fryderyka tato, zakupił za własne zarobione pieniądze, zupełnie nieadekwatny do wydarzenia garnitur, bo to był jasny garnitur. Pamiętam też jak dziś, jak on wystąpił. Później się dopiero dowiedziałem, że to jest jego prezent. I w ten sposób w ogóle ten człowiek zasiadł do fortepianu ubrany jakoś tak bardziej odświętnie. Dlatego pozdrawiamy cię mocno, Van Bingen. I, że tak powiem, gratulujemy Wietnamowi takiego obywatela.
1: Ale Wietnam to generalnie no, cudowna kraina i ludzie też ze świetną mentalnością, naprawdę. Nie wiem, czy przypominam sobie taki kraj na zewnątrz Polski, w którym byłem i w którym mogłem się czuć cieplej przyjęty i doznać na przestrzeni tych kilkunastu dni takich kilku naprawdę bezinteresownych uczynków czynionych mnie czy mojej dziewczynie, prawda? Ze strony lokalnych.
0: Oni są podobno bardzo gościnnym i ciepłym narodem, tak słyszałem.
1: Dokładnie. No naprawdę, no spotkaliśmy się parę razy z takim, na przykład raz zabłądziliśmy w pewnym miejscu i weszliśmy, wyobraź sobie Sławku, komuś do domu, bo to jest aż tak proste, żeby to uczynić w Wietnamie. I gość po prostu powiedział nam, że to nie to miejsce, do którego chcieliśmy się udać i wziął nas po kolei jedno po drugim i przewiózł skuterem właśnie na tamto miejsce. Po prostu to
0: no
1: zrobił.
0: Proszę, no.
1: Tak, raz dostaliśmy też taką foliowany kaptur, prawda, taki przeciwdeszczowy, kiedy zaskoczyła nas ulewa w Hanoi. No naprawdę było kilka takich momentów, ja wzruszających wręcz, takich międzyludzkich, prawda?
0: To ja mam podobne doświadczenia z Ukraińcami. Powiem Państwu szczerze, że pomimo tego, że przestałem szanować pana Zełenskiego po tym, co ostatnio zrobił, to żebyście dobrze zrozumieli, co chcę powiedzieć, że z politykami ukraińskimi nie chcę się w ogóle witać i powiem szczerze, że bardzo mi obrzydli. Natomiast naród ukraiński jest cudowny. gdziekolwiek bym potrzebował jakiejkolwiek pomocy, to ci ludzie są gotowi od razu mi ją udzielić z uśmiechem na ustach. Więc to jest właśnie też charakterystyczne, że my bardzo jesteśmy uczuleni na pewne polityczne historie. Natomiast z narodami podejrzewam, że potrafilibyśmy żyć z wszystkimi dobrze, nawet z tymi, którzy są teoretycznie dla nas nieżyczliwi. Ponieważ no, ludzie zwykli się podobno odnajdują w takich sytuacjach jeden na jeden. Natomiast politycy no, to są po prostu politycy.
1: Inny szczep ludzki.
0: To nie ludzie, to politycy. Jak to zażartował kiedyś mój znajomy. Drodzy Państwo, jedziemy w takim razie na 40. miejscu. Wczoraj Dagny i Mateusz Mikoś, Siną Dal. 39 to Magda Piskorczyk, I Want Jesus to Walk With Me. Jarosław Skrzypi Krzesło i pozdrowienia dla Kuby Duszaka, bo on będzie wiedział, o co chodzi. Utwór Maski, 38. 37. Populare Zwieszcze, 36. Kasia Sobczyk i Czerwono-Czarni, piosenka z kółkiem. Ewelina Flinta, Mariposa, 35. I teraz tutaj Igor zapowie miejsce 34.
1: Tak.
0: A to jest też taki dziękczynna pieśń będzie z okazji naszych 17. urodzin wspólnych. Dla Radia Wnet podziękujmy Bogu za to, że istniejemy już 17 lat, a zrobi to za nas zespół jaki?
1: 40-30 na 70.
0: Chwalcie Pana.

0: 40 i 30 na 70 i chwalcie Pana. Ja tutaj tak dalej prowadząc, na miejscu 34 od razu, przepraszam najmocniej. Ja tutaj, tak. Ja tutaj prowadząc dalej jakąś taką krótką historię na temat Wietnamu, ponieważ też nie chcę za dużo, Sławku, opowiadać z racji tego, że jutro na audycji Festinale to o godzinie 15 wydaje mi się też poświęcimy wiele czasu. Na temat...
1: Będę was słuchał, pozdrów Tymka ode mnie.
0: No, dobrze, przekażę.
1: Już. Pamiętam, gdzie zaczynał.
0: wszyscy pamiętają, tak myślę, na pewno słuchacze listy Polish Chart również. Jeśli chodzi o Wietnam, to jest też bardzo pewna, jedna, ogromna dla mnie płaszczyzna, która mnie łączy z tym miejscem, pomimo tego, że byłem w tym miejscu pierwszy raz, ale mianowicie mój brat, który mieszka tam już od kilkunastu lat. A ja sam nie widziałem się z nim 10 lat i dlatego to też tak, dlatego to też było, no to było duże wydarzenie dla mnie. Poznać po prostu mojego brata, jego rodzinę, zobaczyć w końcu.
1: Czyli byłeś nastolatkiem bardzo młodym, kiedy się rozstaliście.
0: No tak, miałem to 12-13 lat, wydaje mi się. To też te 10 lat jest takie bardziej umowne. Nie mam pojęcia, kiedy dokładnie się widzieliśmy, ale wiem, że to było coś około...
1: No to chyba łzy stanęły w oczach, kiedy się zobaczyliście, co?
0: No tak, było wzruszająco i no nie mogliśmy się oczywiście nagadać, bo spędziliśmy ze sobą niestety też tylko 4 dni zaledwie. Bo to też nie chodzi o to, żeby wyjechać w tak egzotyczne, tak dalekie miejsce od domu i żeby spędzić tyle czasu w jednym miejscu, prawda, niestety.
1: Czy twój brat już mówi dobrze po wietnamsku, czy
0: nie mówi, właśnie nie mówi. Po angielsku głównie się porozumiewa, no ale ma też tam wielu przyjaciół, również obcokrajowców, ale również też i Wietnamczyków. No i jego żona jest Wietnamką, więc wydaje mi się, że w wielu sprawach to ona go wyręcza.
1: Rozumiem.
0: Tak. Więc trafiłem w takie miejsce, w takie miasto, które się nazywa Sapa, gdzie mój brat właśnie mieszka pod tym miastem, w dolinie, pięknej dolinie wietnamskiej. Było tam właśnie nieco chłodniej niż w takim Hanoi na przykład. No ale nieco chłodniej w ogóle nie jest adekwatne do tego, na przykład jak tutaj się czujemy z temperaturą, ponieważ nieco chłodniej to jest 36 stopni czasami w tamtych warunkach, a no gdzie w Hanoi mogło być nawet dochodziło do 40. Więc było też intensywnie pod takimi prozaicznymi względami, po prostu fizjologicznymi też. Był to też taki szok kulturowy samego spotkania się z tymi skuterami non-stop jeżdżącymi, ulicami zapchanymi od samochodów, autobusów, autobusy, które się czują właśnie jak auta, a skutery, które czują się jak jakby to nazwać, jak muchy wręcz, jakby tak i tak bezkarnie, i tak ulotnie po prostu.
1: Ale powiedz mi, więcej skuterów jest w Wietnamie niż we Włoszech, czy porównywa?
0: Na pewno, wydaje mi się. W samym Hanoi może być więcej.
1: Myślałem, że już więcej skuterów na hektar nie zobaczę jak we Włoszech.
0: No, wydaje mi się, że w Hanoi jest więcej niż w Rzymie skuterów. Tak, takie mam śmiałe założenie, bo naprawdę no tego jest mnóstwo, to jak takie ławice wręcz, gdy czasami zdarzy się czerwone światło, to naprawdę ustawiają się jak taka jedna...
1: Czyli rozumiem, że tam nikt nie zapina, tylko kładzie.
0: Dokładnie. Nawet...
1: Bo przecież, jeżeli każdy ma, to po co będzie kradł, nie?
0: Dokładnie. Ciężko tam nawet zapinać kaski czasami. Bo ja mam akurat troszkę dużą głowę, tak mi się wydaje przynajmniej, i parę dobrych razy no pan Wietnamczyk musiał mi tutaj rozregulować ten kask, prawda?
1: Ale są życzliwi i zrobili to z przyjemnością.
0: Oczywiście, że tak. Wiele właśnie przejeździłem na takim skuterze. I to też no taka takie niezapomniane doświadczenie z tego się wytwarza, ponieważ no przejeżdżając jakby, gdzie masz naprawdę na wyciągnięcie ręki jednej i drugiej, to możesz objąć załóżmy po dwa inne skutery z obu stron, prawda? Wszystko jest w takim uciśnieniu i tak dalej. Czasami naprawdę może przelecieć dreszcz po plecach ze względu na to, że czy ja nie zahaczę kolanem o coś po prostu, ale no nigdy się tak nie dzieje. Jakoś to wszystko tak funkcjonuje
1: po prostu. Ja jeszcze dopowiem, że z moich doświadczeń z Wietnamczykami jeszcze z czasów studenckich to są, jest to naród bardzo dumny i mają zupełnie inne pojęcie, nie tyle kultury, co bym powiedział moralności, takiej bym powiedział azjatyckiej, dużo lepszej niż europejska, ponieważ była taka historia w moim akademiku, gdzieś tam ktoś ukradł szynkę Wietnamczykom przed świętami z lodówki. To jeszcze czasy PRL-u były i oni go gdzieś zagonili w ciemny korytarz, on już zmówił Matkę Boską i różaniec, żeby coś się... A oni podeszli do niego blisko i powiedzieli, my ciebie potępiamy. I to podobno było największe...
0: Znieważenie jakieś, takie.
1: Znieważenie, tak. No, to jest taki specyficzny naród.
0: Tak, ja też byłem ciekawy tego właśnie, jak to wygląda, kiedy wychodziliśmy z bratem z domu i ja się pytam, nie zamykasz domu? On mówi, nie, po co? I naprawdę, no tam panuje taka atmosfera właśnie. A też jak sprawdzałem, bo byłem ciekawy po prostu, jaki jest tam współczynnik przestępczości, no to nie, praktycznie w ogóle tam nie dochodzi do przestępstw na tle fizycznym, prawda?
1: No
0: na tle agresji między ludźmi. No oczywiście najczęściej to wchodzą w grę narkotyki lub po prostu kradzieże, tak? Kradzieże, drobne kradzieże kieszonkowe.
1: No, to już są fachowcy.
0: Tak, ja się osobiście nie spotkałem właśnie z nikim takim. Nie czułem się jakoś niebezpiecznie na ulicach, aczkolwiek no miałem taką cały czas saszetkę przy sobie, prawda? Którą też mam, wydaje mi się, taki odruch już w sobie nauczony, żeby cały czas trzymać na niej rękę, jak jestem w tłumie.
1: Więc tak, to jest jedyna nasza obrona przed ludźmi nieuczciwymi. Natomiast będziemy jeszcze wracać do wspomnień wietnamskich, że mnie to ciekawi, na przykład jak oni odbierają drugą wojnę, nie drugą wojnę, tylko wojnę z końca lat 60. i początku 70., czyli tam, gdzie narodził się mit Rambo i tych wszystkich historii amerykańskich, jak jądro ciemności i według Konrada wplecione do czasu apokalipsy i te inne historie.
0: Tak, i tutaj Sławku, jeszcze jeśli mogę ci przerwać, przybył do nas pierwszy gość dzisiaj w trakcie listy Polish Chart. Jest nim, nie wiem czy zgadniesz, może po jednej nutce, po jednej samogłosce.
2: Cze?
0: Sławku?
2: Cze?
1: Zaraz, to jest...
2: Gdzie?
1: Jakub...
2: Tak!
1: Cześć Jakubie.
0: Cudownie.
2: Cześć Sławku.
1: Strasznie fajnie cię słyszeć, bo widzisz, jeszcze cię nie widzę, ale bardzo miło i powiedziałem, że jestem, mam podwójną radość dzisiaj dziękować Bogu za te 17 lat, ponieważ jest to nasz wspólny już naszego radia, a też i mój osobisty, gdy zacząłem 17 lat temu, tylko że to było w lipcu, a nie w maju, też przyjąłem przygodę radiową, więc Panie Boże, dziękujemy ci bardzo za te...
2: A w jakim radiu?
1: 17. To było, znaczy ja byłem w trzech radiach brytyjskich, ale zaczynałem w polskim radiu internetowym w Luton w Wielkiej Brytanii, które nazywało się Flash. A potem byłem w radiu Divers FM w Luton, a potem byłem w radiu Verulam w St. Albans. Po drodze jeszcze byłem w jednym radiu takim, ale to było bardzo krótko, natomiast później już było to Radio Wnet.
2: A czemu tak często, czemu tak często zmieniałeś? Nie podobało ci się? Nie lubi...
1: Nie.
2: Skandale?
1: Za dużo sobie nie wyobrażajcie. To nie tak, kochanie, jak myślisz. To było tak, powiem w ten sposób. Do Radia Flash dostałem się bardzo dziwny sposób, nie mając wcześniej w ogóle radiowej historii. Gdyż powiedzieli, ktoś komuś powiedział, że ja dużo znam historii muzycznych, dużo słuchałem. I tak spróbowałem swoich sił. Moim pierwszym nauczycielem radiowym był Libor Przybramski z czeski DJ z Ołomuńca, który miał 15 lat stażu wtedy już. Też przyjechał do pracy w Wielkiej Brytanii i jeżeli mnie słyszysz, Liborku, to pozdrawiam cię gorąco, ponieważ on, wiem, że słucha nas często i nawet robiliśmy razem programy dla Wnetu. No i potem, jak się to radio skończyło z przyczyn tam ekonomicznych, nazwijmy to tak ogólnie, to zaczęli szukać w Divers FM w Luton kogoś z Polaków, kto miał doświadczenie radiowe. No i ja oczywiście, mając 4 miesiące doświadczenia radiowego, byłem tam traktowany jako potencjalny kandydat, no i dostałem się. A później się przeprowadziłem do St. Albans i szukałem nowego radia i dlatego tam się narodził Polish Chart właśnie. Ta moja audycja i lista przebojów zarazem.
2: Właśnie. Czyli tam. To najpierw miała być promocja za granicą polskiej muzyki, tak?
1: Tak, to było, wiesz co, to było takie zjawisko, że było mi żal polskich pracowników, którzy tam, moich kolegów, z którymi dzieliłem codzienność, bo było wśród nich wielu muzyków i oni nie widzieli sensu dla siebie jako dla muzyków, popadali w frustrację, popadali często w depresję i tak dalej. Ja mówię, słuchajcie, trzeba zrobić coś, żebyście mieli swoje miejsce. I zrobiłem im listę przebojów.
2: Czyli wyciągałeś ludzi z dołów.
1: No tak trochę.
2: Z ciemnych dolin.
1: Można tak powiedzieć. Natomiast Piękne. Co ciekawe się zdarzyło, zdarzyło się taka historia, że najpierw oni, to było dla nich zrobione, tak naprawdę dla tych moich chłopaków stamtąd. A potem się okazało, że podsłuchiwali nas Polacy, ktoś tam doniósł Polakom z Polski, że taki wariat tam gra. I słuchajcie, to nikt tam nie chce grać tych piosenek, może on zagra. No i zaczęli przysyłać mi, i tak powstała już audycja ponadnarodowa, można powiedzieć, bo to bardzo różni ludzie dopychali do mnie, i Czesi, i Słowacy, i tak się jakoś to do dziś mam, zresztą czeski i słowacki zespół tutaj, niemiecki mam.
2: No ale tak, ale to też nie, chyba nie do końca było tak, że te wszystkie zespoły, które nie były gdzieś indziej grane, że one się nie nadawały, dlatego nie były gdzieś indziej grane, bo ty wylansowałeś dużo gwiazd.
1: Oczywiście, że nie. To jest nieuczciwe, co się dzieje. Ja o tym wielokrotnie mówiłem, że nie chcę tego nazywać po imieniu, ale po prostu czasami to wręcz uważam, że to jest jakaś grupa trzymająca władzę, która nie dopuszcza tych ludzi do tego, żeby gdzieś byli puszczani. Nie trafiają do tych wielkich stacji, które się grają muzykę niszową, ponieważ
2: no,
1: takie stacje
2: za dużo. To są, no.
1: Tak, tak. No, dlatego Radio Wnet mi odpowiadało już poza tym, że to jest w ogóle radio fantastycznych ludzi. Tak, to jeszcze to było zawsze dla mnie radio, które i nasz pan prezes to jest dla mnie niesamowita historia, że pozwala nam na granie, byle tylko nie przeklinać i nie obrażać nikogo, to może nie ma cenzury w ogóle.
2: Nie, ale powiem ci, Sławku, to jest tak niesamowita różnorodność, jeśli chodzi o muzykę w Radiu Wnet i w ogóle dziennikarstwo muzyczne, to ja nie wiem, czy jest druga rozgłośnia, gdzie byłaby taka różnorodność. Jest Polish Chart, jest Muzyczne IQ, Tomek Wybranowski ma swój gust, tak. I też ma swoje zespoły, które wprowadza. Jest przecież też mrągowo, czyli...
0: Jest Jerzy Głuszek.
2: Jerzy Głuszek. Czas nie tylko na kanty. Czas nie tylko na kanty.
0: Mazolowie,
2: którzy awangardę jazz pokazują. Elżbieta coś innego, bo ona muzyka milenialsów, tak? No to tak.
1: Jest Alex, który puszcza tą muzykę bardzo taką...
2: Alex Sławiński, tak. Z Izą
1: Smolarek.
2: Tak, no właśnie, no właśnie, no właśnie. To jest niesamowita. No i Joanna Rawik, która... I Hania Tracz. Jakby tutaj Hania Tracz i Joanna Rawik, to jest trochę podobny gust, chociaż różnią ich kilka lat, ale po to taki sentyment do tej takiej muzyki estradowej.
1: No to zawsze ja lubię słuchać to, co Hania prowadzi, ten codzienny program, żebyś wiedział.
2: Tak, to jest super. No i z tym takim w ogóle...
1: No i Kuba, nie Kuba, przepraszam, tylko Boże, Murkociński.
0: A, Dolce Farniente.
2: Dolce Farniente.
1: Tak, ja zawsze się sobie żartuję, że to jest program pod tytułem Dobrze Walnięte.
2: No tak, tak. Nie, no to jest rzeczywiście ta różnorodność muzyczna, czyli od jakiejś muzyki graniczącej z kiczem, z muzyką wręcz taką ludu, do disco polo, można powiedzieć, z graniczącą, do z popem, do po prostu awangardy jazzowej, nie?
1: No i Kuba, jest jeszcze taki gość, który gra audycję, fantastyczną audycję muzyczną Przedwieczorek.
2: O.
0: Aha.
2: To trzeba wylansować.
0: To taka raz na jakiś czas się trafi, jak się wolna godzinka antenowa znajdzie. Po prostu. Taki przedwieczorek właśnie.
2: To kiedyś jeszcze mieliśmy czas nie tylko czas dla realizatora.
0: Czas na realizatora, tak. To też nie jest już takie popularne.
1: Ja pamiętam jeszcze czasy...
2: Szymon Dobrowski, nie?
1: Tak. Ja pamiętam jeszcze czasy z Radiem Wnet, kiedy zaczynałem z Radiem Wnet, już mieszkając we Wrocławiu od nowa, czyli to był rok 19. Takie jeszcze była wtedy szefową anteny, była Monika Rutke, która teraz pracuje bodajże w Solidarności. I pamiętam, czasami zadzwoniła do mnie koło 23 i mówi: Sławek, poprowadzisz jeszcze z 3 godziny dyskoteki w sobotę.
2: Co?
1: I ja pamiętam, że do drugiej w nocy czasami grałem.
0: Ojej.
1: To były piękne chwile, które wspominam bardzo. Jeżeli gdzieś mnie słyszysz, Moniko, to pozdrawiam. I to była szkoła dla mnie radiowa wtedy, bo uczyłem się na przykład takiej audycji, która się nazywała audycją życzeniowo dziękczynną. Ludzie sobie nawzajem dziękowali, pozdrawiali, wyznawali miłość nawet na antenie.
2: O, wow. To może Sławku, zrobisz coś w ten deseń.
0: To brzmi jak bardzo fajny format.
2: Brzmi jak format, który może nam przyciągnąć kolejnych słuchaczy. Kolejną grupę.
1: To może, słuchajcie, to może, jeżeli macie coś takiego jak Zasmażka, taki utwór zespołu Kabaret Otto, zanim zaczniemy grać pierogi, to może zacznijmy od Zasmażki teraz i zadedykujmy ją wszystkim tym, którzy uważają, że do serca się wchodzi przez żołądek.
2: No i oczywiście pozdrawiamy Kabaret Otto.
1: Ja ci wysłałem.
2: Byli dzisiaj,
0: też
2: był Ryszard Makowski
0: pierogi,
2: i Andrzej Tomanek.
0: Tak. Ja mamy Zasmażkę oczywiście tutaj za ladą, moją konsoletową.
2: Znalazłeś go?
1: Słuchaj, to znajdź ten pierwszy z dwóch małych transferów, które ci wysłałem przed chwilą i zobacz, tam jest Zasmażka i spróbujmy ją zadedykować wszystkim tym, którzy przez żołądek do serca sobie nawzajem wchodzą.
2: Czemu by nie?
1: Drodzy Państwo,
2: brzmi smacznie.
1: Tak. My we trójkę, czyli...
2: A Sławku, jaka jest Twoja ulubiona potrawa? A propos przez żołądek. Co musiałaby kobieta zrobić, żeby skraść Twoje serce?
1: W zasadzie być dobra.
2: Ale nie, chodzi mi o jedzenie. No jakby być dobra i...
1: No niech będzie, że kompot ze śliwek.
2: Kompot? Nie kotlet albo pierogi? No
0: właśnie, taki kompot.
2: Bigos, gulasz, kompot? Ale ze śliwek.
1: Ja czasem mogę sam zrobić, a kompotu nie mam siły na to, ani koncentracji, żeby zrobić kompot. Zrobiłeś sobie kiedyś sam kompot?
2: Ja sobie często robię kompot z jabłek.
1: O, to widzisz.
2: Jabłko, dobrze, bardzo prosty przepis. Jabłko, goździk, cynamon i trochę miodu później. Oczywiście z Radia Wnet.
1: Musimy się kiedyś spotkać i wypić kompot z
2: A bardzo, swojej, bardzo chętnie.
0: Z twoich upraw.
1: Tak, z własnych upraw.
0: Z twojego sadu, Jakubie.
1: Jakuba Węgrzyna, tak. Drodzy Państwo.
0: Sady Węgrzyna.
1: A swoją drogą nazwisko masz też bardzo, takie bym powiedział...
0: No mamy Litwina, mamy Węgrzyna, naprawdę jest bardzo tak szlachecko wręcz.
2: Ja jabłka kupuję albo z Grójca, albo sobie robię z tych takich, co rosną, bo ja na Brudnie teraz mieszkam, to na Brudnie mamy tam takie rajskie, to dobry kompocik.
0: Kradniesz jabłka?
2: Nie kradnę, to są publiczne, wszyscy mogą w parku, naprawdę, w parku brudnowskim.
0: Komunalne jabłka, no kto?
1: Drodzy Państwo, kto jeszcze nie zrywał komuś jabłek z ogródka, to...
0: Jedźcie na Brudno.
2: Nie, no, ale są w sadach żoliborskich też za darmo.
0: A, no to albo na Żoliborz, albo na Brudno.
2: Nie, to jeszcze by się znalazł tu na Śródmieściu. Tu na Śródmieściu są tam koło, na tej takiej skarpie.
0: Jakub Węgrzyn, mapa jabłoni.
1: Kuba, to teraz
0: publicznych
1: ja
0: jabłoni
1: po tym
0: w Warszawie.
1: Programie, jak ten tłum warszawiaków...
2: Ale nie ma jeszcze.
1: Słuchajcie, gdzie ten Węgrzyn to mówił? To gdzieś tu było.
2: Ale nie ma jeszcze, dopiero co to kwitły niedawno.
0: No, wszystko wie na temat jabłek, no. Popatrzcie. Dobrze, Zasmażka, tak.
2: Zasmażka.
1: Zasmażka teraz... dla wszystkich tych, co się kochają.
0: Pomiędzy jabłkiem a kompotem.

0: I za smażka. I pozdrawiamy panów z kabaretu Octo. Wiem, że doniosłem uprzejmie, że ich piosenka leci w radio. Oni się cieszą. My się cieszymy z wami. Jest z nami Jakub Węgrzyn. Ze mną i z Igorem oczywiście, bo jako prowadzących to my jesteśmy od początku, ale jest właśnie, są nasi koledzy. Jest, podobno słyszałem, mój serdeczny przyjaciel muzycznego programu Olgierd Zbychorski.
1: Olgierd zaraz przyjdzie z gościem za parę minut, ale możemy kontynuować ten klimat jedzenia.
2: Kulinarny temat.
0: No właśnie.
1: Bo tak rozmawialiśmy w kuchni z Igorem i stwierdziliśmy, że wybór ten śliwkowy, no musisz rozwinąć. Dlaczego tak skromnie? No? Ja to bym jakieś pierogi wykwintne z miętą i bezglutenowym serem.
2: O, z farszem z dyni.
1: Z farszem z dyni.
2: Pierogi curry. O.
0: Z dyni czy z Gdyni?
2: Z Gdyni.
0: A co myślicie o takich potrawach już bardziej wykwintnych, jak na przykład zupa w chlebie?
1: A to jest popularna.
2: W takim bochenku, tak, wydzierganym od środka.
1: W Nowym Sączu, z którego pochodzę, zwłaszcza w Starym, to jest to normalne danie.
0: A to ty jesteś z...
1: Tak, z Karpat. Z polskich Karpat.
0: Z polskim górą. Z Nowego Sącza.
1: Tak, z Nowego Sącza. Niskopienny. Znaczy nie takie nisko. Tam szczyt najwyższy Beskidu Sądeckiego ma 1292. Więc to jest, już takie. A gorce, bliskie gorce to 1300, to tak jak Bieszczady.
0: Wiesz,
1: to.
0: Że z Nowego Sącza pochodzi pierwszy zespół, który zdobył pierwszy, że tak powiem, przebój roku 2012, kiedy rozpoczął się Polish Chart jeszcze w Wielkiej Brytanii.
1: O!
0: Nazywają się Atrament.
1: Nie słyszałem
0: o nich. I to była taka piosenka Nie jestem święty. Może cudem masz to w bazie i sprawdź proszę. Igora, jak nie, no to nic nie poradzimy, musiałbym wysyłać. Ale to zrobię to kiedyś.
1: Majka Jeżowska jest też od nas i Wagleski, tak? Najstarszy.
2: Ale tak się składa, że Nie jestem święty również mamy.
0: No to słuchaj, dla naszego kochanego...
1: Idzie Olgierd Zbychorski. To zanim... To co, muzyczka i wejście, czy...
0: To może dla ciebie specjalnie...
1: Dziękuję.
0: Zespół z Nowego Sącza i za chwilę Olgierd z Nowego Sącza, Atrament. Posłuchaj se, bo grają jak normalny Lady Punk.
1: Super.
2: Grajmy.
0: Posłuchajcie sobie.

0: Nowego Sącza dla obywatela Nowego Sącza urodzonego w tym zapięknym mieście Jakuba Węgzyna.
1: Dzięki Sławku, że coś takiego wynalazłeś, bo ty lepiej znasz kulturę muzyczną mojego regionu niż ja. Niesamowite to jest, po prostu masz, jak to się mówi kolokwialnie, łeb jak sklep.
0: To ja ci jeszcze opowiem dowcip. O właśnie, cześć Olgier.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Miło mi cię gościć na moim paśmie akurat.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Państwo, Olgier Zbychorski to jest legenda polskiej radiofonii i on miał wcześniej program nawet niż mój program tutaj w tym radio. To jest
1: ale nie wcześniej niż Jerzy Głuszyk czy Joanna Rawik.
2: To fakt. No to, ale 500 niebawem.
0: Jeszcze ci szybko opowiem. W takim razie Jakubie, taki dowcip, jak synek Bacy pyta, skąd się biorą dudki, tato? Z Chicago, synek, z Chicago.
1: Olger, ty jesteś jednym z pierwszych muzycznych dziennikarzy w Radiu Net?
2: Nie, chyba nie.
0: No, ale pewno
2: w sensie ja nie liczę nigdy. Wiecie, co z tym byciem, kto pierwszy, kto drugi, to zazwyczaj raz w życiu jest ważne.
1: Ale ty jesteś z tej pierwszej ekipy, z tego takiego zrywu...
2: Ja byłem w budynku Pasty, zaczynałem, czyli już trochę później, ale no 500. Audycja niebawem, ale zaczynało się... Raz w miesiącu była Sofa i trwała godzinę, a później była już tak chyba raz na tydzień godzinę, a teraz już 2 godziny.
1: A powiedzcie mi takiemu żółtodziobowemu...
3: Kiedy zacząłeś?
1: No właśnie.
3: W którym roku?
2: Nie pamiętam.
0: Czyli to niebiański głos się odzywa.
1: Julia Bistula to jest...
3: Ja tu przypadkowo troszeczkę.
1: Julia Bistula, absolwentka rzeźby Akademii Sztuk Pięknej.
3: I piję wodę.
0: Słuchajcie, wszystkie absolwentki rzeźby mają takie urocze głosy.
1: Tak.
3: Czasami.
0: To pozdrawiamy wszystkie absolwentki w rzeźby.
1: Powiedzcie, Olgert i Sławku, jak to się stało, że w ogóle chciało wam się wszystkim razem ze sobą pracować? Banda po prostu ludzi inteligentnych, indywidualistów, każdy po prostu swoimi ścieżkami chadzający, każdy trochę inny styl muzyczny, trochę inny styl artystyczny, trochę inny styl światopoglądowy. No wiadomo, taki duch solidarności, ale to jest nie. Przecież tego nie wyczerpuje to słowo.
0: Znaczy, wiecie, co jest istotne? Świadomość własnej wartości w tej muzyce, której się obracamy, a potem pomaganie sobie psychiczne, duchowe i w ogóle, bo ja mówię tak, my nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby ze sobą rywalizować, my jesteśmy stworzeni, żeby się wspólnie dobrze realizować, po prostu być, grać taką muzykę, jaką kochamy, lubimy, a że tak powiem, ubogacać siebie nawzajem swoją taką, a nie inną, inspirowaną muzyką przez wieki, która się ewoluowała na różne sposoby i my gdzieś się odnajdujemy w tych gatunkach. Na przykład Sofa Surfing to jest dla mnie muzyka duszy.
2: No ciekawe, w sensie, że ja też nigdy nie czułem żadnej konkurencji, ale nie wiem jak ty, Julio, ale jeżeli chodzi
3: też,
2: o radio.
3: Też ciekawi mnie, czy wasze wybory wspólne muzyczne jakby były wspólnie podejmowane, czy gdzieś ktoś proponował, prawda, były jakieś...
2: Nie, my mamy w sensie...
1: Właśnie nie, to jest autonomia, bo to jest radio autorskie.
2: Każde autonomiczne. Każde autonomiczne.
0: Nie, bo zapytałeś, Jakubie, jak to jest, że myśmy się razem spotkali, tak sobie...
1: No bo między wami są po prostu lata świetlne, jeśli chodzi o style.
0: My się bardzo lubimy po prostu to też wspólnie.
2: No tak, ale to... Patrzcie,
3: gdzieś
2: że to
3: żywej
2: na każdego
3: się
2: jest...
3: też spotykaliście?
2: Nie, żywej nie, ale w sensie, że na każdego jest miejsce.
1: Gdzie jest country, gdzie jest pop, gdzie jest metal, są tak różne style i też...
0: No więc powiedziałem, że one przez lata ewoluowały te style. To tak samo jest jak na przykład z bluesem, który najpierw był Robert Johnson, wymyślił go z gitarą nastrojoną przez diabła podobno, a potem się okazało, że można bluesa, jak kiedyś Anglików zapytałem w Anglii, jak wy to robicie, że wszystkie gatunki wymyślone w Ameryce poprawiacie i robicie to lepiej niż Amerykanie. On mówi, bo u nas ciągle pada i nie mamy co robić, tylko ćwiczymy gitarę.
2: Ale wiecie co, a propos Sofy Surfing, bo to jakby tak, no może fajna okazja nawet, zresztą urodziny 17 radia, że ja miałem na początku zupełnie inną wizję audycji. Uparłem się na taką jakąś... O, sąsiadów słychać z podwórka. Uparłem się na coś a la Café del Mar, kompilację czy coś takiego. I to tak trochę ewoluowało. I teraz są 2 godziny i jest od dron muzyki po nawet jakąś taką klubową scenę nowoczesną.
3: Ale wy zaczęliście w momencie, kiedy nośnikami były płyty, kasety i gdzieś to przychodziło na czarnej płycie w którymś momencie?
2: Nie, znaczy jeżeli chodzi o Sofę Surfing, to już była era, to jak najbardziej era już cyfrowa. Tak?
0: Ale ja pamiętam, że dostałem od ciebie, Olgier, taką unikalną na świecie kasetę, którą mam do dzisiaj gdzieś w szafie.
2: To była na 250. audycję Sofa Surfing. Dokładnie. Ja zrobiłem kompilację z częścią tych wydawnictw muzycznych, które mi pozwoliły na użycie jednego numeru. To było kilkanaście numerów, ponad godzina. I zrobiłem faktycznie z tego kasetę magnetofonową, chyba tam 500 sztuk w nakładzie. Składankę. Między innymi, żeby tak, taką kompilację, składankę, żeby też wysłać to do tych wydawnictw muzycznych. Tam była super szata graficzna, którą Marian Misiak mi przygotował. To później zostało jako logo Sofy. I tak właściwie powiem wam szczerze, co jakaś tak, co setna, co dwusetna, jakoś tak coś tam się zmieniało. Teraz nie wiem, co po 500 się zmieni, ale też mam, pracuję, na razie nie chcę zdradzać, ale ktoś przygotowuje grafikę na 500.
1: Mi się podobało, jak kiedyś zrobiłeś, bo to w Warszawie się rozniosło, że zrobiłeś jam elektroniczny w Radiu Wnet.
2: Tak, tak. To była... oni są w tym, na tym skłocie
1: Syrena?
2: W skłocie Syrena to. Działający. I ja tam od czasu do czasu chodziłem, nawet miałem taki moment, że gdzieś tam wróciłem z jakichś wojaży i podłączałem się do stołu i puszczałem sample różne z wyjazdów.
1: Oni są teraz w skłocie Syrena, ale oni są wszędzie. To są ludzie, którzy po prostu...
2: Synth Joe, o, tak. Prawda? Synth Joe. Tak, i zaproszyłem ich tutaj do studia, przyszli. No dzielnie tu walczyliśmy. Jakoś wyjątkowo fajnie to wyszło. Znaczy w ogóle był moment, że Sofa była tak, no tego pewnie nie słychać. Na pewno nie słychać, ale Sofa była często taką audycją, podczas której bardzo dużo ludzi siedziało tutaj przy stole ze mną i to było cudowne i to zawsze jest fajne, że ktoś przychodził, ktoś z realizatorów, ktoś wpadał. No miałem wizję, żeby więcej gości i zapraszać różnych osób i tak dalej, ale to jakoś, no mi nie zawsze się udaje, ale trochę gości
1: ja słuchaj, moim zdaniem, Olgiercie, Radio Wnet jest tak dużo gadania, że audycje muzyczne, gdzie jesteś selekcjonerem, a też mówisz przecież, nie? Co tam...
0: Znaczy, my mamy świadomość, że Radio Wnet jest radio społeczno-polityczno gadające i tak się próbujemy odnajdywać chyba wszyscy ci, co grają muzykę, a nie politykują, żeby ta muzyka była w miarę takim...
1: Oddechem.
3: Oddechem, jest tak. Ponad oddechem. Wszystko.
1: Tak, właśnie, bo gdyby nasi słuchacze zobaczyli, jak różnorodne środowiska słuchają audycji muzycznych, to niektórzy by się za głowę złapali. To nie ma totalnie podziałów religijno-politycznych w programach kulturalnych Radia Wnet. To jest moim zdaniem, jako socjologowi powiedzmy, to jest niesamowicie silne radio, jeśli chodzi o kulturę. I to może niektórzy tego nie doceniają, bo jesteśmy wyraziści politycznie, nie jesteśmy jakoś bardzo radykalni, ale jesteśmy wyraźnie po stronie powiedzmy bardziej narodowej. Ale jeśli chodzi o kulturę, to nasza kultura jest na najwyższym poziomie i spokojnie przychodzą tutaj ludzie z salonów, tak? Z tego tak zwanych salonów warszawskich, czy w ogóle polskich, czy krakowskich. Czy nawet, nie wiem, z Lwowa, z Kijowa, z dużych ośrodków.
0: Dzisiaj wzruszył bardzo ten pan, który przyjechał z Kijowa.
1: Z Paryża.
0: Z Kijowa. Powiedział, że on tak pięknie zaciągał po wschodnich rubieżach Polski się tak pięknie śledzikuje. I on tak opowiadał, że właśnie ze wzruszeniem, że znalazł to Radio Wnet. Wiecie co, to są momenty, które są niezastąpione w ogóle.
2: Tylko są też różne wizje audycji muzycznych, bo to a propos właśnie tego słowa mówionego, że no ja od początku wiedziałem, że ja nie do końca aż tyle chcę opowiadać, wiecie, ani o tych twórcach, ani o tych albumach. Wolałbym i wolałem zawsze wrzucić jeszcze 1, 2, 3 numery.
3: Żeby
1: pokazać dzieło sztuki, a nie...
2: Ulubiona formuła maksimum grania, minimum gadania i to właściwie troszeczkę jako tak, wiecie, no...
1: Jesteś awangardą Radia Wnet.
2: Puszczenie oka takiego, no to okazało się, że to jednak dla mnie jest odpowiednia formuła. Ja mogę mówić o muzyce godzinami, ale jednak jeżeli chodzi o wykorzystanie tego czasu na antenie, no to zawsze
1: poświęcisz ten czas, żeby szukać,
2: wrzucić.
1: Nie?
2: Jest, no... tyle, ile ja dostaję w tygodniu muzyki od tych wszystkich wydawnictw, to 2 godziny to i tak jest mało czasu. W
1: sensie, a ile masz na jedną audycję premier?
2: Praktycznie cała audycja, czyli 23, 24 do 27.
1: To jest niesamowita ilość.
2: Zdarza się. Bardzo rzadko, ale zdarza się. Czasem mam ochotę powtórzyć coś, ale to rzadko.
1: Dla porównania muzyczne EQ, Radek Gruciński, którego serdecznie pozdrawiamy, zapraszam za trzy zespoły i ma 3 premiery. Ty masz 27.
2: Tak, ale no to pamiętajcie, to jest prawie 500 audycji. Także to jest dużo pracy, które już pracy. Nie widać, prawda? W sensie, że to jest dużo
1: masz
2: pracy.
1: Masz mnóstwo kontaktów do artystów.
2: Pisanie. Nie, to jest nie do artystów, to wydawnictwa.
1: Do wydawnictwa.
2: Do domów wydawniczych.
3: Wybierz jakiś numer.
1: Może puśćmy jakiś chill out.
3: Wybierz coś, co kiedyś w jakimś tam danym czasie.
1: Bo to jest...
3: Jakoś cię zachwyciło.
0: Nie, ja mam propozycję, że jeżeli Olbierd jest w tej chwili gotowy coś od siebie chciałby pokazać, to jak najbardziej nie będę tutaj robił żadnych problemów, tylko gdyby nie miał takiej sytuacji, to chciałem puścić wam piosenkę pewnego zespołu o zębach, gdyż ta piosenka jest kompletnie nieznana, a zespół jest bardzo znany. Ciekawe, kto pierwszy z was odgadnie, co to za zespół.
1: Może Igor zgadnie.
0: Igor na pewno wie, bo on będzie to puszczał.
2: Ja mogę
0: zgadywać, tak.
2: Ja mogę coś zaproponować, Państwo, ale muszę podejść do Igora najpierw, w sensie, że ja...
0: Dobrze, to może niech lecą zęby.
4: Niech polecą zęby, a wtedy w tym czasie uzgodnimy.
0: Kto pierwszy zgadnie, czyj to głos?
4: Dobrze. To zęby.

0: było to, drodzy Państwo, było to 33 miejsce dzisiejszego notowania. I kto pierwszy zgadł z Was, kto to śpiewał?
1: Julia Bistula.
2: Tak wyszło.
0: Brawo, tak. Brawo, Julia. Było. To powiedz to głośno.
3: Nagroda żyrafa.
2: Mam złotego zęba, więc jakby temat zębów jest mi bliski. I akurat tak się pojawiło w tym również zębowym wydaniu.
3: Wróżka,
0: czyli zespół raz, dwa, trzy. Tak jest, drodzy Państwo. To zespół raz, dwa, trzy. Z piosenką, którą raczej za często nie słyszymy w radiach.
1: Ja jej nie znałem, ale ten głos...
0: No trudno Adasia z kimśkolwiek pomylić. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, że rzeczywiście rzadko kiedy, jak ktoś nie zna całej dyskografii, to mógł się to zamyślić. Natomiast naszym gościem w tej chwili audycji, ja coś sobie z Igorem, nie z Igorem, tylko z Olgierdem sobie załatwię teraz. Bardzo mi się podobał Olgierda, że tam ci wszyscy znani ludzie mówią, słuchajcie teraz Sofa Selfie. Po angielsku, po polsku, to ja ci nagram coś takiego. Uważaj, teraz ty to wytniesz, Igor. Słuchajcie, Olgierda Zbychorskiego i programu Sofa Surfing mówi Sławek Orwad, Radio Wnet.
3: No, dziękuję, słuchaj, to będzie ozdobą.
0: To będzie pamiątką naszego spotkania dzisiaj tutaj. A teraz coś chciałeś dla nas zagrać.
3: Tak, ja chciałem, bo to tak a propos domów wydawniczych, bo muzykę, ja nie dostaję muzyki bezpośrednio od artystów, chociaż to też się zdarzało, ale później już wizję miałem taką, że lepiej jednak trafić do kogoś, kto ma ich trochę więcej pod sobą, będzie łatwiej.
2: Pośredników.
3: Więc bezpośrednio do tych domów wydawniczych. Mhm. I był jeden taki, o który bardzo, bardzo, bardzo długo zabiegałem i to było Ninja Tune. I udało mi się w końcu Ninja zdobyć.
0: Tam, gdzie skalpel, nie?
3: Tak, między innymi tak, też skalpel. I powiem wam szczerze, że tak jak tym odpowiednikiem tego, co była dla mnie Ninja kiedyś, w momencie, kiedy próbowałem właśnie, że wysyłali mi muzykę, jest teraz trochę inne wydawnictwo, również z Londynu, nazywa się Hyperdub i to jest wydawnictwo, które bardzo polecam i z tego wydawnictwa właśnie chciałbym zaprezentować jeden numer, który, i to jest chyba jedyny numer, który ja puszczałem w Sofie więcej niż 4 razy.
1: O! Tak, Portishead jest... tyle nie leciało.
3: Nie, i teraz jest...
0: Czyli to taki, można powiedzieć, przebój.
3: Tak, bo tam od czasu do czasu robię podsumowania jakieś, jeżeli jest jakieś tam, czy jakiś The Best Of, czy Przełom Roku, więc staram się od czasu do czasu takie rzeczy też robić. I to jest Ice Boy Violet i numer Closer, coś, co po prostu uwielbiam. Także polecam bardzo, Hyperdub Records.
1: Jest z nami też Szymon, tak tylko wtrącę tuż przed utworem.
0: Ale który Szymon?
1: A zgadnij, który, zanim się odezwie.
0: Christianus.
1: Tak, oczywiście.
4: Hello, Simon.
5: Witaj, Sławku, po raz kolejny. Już.
0: Szymonie Christianusie, ja cię bardzo lubię, bo my ostatnio co chwilę na siebie się napataczamy w programach Radia Wnet. Cieszę się ogromnie.
1: Ale wolisz pracować z Igorem czy z Szymonem?
0: Wolę pracować z obydwoma, a nawet z wszystkimi czterema.
3: Ale prowokuje, chociaż... patrz, takie pytanie. Co to za pytanie?
0: Chociaż Tomek Rosłon się nie odzywa na antenie. Chociaż Tomek Rosłon się nie odzywa na antenie, też go lubię tak samo jak pozostałych trzech.
4: Jeszcze są z nami dwie padprotki.
3: No i jeszcze sernik przepyszny.
4: I co to jest?
3: A, między dwiema padprotkami.
2: Dzisiaj urodziny, więc celebrujemy.
0: Jakie paprotki?
2: Sernikiem celebrujemy dzisiejsze spotkanie, również urodzinowe.
0: Przypomnę, Julka jest fachowcem od rzeźby.
2: Tak,
1: ale...
2: Ale jestem, już nie, ale z...
3: I modelką.
2: W życiu chyba, tak.
0: To nawet po głosie słychać, że jest modelką.
2: Ale uwielbiam degustować różne słodkie rzeczy, jak mam okazję, więc...
3: No i był sernik jest dzisiaj, proszę.
0: Nie, to znaczy, wiesz, dlaczego tak powiedziałem, że po głosie słychać, że jest modelką, bo miałem kiedyś kolegę, który przyszedł do mnie, jak ja pisałem artykuł w Wielkiej Brytanii, pisałem artykuł o zespole Del Arte, to taki z Mazowsza zespół był, i tam była taka Diana Lewandowska, prześlicznej urody skrzypaczka. I miałem jej zdjęcie razem z zespołem na ekranie. I on mówi, kto to jest? Ja mówię, no to jest taka skrzypaczka. Wiesz co, nie wiem jak gra, ale ze zdjęcia wygląda, że fajnie. Także to widzicie, tak to działa.
1: A propos głosu, na przykład ja sobie wyobrażałem ciebie. Wysoki, dwumetrowy, blondyn,

0: urody słowiańskiej, szczupły, taki umięśniony i delikatny. Tak, tak sobie ciebie wyobrażałem. No nie, no masz taki głód, typ radiowy.
1: Nie, to znaczy, ja wiem, że słuchajcie, bo na przykład nieraz żartujemy sobie z moimi koleżankami, ty to czasami jak zapowiadasz, to tak czasami służbowo, a czasami prywatnie. Zrobisz mi dzisiaj zapowiedź dla mnie. Drodzy Państwo, to teraz dla Karoliny będzie Cortez.
0: A czy ten głos jakby w kontaktach międzyludzkich, masz, no mówmy się, masz ładny głos, no to jakby to jest obiektywne. Czy to bardzo, czy to bardzo ułatwia życie twoim, tak dla ciebie, tobie na przykład?
1: Nie, to znaczy to ułatwia życie tylko radiowe. Natomiast
2: przez telefon ułatwia.
1: Jak najbardziej prywatnego nic nie zmienia, ani lepiej, ani gorzej. A zachęcam was, to nawet Igor, poproszę cię, jak już zagramy oczywiście Olgierda utwór, to znajdźmy Magia Radia, tytuł Magia Radia, a wykonuje atrakcyjny Kazimierz i zespół Wiśnie i wszystko na temat radiowców i ich głosów. A teraz Olgierda Zbychorskiego utwór, czyli kto, co, poproszę.
2: Ice Boy Violet i numer Closer, wydawnictwo Hyper Dub Records z Londynu.
1: Posłuchajmy. Yes.

0: No przyznam się, że bardzo taki bym powiedział, jak ty to fajnie, najlepiej to Igor określił, jak ty to określiłeś, masujące ucho.
1: Masuje ucho, to prawda.
2: No, takie ciekawe bardzo. W sensie, że no, to jest też wynik pewnie inspiracji, inspirowania się innymi, ale myślę, że to takie wydawnictwo, które bardzo, bardzo gdzieś tam poszukuje. O, poszukuje, tam jest dużo styków, tam jest dużo takiego jakiegoś właśnie brudków takich trochę.
3: Tak, ale fajnie punków. Gdzieś ten jednak dźwięk rezonuje, tak sobie wyobraziłam bycie w przestrzeni wypełnionej takim właśnie głębokim basem, właśnie, który idzie, prawda?
4: Ale przyjemny.
3: Ale przyjemny, właśnie takim masującym, ale jednak jakby, że nie ze słuchawek, nie z gdzieś tam z łośmieczka.
2: Tam się nie rozkręcą. Myślę, że jednak bym troszeczkę tak już lądował, bo... No, się możesz źle skończyć.
4: Sławku, bardzo ci dziękujemy. Dziękuję. Julia Bistula.
3: No dziękuję.
4: I Olgierd Zbychorski.
2: Dzięki.
4: Szymon Krystianos. Igor Toporowski.
3: Do osiemnastki przynajmniej też.
4: No i dziękujemy słuchaczom, dziękujemy wam za to, że możemy dzięki wam pracować, bardzo, bo jesteśmy radiem społecznym, to wy nas utrzymujecie.
0: No właśnie,
4: nie państwo, nie duże firmy.
3: Tutaj takich pięknych
0: z okazji 17. rocznicy Radia Wnet życzę wam wszystkim i nam wszystkim, a więc to znaczy słuchaczom i nam prowadzącym, żebyśmy mieli w dalszym ciągu tą radość i pokorę po pokazywaniu ludziom dźwięków, które są lepsze niż wydawałoby się, że można stworzyć.
4: O, bardzo ładnie powiedziano.
3: Tak,
2: bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość.
3: Również na antenie.
2: I za rok będziemy już mieć dowody osobiste, także kto wie, co się będzie działo.
4: O, się boję.
0: No, pamiętam, jak
4: Straż Miejska już była, ale może nie będę tego
0: powiedział. Pamiętam, jak policja podchodzi do nas do samochodu,
4: nie,
0: kiedyś jechałem z kolegą.
4: Logo, że musimy zdjąć logo z nasze, no ale to...
3: Z czego?
4: Z balkonu, bo jest zarządzenie miasta, wszystkie loga, galeria też, która sąsiaduje, musiała zdjąć.
3: Okej,
4: okay. No, konserwator, bo oni
2: no
4: teraz...
2: No okej, okay, może, fajnie.
4: Może okej, okay. Nie będzie żadnych neonów, nie będzie żadnych reklam na kamienicach starych.
3: W środku
0: pamiętam, jak w 2013 roku jechałem, zleciałem z Londynu i do na Must Be The Music z katedrą wrocławskim zespołem. I tam był zakaz noszenia koszulek z jakimikolwiek napisami i wszystkich pilnowali, żeby nikt nie miał nic. A ja z Polish Chartem trzy programy zaliczyłem, nikt tego nie zauważył albo nie chciał, nie wiem.
2: To tak, jak w telewizji kiedyś zaklejali, nie? Taką taśmą.
4: Tak,
2: wszystko
4: tak.
3: T-shirt jako nośnik grafiki.
4: Ja mam t-shirt, ja mam Safa Surfing t-shirt, fajnie jest. Dobry
2: tego
4: materiał.
2: Tego nie wolno zaklejać.
4: Tego się nie da, to jest na całe plecy.
0: To teraz na koniec, tak jak jeżeli Igor ma ten utwór, to atrakcyjny Kazimierz i zespół Wiśnie zaśpiewa nam utwór pod tytułem Magia Radia.
3: Simon.
0: O właśnie o radiowcach i ich głosach, i ich szczęściach i nieszczęściach z powodu tego wyjątkowego głosu, jaki ja to zawsze mówię, że jak to jakaś pani, no i co, i jak mi zobaczy, mówi, no i co, i nie tak miało być, prawda?
4: Ale ty przystojny jesteś, tylko ja sobie wyobrażałem, że masz inny kolor włosów.
0: Aha.
3: Ja nie wiem, jak ty wyglądasz, wybacz. Jest to dla mnie zagadką w tym momencie.
2: Fajnie, żeby zostało może czasem.
0: Nie, znaczy nie mam urody modelki, o to tylko tyle powiem.
4: Masz oryginalną urodę, taką... Taki...
0: O, to było dobre określenie.
5: Jest takie określenie, radiowa uroda.
4: Nie, to nie jest radiowa, to jest teatralna. Jest albo teatralna, albo filmowa. Ty masz, Szymonie, bardziej... Ty masz pomiędzy...
3: Przepraszam, ale gdzieś...
0: Szymon to jest, mi się kojarzy... Szymon mi się kojarzy z ptasim radiem, a dlaczego to on wie?
4: Szymon też ma ładny głos.
3: Tak.
4: Ale nie chcę się teraz ujawnić.
0: Szymon jest dla mnie najlepszym muzycznym dziennikarzem wśród sportowców, albo też najlepszym sportowym wśród muzycznych.
2: No właśnie.
4: Jesteś multikulti. Multi. Niebinarny stylowo.
3: Typ sportowy,
0: tak. Posłuchajcie, Magia Radia i będziecie wszystko wiedzieli na temat, co się dzieje z tymi ludźmi, co mają te dziwne głosy. I to jest zespół Wiśnie oraz atrakcyjny Kazimierz. I warto się przysłuchać tym tekstom, bo to wyjaśni wiele pytań niepotrzebnie zadawanych potem komuś takiemu jak my.
3: Posłuchajmy.

0: I tak właśnie wybrzmiał utwór atrakcyjny Kazimierz i utwór Magia Radia. No, zaskakujący troszkę tutaj tekst, chociaż po tym, co już było zapowiadane w poprzednich obu rozmowach, jakie mogliśmy słyszeć przed chwilą, to no tak, tak, ta magia radia może się poprzez uszy bardzo skutecznie udzielić, to prawda.
1: Igor, ty jeszcze masz wygląd, a ja chociaż tylko ten głos.
0: Oj, Sławku, Sławku, nie zgodziłbym się z tobą.
1: Ale jest jeszcze z nami Szymon Chrystianus, który ma tak samo jak ty i to, ale chciałbym nam, ma też jeszcze zacięcie sportowe i mamy przykrą wiadomość dla wszystkich fanów Anglii.
0: Tak.
2: Myślę, że w większości fanów piłki nożnej, ponieważ Paris Saint-Germain wygrało po raz drugi z rzędu
1: w rzutach karnych
2: Ligę Mistrzów i wciąż to przeżywam.
0: Tak, no serce się
1: tak?
2: Człowiek niby lubi oglądać tę piłkę nożną, ale jak się zastanowić, jak to oglądałem jeszcze zanim to się wszystko wydarzyło, to mam przemyślenia czasami, po co to sobie
0: toksyczna miłość, widzisz, no pomimo zranienia nadal do tego się wraca.
1: Ja to cenię sobie.
2: A myślę, że słuchacze nas akurat rozumieją, ponieważ niezależnie jak pilnie śledzimy tę piłkę nożną, to wszyscy jesteśmy kibicami reprezentacji Polski. I tutaj, no właśnie.
1: Zwłaszcza Oskara, tego, który
2: Pietuszewskiego.
1: Jestem jego fanem od początku, jak tylko go zobaczyłem po raz pierwszy, jak on gra. Myślę sobie, no to jest niemożliwe, żeby chłopak w tym wieku tak potrafił grać.
0: Jakby grał w lidze angielskiej, to jeszcze by było milej. Bo portugalska troszkę, no na przykład u mnie na moim kompasie daleko stoi. Aczkolwiek FC Porto, no to taki razem z Benfica Lizboną, to chyba takie, no i ze Sportingiem może takie najbardziej.
1: No ale jeżeli Kiwior przejdzie do Barcelony, to wiesz co to będzie?
0: Kiwior do Barcelony?
2: Oj.
0: To nawet tak nie słyszałem o takim.
1: A nie, to w FC Porto chyba.
2: Do Barcelony na razie ma za 80 milionów przejść Anthony Gordon z Newcastle. Jeśli chodzi o Barcelonę, tyle słyszałem. Natomiast wracając do tego finału, no zaczęło się trochę to się...
0: Optymistycznie.
2: Optymistycznie jakby... chociaż ja nie jestem kibicem Arsenalu per se, ale no po prostu...
1: Ja lubiłem Arsenal za Wengera.
0: Właśnie.
2: Tak, i sam Arsène Wenger oglądał ten mecz, oczywiście był na stadionie w Budapeszcie. I Thierry Henry, Jack Wilshere.
1: To był w ogóle francuski klub w ziemi angielskiej.
2: Trochę tak.
1: No teraz widzisz, Francuzi pokonują Anglików.
2: A teraz w składzie Arsenalu był tylko jeden Francuz, William Saliba, zresztą razem z Gabrielem Magalhaesem zagrali bardzo dobry mecz w obronie. No i tak zaczęło się optymistycznie. Kai Havertz, który zresztą w barwach Chelsea London jeszcze zdobył zwycięskiego gola w finale Ligi Mistrzów. Wtedy pokonał Manchester City Pepa Guardioli w 2021 roku. To był gol w pierwszej połowie i później wynik się nie zmienił. Natomiast no niestety
0: Tutaj się zmienił.
2: Też
0: za sprawą pola
2: Christian Mosquera tak, sfaulował w polu karnym rywala i jedenastkę wykorzystał Ousmane Dembélé. No i ten wynik utrzymał się aż do końca dogrywki. Jak zwykle PSG jako drużyna o takim usposobieniu bardziej ofensywnym, ale też mając trenera. No tak jak City miało teraz Pepa Guardiolę, który odchodzi po tym sezonie z Manchesteru, no to PSG ma Luisa Enrique, który też z Barceloną wygrywał Ligę Mistrzów. I oba kluby też mają ze sobą wspólnego to, w jakiś sposób dorosły do swojej obecnej takiej potęgi. Nie jest to wspólne, ponieważ City to ropa naftowa, a PSG to jest gaz, no bo to Katar, tak? W serii rzutów karnych spudłował Eberechi Eze, później Dawid Radzia wyrównał ten stan rywalizacji, bo pięknie tak obronił rzut karny wykonywany przez Nuno Mendesa. No ale niestety ostatni ze wszystkich, z całej serii, czyli piąty rzut karny Arsenalu, i Arsenal podchodził do tego jak drugi z kolei, czyli to był ostatni rzut karny w całej serii. Gabriel, który no, przez cały sezon był, no, chyba jest jednym z najlepszych obrońców na świecie obecnie, i gdyby nie on, to Arsenal nie znalazł się pewnie w tym miejscu, ale no, ta piłka przeleciała, przefrunęła nad bramką.
1: Sam powiedziałeś, że najlepszy atak świata się spotyka z najlepszą obroną świata.
2: I... No ja bym powiedział, że Bayern ma najlepszy atak mimo wszystko. Ale tak, no PSG też bardziej tutaj może poszczycić się z dobrym atakiem, ale Arsenal, no rzuty karne nie liczą się, rzuty karne i tak liczy się jako remis, liczy się tak w wielu statystykach, czyli Arsenal, no na pocieszenie, ale to słabe pocieszenie, kiedy po 20 latach znowu przegrywasz finał i znowu masz zero tych pucharów europejskich na koncie. No ale Arsenal nie przegrał ani jednego meczu w Lidze Mistrzów w tym sezonie i wciąż są niepokonani.
0: No tak.
2: Chyba.
1: A czy jest jakiś człowiek, piłkarz, który strzelił tak szybko 5 bramek jak Lewandowski kiedyś w jednym odcinku czasowym?
2: W Bundeslidze na pewno nie.
1: Chyba na świecie nie ma takiego.
2: Na świecie być może, ale to teraz trudno powiedzieć. W Niemczech na pewno pobił rekord najszybszego hat-tricka w tym samym meczu, to było 4-5 bramek. Tak jest. No i niestety, no, ale Arsenal przynajmniej przełamał złą pasę, jeśli chodzi o mistrzostwo krajowe, a teraz będą mieli łatwiej, ponieważ z City, tak jak mówiłem, odchodzi Pep Guardiola. I może to przełamanie tak mentalnie pozytywnie wpłynie na piłkarzy, nie samego Mikela Artetę.
1: A powiedz mi, Szymon, co sądzisz o tym, że...
2: I wrócą do tego finału nawet w przyszłym sezonie.
1: Takie ligi jak amerykańska, czy saudyjska, czy katarska wchodzą do najsilniejszych lig świata wskutek posiadania pieniędzy, i jak długo się to utrzyma?
2: Nie do końca tak jest. To jest tak, Stany w ogóle to jest zupełnie inny temat, ponieważ Stany zawsze były na tak mniej więcej tym samym poziomie. Tam grają, jeśli grają jakieś znane nazwiska, to już można powiedzieć takiej emeryturze, tak? Jak ten obecnie Thomas Müller, Leo Messi oczywiście, Luis Suarez.
1: Robert.
2: No i nasz Robert być może do Chicago Fire. To byłby taki dosyć sensowny kierunek, tak? Bo przecież
1: tam
2: w Chicago mieszka wielu Polaków.
1: Zresztą
2: on sam mówił chyba, że do Stanów mógłby pójść, polecieć, tak? Ale to zawsze jest taka liga... Taki przykład podam z tego sezonu. Do Celtiku, znasz oczywiście, Igor też zna, legendarny zespół z Glasgow. Ze Szkocji. Wygrali w tym sezonie Mistrzostwo Szkocji i Puchar Szkocji, ale po dużych problemach, ponieważ oni w trakcie sezonu zwolnili Brendana Rodgersa i zatrudnili właśnie człowieka, który miał duże sukcesy w Ameryce. Raczej Francuz, ale w Stanach Zjednoczonych dobre wyniki odnosił. A w Szkocji i w Celticiem, i czy to w Lidze Europy, czy w Lidze sobie nie poradził, został zwolniony już po 8 czy po 9 meczach.
1: Czyli poziom jednak jest znacznie inny.
2: Na ratunek musiał przyjść Martin O'Neill po 20 latach, który tak praktycznie był już na emeryturze i po 20 latach znowu zdobył mistrzostwo dla Celticu, a prawie Hearts of Midlothian z Edynburga prawie zdobyło swój pierwszy tam tytuł, może od lat albo w ogóle.
1: W Szkocji to jest dziwny kraj.
2: Został złamany ten duopol Celtic i Rangers, bo...
1: No właśnie, bo to jest podobno religijne też.
2: Celtic jest katolicki. Tak. 41 lat temu, czy 40 lat temu ostatnio wygrała inna drużyna niż te dwie, i to było Aberdeen, i trenerem był nie kto inny niż Sir Alex Ferguson. Również na bazie tych sukcesów został zatrudniony w Manchesterze United i tam zapoczątkował wielkie czasy.
0: Złoty,
2: i
0: to nie tylko.
2: Nie tylko w samym klubie, ale też myślę, że w lidze, w Premier League. Tak, ta rywalizacja z Arsenalem, właśnie z Arsenem Wengerem, później z Chelsea, na końcu z Manchesterem City w ostatnim swoim sezonie wygrał Mistrzostwo Anglii, zanim właśnie udał się na...
1: To ja proponuję zagrać piosenkę, a potem będziemy kontestować dalej tę nieszczęsną przegraną Chelsea.
2: Tak, Arsenalu nie. Nawet.
1: Masz rację, a nawet Arsenalu.
0: Przed nami kolejne miejsce. Jest to Stanisława Ceglińska i Kinga Price w utworze Eliza Rycembel, dokładnie. W utworze Jej portret.
3: Naprawdę, jaka jesteś?

0: wybacz, przez życie pójdę, oglądając się wstecz. Naprawdę, jaka jesteś?
1: Nie wynikł.
2: To było, można by było odnieść te słowa do reprezentacji polskiej piłce nożnej. Jak naprawdę, jaka jesteś, nie wynikł.
3: Dowiemy się jutro. Jutro mecz towarzyski z Ukrainą we Wrocławiu.
2: Dużo nowych twarzy.
3: Tak, zobaczymy. Ja w ogóle trochę się rozwinąłem i jakby nie dowiozłem, że tak skalkuję z angielskiego, nie dowiozłem mojego punktu. Jakby chciałem... Chodziło mi o to, że właśnie przyszedł trener z Ameryki i został bardzo szybko zweryfikowany przez Europę. I tak, a poza tym tam duże pieniądze nie są inwestowane. Tam są wielkie cztery sporty, jest NFL, jest koszykówka, jest hokej i jest baseball. Także tam to jest taki piąty brzydszy kuzyn. Natomiast w Arabii, w Katarze, w Emiratach, no to dopóki się nie skończy
2: ropa.
3: To dalej to będzie tak wyglądało, ale to jakość nie będzie rosła, bo to jakoś tak nawet widać z kolei też po wynikach. Jest Azja, też ma swoją Ligę Mistrzów. No i drużyna z Arabii, chyba ta, której gra Cristiano Ronaldo, przegrała w finale z Japończykami, także pieniądze to nie wszystko akurat, znaczy to jednak Europa wciąż jest hubem i największą sceną.
2: No więc ja pamiętam, że Buxa był liderem strzelców w amerykańskiej lidze, a teraz nawet nie gra w pierwszej trójce, pierwszej jedenastce na polskiej reprezentacji.
3: Tam jest fajnie, znaczy tam też ciężko grać, jakby jak jest wysoka, takie wysokie temperatury tam są przez cały rok praktycznie, no to też to są trudne warunki do grania. No i to rekompensują właśnie wysokie wypłaty.
2: Czyli budzą się piłkarze w środku nocy na pustyni niedalekiej saudyjskiej i mówią przyjdź do powietrza czystego, mówią przyjdź w taką noc. Dobrze mówię, Igor?
3: Dobrze Sławek powiedział, prawda Igorze?
4: Ja przepraszam, ja się teraz żegnałem z Jakubem Węgrzynem jeszcze i wprowadzałem tutaj werbalnie Andrzeja Karasia, który również jest z nami.
2: Cześć Andrzejku.
5: Dobry wieczór Sławku, cześć. Dzień dobry Państwu.
4: Jest dzisiaj bardzo fajnie taki sportowy polisz czart się zrobił teraz.
2: Andrzejku, ty podobno też, jako że członek redakcji sportowej, to jeszcze bardziej chyba niż Szymon, ale Szymon to w zasadzie aspiruje też do takiego samego znawcy, bo...
5: Jest znawcą.
2: Jesteście tak samo znawcami sportu. Powiedz mi, co się dzieje w świecie najbardziej niesamowitego, bo dla mnie najbardziej niesamowita jest trzecia dziewczyna Polka, która świetnie sobie radzi z rakietą. Nowa twarz w ogóle.
5: Bardzo się cieszymy z postępów Maji Chwalińskiej, natomiast my jeszcze próbujemy ochłonąć po finale Ligi Mistrzów. Ja przed chwilą wrzuciłem artykuł na nasz portal wnet.fm, zachęcam do klikania i czytania wszystkich naszych artykułów na stronie. Ciebie Sławku również, a może przede wszystkim. I takie rozczarowanie dla nas, dla sympatyków piłki angielskiej. Po tym finale jest smutek.
3: Ja się jeszcze przyznam do czegoś. Radio od kuchni, prawda? Ja w ogóle po tym karnym Gabriela po prostu wziąłem plecak, wziąłem parasol, wyszedłem z radia. Już miałem iść do domu, ale...
5: I wyłączyłeś mi transmisję.
3: Tak, wiesz, ja płacę za transmisję, to ja wyłączam. No, ale... chciałem powiedzieć, że jakoś nie wiem, chciałem słuchawki wyjąć, coś, zatrzymałem się przed wejściem i się w ten czas zdążyłem uspokoić, wróciłem i jestem tutaj, także tak, piłka nożna wyzwala takie emocje.
4: Ale to nie można aż tak, bo to nie możemy się dawać tym emocjom, bo
2: serce wam wysiądzie,
4: bo to właśnie to włosy powypadają za kilka lat.
2: Jesteście jeszcze bardzo młodym wieku.
4: Oby to nie szło w te strony. Mam nadzieję, że jednak za rok się uda właśnie. Żeby przynajmniej PSG już spadło ze stołka. To mi
2: ja też miałem w życiu dużo szczęścia, bo moje roczniki pamiętają dwa razy trzecie miejsce Polski na świecie. Wy tego nie przeżyliście, więc...
4: No my tego nie wiemy.
5: Ja
4: tego
5: przeżyłem awans po 16 latach w 2002 roku z ekipą Engela. I kilka nieudanych turniejów. I jeden dobry w 2016. Natomiast jeżeli chodzi o rozgrywki... rozgrywki klubowe, no to Wisła, Kraków czasami coś pokazała, przede wszystkim Legia w Lidze Mistrzów. No a tak pozostaje się emocjonować sukcesami innych.
2: Lata 80. i Widzew Łódź, to były czasy.
3: No, przypominam, Widzew Łódź wyeliminował w Lidze Mistrzów Liverpool w prime.
2: To jest Juventus Turyn.
3: Z Juventusem albo z Interem, nie pamiętam, ale też jednego Lega wygrali, ale odpadli ostatecznie.
2: Tak.
3: I to było, no to jest coś bardzo...
2: A wiesz, co było największą sensacją lat 80? Trzecioligowa drużyna z Polski spotkała się z Juventusem Turyn...
3: Lechia.
2: Lechia Gdańska. Tak. Była wtedy trzecią ligą.
3: Tak, i przyjechali do Gdańska chyba na mecz. Tak, tak.
2: Graliśmy jak równy z równym.
3: Jak graliśmy? To jesteś z Wrocławia.
2: Nie szkodzi.
5: Ale Lechia Gdańsk miała zgodę ze Śląskiem Wrocław. Była taka wielka zgoda. Taka, Lechia, tak, Wisła i Śląsk. To się rozpadło kilka lat temu, ale długo funkcjonowało takie.
2: Pamiętam ten mecz, kiedy Skrobowski nam szczelił bramkę. I odebrał nam w ostatniej minucie Mistrzostwo Polski, ale wybaczyli sobie.
3: A ty, Andrzej, chodziłeś na ustawki?
5: Nie chodziłem.
3: Ale jesteś bardzo zorientowany.
5: Tak, ale na ustawki żadne w życiu, na żadnej ustawce w życiu nie byłem.
3: Okej.
5: W ogóle już raczej jako kibic, chodzę jako dziennikarz na mecze.
3: Raczej... A Sławek?
2: No ja dlatego nie chodziłem na ustawki, dlatego nie zostałem politykiem.
5: Taki żarcik o godzinie 21:45?
4: Ja już mam nerwy wypalone, ja już tutaj od 8 rano...
2: No bo słyszałem,
3: najwyżej,
2: że na
3: co
2: przykład,
3: najwyżej premierem mógłbyś zostać.
2: Słyszałem, że dwóch panów na najwyższych szczeblach władzy, dwóch panów podobno chodziło.
4: To prawda.
3: Na Lechię, ale...
2: Nie, na ustawki.
3: Premier też?
2: No podobno
4: no
2: też.
4: No tak. Podobno się chyba spotkali nawet na jednej... Nie, już nie
3: ale
4: wiem,
3: to
4: nie.
3: Wtedy musieliby razem...
4: Nie, nie wiem, czy nie po obu stronach.
3: Jak
4: właśnie,
3: to? Przecież
4: nie?
3: Oni są obej... są Lechitami.
5: Tak, ale są przedstawicielami całkiem innych pokoleń. Więc tak, więc dzisiaj dla fanów angielskiej piłki dzień niezbyt pozytywny. Dobry mecz był. Kanonierzy całkiem nieźle się długimi momentami...
3: Bardzo dobrze grali w obronie. Oni stracili tylko jednego gola z rzutu karnego i człowiek, który go sprokurował, został z efektem natychmiastowym zdjęty z boiska.
4: Mi ten mecz przypomniał, ja od dawna już nie śledzę tak piłki jak kiedyś, ale ten mecz mi przypomniał troszkę, jak Arsenal taki autobus właśnie obrał względem PSG. Kiedyś również Atletico strzeliło gola Chelsea i od razu również zastosowało taki autobus i wyrzucili właśnie Chelsea. Nie wiem, to też były takie już wysoka...
3: Atletico w finale Ligi Mistrzów strzelili gola i prowadzili przez prawie cały mecz, a później to było w 2014 roku, później Sergio Ramos w doliczonych minutach strzelił gola, a w dogrywce już było 4-1.
2: Panowie, jestem pod wrażeniem.
3: To, to było
2: coś. Jestem pod wrażeniem waszej wiedzy piłkarskiej dosłownie z detalami.
3: No, jak łatwo to się zapamiętuje, jak się to przeżywa, jakby po prostu.
4: No właśnie, dzisiejszy wieczór Szymon będzie pamiętał.
2: A wiecie,
4: również.
2: Kiedy grał i w jakich latach grał największy piłkarz wszechświata, który na razie jeszcze nikt go nie pobił? Edson Arantes do Nascimento, zwany Pelé.
5: Właśnie są te spory, czy Pelé, czy Maradona, ty Sławku?
3: Moim zdaniem Maradona.
5: Zdecydowanie za Brazylijczykiem. Ja chyba też.
3: Maradona, znaczy...
2: Maradona miał palec Boży, no.
3: Maradona to był jednak, moim zdaniem po prostu, i też wielu innych ludzi, i poza tym też on w Europie się trochę też pokazał jednak, w Napoli przede wszystkim.
2: Tak to było.
3: Pele,
2: był jeszcze, taki jednak... Portugalczyk Eusebio rodem z Mozambiku. On tak. też był na poziomie, Pele prawie.
3: Tak, tu Mundial 66.
2: Widzisz, nawet pamiętasz ten Mundial.
3: Pamiętam, no.
5: Ale nie było ciebie tam.
3: Nie było, jakoś wiesz, wtedy bilety do Anglii były droższe.
5: No i, tak, mniej, i mniej było lotów z Modlina.
3: Tak.
2: No i właśnie, drodzy Państwo, i teraz jedyne, co mi przychodzi do głowy, to zapowiedzieć miejsce numer 30. Ile, Igor?
4: Wydaje mi się, że po prostu... Po prostu 30.
3: No to, to teraz przypomnę, bo wczoraj zapomnieliśmy.
4: Jeden.
3: A 31.
4: Tak.
3: A, no to po tej piosence pamiętaj, Sławku, bo wczoraj zapomnieliśmy o podsumowaniu dziesiątki.
2: No dzisiaj powiedziałem wszystkie te miejsca od 40 do teraz, ale jeszcze raz powtórzymy to.
3: To powtórzę jeszcze raz.
5: Bo nie było mnie
2: teraz
5: słychać.
2: Krzysiek Zalewski. I przyjść w taką noc. I to nie jest Czesław Niemen, drodzy Państwo. To proszę nie regulować odbiorników.

0: To był Krzysztof Zalewski, miejsce 31. I przypomnijmy, od 40. Dagny, Mateusz, Mikoś, Sinondal, 40. 39. kto, Igorku?
1: 39. miejsce Magda Piskorczyk i I Want Jesus to Walk With Me.
0: Stanisław skrzypi krzesło i maski.
2: Jarosław.
0: Tak. Jarosław tak skrzypi krzesło i
2: wczoraj
0: maski.
2: Jeszcze.
0: To miejsce 38, tak.
1: Tak, Populares i Wieszcze na 37 z kolei.
0: 36 to Kasia Sobczyk i Czerwono-Czarni, piosenka z kółkiem.
1: Mariposa, utwór o takim tytule Eweliny Flinty na 35.
0: 40, 30 na 70, Chwalcie Pana i miejsce 34.
1: Raz, dwa, trzy i właśnie te Złote Zęby dzisiaj wspomniane i odgadnięty zespół. Raz, dwa, trzy na 33 miejscu.
0: 32 to Stanisława Celińska, Kinga Price i Eliza Rycembel, jej portret.
1: Na 31 Krzysztof Zalewski, Przyjdź w taką noc.
2: To ja
0: chyba
2: jeszcze
0: nie mamy niestety
2: tak,
0: pana.
2: Skorzystam z okazji, Sławku.
1: Nie udało się niestety.
2: I chciałem serdecznie pozdrowić słuchaczy. Zostańcie z Radiem Wnet. Ja idę odpocząć do domu po tym, co przeżyłem.
0: Dziękujemy ci.
2: I też tutaj też, co przeżyłem, bo to zawsze duże przeżycia radiowe. I dziękuję wam bardzo.
0: Tobie też.
3: Ja również się odmeldowuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Dziękujemy ci bardzo również i drodzy państwo, w tej chwili będzie nasz weteran w historii polskiej muzyki rockowej, który już ma tyle lat, że najstarsi górale lubelscy tego nie pamiętają. Budka Suflera. I to jest piosenka, którą wykonuje Irenka, nowa wokalistka zespołu Budka Suflera. I to jest tak, Ptaki na mych rękach. Miejsce 30.

0: właśnie wybrzmiał utwór na 30 miejscu. Budka, przepraszam najmocniej, jestem tutaj strasznie zakręcony, ale już wszystkich...
1: Irena Michalska.
0: Tak. I ptaki na moich rękach. Ale już wszyscy zostali wyeskortowani ze studia. Jesteśmy tylko ty i ja, Sławku, z powrotem w naszym bezpiecznym krużganku. Przed nami miejsce... Tym razem 29 i pan Bartłomiej Mechanik Chyla i tutaj Nowalika i fotoperiodyzm i tutaj moje nowe słowo w słowniku zapisane, ponieważ nie znałem wcześniej takiego kwiatu, takiej rośliny.
1: Fotoperiodyzm.
0: Więc przed nami Nowalika i fotoperiodyzm.

Teraz będzie nie lada ważne wydarzenie, gdyż, drodzy Państwo, czasami na liście pojawiają się piosenki związane ze smutną sytuacją, mianowicie śmiercią artysty. Tak się stało z panią Magdą Umer, która odeszła, jak wiemy, nie tak dawno. I postanowiłem dać dwie piosenki, a właściwie jedną i pół, ponieważ piosenka, którą za chwilę usłyszymy, która zajęła to niższe miejsce, to piosenka i pani Ireny Santor sprzed lat, ale tym razem ona się ukaże u nas na liście w wersji duetowej, czyli właśnie z panią świętej pamięci Magdą Umer. A drugim powodem do tego jest znana z naszej listy Natalia Balik, która była przez długie lata wokalistką małopolską, a od niedawna jest wrocławską. W klubie Vertigo, w jazzowym klubie Vertigo 21 czerwca będzie koncert jej właśnie, pierwszy koncert oficjalny Natalii Balik i tu uwaga, z repertuarem pani właśnie Magdy Umer. Stąd rzuciłem to na listę do głosowania i proszę bardzo, 28 miejsce, bardzo pięknie pani Irena Santor i pani Magda Umer w piosence Tych lat nie odda nikt. I niech to będzie też taki hymn tych wszystkich Państwa, którzy dopiero od niedawna zaczęli słuchać Radia Wnet, gdyż tych lat, kiedy byliście bez Radia Wnet, już wam nikt nie odda, ale cieszymy się, że jesteście z nami od tej pory.

pozycja numer 28, czyli Irena Santor i Magda Umer, tych lat nie odda nikt. A na 27 kolejny brawurowo wykowany cover, ale

0: Turecki z budki suflera?
1: Po prostu masz chyba szklaną kulę, że tak zgadujesz. Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie pogratulować radiu takiego jubileuszu i po prostu róbcie to wszystko dalej, bo to jest po prostu piękne. Naprawdę nie mówię tego, bo tak wypada, tylko tak uważam.
0: Dziękujemy Ci, Mietku, ogromnie i pomyślałem właśnie sobie, że będziesz szczęśliwym człowiekiem, kiedy złożysz nam te życzenia, ponieważ wiem, że kochasz nasze radio. Jak mało
1: ja jestem zawsze szczęśliwym człowiekiem, ponieważ staram się nie robić rzeczy, które mogą mnie sprawić nieszczęśliwym.
0: Bardzo słusznie to powiedziałeś i piękne to były słowa, wywód niesamowity. Przy okazji gratuluję wam niesamowitego nabytku dla budki suflera, jakim jest Irenka Michalska.
1: Poczekajcie, 9 czerwca jest premiera kolejnej piosenki. Teledysk jest powalający, ale w radio teledysku się nie widzi. Natomiast piosenka jest również, ale ja już wiem, jak brzmi czwarta piosenka.
0: Mietku, prosimy o to MP3. Prosimy o MP3, ponieważ wasz utwór niestety tym razem chyba spadnie, gdyż już się trochę poobsłuchiwał.
1: No to tak, mniej. Ale to tak, taka jest kolej rzeczy, więc nie ma co się dziwić. Są piosenki, ale Beatlesów. Są piosenki innych wykonawców światowej klasy, a tutaj tak wyszło. No i zresztą wczoraj na Netflixie popatrzyłem na nagrywanie piosenki We Are The World. To po prostu Matko Święta. Jakie tam są, oprócz tego, że jakie nazwiska i ta kartka przed drzwiami, że za drzwiami zostaje ego, a wchodzą artyści i mają wykonać najlepiej, jak potrafią tą piosenkę. Zresztą ja robię tak zawsze.
0: A powiedz mi, co sądzisz jako artysta i związany z ZAX-em jakby jesteś wśród tych artystów najbardziej popularnych i od lat znanych, z tą wypowiedzią kontrowersyjną pewnego pana polityka na temat co się należy artystom, a co nie, bo wywołało to dość duże reperkusje słowne.
1: To znaczy, ja powiem, ja pisałem opinię na ten temat, zanim ten projekt ustawy powstał, to oni pytali akurat, a ja akurat jestem we władzach prawie wszystkich organizacji muzycznych, więc jestem doskonale zorientowany w tej sprawie. Dla mnie będzie to opinia może do tej pory niespotykana, ale to dla mnie to jest naganianie kolejnych ludzi do ZUS-u. Naprawdę. A zachętą mają być dopłaty w momencie, kiedy kogoś nie stać na to. Ja musiałbym opowiedzieć historię typu, nie wiem, w latach 70. graliśmy za 150, potem za 300 zł. Te jolki, dmuchawce na stadionach graliśmy, dostawaliśmy wtedy 400 zł. A resztę zabierało państwo. W każdym innym zakładzie pracy po prostu odprowadzali te składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. U nas nie. Ponieważ wydawało mi się w te kilkadziesiąt lat temu, że ja zawsze będę młody, więc się tym w ogóle nie zajmowałem. Natomiast ja nie płaczę
0: no z tego
1: powodu
0: cały czas
1: dzisiaj,
0: młody,
1: bo
0: Mietku.
1: Ja jestem to oczywiście. Z tego powodu nie płaczę, nie narzekam. Nigdy nikt nie słyszał, że ja narzekam na cokolwiek. Jestem szczęśliwy, że mogę grać koncerty, ludzie na nie przychodzą, cieszą się z tych piosenek. I to jest najważniejsze. Kurczę, już ileś razy było, rozpoczynały się wywiady, dlaczego pieniędzy mało, dużo, czy nie chodzi o pieniądze. To dzisiaj tak jest, niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że dosyć duża liczba osób młodych, jeszcze nawet nie wiadomo, czy oni potrafią zagrać to, czy w ogóle nawet nie wiedzą, o co chodzi. Młodych artystów. Pierwsze pytanie to jest za ile? Przecież to jest katastrofa. No ale no niestety, żyjemy w takich czasach, kiedy o artyzmie to jest artyzm, jest gdzieś tam na

0: Ach, na nie wiadomo którym miejscu, sztuczna inteligencja i te wszystkie bzdury. No przykre to jest, ale no tak jest, no nie mogę kopać się z koniem i udawać, że ja tego nie widzę. Widzę. No całe szczęście. Całe szczęście, że jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że żyłem w czasach, kiedy o muzyce decydował muzyk. I to jest najważniejsze. Dzisiaj
1: Święty
0: tak
1: pamięci
0: niestety...
1: Staszek Głowacz do twojej muzyki zaśpiewał, że woli więcej być niż mieć.
0: No tak, no ze Staszkiem zresztą Staszek kiedyś wyliczył, że w ciągu 5 lat stworzyliśmy 106 piosenek i to nie wszystkie, które on stworzył i ja. Bo jeszcze dla różnych innych wykonawców, ja z innymi autorami tekstów, a Staszek z innymi kompozytorami jeszcze robi. Tworzył te piosenki. Także da się. Bez sztucznej inteligencji, i to jest przynajmniej prawdziwe, a nie wtórne. I to jest przecież bardzo proste. To jest program komputerowy, który statystycznie wybiera z tego, co wcześniej bez pozwolenia zgromadził w swoich zapasach, wybiera jakieś wersje rozwoju wydarzeń i udaje, że tworzy jakieś wytwory, które udają pracę człowieka, którego wcześniej okradł. Ale ja tak mogę godzinami. Wystarczy, ja tylko chciałem wam złożyć życzenia.
1: Ale to ja myślę, Mietku, że wiesz, co będzie świetną ilustracją do tej naszej rozmowy o pieniądzach? Za ostatni grosz.
0: No, i to jest właściwa sugestia.
1: Dlatego Czerwony jak cegła będzie drugi w kolejce, a pierwszą będzie piosenka Budki Suflera, jeden z największych przebojów nie tylko Budki, ale i w ogóle polskiej muzyki rockowej. Zgodzisz się ze mną na pewno, Mieciu, że tak
0: no
1: to...
0: No tak, i tam jest powalające solo Janka Borysewicza jeszcze.
1: No właśnie.
0: Tam jest kilka rzeczy takich niepowtarzalnych. Jeszcze Romek czysta śpiewał, jeszcze w ogóle było wszystko inaczej. W każdym razie serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet. To jest najlepsze radio, jakie macie szansę usłyszeć. Wszystkiego
1: dziękujemy
0: najlepszego.
1: Dziękujemy ci bardzo za takie piękne słowa. Posłuchajmy najpierw Budka Suflera, a potem dorastanie do poziomu Dżemu.

0: Państwa myślą, że za budką Fuzora poleciał Dżem, to jest pomyłka. To nie był Dżem, to był Dżem Alive.
1: To był Dżem Alive, jak najbardziej.
0: Kacper Nowak.
1: Świetny, coverujący zespół i Kacper Nowak cały czas tutaj pomimo...
0: Rządzi.
1: Tak, pomimo jakichś roszad, prawda, zespołowych, to cały czas, tak jak powiedziałeś, Sławku, rządzi i wymiata.
0: A teraz będzie ciekawostka pewna, ponieważ będzie to zespół... Zauważcie, że zespół Lazy Snails i zespół, który za chwilę wystąpi, ma jedną rzecz wspólną, właściwie dwie rzeczy wspólne. Po pierwsze, w nazwie są zwierzaki, ponieważ ta nazwa, która teraz padnie, to jest Miracle Rats, ale tytuł Slumber. I właścicielem tego zespołu, właścicielką jest perkusistka Lazy Snails, Cassandra, która właśnie wykonuje z swoim zespołem własnym, po taki trochę na razie poboczny, a może się stanie głównym. Zobaczymy, jakie będą reperkusje tego na razie miejsca numer 20 z hakiem. Natomiast może za tydzień się okazać, że ta piękna piosenka rockowa, ponieważ nie wiem jak ty, zapytam cię się ciebie, Igor, co sądzisz o tej muzyce, bo to ja to nazywam taką mieszaniną indie rocka z współczesnym tak zwanym psychopopem. I posłuchaj sobie i bardzo
1: ciekawie.
0: No właśnie. Miracle Rats. I to jest nowość totalna na liście. Nigdy nie było jeszcze tego zespołu, a już tym bardziej tego tej piosenki. I posłuchajmy, jak brzmi ta piosenka właśnie w wykonaniu zespołu Miracle Rats. A potem porozmawiamy chwilę z Igorem na temat, bo to jest muzyka jego pokolenia bardziej, ale mi też bliska.

0: Co ty, Igorze, powiesz na taki diktum?
1: No czuć, jak wspominałeś tę współczesność i nawet wydaje mi się, że ta analogia do Lazy Snailsów też nie jest przypadkowa, prawda? Już pomijając samo nazewnictwo tutaj zoologiczne, ale też i poniekąd brzmieniowo się dopełniają te zespoły. Od razu ta perkusja wpadała w ucho po rozpoczęciu i te blasty, o których mówiłeś też na lewym kanale właśnie. Ja niestety tutaj mam lewy głośnik tylko, więc nie miałem takiego faktycznego poczucia stereo, żeby skupić się na jednym stricte kanale, ale no miałem akurat lewy głośnik, więc słyszałem je również.
0: No więc właśnie, i to jest przyszłość polskiej muzyki rozrywkowej, uważam, i rockowej, i jakiejkolwiek.
1: Oby, Sławku. Jeśli to ma być przyszłość muzyki rozrywkowej, to oby tak było, ponieważ no, aktualna muzyka rozrywkowa, to obaj wiemy, jaka jest.
0: Tak, jaka jest, każdy widzi jej koń, dlaczego koń kopie, no bo jak już słyszy takie coś, to nawet on tego nie może znieść. Drodzy Państwo, teraz będzie piosenka o ważnym temacie, modlitwa o pokój. Wykonanie po raz drugi już dzisiaj Stanisław Weselinski, coraz bardziej popularna się robi u nas pani Stanisława. I ta piosenka jest tak w porę jak rzadko która. Smutne, co się dzieje wokół nas i będzie jeszcze pewnie smutniej. Dlatego śpiewajmy, bo to jest jedyne, co możemy robić.

0: nie dość, że na czasie to jeszcze przepiękna ta ballada, prawda, Igor?
1: Tak, no ale to tak jak wspominałem przed wyjazdem właśnie do Wietnamu, że takie utwory, no można powiedzieć nawet, że niestety, ale
0: ciągle w modzie.
1: Zawsze będą na czasie, tak, tak, tak.
0: Tak. Drodzy Państwo, teraz będzie przypomnienie, że odeszła jakiś czas temu pani Magda Umer i 21 czerwca w Vertigo Club Jazz we Wrocławiu znalazł z naszej listy przebojów Natalia Balik, wrocławianka, wykona recital poświęcony piosenkom pani Magdy Umer. A żeby zapowiedzieć i uczcić przy okazji pamięć o tej przez cudownej artystce, jaką była pani Magda Umer, to teraz na tym miejscu, które nastąpi za moment, właśnie jej chyba największy przebój, jaki pamiętam z czasów jeszcze młodości, dzieciństwa nawet chyba. Koncert jesienny na dwa świerszcze i dodałbym i wiatr w kominie, Magda Umer, i to jest nasza kolejna pozycja w górę.

0: Magda Umer, koncert jesienny na dwa świerszcze. Jeszcze zanim dojdziemy do końca listy Polish Chart w dzisiejszym dniu, bardzo ważnym dniu dla Radia Wnet, ponieważ dzisiaj obchodzimy 17 urodziny Radia Wnet, to pragnę przypomnieć o zbiórce, która nadal trwa jeszcze przez kilka godzin zaledwie, patronite.pl/z/konsoleta, gdzie zbieramy na nową konsoletę, która zastąpi naszą tutaj, no już wiekową wręcz wyblakłą konsoletę. Jeszcze raz powtórzę ten link, patronite.pl/z/konsoleta. Sławku.
1: A ja mam Państwu wielką przyjemność przedstawić młodą artystkę, która dopiero stawia pierwsze kroki na naszej liście, ale ja jej wróżę nie tylko wielkie sukcesy na naszej liście, ale wróżę jej w ogóle w muzyce. I nazywa się Julia Niesłony. Witam Ciebie, Julio.
2: Dzień dobry, witam.
1: I ile razy już byłaś w radio kiedykolwiek w swoim życiu artystycznym,
2: No Julio? Tak naprawdę to jest mój drugi raz.
1: No i co czujesz, bo domyślasz się, że pewnie jedna z twoich piosenek zdobyła wysokie miejsce u nas, które za chwilę uczcimy.
2: Czuję dużą ekscytację, bardzo się cieszę, bardzo.
1: Powiedz mi, skąd się wzięłaś, gdzie mieszkasz, w sensie w jakim mieście i od kiedy tworzysz muzykę?
2: No to mieszkam w małej wsi pod Lublińcem, na Śląsku. I tak naprawdę muzyka jest ze mną od zawsze, ponieważ sprawa wygląda tak, że ja mam taki problem. Ja nie umiem rozmawiać z ludźmi i nie umiem przekazywać ludziom informacji. Więc znalazłam to złoty środek. Jak coś mnie trapi, albo wręcz przeciwnie, jak coś mnie bardzo cieszy, piszę o tym piosenki, piszę teksty, potem siadam do mojego domowego prowizorycznego studia, można tak powiedzieć. I nagrywam to. I potem przekazuję to dalej, żeby ktoś mógł tego odsłuchać. I często miałam takie sytuacje, że ludzie właśnie odwracali się ode mnie, mówiąc, że ty nie możesz tak komunikować się z innymi. Ale ja nie umiem inaczej, nie umiem żyć bez muzyki. Mhm. Taka jest prawda.
1: Rozumiem cię. Powiedz mi, mówisz, że jesteś z małej wsi pod Lublińcem, tworzysz muzykę od jakiegoś czasu. W ramach kontaktów międzyludzkich, czyli kontaktuje się za pomocą muzyki. Powiedz mi, czy ktoś cię inspirował szczególny, czy wzięła się to tworzysz ten gatunek sama z siebie, gdzieś wynalazłaś, czy był ktoś, na kim się gdzieś inspirowałaś?
2: Często zostaje to pytanie i nie ma takiego jakiejś sławnej gwiazdy, którą ja się inspiruję, którą bym chciała być. Aczkolwiek jest jedna postać w moim życiu, która na pewno bardzo przyczyniła się do tego, jaki styl obrałam sobie. Jest to mój tata, który również zajmuje się muzyką elektroniczną. Poszłam w jego ślady.
1: Rozumiem. Igor, czy ty jesteś w tej chwili gotowy, żeby coś wypuścić w eter?
2: Proszę jeszcze raz.
1: Nie, do Igora moje pytanie było, do mojego kolegi współprowadzącego. Myślę, że jeszcze sekundę, bo on szykuje coś dla ciebie, jakąś niespodziankę z tego, co ja wiem. Mówisz, że jesteś z małej wsi pod Lublińcem. Czy ty tam w tej miejscowości, co mieszkasz, są jeszcze jacyś muzycy, czy jesteś jakimś takim wyjątkiem?
2: Definitywnie jestem wyjątkiem i jestem na tej wsi dość znana właśnie z tego, że tą muzykę robię i że tak właśnie jest.
1: Powiem tak, przysłałaś mi trzy swoje utwory, tak. Z czego na listę wybraliśmy ten, który ty prosiłaś, czyli najnowszy twój utwór i to jeszcze dzisiaj się pojawi. Ale ja chciałem zaskoczyć cię czymś innym, ponieważ moim ukochanym twoim utworem jest zupełnie inny. Co nie znaczy, że mi się ten nie podoba, bo też mi się podoba, ale ten mi się podoba szczególnie. Jeżeli Igor jest gotowy.
2: Jestem bardzo ciekawa, który to.
0: Jestem.
1: To wypuść, proszę cię, pierwszy utwór, który nazywa się I'm Ready to Dead.
2: I'm Already Dead.
1: I nie rozłączaj mi się przypadkiem, bo będziemy o tym za chwilę rozmawiać. Posłuchajmy, drodzy Państwo. Ja się zauroczyłem tym nagraniem.

0: I co ty, Igorze, na takie diktum?
1: No nie spodziewałem się szczerze takiego szaleństwa, takiego taki troszkę psychodelii, można powiedzieć.
0: No dokładnie, no to jest po prostu niesamowite. Wiesz co, Julia? Julia Niesłony jest moim Państwa gościem. Jesteś tam?
2: Tak, jestem.
0: Co czujesz, kiedy twoje nagranie poszło na całą Polskę w tej chwili?
2: Czuję wielką dumę i bardzo się cieszę, bo tak powiem szczerze, że ja też bardzo lubię tę piosenkę.
0: Teraz coś ci powiem. Dlaczego ty jesteś taka ważna według mnie, dla mnie i dla tej listy, jak i polskiego rynku muzycznego w przyszłości? Widzę ciebie bardzo wysoko. Ponieważ pewien zespół, który w latach 80. wyprzedził epokę, nazywał się Trans X, nagrał takie oto nagranie swego czasu w latach 80. i posłuchaj uważnie, dlaczego twoje nagranie nie jest ani trochę gorsze, ani trochę słabsze, a wręcz przeciwnie. Posłuchajcie, to jest, teraz będzie gwiazda gatunku, który uprawia Julia, Trans X, Living on Video. Halo?
2: Halo?
0: Igor? Czekaj, Igora pytam.
1: Tak. Ja już wróciłem, przepraszam, ale no cały czas urodziny radia trwają tutaj jeszcze...
0: Posłuchajmy wielkiego przeboju zespołu Trans X, czyli wielkiej gwiazdy lat 80. i porównajmy to z utworem, który leciał przed chwilą. Tak jak powiedziałem, niczym się to nie różni, a wręcz przeciwnie, jest to na tym samym wysokim poziomie. Posłuchajmy.

0: Julian jest słony, jest moim Państwa gościem, a to co słyszymy to oczywiście TransX i Living on Video. Zgodzisz się, Julio, że to są podobne inspiracje i doszłaś do takiego poziomu muzycznego, który sobie trudno wyobrazić w tym wieku. Masz dopiero 20 lat, dobrze pamiętam?
1: Tak.
0: Powiedz mi, czy czujesz dumę nie tylko z tego, że lecisz w naszym radio, ale że tworzysz taką muzykę i co na to twój tata?
1: No, ja czuję wielką dumę i właśnie dzisiaj pytałam się taty, czy jest ze mnie dumny z moich piosenek i powiedział, że nawet bardzo, więc ja się jeszcze bardziej cieszę.
0: Igor, to jest niesamowite, prawda? Że tak młoda osoba ma świadomość tego, co robi i ma świadomość tego, że jest naprawdę w tym dobra.
2: A tylko pozazdrościć, żebym cofnął się o te kilka lat, tak, i miał również to już
0: gdyż,
2: wtedy.
0: Julio, nie wiem, czy wiesz, że rozmawiasz z Igorem, rozmawiasz z muzykiem, który też tworzy muzykę, trochę inną od twojej oczywiście, ale jakby docenienie przez muzykę jest chyba szczególnie ważne dla muzyka, prawda?
1: Oczywiście.
0: Natomiast ty wybrałaś na listę piosenkę o jakim tytule? Przypomnij nam.
1: Only When You're High.
0: I teraz masz możliwość zapowiedzieć ten utwór, a my ci gratulujemy tak wysokiej pozycji. I cieszymy się razem z tobą i mamy nadzieję, że na przyszłe notowanie będzie jeszcze wyżej. Będziesz się starać,
1: ja również.
0: No i przygotowuj dla nas na przyszłość już nowe piosenki. Być może już z tatą porozmawiajcie o tym, czy nie jest czas, żeby wydać jakąś twoją pierwszą epkę. Co ty na to?
1: No, brzmi super i mogę zdradzić, że w drodze są nowe pioseneczki i bardzo dobre.
0: No to się cieszymy i teraz zapowiadaj swój najnowszy utwór, który dotarł u nas na wysokie miejsce, do które to już ci mówię. Przypomnijmy tutaj, że jesteś na miejscu 23 z 49, awans o 26 oczek, drugi tydzień na liście, Julia Niesłony i jaki utwór?
1: Only When You're High.
0: Posłuchajmy, i to jest miejsce numer 22.

0: To była Julia Niesłony i musisz przyznać, że Igorze, że to jest kawał dobrej muzyki i jak na taką młodą wykonawczynię, jaką jest Julia.
1: Na pewno jest też różnorodnie, bo jakby jeden utwór odstaje bardzo daleko od drugiego. Tak, i to też jest ważne.
0: Jeśli chciałem wam pokazać obydwa nagrania właśnie z tego powodu, a także inspirację, którą mogło być to nagranie, ten rodzaj muzyki, jaką wykonywał kiedyś Living on Video Transex. A teraz będziemy mieli naszą ulubioną Kasię Kokoryn, która już jest z nami trzecie notowanie z rzędu, kiedy już odrzucisz mnie i to jest jedna pozycja wyżej i Kasia, nie możemy się dodzwonić, ale prosiła mnie, aby na ręce pana Krzysztofa Skowrońskiego złożyć najlepsze życzenia urodzinowe od niej dla całego Radia Wnet.
1: Właśnie, Sławku, ja myślałem, że się teraz pożegnamy.

0: Ja chciałem Państwu podziękować z Igorem za wspólnie spędzony czas dzisiaj, za wszystkich naszych gości, których gościliśmy podczas programu, a także dla tych, którzy słuchają nas tylko, bo to są najważniejsi ludzie tak naprawdę, dla których my to robimy, prawda, Igor?
1: Oczywiście, że tak.
0: Wszystkiego dobrego życzymy Radiu Wnet i Państwu, jaką jesteście częścią tego radia i to tą najbardziej wyczekiwaną, bo bez Was nie byłoby nas. Dziękujemy bardzo.
1: Dla nocnych Marków to jeszcze zachęcamy do pozostania z Radiem Wnet, ponieważ po 23.30 zaczynamy nocne powtórki z Radiem Wnet i będziemy mogli wysłuchać różne historie różnych redaktorów, jeśli chodzi o 17 piętro, które tutaj też już od 2 tygodni bodajże wybrzmiewa. I przypominam jeszcze, przez kilka godzin będzie jeszcze dostępna zbiórka patronite.pl/z/konsoleta. Dziękuję bardzo też za ten cudowny dzień, który mogłem z Państwem spędzić przy konsolecie właśnie, jeszcze tej starej, ponieważ wiele dzisiaj pytań od słuchaczy, naszych indywidualnych gości Radia Wnet i patronów, z którymi się spotykałem, dotyczyły właśnie głównie konsolety i nadal to jest ta stara, tak, ta jeszcze taka szarawa, maciupka konsoleta.
0: Drodzy Państwo, jeszcze raz wszystkiego dobrego dla nas wszystkich i spotykamy się już w piątek o 21.00 na miejscu 21 obecnego notowania, które dokończymy z Igorem chyba jednak w sobotę. Zobaczymy, jak to zresztą będzie.
1: Oczywiście.
0: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Sławek Orwat się kłania.
1: Igor Toporowski. Dobranoc.
2: Słuchaj, głosuj, decyduj i zmieniaj świadomość. Od krainy łagodności poprzez raperski flow, aż po bezlitosne łojenie. Nie banujemy żadnego gatunku, banujemy tylko tandetę i obciach. Polish Chart, lista prawdy, wasza lista.
3: Autopromocja. Studio Stoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.00.
4: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
5: To była autopromocja.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa, Krzysztof Jabłonka. Rozpoczynamy cykl 17 bitew świata, czyli największych batalii, które zdecydowały o przyszłości. Bitwy te, czy też ciąg bitew, gdyż każda z części obejmować będzie 3 bitwy, tworzących pewną historyczną całość, zilustrują nam z grubsza batalistyczną historię świata. Przechodzimy do pierwszej serii bitew. Są to bitwy, które wiążą się z Egiptem. Najstarsza bitwa, jaką możemy sobie w ogóle wyobrazić, rozegrała się, szczerze mówiąc, nie wiadomo gdzie, ale w delcie Nilu w około 1650 roku, kiedy Egipt najechali z Hyksosi. Założyli wtedy stolicę w Awarii, czy też w Awaris, i tam właśnie stoczyli bitwę z górnym Egiptem, który wycofał się na południe. Wiele o tym nie wiemy, jedyne co możemy przypuszczać, że dokładnie w tym czasie mniej więcej najpierw Józef, a potem synowie Jakuba przybyli do Egiptu, no właśnie z tymi Hyksosami. Kiedy upadło panowanie Hyksosów około 1580 roku, powróciła 18 dynastia. Dynastia słynnej królowej Hatszepsut. To za jej panowania władzę objął formalnie, jako dziecko, Tutmozis III, zwany Totmesem. W 22 roku panowania tegoż Tutmesa doszło do najstarszej znanej z przebiegu swojego bitwy. Bitwy pod Megiddo. Miała ona miejsce 15 maja. Ale w żaden sposób nie można ustalić, w którym roku. W związku z tym, ponieważ Tutmozis kilkakrotnie obejmował rządy i nie bardzo wiadomo, od którego momentu jego 22-letnie panowanie jest liczone. Jeśli weźmiemy najstarszy moment, to byłby wtedy 1503 rok przed naszą erą. Ale jeżeli wzięlibyśmy ostatni moment, kiedy zmarła jego matka i on mógł wstąpić na tron już jako pełnowartościowy faraon, to 22 rok jego panowania wypadłby nam w 1457 roku. No, skazani jesteśmy na to 50-letnie rozdarcie. Rok tu zresztą nie jest ważny. Dobrze, że się data dzienna zachowała, bo jest określona pora roku, że to była sucha, który dzień od którego miesiąca. To powoduje poważną podstawę pod rekonstrukcję. Otóż bitwa ta jest znana przede wszystkim z dobrego opisu tak zwanego kalendarza z Karnaku, czyli wspaniałych inskrypcji po wewnętrznej i zewnętrznej stronie komory, która poświęcona jest dziejom Tutmozisa i jego 17 wspaniałych wypraw. Ta prawdopodobnie należała do pierwszych. Otóż zbuntowały się prowincje palestyńskie i syryjskie. No, doświadczeni już Egipcjanie z Górnego Egiptu, że stamtąd przychodzą różnego rodzaju najazdy, patrz Hyksosi, postanowili spacyfikować zawczasu całą tą rewoltę. Przewodziło jej państwo Mitanni. To dziś nie bardzo wiemy. Jedyne, co się dało ustalić, że było to państwo indoeuropejskie, odmienne od semickich, które go otaczały. Posiadało bogów identycznych z Iranem i Indiami. No jakiś odłam, jakiś szczep zasiedlił się tutaj i zdominował całą resztę. Niektóre inskrypcje odczytywane są jako Witani albo Winitani, co by świadczyło, że mogliby to być Wenedzi. Wenedzi to nasi dawni przodkowie. My jesteśmy poniekąd Wenedami, ponieważ Słowianie, wymieszawszy się z nimi, przejęli ziemię Wenedów. W związku z tym owa bitwa to poniekąd nasi dalecy kuzyni. Jak do tej bitwy doszło? Otóż wskutek dwóch podstawowych czynników. Po pierwsze, zreformowania armii, którą natychmiast dokonał Tutmozis, tworząc 3 korpusy, Seta, Amona i Ptacha, oraz druga rzecz, wyposażenie jednego z nich w bojowe rydwany. Często zresztą zakończone kosami po obu stronach, no, żeby móc w biegu znosić przeciwnika. I z taką armią rzucił się on przez przesmyk od Peleuzium, no, które po egipsku się nazywało Hormefet, i poprzez te wszystkie twierdze, które są na owej trasie, dzisiaj znanej nam jako Strefa Gazy, dotarł do górnej Palestyny. Tam na wzgórzu Har znajdowało się miasto Megiddo. Od niego to powstało określenie Har-Megiddo, co znamy z Apokalipsy jako Armagedon. No i ten Armagedon miał bardzo błyskawiczny przebieg. Owi wszyscy syryjscy władcy, od Kadesz i Karkemisz po bardziej na wschód wysuniętą Asyrię i Mitanię, zgromadzili się nad rzeką Kwido i zaskoczył ich Tutmozis. Przeszedł wąską przełęcz, wyskoczył na ich północne ramię i tam, ustawieni do boju, musieli się wrogowie, ci liczni książęta syryjscy, poprzestawiać i wtedy Tutmozis rzucił na nich główne swoje siły, korpus Seta, czyli Boga Śmierci, złożony z potężnych bojowych rydwanów. Po prostu rozniósł całą tą koalicję tym uderzeniem, reszta uciekła do miasta Megiddo, a obóz splądrowali jego żołnierze. Ale skutek był taki, że nie zajęli tego Megiddo w porę, gdy wycofywali się tamci. Rzucano im liny z murów i wciągano ich na drugą stronę. Po 7 miesiącach dopiero zdobył Megiddo i utwierdził swoją władzę. Drugą ważną bitwą jest Kadesz. Przepraszam, na północy, w której to faraon Ramzes II rozgromił, a właściwie zremisował z Hetytami, z Muwatilisem. Muwatilis twierdził, że wygrał, Ramzes też, a w słynny poemat Penkuwera Ramzeida opisuje tęże właśnie bitwę. I w tym czasie mniej więcej nastąpiła ucieczka Hebrajczyków z Egiptu, czyli słynna bitwa na Morzu Sitowia, gdzie, jak wiemy, armia owegoż faraona miała ugrzęznąć w błocie. I trzeci, już ostatni moment, kiedy to państwo egipskie najechały ludy morza i Merenptah pokonał je w 1175 roku w delcie Nilu. W tym samym czasie Hebrajczycy zdobyli Jerycho, troszeczkę wcześniej, 1200 około, bo to są ruchome daty, ale 1230-1220, wszystko przed naszą erą, nastąpiło oblężenie i zdobycie słynnej Troi, co opisuje nam Iliada i inne mity greckie. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: Witam bardzo serdecznie. Joanna Rawik. Nasz prezes Krzysztof Skowroński zażyczył sobie, żebym na 17-lecie Radia Wnet wybrała 17 ulubionych piosenek i obdarzyła je własnym komentarzem. O, Krzysiu, ja nie wiem, co z tego wyjdzie, ale będę się starać jak tylko można. Oczywiście w większości są to piosenki polskie, które uwielbiam. A na pierwszym miejscu jest, no zgadnijcie, Śpiewać każdy może. O, to już możecie się domyśleć, co ja o tym sądzę. A sądzę, że tak, z powodu, że bardzo nie lubię ruchów masowych, to w ostatnich dniach podjęłam decyzję. Koniec ze śpiewaniem. A prezes Skowroński mówi, jak to, całkiem? Ja mówię, całkiem. To niemożliwe. Ja mówię, jednak możliwe. No to co będzie? Ja mówię, a co, a wynajmiesz mi orkiestrę symfoniczną? Nie. No to widzisz. A mnie bumcyk nie interesuje. I oto posłuchajcie teraz przepięknego dzieła. Tak. Jonasz Kofta to napisał jako utwór satyryczny, no ale mnóstwo ludzi niestety ciągle bierze to na poważnie. Uciekaj póki czas, jak mówi inna piosenka, a śpiewa w sposób genialny, zupełnie godny monologu Hamleta, Jerzy Sztur.
2: Jolinowej niejakoś... Uwaga, kapela. To jest na 8. Doliczę do 8 i śpiewam. Będzie można potem wołać taki wyraz obcego pochodzenia, bis. Kapela, grać. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Czasami człowiek inaczej się udusi. Lubię piosenki, różne inne dźwięki. Szczególnie jak mnie co wzruszy, rzuca mnie się na uszy. Teraz będę już szczery, wybrałem drogę kariery. Kariery na estradzie, na pewno sobie poradzę. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. Różne sceny, brygady już nie dadzą mi rady. Bo ja się wcale nie chwalę, ja po prostu niestety mam talent. Jak człowiek wierzy w siebie, to cała reszta to betka. Nie ma takiej rury na świecie, której nie można odetkać. Wejść na estradę i zostać, cała reszta to rzecz prosta. A ja wiem, co jest grane, dlatego tutaj zostanę. Będę śpiewał piosenki, będą klaskać panienki. Będą dawać mi kwiaty, będę teraz bogaty. Bo ja się wcale nie chwalę, ja niestety mam talent. Jak głos wydaje z siebie, wszyscy są w siódmym niebie. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. Wszystkie sceny, brygady już nie dadzą mi rady. Nikt mnie tutaj nie kiwnie, bo odczuję to dziwnie. Ja nikogo nie straszę, ja talentem niestety go gaszę. Bardzo lubię piosenki i różne inne dźwięki. Szczególnie jak mnie co wzruszy, rzuca mnie się na uszy. Ja znam ładne szlagiery, pójdę drogą kariery. Mecyję w Opolu zaśpiewam.

0: 17 piętro. Pokój z oknem na świat. 17 wydarzeń z historii świata według Mikołaja Murkocińskiego.
1: Już za kilkanaście dni urodziny Radia Wnet, 17 urodziny Radia Wnet. Jak zawsze będą one obchodzone z wielką pompą, bardzo hucznie. I to też ten czas, w którym patrzymy wstecz, również jeżeli chodzi o wydarzenia na arenie międzynarodowej. Dużo się wydarzyło na przestrzeni tych 17 lat, a jest to tym bardziej frapujące, jeżeli człowiek pomyśli, że o tym wszystkim staramy się Państwu opowiadać regularnie na naszej antenie w ramach różnych programów, różnych audycji. Bardzo wiele osób na przestrzeni tych 17 lat było zaangażowanych, redaktorów było zaangażowanych w opowieść o tym, co dzieje się za naszymi granicami. Ale taka rzecz, która bardzo uderza, gdy spojrzy się na te aktualności zagraniczne z pierwszych lat funkcjonowania radia, to chyba to, że świat był znacznie spokojniejszy. Znacznie spokojniejszy. No chociażby Bliski Wschód, gdzie jeszcze w ogóle nie słyszano o czymś takim jak arabska wiosna, która ostatecznie doprowadziła do wielkich tragedii. Ale to nie tylko Bliski Wschód, to również różne wydarzenia. No 2009 rok to również Barack Obama, który został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale wydarzenie, które ja chciałbym zwrócić uwagę, to traktat z Lizbony, który został ratyfikowany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Myślę, że to była taka aktualność, która najbardziej wzbudzała największe kontrowersje, jeżeli chodzi o ten rok 2009 w Polsce, bo przypomnijmy, że wcześniej traktat, na podstawie którego Polska przystępowała do Unii Europejskiej, to był traktat z Nicei, czy też traktat nicejski, i to właśnie ten dokument został zastąpiony niejako przez traktat z Lizbony. Dlaczego było to ważne z naszej perspektywy? No, przede wszystkim dlatego, że ten traktat z Nicei był korzystny dla Polski. Chodziło tutaj przede wszystkim o sposób głosowania, o sposób, w jaki różne kraje mogły, w jaki sposób ich głos był ważony. Zresztą to właśnie o systemie ważonym mówiono w ramach traktatu z Nicei, systemie, który faworyzował, doceniał kraje średniej wielkości, takie jak właśnie Polska. Traktat z Lizbony to zmienił, zastąpił ten system nicejski zasadą podwójnej większości, co oznaczało, że to te największe kraje miały znacznie więcej ciężaru, jeżeli chodzi o głosowania, kraje, w których koncentrowało się 65% ludności. I Polska ostatecznie zaakceptowała te zmiany, natomiast tak, to było coś, co wzbudzało ogromne kontrowersje w ówczesnej Polsce. Zresztą pamiętają Państwo na pewno takie powiedzenie: Nicea albo śmierć. Chociaż to powiedzenie, które zostało wykute przez Jana Rokitę jeszcze w roku chyba 2003, to ono powróciło, to hasło powróciło właśnie w czasie przygotowywania traktatu z Lizbony. Traktat lizboński, tak, który wydawał się wtedy tak bardzo kontrowersyjny, ale trzeba przyznać, że w porównaniu do dzisiejszych najróżniejszych projektów reformy Unii Europejskiej to był tak zwany pikuś, ponieważ dzisiaj, jak wiemy, mówimy coraz bardziej o centralizacji Unii Europejskiej, coraz bardziej mówimy o likwidacji prawa weta w różnych miejscach, w różnych organach europejskich, i taką mamy aktualnie tendencję i coraz większe, oczywiście, jak wiemy, tarcia na poziomie europejskim. To był rok 2009.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Wiersz pierwszy. Cyprian Kamil Norwid, Moja ojczyzna. Kto mi powiada, że moja ojczyzna, pola, zieloność, okopy, chaty i kwiaty i sioła, niech wyzna, że to jej stopy. Dziecka nikt z ramion matki nie odbiera. Pachole do kolan jej sięga. Syn, piersi dorósł i ramię podpiera, to praw mych księga. Ojczyzna moja, nie stąd wstawa czołem. Ja ciałem z Eufratu, a duchem z ponad chaosu się wziąłem. Czynsz płacę światu. Naród mnie żaden nie zbawił, ni stworzył. Wieczność pamiętam przed wiekiem. Klucz Dawidowy usta mi otworzył, Rzym nazwał człekiem. Ojczyzny mojej stopy okrwawione, włosami otrzeć na piasku. Padam, lecz znam jej i twarz, i koronę, słońca słońc blasku. Dziadowie moi nie znali też innej. Ja nóg jej ręką tykałem, sandału rzemień nieraz na nich gminny ucałowałem. Niechże nie uczą mnie, gdzie ma ojczyzna, bo pola, sioła, okopy i krew, i ciało, i ta jego blizna to ślad lub stopy.

0: 17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.
1: Tak orzeczyłem redaktor Wybran muzycznie z okazji 17. rocznicy istnienia Radia Wnet. No i cóż, grupa U2, jeden z najważniejszych zespołów rockowych świata, powstał w moim ukochanym Dublinie w 1976 roku na skład znany Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. Przez 5 dekad tworzą muzykę, która jest połączeniem rocka, duchowości i tej społecznej refleksji, chociaż przez ostatnie 20 lat trochę z tą refleksją gorzej. Natomiast nagranie Magnificent pochodzi z albumu No Line of the Horizon, który został wydany w roku pańskim 2009, kiedy Radio Wnet powstało. Płyta była próbą powrotu do bardziej medytacyjnego i przestrzennego brzmienia grupy U2 po latach stadionowego rozmachu. No i w utworze Magnificent słychać wszystko, co w U2 jest najpiękniejsze. Gitarę The Edge'a, która przypomina dalekie światła nocą, puls drogi, no i głos Bono, który jeszcze wówczas brzmiał niczym rozmowa prowadzona z człowiekiem siedzącym tuż obok. Radio Wnet rodziło się właśnie w tamtym czasie. Polska niby to stawała się coraz bardziej nowoczesna, ale grzęzła w tych partyjnych aparatach. Coraz bardziej cyfrowa, ale jednocześnie ludzie coraz mocniej potrzebowali prawdziwego słowa. Nie szybkiego komentarza, nie hałasu, ale prawdziwej rozmowy. I dlatego Wnet ruszyło w drogę. Mało tego, Magnificent był pierwszym dżinglem programu, który teraz istnieje pod nazwą Studio Dublin. Była to irlandzka polska tygodniówka, która ukazywała się w każdy piątek od września 2010 roku po frejtku Wnet państwa Wasowskich. Ale wracając do Radia Wnet, mikrofon nie miał być zamknięty w studiu, miał być w samochodzie jadącym przez Mazowsze o świcie, przez lubelskie Psie, w rybackim porcie nad Bałtykiem, na przykład w Ustce, w miejskim domku pachnącym herbatą i drewnem. Only love can leave such a mark, śpiewa Bono w piosence Magnificent. A przecież radio także zostawia ślad. Ślad rozmowy, ślad spotkania, ślad głosu. Przez 17 lat Radio Wnet, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, zbierało takie ślady po całej Polsce. Nie tylko w wielkich miastach, ale także tam, gdzie media zaglądały rzadko. Te małe biblioteki wiejskie, targowiska, gospodarstwa, lokalne dworce. No i ta piosenka YouTube przypomina drogę, długą trasę samochodem, kiedy za oknem jeszcze ciemno, a człowiek słucha radia i ma poczucie, że świat mimo wszystko jest wspólną opowieścią i może właśnie dlatego Magnificent, piosenka grupy YouTube, mogła być hymnem początku Wnetu, przynajmniej dla mnie i dla mojej irlandzkiej ekipy z Katarzyną Sydak, Tomkiem Szóstkiem, Bogdanem Ferencem, który doszlusował później, bo opowiada o ruchu, sensie i nadziei. U2, Magnificent, pieśń roku 2009.

0: 17 piętro. Pokój sztuki. 17 muzeów według Konrada Mędrzeckiego.
1: No i jesteśmy na 17 piętrze. To jest cykl opowieści o różnych komnatach w Radio Wnet na 17 piętrze. I to jest pokój pod tytułem 17 muzeów. Konrad Mędrzecki będzie Państwa prowadził. Wchodzimy do pierwszego muzeum. To jest Muzeum Capodimonte w Neapolu. Najłatwiej dojechać tam autobusem numer 168 z muzeum, na przykład spod Muzeum Archeologicznego. Jedzie się 15 minut, jedzie się taką serpentyną niesamowitą, wspaniale się jedzie na taką piękną górę. Na tej górze jest pałac. Pałac też się nazywa Capodimonte i góra się nazywa Capodimonte i tam jest jedno z najwspanialszych muzeów we Włoszech. Powstało w XIX wieku, już zaczęło zręby powstać w XVIII wieku i tam są naprawdę absolutne dzieła sztuki, nieprawdopodobne zupełnie. Jak wchodzimy, to zaraz chwilę zobaczymy, mili Państwo, wspaniały portret, można powiedzieć, świętego Ludwika z 1317 roku, proszę Państwa. Przybył on z San Lorenzo Maggiore, wspaniały portret, złoto, kapie, anioły koronują świętego Ludwika, cudowne liliowe obramowanie, niesamowita historia. To jest pierwsza rzecz. No, opowiem o kilku, może kilkunastu takich obiektach, które tam wspaniale, że tak powiem, się prezentują. Między innymi jest tam Masaccia, ukrzyżowanie. Ukrzyżowanie, proszę Państwa, Masaccia, które jest nieprawdopodobne zupełnie z taką postacią Marii Magdaleny, która ma takie rozłożone ręce, jest w czerwonej szacie. Nieprawdopodobny zupełnie obraz. Jest też tam, proszę Państwa, cudowny, rewelacyjny obraz świętego Hieronima z lwem, który trzyma łapkę taką wyciągniętą do świętego Hieronima i sobie, proszę Państwa, ogląda tą łapkę i leczy lwa, a namalował ten, proszę Państwa, ten obraz Holland Antonio, Andrea Mantegna, kolejny wielki malarz włoski, jeden z najwybitniejszych malarzy włoskich i tam znajduje się w Muzeum Capodimonte portret Francesco Gonzaghi z 1460-62 roku, tak jest ta data powstania opisana, więc może nie bardzo dokładnie, ale może on malował go dwa razy. Jest oczywiście też Giovanni Bellini, kolejny wspaniały włoski artysta, jest Przemienienie Chrystusa na górze Tabor. Krajobraz cudowny i cudowne ujęcie postaci świętych, którzy się budzą w tym momencie, kiedy następuje przemiana Chrystusa. Mamy też Rafaela, portret kardynała Alessandro Farnese. No i jeden z moich ulubionych tam obrazów, proszę Państwa, Lorenzo Lotto. Trochę mniej znany malarz, ale absolutnie genialny i portret Bernardo de Rossiego. Przypominam, że Lorenzo Lotto to był jeden z ulubionych malarzy Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Świetny na tle takiej zielonej draperii, oczy wpatrzone w nas, proszę Państwa, kardynał Rossi trzyma dokument w lewej dłoni, gdzie widzimy piękny sygnet, złoty sygnet. Jest portret Sebastiano del Piombo, namalował obraz Klemensa VII, papieża, też wspaniały portret. No i oczywiście creme de la creme, czyli Tycjan. Tycjan, między innymi Zwiastowanie, ale też ten nieprawdopodobny obraz Danae, która właśnie, na którą spływa złoty deszcz obok anioł. Nieprawdopodobna w ogóle wycieczka, proszę Państwa, do tego muzeum. Annibale Caracci, wybór Herkulesa, znajduje się na tych ścianach, także Pieta wspaniała. No i na koniec powiem o ostatnim obrazie. No to oczywiście to jest tylko, proszę Państwa, taki wyimek z tego, co tam można zobaczyć, ale Giovanni Lanfranco i Niebowstąpienie Marii Magdaleny to jest nieprawdopodobne, zupełnie nieprawdopodobne. To jest jeden z najwspanialszych obrazów, jakie... No stałem przed tym obrazem bardzo długo. Bardzo długo Maria Magdalena unosi się w powietrzu nad krajobrazem. Są góry, jeziora I to wszystko na takim, no i takim ciemnym, bym powiedział, anturażu. Zielone wzgórza, niebieskie plamy jezior, no i chmury. Chmury, ciemne chmury, ale Maria Magdalena z uniesionymi w górę oczyma, z rozłożonymi rękoma, jakby w objęciach anioła unosi się do nieba. Mili Państwo, no to tyle. Powiem, bardzo zachęcam, przypominam, autobus 168, jedziemy sobie, proszę Państwa, na wspaniałe wzgórze Capodimonte z Muzeum Archeologicznego. Mniej więcej kosztuje 1 euro, tak mniej więcej bilet, jak pamiętam, to już jakiś czas temu było to, ale to coś takiego. Mniej więcej za euro można dojechać i się, że tak powiem, zachwycić. Na koniec jeszcze Państwu powiem o jednym obrazie, który no jakby dowodzi tego, jak ta sztuka współczesna jest, że tak powiem, jest na przykład Andy Warhola Wezuwiusz. No Wezuwiusz oczywiście kojarzy się z Neapolem. Jest taki kolorowy, że tak powiem, obrazek Wezuwiusza i to dowodzi, że sztuka dawna moim zdaniem oczywiście jest sztuką, że tak powiem, wyższych lotów niż to, co prezentował na przykład Andy Warhol. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do Muzeum Capodimonte w Neapolu.
0: 17 piętro. Nocne powtórki wnet.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy drugi odcinek. Tym razem dotyczy on wojen perskich. Wspaniałe powstanie jońskie zakończyło się katastrofą. Po zdobyciu Sardes zdobyty został Milet, a Grecy wymordowani. To jest rok 500 przed naszą erą do 494. Wyruszyła zatem ekspedycja karna, która 10 września 490 roku zdobyła Eretrię na wyspie Eubei. Eretria spłonęła, ruiny jej do dzisiaj wykopują archeolodzy. Ale co ciekawe, po całej Eubei rozbiegła się świetna zresztą perska konnica, która pustoszyła i, co tu kryć, rabowała. Reszta armii zapakowała się na okręty i przepłynęła na drugą stronę cieśniny chalcedońskiej, chalkijskiej właściwie, lądując 11 września na wybrzeżu Attyki. I tam zaskoczyła ich armia grecka, przyprowadzona przez trzech kolejnych, w sensie dowódczym, konsulów. Najważniejszym z nich był rzeczywiście Milciades, który tego dnia objął rządy, każdy z nich kolejnego dnia obejmował i dowiedział się, że nie ma konnicy, że ta konnica się rozproszyła, w związku z tym Persowie są bez osłony, tylko okręty wyciągnięte na ląd stanowią ich jakiś środek ratunku i postanowił ich zaatakować. Zorganizował to zresztą dość inteligentnie. W środku wrzucił wszystkich sprzymierzeńców, a Ateńczyków, hoplitów, ciężko zbrojnych z potężnymi tarczami, umieścił na skrzydłach. Persowie, niewiele myśląc, uderzyli na, sądząc po wyglądzie, nędznie uzbrojonych Ateńczyków, wpadając główne ich szeregi, spychając je w stronę dość wysoko postawionego wzgórza. Wtedy zza tych wzgórz wystąpiły skrzydła. Skrzydła, które zatrzasnęły się nad armią perską i 12 września 490 roku zmiażdżyły ją. No, wyprawa, której towarzyszył Datis, wygnany tyran Aten, opłynęła półwysep Sunion od południa i próbowała pod Faleronem jeszcze jakiejś tam interwencji w Atenach, ale armia przybiegła niemal biegiem, a pamiętajmy, pierwszy, który przebiegł, Filipides, umarł, krzycząc: Nika, zwycięstwo! I uratowała Ateny przed agresją. Wracając, splądrowano Delos i zdobyto wyspę Paros. 10 lat później ruszyła potężna wyprawa już Xerxesa. Ta zatrzymała się w dwóch miejscach. Na morzu

Opilami 13 sierpnia Persowie dróżką kozią, jak mówiono, zdradził niejaki Euripides, czy też Eufialtes, o tak go się czyta, i obeszli i zaatakowali z obu stron naszych bohaterów, Leonidasa i jego 300 Spartan. Odesławszy wszystkich sojuszników, Fokijczyków, innych tam 4000 wojska było, został się sam Leonides, walcząc do końca. Dlaczego? Żeby obudzić sumienia Greków. Od tej pory Termopile są klęską, ale zwycięstwem moralnym, które wykorzystano w bitwie pod Salaminą. Tam Temistokles wykazał się kapitalnym zmysłem, ponieważ nie on dowodził, tylko król spartański. Doniósł Persom, że armia chce, że flota chce uciec jakąś tam boczną ciśniną koło Megary. Wtedy Persowie część floty wysłali dookoła wyspy Salaminy i zabrakło ich w samej bitwie. Wtedy też Temistokles obmyślił fortel. Zwabił ich w ciśninę sarońską uciekającymi trierami, a gdy Persowie swoimi ogromnymi fenickimi okrętami wpłynęli w ciasny przesmyk, z boku, zza cypla wyruszyła potężna flotylla maleńkich, ale bardzo zwinnych i dobrze z przodu uzbrojonych w obite metalem dzioby, czyli tarany, triery ateńskie. Porozbijały one te wszystkie okręty, posyłając je na dno, a te ostatnie, które były najbliżej brzegu, wyrzuciło po prostu na brzeg. W tym czasie też Arystydes lądował na Psytaleje i stoczył lądową bitwę. Prawdopodobnie następnego dnia, jak się domyślają badacze, rozgramiając obecnych tam Persów. W następnym roku doszło do dwóch równoczesnych bitew pod Platejami, powyżej Aten, już w Beocji. Pauzaniasz, król i wódz zarazem spartański, rozgromił Mardoniusza, kładąc go trupem 27 sierpnia 479 roku. A na wieść o tym, trzy dni później, Ksantypos, wódz ateński, rozgromił i flotę, i armię pod przylądkiem Mykale, gdzie Persowie wyciągnęli okręty na ląd i za nich się bronili. Zostali puszczeni z dymem. Wojna została wygrana. Dopiero w 446 roku, przed naszą erą, zawarto pokój Kaliasza, który go negocjował w Suzie, stolicy ówczesnego imperium irańskiego.

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: Drugi tytuł to jest mój ukochany i bardzo bliski kolega Czesław Niemen. Nazywał się naprawdę na początku Wydrzycki, nawet jakieś takie południowoamerykańskie rzeczy nagrywał na Wybrzeżu, ale był mi bardzo bliski wyjątkowo, także osobiście, ponieważ akurat stanowiliśmy to samo pokolenie i działaliśmy w tym samym czasie na tych samych festiwalach i tak, byliśmy razem w Paryżu. W paryskiej Olimpii z programem Grand Music Hall de Varsovie, który właśnie Czesław zaczynał słynną pieśnią swoją wspaniałą Sen o Warszawie. Ale dopiero za rok, w 67 roku, zaśpiewa na festiwalu w Opolu Dziwny jest ten świat. Tamtego roku komisja artystyczna postanowiła, że głosowanie jurorów odbędzie się jawnie. I ja pamiętam jak dziś, że jeden z głównych krytyków prasowych, niech mu ziemia lekką będzie, dał 0 punktów dla Czesia Niemena. A ja do dziś dnia, kiedy słucham utworu Dziwny jest ten świat, nadziwić się nie mogę, ile w tym jest głębi mądrości, jaka jest wielka potrzeba takiego myślenia. Śpiewa Czesław Niemen.

0: 17 piętro. Pokój z oknem na świat. 17 wydarzeń z historii świata według Mikołaja Murkocińskiego.
1: Kontynuujemy wielkie odliczanie do 17 urodzin Radia Wnet. Przypomnę tylko, że jesteśmy przy roku 2010 i myślę, że się chyba wszyscy zgodzimy, że z punktu widzenia Polski takim najważniejszym wydarzeniem o znaczeniu międzynarodowym była katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem, w której zginął prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński wraz z małżonką, ale także przedstawiciele najwyższych władz naszego kraju. No i pamiętamy ten pogrzeb w Krakowie, w którym mieli wziąć udział liderzy licznych państw, ale ostatecznie z powodu erupcji wulkanu na Islandii wielu z nich, większość z nich nie dotarła do Polski z pewnymi wyjątkami. Ale jeżeli chodzi jeszcze o ten rok 2010, to myślę, że takim ważnym, najważniejszym wydarzeniem, najważniejszym dlatego, że po dziś dzień mierzymy się z jego konsekwencjami, był wybuch tak zwanej wiosny arabskiej. To był grudzień 2010 roku. Mówię tak zwanej, ponieważ to określenie arabska wiosna było używane przede wszystkim przez państwa zachodnie, dla których te zmiany, które się rozpoczynały właśnie w grudniu 2010 roku w państwach arabskich, były bardzo pozytywne. Przypomnijmy tylko, że to właśnie wtedy, 17 grudnia, sprzedawca w Tunezji, w Sidi Bouzaid, dokonał aktu samospalenia, aby zaprotestować przeciwko złej sytuacji życiowej, złej sytuacji gospodarczej. I to wydarzenie doprowadziło do wielkiego ruchu społecznego, do wielkich manifestacji, które zaczęły ścierać się ze służbami bezpieczeństwa i które ostatecznie doprowadziły do upadku, do obalenia dotychczasowego prezydenta Tunezji, Ben Alego. No i właśnie ten ruch, który później rozprzestrzenił się na inne kraje arabskie, został zinterpretowany przez państwa zachodnie jako taki ruch prodemokratyczny, też pro zachodni i tak dalej, co było absolutną naiwnością, ale o tym już było wiadomo wtedy, ale po prostu nie można było o tym jeszcze mówić. Ale tak, już jak już wspomniałem, ten ruch, który rozprzestrzenił się na cały Bliski Wschód, Egipt w 2011 roku, gdzie został obalony Hosni Mubarak, później Libia, gdzie zamordowany został Muammar Kaddafi, no ale też Syria, w której rozpoczęła się wojna domowa, która w zasadzie trwa do dziś i która ostatecznie po kilkunastu latach zakończyła się obaleniem rządów Bashara el-Assada. Mogą Państwo na pewno wyczuć mój sceptycyzm, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło wtedy w roku 2010. Bo jak tu nie być sceptycznym? Jeżeli człowiek pomyśli, jak można było bez problemów przemierzać Bliski Wschód, nie będąc niepokojonym, ale był to także jeszcze ten Bliski Wschód w dużej mierze bardzo różnorodny. No jeżeli pomyślimy, że z takiej Syrii na przestrzeni tych kilkunastu lat od roku 2010 roku wyjechało 80% chrześcijan, jeżeli chodzi o inne kraje, to jeszcze więcej, nie wspominając już o innych tragediach ludzkich, o milionach osób, które straciły życie. No i wreszcie, jeżeli spojrzymy na to, że w wielu tych krajach do władzy doszli ludzie, których jeszcze wczoraj określaliśmy mianem terrorystów, no to można się zastanowić, czy rzeczywiście skąd pochodziła ta ogromna naiwność państw zachodnich, państw europejskich, które wówczas w roku 2010 czyniły wszystko, łącznie z zaangażowaniem militarnym, aby tę arabską wiosnę jakoś wspierać i aby dokonywać tego wielkiego podziału, bo to chyba to była taka realny rezultat wielkiego podziału Bliskiego Wschodu. To był rok 2010.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Wiersz drugi. Tadeusz Miciński, Lucyfer. Jam ciemny jest wśród wichrów płomień Boży, lecący z jękiem w dal jak głuchy dzwon północy. Ja w mrokach gór zapalam czerwień zorzy, iskrą mych bólów, gwiazdą mej bezmocy. Ja komet król, a duch się we mnie wichrzy, jak pył pustyni w zwiewną piramidę. Ja piorun burz, a od grobowca cichszy, mogił swych kryje trupiość i ohydę. Ja otchłań tęcz, a płakałbym nad sobą, jak zimny wiatr na zwiędłych stawu trzcinach. Jam blask wulkanów, a w błotnych nizinach idę jak pogrzeb z nudą i żałobą. Na harfach morze gra, kłębi się rajów pożoga i słońce, mój wróg słońce, wschodzi wielbiąc Boga.

0: 17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.
1: Tako rzeczy muzycznie wybra na 17 urodziny Radia Wnet, rok pański 2010. Adele i Rolling in the Deep. Adele Laurie Blue Atkins, bo tak nazywa się Adele, brytyjska wokalistka urodzona w Londynie, stała się jednym z najważniejszych głosów współczesnej muzyki popularnej. Album 21, wydany w roku pańskim 2011, był inspirowany doświadczeniami osobistymi artystki i szybko zdobył status światowego fenomenu, ale ta pieśń, Rolling in the Deep, była już hitem w roku pańskim 2010. W tej piosence nie ma udawania, jest gniew, pamięć, żal i godność, bo to właśnie sprawia, że ta piosenka tak dobrze pasuje do ducha radia, które chce słuchać człowieka naprawdę. W roku pańskim 2010 Radio Wnet raczkowało, to nie jest żart, ale coraz mocniej ruszało w Polskę. Nie po sensację, po prawdę codzienności. Krzysztof Skowroński, Lech Rustecki, Kasia Adamiak jechali do ludzi, którzy często pierwszy raz mieli poczucie, że ktoś naprawdę chce ich wysłuchać. W małych miejscowościach rozmowy wyglądają inaczej niż w telewizyjnych studiach upudrowanych polityków. Tam człowiek nie mówi sloganami, mówi tak jak jest. Mówi o życiu, o pracy, o dzieciach, o samotności, o dumie, o strachu. A Rolling in the Deep przypomina właśnie takie emocje, jakby ktoś siedział nocą przy kuchennym stole i opowiadał swoją historię. Radio Wnet zawsze miało w sobie coś z podróży, starym autem prezesa Krzysztofa, czy białym wysłużonym busem, który pamięta powódź. Tak to było. Z okna widać mgłę nad polami, małe stacje kolejowe, słupy elektryczne, których jestem pasjonatem. To pozostałość po serialu Twin Peaks. I ludzi, którzy wracają do domów. A każdy z tych ludzi niesie własną, odrębną historię. Krzysztof Skowroński, którego znam od początku lat 90., zawsze powtarzał, że w radiu i w każdym medium ważna jest chęć, by poznać człowieka, by go oswoić, by z nim rozmawiać jak równy z równym, ale nie gwiazdorzyć, bo gwiazdorzy, gwiazdorki są na scenie, a my jesteśmy właśnie tymi medialnymi posługiwaczami, aby rzesza tysięcy, milionów słuchaczy poznała tę opowieść tego konkretnego człowieka. No i Radio Wnet towarzyszy w tej drodze. Radio Wnet nie ocenia, nie przerywa. My po prostu słuchamy. Dlatego muzyka Adele tak dobrze wpisuje się w pejzaż tamtych lat, kiedy Radio Wnet raczkowało, bo była prawdziwa. A prawda zawsze najlepiej brzmi w radiu. Adele, Rolling in the Deep, wspomnienie roku 2010.

0: 17 piętro. Pokój sztuki. 17 muzeów według Konrada Mędrzeckiego.
1: Na 17 piętrze Radia Wnet wita Konrad Mędrzecki po raz kolejny. 17 muzeów, dzisiaj drugie. I to będzie, proszę Państwa, znowu Rzym i Villa Borghese. Coś nieprawdopodobnego. Trzeba wejść do autobusu numer 490, z różnych miejsc można dojechać sobie autobusikiem za euro coś, nie tak za wiele, i się dojeżdża do nieprawdopodobnego parku, bo to jest park też, proszę Państwa, Borghese, a w parku znajduje się budynek, w którym znajduje się jedna z najwspanialszych kolekcji sztuki na świecie. Można, mili Państwo, oszaleć, proszę Państwa. To jest, proszę Państwa, od 1903 roku już jest udostępniona publiczności ta wspaniała kolekcja. I chciałem powiedzieć, że tam się znajdują rzeczy zupełnie po prostu oszałamiające. Ja po prostu zwariowałem, po prostu jak tam się na przykład znajduje mnóstwo prac Berniniego, proszę Państwa. Bernini i jego, proszę Państwa, Apollo i Dafne. Ten po prostu stoi, ta rzeźba nieprawdopodobna. Dafne zamienia się w drzewo laurowe, Apollo, i on tam łapie. I w tej samej sali, proszę Państwa, inne wspaniałe prace, na przykład Porwanie Persefony, też Berniniego. A na ścianach? Na ścianach, mieli Państwo, na przykład Caravaggio. Caravaggio, wspaniały obraz, między innymi właśnie Caravaggio z uciętą głową. To jest taki autoportret w roli Dawida i Goliata. Niezwykła podróż przez 20 pokoi, w których każdym znajdują się dzieła, które przyciągają na bardzo długo. No ale o kilku rzeczach powiem. No Correggio na przykład. Jest tam jeden z najcudowniejszych obrazów Correggia, jakie znam. To jest, proszę Państwa, Danae. Znajdziecie Państwo z Cycjana i w ogóle z mitologii oczywiście historię Danae, którą Zeus ukochał i w postaci deszczu spłynął, że tak powiem, na nią. I no i co? Były z tego dzieci. O, ale obraz jest wspaniały i fantastyczny. Czego tam nie ma? Proszę Państwa, tam jest wszystko. Rafael, piekareczka, słynny obraz, podobno jednej z ukochanych postaci dla Rafaela. Oczywiście piekareczka była osobą, której, że tak powiem, nazwiska nie znamy do końca. Natomiast Caravaggio, kolejny święty Hieronim. Proszę Państwa, niesamowite czerwone szaty, stolik, pisze, nie ma lwa, ale jest, proszę Państwa, skupienie, starzec, nieprawdopodobne, nienamalowany. Genialny obraz kolejny Rafaela, złożenie do grobu, coś niesamowitego, proszę Państwa. Caravaggio, święty Jan Chrzciciel, też widziałem ten obraz, nie tam ostatnio, ale tam też widziałem ostatnio, proszę Państwa, ponieważ był na wystawie Caravaggio w innym miejscu w Rzymie w zeszłym roku. Mamy wspaniały obraz Rubensa, Zuzanna i Starcy. Też nieprawdopodobny, zupełnie tam ten Rubens jest w najlepszej formie i to chyba jeden z takich obrazów, których nie dotykał jego warsztat, tylko on sam namalował, bo każde pociągnięcie, proszę Państwa, pędzlem jest nieprawdopodobne. Giovanni Bellini, kolejny gigant w ogóle malarstwa włoskiego, i Madonna z Dzieciątkiem z około roku 1510. Wspaniałe ujęcie twarzy Dzieciątka. No i taka kotara, niebieska taka kotara, tło w tle, krajobraz obok kotary. Bacchus Caravaggio, kolejny, proszę Państwa, genialny obraz. No i jeszcze dodajmy na przykład portret młodego mężczyzny Rafaela. Fantastyczna sprawa, w takim czarnym stroju patrzy na nas uważnym wzrokiem. No i to, proszę Państwa, to są tylko, no to taka zajawka. W związku z powyższym chciałem Państwa zachęcić do odwiedzenia Galerii Borghese w Rzymie. Tylko jedna uwaga. mili Państwo, jak będziecie się wybierali, to kupcie zawczasu bilety, ponieważ najprawdopodobniej będą wyprzedane na 2 tygodnie. Jak Państwo przyjadą, to okaże się, że będziecie musieli Państwo za 2 tygodnie przyjść dopiero, ponieważ bilety są wyprzedawane, więc planując podróż do Rzymu, proszę kupić wcześniej bilet do Galerii Borghese. To jest przeżycie nieprawdopodobne. Konrad Mędrzecki z 17 piętra, Muzeum numer 2.
0: 17 piętro. Nocne powtórki wnet.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Dzień dobry, witam Państwa w trzecim odcinku. Dzisiaj będą wojny punickie. Pierwsza z wojen rozegrała się głównie na morzu, gdyż toczyła się o Sycylię i na Sycylii. Pierwszą bitwę stoczono pod przylądkiem Mylaj, na którym to stacjonowała flota rzymska, przegrywająca do tej pory wszystkie starcia z Kartaginą, ponieważ mieli bardzo słabe okręty, ale za to mieli dobrą armię lądową, czyli słynnych legionistów uzbrojonych w bardzo wysokie tarce, spod których wystawały im tylko okute metalem sandały i hełmy powyżej tarczy. Zatem zbudowali trapy z tak zwanymi krukami, czyli hakami na końcu, które nagle zaczęli zrzucać na okręty kartagińskie, które były o wiele wyższe, i po nich wbiegać tam, tocząc wojnę lądową na okrętach. W ten sposób w 260 roku przed naszą erą pod Mylaj odnieśli pierwsze zwycięstwo, topiąc i przede wszystkim zagarniając flotę kartagińską, którą potem można było użyć przeciwko Kartaginie. Po 19 latach, a właściwie 20, w 241 roku doszło do ostatniej z bitew, tu już dokładnie wiemy, 10 marca, u Wysp Egadyjskich, bitwa pod Egadami, czy też nad Egadami, gdzie już potężne okręty rzymskie uzbrojone w owe trapy z krukami zaatakowały kartagińskie wysokoburtowe triery i rozgromiły je doszczętnie. Gdy przyszła druga wojna punicka, znana jest z ogromnego przemarszu wojsk Hannibala, który na czele słoni, z których mu tylko jeden został po przejściu Alp, dotarł aż pod Rzym. Po kolei rozgromiając trzykrotnie w trzech bardzo ważnych bitwach, których tu omawiać nie będziemy, ale po obejściu Rzymu i obejrzeniu jego murów stwierdził, że szkoda marnowania czasu, trzeba zbuntować sojuszników rzymskich i wyruszył do Capui, czy pod Capuę, do Kampanii, a następnie do Apulii. I tam dopadł go konsul Emilius Paulus. Ponieważ dwóch konsuli zmieniało się, jeden był zatoczeniem wojny, a drugi był przeciw i raczej kunktowaniu, czyli unikaniu starć, gdy przejął tego dnia 2 sierpnia 216 roku konsul Emilius, od razu uszykował wszystkie legiony do walki, stawiając zwyczajem rzymskim najsilniejszą część w centrum. Po bokach były kawalerie. Tymczasem przewidujący to Hannibal, który świetnie znał Rzymian, pewnie z opowieści, ale może i z doświadczenia, zrobił dokładnie odwrotnie. W środku ustawił sojuszników, natomiast potężne kawalerie na jeszcze afrykańskich koniach ustawił nie tyle na bokach, co daleko poza bokami, i dokonał tak zwanego głębokiego obejścia, kilkunastokilometrowego. Kiedy Rzymianie ruszyli do ataku, wgryźli się w szyki tychże Kartagińczyków, przekonani, że zwyciężają. Parli do przodu w trzy szeregi ustawieni i już byli bliscy triumfu, gdy na ich plecy spadła potężna kawaleria kartagińska. Była straszliwa rzeź. 10 tysięcy legionistów padło razem z Emilianem Paulusem. Teraz już konsulem i dyktatorem całkowitym, już bez drugiego, został słynny Fabiusz Cunctator. Druga bitwa, która jest odwrotnością i rehabilitacją kannów, rozegrała się już na ziemi kartagińskiej, tunezyjskiej, gdzieś byśmy powiedzieli, w Numidii. Bitwa pod Zamą, 19 października 202 roku, kiedy to Hannibal zaatakował wojska Scypiona afrykańskiego słoniami. Ale Rzymianie się już na to przygotowali. Legiony ustawione były w szachownicy. I gdy rozwścieczone słonie, poganiane przez swoich poganiaczy ostrym narzędziem, pędziły na szyki rzymskie, one się po prostu złożyły. Szachownica zamieniła się w szeregi, a wzdłuż nich były korytarze, którymi te słonie zaczęły biec, straszone ogniem przez Rzymian, którzy pochodniami odganiali te słonie, a ponieważ miały gdzie biec, wylądowały na końcu całego szyku. Wtedy znowuż wystąpiła szachownica, ruszyła na Hannibala, rozgramiając go kompletnie. Hannibal, przerażony klęską, uciekł do Bityni, gdzie dopadli go Rzymianie, ale zanim go schwytali, przegryzł trzcinę z trucizną i zmarł. Trzecia wojna punicka ma już tragiczny przebieg. Zażądano od Kartaginy, która weszła w spór z Numidią, żeby się wyprowadzili, zbudowali sobie inne miasto. Oczywiście odmówili. Stoczyli nawet zwycięską bitwę pod Neferis w 149 roku. Druga bitwa w 147 już była przegrana. I wtedy oblężono Kartaginę. Broniła się mężnie przez pół roku. 24 kwietnia 146 roku spłonęła Barka, czyli główny bastion, wieża, w której schroniły się rodziny i które zginęły razem z nim. Wszystkich Kartagończyków sprzedano w niewolę, ziemię, wszystkie budowle zburzono, ziemię zaorano i posypano solą, żeby tam nic nie wyrosło. No ale długo się to nie utrzymało, gdyż był to niezwykle dobrze położony port handlowy i Rzymianie odbudowali rzymską Kartaginę, której jednym z biskupów był święty Cyprian, a jednym ze świętych Augustyn z Hipony.

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: No oczywiście pozycja numer 3 to jest moja wspaniała koleżanka, też bliska, ale w inny sposób, bo ja też zaczynałam swoją działalność profesjonalną tak już na fula w Krakowie. Kraków miał ten specyficzny klimat. Ewa Demarczyk śpiewała w piwnicy pod Baranami, a ja śpiewałam po drugiej stronie rynku w klubie ZSP. To było Zrzeszenie Studentów Polskich. Bardzo elegancki klub, szalenie nowoczesny, pod Jaszczurami, gdzie grali między innymi Andrzej Kurylewicz i Wojciech Karolak. Ewa Demarczyk, młodsza ode mnie o parę lat, wcześniej odniosła te pierwsze znaczące sukcesy, bo zaśpiewała na pierwszym festiwalu piosenki polskiej w Opolu Karuzelę z Madonnami. A my posłuchamy dzisiaj innego wspaniałego utworu. Jest to Grand Vals Brillant.

0: 17 piętro. Pokój z oknem na świat. 17 wydarzeń z historii świata według Mikołaja Murkocińskiego.
1: Jesteśmy w roku 2011, czyli 15 lat temu, drugie urodziny Radia Wnet, i rok 2011, który obfitował w różne wydarzenia geopolityczne. Myślę, że takim najważniejszym to rozkręcanie się powolne tej tak zwanej arabskiej wiosny, która rozpoczęła się w grudniu 2010 roku, ale to właśnie rok 2011 był tym rokiem przełomowym, jeżeli chodzi o zmiany na Bliskim Wschodzie. Zmiany, którym bardzo blisko, bardzo uważnie przyglądał się świat zachodni, ponieważ mówimy o basenie Morza Śródziemnego. Przypomnijmy, że arabska wiosna zaczęła się oficjalnie w Tunezji w roku 2010 właśnie, ale później doszło do rozprzestrzenienia się tego ruchu, tych różnych manifestacji na inne kraje, na Afrykę Północną, na Egipt, na Libię, później na Syrię. I rok 2011, który także był tym rokiem wielkich zmian, jeżeli chodzi o przywództwo tych krajów. Pamiętamy, że w Egipcie to był Hosni Mubarak, który rządził Egiptem od wielu, wielu lat. To samo, jeżeli chodzi o Muammara Kaddafiego, lidera Libii. To były postacie, które już były takimi legendami tego świata arabskiego. No i tak oto dość się znienacka te legendy się zakończyły, ci przywódcy zostali obaleni. No ale wreszcie rok 2011 to także początek chyba największego dramatu, jeżeli mówimy o tej arabskiej wiośnie, jeżeli mówimy o tych zmianach, to początek wojny domowej w Syrii, ponieważ tam nie doszło do obalenia rządu, przynajmniej nie natychmiast. Rząd Bashara al-Assada się bronił. Manifestacje, które rozpoczęły się w południowej Syrii, w Dera, zostały stłumione i choć rozprzestrzeniły się później one na resztę kraju, to systematycznie później też przy pomocy Rosjan udało się władzom w Damaszku mniej więcej tę całą arabską wiosnę stłumić w Syrii, chociaż jak wiemy w 2024 roku, konkretnie w grudniu, też w sposób dość niespodziewany doszło do odwrócenia sytuacji. Ostatecznie rząd Bashara al-Assada upadł, ale to wybiegliśmy do roku 2024. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o te inne wydarzenia roku 2011, to myślę, że takie najbardziej spektakularne, oczywiście także tragiczne, to trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii, które miało miejsce 11 marca 2011 roku. Ogromne trzęsienie ziemi o magnitudzie 9 stopni w skali Richtera, no i ogromne tsunami. My to wszystko możemy do tej pory oglądać na różnych filmikach z tamtego okresu, te potężne fale, które zalewają całe obszary przybrzeżne Japonii i całego archipelagu japońskiego. No i wreszcie rok 2011 to śmierć Osamy Bin Ladena. To 2 maja amerykańscy komandosi z sił specjalnych Navy SEAL zabili lidera Al-Kaidy w Abbottabadzie w Pakistanie. To również pamiętamy te zdjęcia Baracka Obamy oraz jego sztabu w specjalnym pomieszczeniu, skąd mogli śledzić na żywo całą akcję przeprowadzoną przez Navy SEALs. Czy doprowadziło to do jakiejś zmiany? Raczej nie, ponieważ jak wiemy, kilkanaście lat później doszło do dość dramatycznego wycofania wojsk amerykańskich z Afganistanu, no a władzę w Kabulu ponownie przejęli talibowie, których rządy obalili Amerykanie kilka lat wcześniej, po 11 września. To był rok 2011.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Wiersz trzeci. Julian Tuwim do prostego człowieka. Gdy znów do murów klajstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia, gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny dróg uderzy i byle drab, i byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić. Gdy zaczną na tysiączną modłę ojczyznę szarpać deklinacją i łudzić kolorowym godłem i judzić historyczną racją o piędzi, chwale i rubieży, o ojcach, dziadach i sztandarach, o bohaterach i ofiarach. Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin, pobłogosławić twój karabin, bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba. Kiedy rozścierwi się rozchami wrzask liter z pierwszych stron dzienników, a stado dzikich bab kwiatami obrzucać zacznie żołnierzyków. O, przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją w dzwony króle z pannami brzuchatymi. Wiedz, że to bójda, granda zwykła, gdy ci wołają: broń na ramię! Że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje cło jakieś grubsze na bawełnę. Rżnij karabinem w bruk ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta. I od stolicy do stolicy zawołaj, broniąc swej krwawicy: bujać to my, panowie szlachta.

17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.

Tle nasza umiłowana kompozytor Konstancja Kochaniec, a tako życzę wybran muzycznie z okazji 17. rocznicy powstania Radia Wnet. No i będzie hicior nad hiciory. Rok pański 2011 to oczywiście Somebody That I Used To Know. Już widzę uśmiechnięte lico Krzysztofa Skowrońskiego, stworzyciela, kreatora, twórcy Radia Wnet. Bowiem są piosenki, które zatrzymują epokę. Somebody That I Used To Know to właśnie takie delikatne, niepokojące, pełne samotności i pamięci zatrzymanie. Utwór stolickiego artysty o belgijskich korzeniach, Gotiego, który naprawdę nazywa się Wouter André Walid Bakker, nagrany z nowozelandzką wokalistką Kimbrą, pochodzi z albumu Making Mirrors, no i ukazał się w roku pańskim 2011. Bardzo szybko stał się czymś więcej niż radiowym przebojem. Był emocjonalnym znakiem swoich czasów i znakiem Radia Wnet. Minimalistyczny rytm, surowe brzmienie i dialog dwojga ludzi po przejściach, po rozpadzie relacji stworzyły jedną z najbardziej przejmujących piosenek początku XXI wieku. No, a dla Krzysztofa Skowrońskiego było to jedno z nagrań życia. Taki utwór, który nie tylko się pamięta, ale który zostaje przypisany do konkretnych dróg, rozmów, nocnych powrotów, radiowych wypraw przez Polskę. Pamiętam sam, kiedy przy tej pieśni snuliśmy z Krzysztofem opowieści, sny o potędze, cytując wielkiego Leopolda Staffa. Piosenka ta, Somebody That I Used To Know, potrafi wybrzmieć równie mocno w studyjnych słuchawkach, ale też w samochodowym radiu gdzieś między małą stacją benzynową a pustą krajową drogą. W roku 2011 świat mediów coraz bardziej przenosił się do internetu, a my byliśmy tylko w internecie. Rozmowy stawały się krótsze, ludzie coraz częściej patrzyli w ekrany zamiast sobie w oczy, a jednak Radio Wnet jechało dalej przez wsie, miasta i miasteczka, szukając prawdziwego kontaktu. Ta piosenka brzmi jak nocna audycja, głos słyszany przez kierowcę tira jadącego przez Mazury, jak wspomnienie ludzi, których spotkaliśmy tylko raz, ale pozostali z nami na zawsze. Now you're just somebody that I used to know. Ile takich historii usłyszało nasze Radio Wnet, ile twarzy zostało w pamięci reporterów, starszy gospodarz pod Zamościa, młoda nauczycielka z Suwałk, rybak z Helu, kobieta, która całe życie prowadziła bibliotekę na prowincji. A Radio Wnet było trochę jak kronika tych spotkań. Nie polityki, nie krzyku, nie hałasu, ale spotkań. A podróż przez Polskę uczy jednej rzeczy. Człowiek nigdy nie jest kimś dawnym, przeterminowanym, jeśli pamięta się jego głos. A my na pewno pamiętamy tę pieśń. Piękna Kimbra, Gotye, Somebody That I Used To Know. I ta pieśń na wieki wieków kojarzyła mi się będzie muzycznie z Krzysztofem Skowrońskim, którego teraz pozdrawiam.

0: 17 piętro. Pokój sztuki. 17 muzeów według Konrada Mędrzeckiego.
1: Po raz kolejny wita Konrad Mędrzecki o swoich opowieściach, fascynacjach. Właśnie, 17 muzeów. Dzisiaj przeniesiemy się nad Polskę może. Na razie byliśmy we Włoszech, a teraz hops do Orłowa, proszę Państwa. Ulica Orłowska 83. No w ogóle wcześniej polecam spacer od Molo w Orłowie. Można najpierw przejść od Mola w Sopocie do Mola w Orłowie. Piękny spacer, tak gdzieś godzinka dla szybkiej nogi po piasku, albo 2 godziny dla wolnej nogi po piasku, ale później skręcamy, idziemy w kierunku kolejki. Ulica Orłowska 73, to było zupełnie moje ostatnie odkrycie i jestem zachwycony. Muzeum Stanisława Szukalskiego w Gdyni. Piękny budynek, nowoczesny budynek z wielkim napisem właśnie mówiącym o tym, że to jest Muzeum Stanisława Szukalskiego. No i ten zapomniany do niedawna artysta jest prezentowany w dużej okazałości. No nie w całej okazałości, bo jego rzeźby znajdują się na całym świecie. Przypominam rzeźbę katyńską w Chicago między innymi. No i odkrycie Szukalskiego to jest naprawdę odkrycie takiego mistrza szczegółu. Szczegółu, zwłaszcza jeżeli chodzi o rzeźbę, ale też rysunek i fotografię. Można zapoznać się z biografią Stanisława Szukalskiego, jakby autobiografią, ponieważ w jednej z sal Stanisław Szukalski na filmie opowiada o swojej drodze, o swoim podejściu do sztuki, niekonwencjonalnym zupełnie. I to jest bardzo ważny wstęp do tego, żeby zapoznać się z jego sztuką, ponieważ jest to sztuka, no niełatwa, czasami w odbiorze, ponieważ ilość nagromadzonych szczegółów, ale to jest taki detalista, że to po prostu czapki z głów i są tam niezwykłe prace pokazane. Właśnie można sobie no, je obejrzeć. I one nawiązują z jednej strony do jakby prekultury słowiańskiej, ale z drugiej strony są absolutnie nowoczesne i fascynujące. Dużo rzeźb, dużo rysunków i jeszcze zdjęcia. Szukalski miał swój życiorys miał skomplikowany. Większość prac, które teraz można, że tak powiem, podziwiać i które podbijają rynki światowe, rynki sztuki światowe, no to były stworzone już, kiedy on wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. No i właśnie, to jest taka opowieść, która jest opowieścią obowiązkową o współczesnej sztuce, tym bardziej, że Szukalski był osobą w pewnym sensie zapomnianą. Ja odkryłem pracę Szukalskiego kiedyś na wystawie takiej zbiorowej w Centrum Sztuki Współczesnej. To jeszcze było za czasów dyrektorowania temu muzeum przez Piotra Bernatowicza. Natomiast to jest kolejna odsłona sztuki Stanisława Szukalskiego, ale taka odsłona, że tak powiem, na stałe. Można przyjść codziennie, poza poniedziałkiem, bo to wiadomo, muzea są pozamykane. Jest bardzo dobry sklep muzealny. Są wykłady, są spotkania, są wernisaże, są prace ludzi związanych z czasami i z podejściem do sztuki Stanisława Szukalskiego. Znalazłem tam pracę Żelichowskiego. Także generalnie rzecz biorąc, proszę Państwa, Orłowska 83, Gdynia, bardzo uprzejmie polecam wizytę w tym muzeum. Dziękuję.
0: 17 piętro. Nocne powtórki wnet.

stoczyli w 374 roku bitwę z gotami Winitara ala Amala. Winitar został pokonany, ale w roku następnym, a zwycięzcą był Boż. To jest skrót prawdopodobnie od Bożydara, Bożywoja albo Bożysława, wodza zarówno Słowian, jak i Antów. W 375 zabrakło Antów, wystąpili już sami Sklawenowie i Winitar, wódz Gotów, rozgromił ich wojska. Sam Boż razem z 6 synami i 70 wodzami zostali ukrzyżowani i tak zmarli. Wydawało się, że sprawa słowiańska zmarła, ale nic bardziej mylnego. Żonasz tego Booza razem z ostatnim synem, z Sklawenusem, zbiegła do Bambibera, czyli wodza Hunów, i ten w 375 roku rozpoczął wojnę z gotami, a w 396 rozgromił Winitara i go uśmiercił. Co znaczy słowo Winitar? Zabójca Wenedów. I w ten sposób goci zostali zniszczeni na terenie Ukrainy. Drodzy Państwo, te 3 bitwy Gardariki to jest streszczenie naszej pierwszej, drugiej wojny światowej między Słowianami a Germanami. Najpierw pokonujemy, pierwsza wojna, potem oni nas, 39, potem 45. Hunowie ze wschodu rozgramiają, no nie tyle Gardarikę, co Berlin. Ale następna bitwa jest jeszcze potężniejsza. No, streścił nam ją Tolkien na słynnych polach Pelenoru. Bitwa na kataluanijskich polach 20 czerwca 451 roku. Tamto Aecjusz, przekwytując na swoją stronę Teodoryka, wodza Wizygotów, rozgromił i okrążył Hunów. Ale dobrze sobie zdawał sprawę, że jak rozgromi ich całkiem, to straci znaczenie w Rzymie. W związku z tym pozwolił Attili uciec. Niestety skutek był taki, że następnego roku najechali Hunowie Italię. W tym samym czasie i niemal w tym samym dniu doszła do bitwy pod Avarair, na drugim końcu cesarstwa, na terenach Armenii. Tamto szach perski Jezdagird II rozgromił Wardana Mamikoniana 26 czerwca 451 roku. No i ostatnia bitwa. 2 lata po rozgromieniu Hunów zmarł Attila i rzuciły się do Hunom do gardła wszystkie w zasadzie podbite przez nich lub zagrożone plemiona. W jednej z sagi Hervararsadze mamy opowieść o bitwie w Wistlewaldzie, czyli w lesie wiślanym w 453 roku, których koalicja Słowian i Germanów rozgromiła Hunów kompletnie. Podobna bitwa nad rzeką Nedao, nie bardzo wiemy gdzie leży, gdzieś koło Śremu, Chorwacji, dzisiejszych Węgier. W 454 doszło do całkowitego rozgromienia i wymordowania Hunów. Od tej pory zniknęli oni z mapy świata. Dodajmy, że był to pierwszy cud nad Wisłą, w których udało się wschodniego najeźdźcę wdeptać w ziemię, a właściwie w wodę. Dziękuję Państwu za uwagę.

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: Tak, to znowu ja, Joanna Rawik. Właśnie dzisiaj przedstawiam czwartą pozycję z 17 piosenek na 17-lecie naszego Radia Wnet. Pozostaję w Krakowie, tak jak było chwilę przedtem z Ewą Demarczyk, ale w Krakowie objawił się też początkowo w piwnicy pod Baranami Marek Grechuta, studiujący wtedy architekturę. On był taki śliczny cherubin o loczkach blond i miał taki wygląd niewinnego chłopięcia. I jak to się zaczęło, to jego śpiewanie trudno określić. Nie znam aż do tego stopnia szczegółów, ale otoczyła go natychmiast, no, może mniej niż natychmiast, znakomita grupa muzyczna, w której

chyba Zbyszek Wodecki też grał. No i także szybko powstała instytucja Marka Grechuty, który zaproponował niezwykle ciekawe rzeczy, jak na przykład wesele jako taka, takie omówienie wesela Wyspiańskiego i różne rzeczy, ale nie on napisał rzecz, która jest wspaniała i bardzo bogata i głęboka, to jest Korowód, a śpiewa Marek Grechuta.

0: 17 piętro. Pokój z oknem na świat. 17 wydarzeń z historii świata według Mikołaja Murkocińskiego.
1: Rok 2012 to rok Euro 2012, chyba takie najważniejsze z naszego punktu widzenia wydarzenie w polityce międzynarodowej, no bo było to, jakby nie patrzeć, wydarzenie właśnie o znaczeniu międzynarodowym, ale ten rok 2012 to był także taki rok wyborów prezydenckich. W Stanach Zjednoczonych został ponownie wybrany na drugą kadencję Barack Obama, który wcześniej zastąpił na tym stanowisku prezydenta George'a Busha juniora. Barack Obama w Stanach Zjednoczonych, ale w Rosji z kolei do władzy powrócił Władimir Putin. To pamiętamy, że to było takie interludium. Wcześniej przed Władimirem Putinem prezydentem był Dmitrij Medwediew, a Władimir Putin był premierem. W 2012 roku panowie ponownie zamienili się i tak Władimir Putin ponownie został prezydentem. A we Francji także odbyły się wybory prezydenckie. François Hollande, socjalista, zwyciężył w wyborach, pokonał Nicolasa Sarkoziego, który był prezydentem przez jedną kadencję. Zresztą François Hollande też był prezydentem tylko przez jedną kadencję. Był tak bardzo niepopularny, że później nawet zrezygnował z kandydowania w kolejnych wyborach, bo panowie mogli chyba na pewno konkurować nie tylko w tych wyborach, ale mogli konkurować na brak popularności. To chyba nie ma tutaj żadnych wątpliwości, ale tak, to jeżeli chodzi o Europę, natomiast jeżeli mówimy o takich też spektakularnych innych wydarzeniach, które tutaj miały miejsce w Europie, to katastrofa wielkiego statku, wycieczkowca Costa Concordia u wybrzeży Włoch. Być może państwo pamiętają te dość spektakularne zdjęcia tego ogromnego statku, który płynął, przepływał blisko jednej z wysp włoskich, tak blisko, że osiadł na mieliźnie, zaczął tonąć, ale przez to, że statek był duży, a woda płytka, to nie zatonął kompletnie, no ale w całym tym wypadku zginęły 32 osoby, a sam kapitan Schettino, sam kapitan statku nie zachowywał się w sposób honorowy, ponieważ pamiętamy także, że jako jeden z pierwszych członków załogi zdecydował się opuścić statek, podczas gdy na pokładzie gromadziły się jeszcze tłumy turystów, którzy czekali na to, aby statek ten opuścić. Tak wielki statek, tylu tych pasażerów, że cała wyspa się zaangażowała w pomoc tym, że poszkodowanym, a sam statek został usunięty dopiero po kilku latach. No i wreszcie ciąg dalszy arabskiej wiosny. Tutaj Egipt i zwycięstwo Bractwa Muzułmańskiego i myślę, że to też tak dobrze pokazuje to, czym tak naprawdę była arabska wiosna z perspektywy Europy. Mówiono o jakimś ruchu demokratycznym, o nowych reformach, które miały zdemokratyzować te wszystkie kraje arabskie, no ale ostatecznie okazało się, że arabska wiosna to przede wszystkim był sukces polityczny ugrupowań islamistycznych, między innymi Bractwa Muzułmańskiego w Egipcie. Zwycięstwo, które doprowadziło do wielu napięć w kraju, który bądź co bądź jest krajem wielowyznaniowym. 10% mniej więcej ludności to chrześcijanie i jak wiemy kilka lat później, w sumie mniej niż kilka lat, niedługo później, Bractwo Muzułmańskie, premier Morsi zostali obaleni przez armię egipską, która wzięła sprawy w swoje ręce i nowym prezydentem, przywódcą Egiptu został Abdel Fattah el-Sisi, który pełni tę funkcję po dziś dzień. To był rok 2012.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Wiersz 4. Zuzanna Ginczanka. Dziewictwo. My, chaos leszczyn rozchełstanych po deszczu, pachnie tłustych orzechów miazgą, krowy rodzą w parnym powietrzu po oborach płonących jak gwiazdy. O, porzeczki i zboża zirałe, soczystości wzbierająca w wylew. O, wilczyce, karmiące małe, oczy wilczyc, słodkie jak lilie. Ścieka żywic miodna pasieczność, wymie kozie ciąży jak dynia. Płynie białe mleko jak wieczność w macierzyńskiej piersi świątyniach. A my? W hermetycznych jak stalowy termos, sześcianikach tapet brzoskwiniowych, uwikłane po szyję w sukienki, prowadzimy kulturalne rozmowy.

0: 17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.
1: Tak o rzeczy wybrano rok pański 2012 muzycznie Shipyard i Downtown, bowiem są takie songi, piosenki, które nie potrzebują wielkich stadionów ani milionów odsłon. Wystarczy kilka dźwięków, spokojny wieczór i człowiek nagle czuje, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, że świat na chwilę zwolnił. Takie było Downtown gdańskiej grupy Shipyard. Utwór pochodził z ich debiutu We Will See, wydanego właśnie w 2012 roku. Płyty wyjątkowej, nawet jak na alternatywną scenę tamtego czasu. Było w niej coś z północnego powietrza, coś z melancholii portowego miasta nad Bałtykiem i coś z tej polskiej transformacji, widzianej już nie przez politykę, ale przez emocje ludzi żyjących pomiędzy starym a nowym światem, pomiędzy nadziejami, które rodziły się po roku 89, a strachem o przetrwanie. Singlowe CD dotarły do mnie, do Irlandii, gdzie miały premierę w irlandzkim Near FM, a ja przygotowywałem programy z taśmy dla Radia Wnet. Irlandzka, polska tygodniówka, która pojawiała się od września 2010 roku po frajdku Wnet państwa wasowskich, których serdecznie pozdrawiam. A Shipyard tworzyli wtedy m.in. Rafał Jurewicz, przy mikrofonie Piotr Pawłowski, grający na basie, legenda, bo któż nie zna Made in Poland, oraz Rafał Miegoń na gitarze, Rafał, którego nazywamy Goranem. I właśnie ta gitarowa przestrzeń Miegonia, pulsujący bas Pawłowskiego i spokojna narracja całego zespołu stworzyły brzmienie, którego nie da się pomylić z nikim innym. Downtown to nie była piosenka krzykliwa, to raczej pastelowy song, co nie próbował podbijać list przebojów. Utwór zbudowany bardziej z atmosfery niż z refrenu. Jak nocny spacer przez puste miasto, jak światła, które odbijają się od mokrego asfaltu, jak człowiek, który wraca późno do domu po długim dniu i próbuje jeszcze przez chwilę nie myśleć o jutrze. No i w Radiu Wnet ta piosenka bardzo szybko stała się ważna, bo powiem tak, była prawdziwa. Tamte lata były czasem przyspieszenia. Polska wchodziła w rytm politycznej rdzy i niemocy wszelkiej, a w mediach wszystko miało być szybkie, ostre, takie jak na Zachodzie, natychmiastowe. Coraz mniej było miejsca na ciszę, melancholię i zwykłe zatrzymanie się na chwilę, a Downtown dawało właśnie to zatrzymanie. No i były takie poranki, kiedy ten utwór leciał w studiu. Podczas moich poranków, jeszcze przed pełnym rozruchem dnia, Warszawa dopiero budziła się z oknami. Za oknami ktoś patrzył na parzącą się pierwszą kawę. Realizator poprawiał poziomy dźwięku, jak Karol czy Paweł Danychotyna. A z głośników płynęło to chłodne, piękne brzmienie znad Bałtyku. I nagle radio przestawało być tylko medium. Stawało się nastrojem. To była jedna z tych piosenek, które idealnie pasowały do filozofii Radia Wnet, trochę obok głównego nurtu, bez agresywnej promocji, bez medialnego hałasu, ale z emocją, która zostaje na długo. No i Krzysztof Skowroński bardzo cenił utwory mające atmosferę drogi i przestrzeni, a Downtown miało jej w sobie ogromnie dużo. Można było słuchać tej piosenki jadąc nocą przez pustą Polskę, od Trójmiasta po Mazowsze i Małopolskę. Mieć wrażenie, że muzyka dokładnie rozumie krajobraz za szybą. Może dlatego tak mocno zapisała się w pamięci ludzi radia. A Radio Wnet zawsze szukało nie tylko informacji, ale także pewnego tonu opowieści o Polsce. Rok pański 2012, moje muzyczne wspomnienia Tomasza Wybranowskiego. Shipyard i Downtown.

0: 17 piętro. Pokój sztuki. 17 muzeów według Konrada Mędrzeckiego.
1: Mili Państwo, wracamy do Włoch. No Włochy to jednak jest po prostu taka mekka sztuki, ale trafiamy do Mediolanu, mili Państwo. No, powiedzmy, że znajdujemy się przy słynnej katedrze mediolańskiej i możemy przejść przez galerię taką piękną, cudowną, bardzo znaną, minąć pomnik Leonarda da Vinci. Po lewej stronie, mili Państwo, znajduje się La Scala, absolutne dzieło sztuki, jeżeli chodzi o operę. No ale my się operą nie będziemy zajmować, polecimy dalej, mili Państwo, i skręcimy w ulicę Brera. I na ulicy Brera, mili Państwo, znajduje się nieprawdopodobne muzeum, które się nazywa Galeria Brera. W Galerii Brera jest po prostu zatrzęsienie fantastycznych obrazów. Mnie ciągną dwa, zwłaszcza obrazy do tej galerii. Jeden to jest Chrystus Andrea Montaigne. Chrystus Andrea Montaigne, taki śpiący Chrystus w grobie. No i to jest taki obraz, do którego pędzę szybko, a później sobie wracam, bo tam są, proszę Państwa, cuda nieprawdopodobne zupełnie. Jest jedna z wersji Wieczerzy w Emaus Caravaggia, druga wersja jest w Londynie. Trudno powiedzieć, która lepsza. Chyba żadna lepsza, mili Państwo. Znajduje się też tam Święta Rodzina w jednej sali, chyba to jest bodaj 16 sala, i to jest Święta Rodzina Piera della Franceschi. Nieprawdopodobny absolutnie obraz z taką dużą prezentacją wielu osób. Książę Montelferno klęczy przed Matką Boską w takiej zbroi. Widać go zawsze w profilu, bo on, proszę Państwa, ma taki, zresztą taki bardzo dziwny nos, ponieważ okazało się, że on miał ten nos, że tak powiem, proszę Państwa, poraniony bardzo ostro w czasie potyczek wojennych. W tej samej sali znajduje się Wesele Józefa i Maryi. A kto namalował to? Ten obraz, no kto? Rafael, proszę Państwa. Rafael Santi. Także fantastyczna sytuacja. Przechodzimy, oczywiście tam jest taka sekwencja, wchodzimy przez stare, że tak powiem, bardzo obrazy, sięgające, że tak powiem, bardzo dawnych czasów. I co? No na przykład, co tam, jeżeli chodzi o konkrety, to Gentile da Fabriano, Polityk, niesamowita, Złoto kapie, no to jest oczywiście, no jeszcze właściwie można powiedzieć koniec średniowiecza. Jeżeli chodzi o Montaigne, to jeszcze jest Polityk ze Świętym Łukaszem, no to już troszkę późniejsze. No, Opłakiwanie zmarłego Chrystusa, to ten tytuł tego obrazu, proszę Państwa, albo Martwy Chrystus, to są dwa takie tytuły, o którym opowiedziałem, tego najważniejszego. Są obrazy Giovanniego Belliniego, wspaniała Pieta, proszę Państwa, nieprawdopodobne kolory, nieprawdopodobne ujęcie i zmarłego Chrystusa, i Matki Boskiej. Towarzyszy Maryi Święty Jan w takiej niebieskiej szacie i to jest fantastyczna sytuacja. Mamy też, proszę Państwa, Donato Bramante, Chrystusa przy kolumnie, też nieprawdopodobnie taki mocny, silny obraz. Chrystus tam wygląda, proszę Państwa, nieprawdopodobnie, ma takie loki, jakby no niesamowicie ufryzowany jest Chrystus przy kolumnie. I to jest wspaniały obraz. Mamy tam, proszę Państwa, absolutnie rozkosz wizualną. Jest to fantastyczne muzeum, polecam bardzo uprzejmie. No jeszcze na koniec, jako że mamy maj i jest czas, że tak powiem, różańcowy, to chciałbym wspomnieć o obrazie Bernardino Luiniego, Matka Boska w ogrodzie różanym. Przepiękny obraz i już, proszę Państwa, wiele, wiele jeszcze rzeczy tam się dzieje. No jeszcze możemy tam nawiązać do postaci świętego Marka, bo tam są Tintoretta, odnalezienie ciała świętego Marka na przykład. To jest część, proszę Państwa, obrazów, które można zobaczyć w Galerii Brera. Także jak będziecie w Mediolanie, mili Państwo, i odwiedzicie La Scalę i katedrę obowiązkowo, no to obowiązkowa jest Galeria Brera. Wspaniała, piękna, i fantastyczna. Przed wejściem bardzo miła kawiarenka, można sobie wypić kawę we Włoszech. Przypominam, kawa ustawowo kosztuje tylko euro 20. Jeżeli to jest zwykła kawa, to jest o wiele taniej niż w Warszawie. No to dziękuję bardzo i to była czwarta z 17 opowieści o moich fascynacjach muzualnych, ale jeszcze muszę o jednym obrazie powiedzieć, proszę Państwa. Jest tam niesamowity obraz, fantastyczny obraz, najpiękniejszy pocałunek świata, a czy to pocałunek, to Państwo się sami dowiedzą, jak będziecie na miejscu.
0: 17 piętro.
2: Nocne powtórki w net.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Piąty odcinek. To już jest średniowiecze. Początek średniowiecza. Pierwsza z bitew rozegrała się na terenie słynnego państwa Samona, które zrodziło się nie bardzo wiadomo jak, ale około 620 roku naszej ery Słowianie podnieśli bunt przeciw Awarom, kolejnym najeźdźcom tego obszaru. Budując Velehrad, wielki gród Słowian, a w 623 roku przejął nad nimi władzę kupiec frankijski zwany Samonem. Samon być może imię słowiańskie, stąd też i ten kupiec mógł mieć rodowód słowiański. Faktem jest, że rozgromił on Awarów i stał się władcą. I wtedy władca Franków zażądał od niego hołdu, niejaki Dagobert III. I ponieważ Samon odmówił i powiedział, że on jest tu samowładcą, stąd jego to imię, ruszyła na niego potężna wyprawa. W 633 roku w miejscu zwanym Wogastisburg, co można by na słowiański przetłumaczyć jako gościnnogród. Być może nie był to żaden gród, tylko miejsce handlowe, gdzie spotykali się Słowianie z Germanami i wymieniali się różnymi darami, no po prostu handel wymienny. I właśnie w okolicy tegoż Wogastisburga, dzisiaj prawdopodobnie w Ogastisrode, na granicy Turingii i Saksonii, doszło do trzydniowej, potężnej bitwy wszystkich Słowian z wszystkimi Germanami pod wodzą Franków. Pierwszego dnia wygrywali Frankowie, którzy zepchnęli Słowian do defensywy, ale drugiego dnia defensywa obroniła się, Frankowie zostali zatrzymani. Trzeciego dnia to Słowianie ruszyli do ataku i zmiażdżyli Franków tak skutecznie, że Słowiańszczyzna ocalała. Następna bitwa to Arabowie, którzy po swoich perturbacjach z Mahometem wyruszyli na podbój świata i nad rzeką Jarmuk 15 sierpnia, w Dzień Matki Bożej, Uspienia, czyli Wniebowzięcia, 636 roku rozgromili Bizancjum. A w 1717 doszło do rocznego oblężenia tego Bizancjum aż do 718 roku, też 15 sierpnia. No, tak zapisali Bizantyńczycy. I tutaj w jednej z bitew pod Arkoinon doszło do spalenia całej floty arabskiej słynnym ogniem greckim, który do dziś nie wiemy, z czego się składał, ale działał jak miotacz ognia z napalmem. I wreszcie następna bitwa, tym razem z Maurami, na drugim końcu świata. Otóż w 711 roku lądują Arabowie na Półwyspie Pirenejskim i pod Jerez de Frontiera rozgramiają Wizygotów. Ale gdy doszli do Francji, pod Tuluzą hrabia Otto z Akwitanii 6 czerwca 721 roku rozgromił po raz pierwszy Arabów, a 25 października 732 roku między Poitiers a Tours Karol Młot, zwany Martelem, nad rzeką Senon-sur-Vienne rozgromił armię Abdelkadera. Arabowie zostali powstrzymani. Europa stała się chrześcijańska. Dziękuję Państwu za uwagę.

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: Znowu Joanna Rawik i piąta piosenka z cyklu 17 piosenek na 17-lecie. Tym razem Ania Jantar, już nie z Krakowa, a z Poznania, z domu Schmetterling, zaczynała w jakichś zespołach takich wokalnych i właściwie, bo ja wiem, ja Anię znam, choć spotkaliśmy się tylko kilka razy, ale jakoś w takich miłych okolicznościach, że bardzo szczerze porozmawialiśmy. Ona, no rzec można, miała szczęście, bo spotkała Jarka Kukulskiego, jednego z najbardziej utalentowanych kompozytorów epoki. I właściwie większość jej repertuaru wywodzi się z tego właśnie związku. Ja bardzo, bardzo lubię piosenkę Nic nie może przecież wiecznie trwać, choć ona, jak spojrzeć na to od pewnej ilości lat, to jakoś zawiera ponurą przepowiednię, ale co to można przewidzieć? W każdym razie ostatni raz widziałam się z Anią Jantar pod Grand Hotelem w Łodzi i ty cmok, a ona mówi, czym tak ładnie pachniesz? A to są francuskie perfumy Vivre. A co znaczy Vivre? Żyć. No i właśnie parę tygodni później ta tragiczna katastrofa tutaj już na samym Okęciu. Bardzo, bardzo mi brakuje Anki Jantar. To była jedna z najmilszych osób w branży, a słuchamy jej wspaniałej piosenki Nic nie może przecież wiecznie trwać.

0: 17 piętro. Pokój z oknem na świat. 17 wydarzeń z historii świata według Mikołaja Murkocińskiego.
1: I kontynuujemy odliczanie do 17 urodzin Radia Wnet. Przypominam tylko, że odliczamy je poprzez wydarzenia na arenie międzynarodowej, przez wydarzenia, które miały miejsce w ciągu tych ostatnich 17 lat. Jesteśmy przy roku 2013. Rok 2013, który przyniósł wielkie zmiany, jeżeli chodzi o Kościół katolicki, ponieważ 28 lutego właśnie roku 2013 Benedykt XVI jako pierwszy papież od prawie 600 lat dobrowolnie zdecydował się abdykować. Tłumaczył to swoją słabością, przede wszystkim fizyczną, ponieważ Benedykt XVI już wówczas był leciwy. Urodził się w kwietniu 1927 roku i zdecydował się ustąpić podczas konklawy na nowego Ojca Świętego, papieża Kościoła, zwierzchnika Kościoła katolickiego. Został wybrany papież Franciszek, czy też kardynał Jorge Mario Bergoglio, który przyjął imię Franciszek i był zupełnym przeciwieństwem, chyba można powiedzieć, Benedykta XVI. Jak wiemy, papież Franciszek, który przez wielu katolików był uznawany za papieża o wyjątkowo lewicowych poglądach, papież, który zrezygnował z wielu takich atrybutów papiestwa. To się między innymi dotyczyło ubioru, ale także, jak wiemy, papież Franciszek zrezygnował na przykład ze swojej rezydencji w Castel Gandolfo, która została zamieniona tymczasowo na muzeum. Tymczasowo, dlatego że Leon XIV zdecydował się tam powrócić, ale papież Franciszek, który także bardzo dobrze odnajdywał się w takich bezpośrednich kontaktach. Również czasami mogły być to kontakty takie dość burzliwe. Pamiętamy, gdy w czasie jednej z wizyt, już nie pamiętam w którym kraju, Franciszek został pociągnięty dosłownie za rękę przez jedną z obecnych tam wiernych. Bardzo się zdenerwował, nawet z tego co pamiętam, zbił tę dłoń. W każdym razie papież Franciszek, który świetnie się także czuł w czasie podróży, tych podróży rzeczywiście wykonał bardzo dużo i papieżem był do roku 2025, gdy to zmarł i gdy na jego następcę został wybrany papież Leon XIV. Ale rok 2013 to także wielka afera szpiegowska, afera Snowdena. Pamiętamy Edward Snowden, który był urzędnikiem amerykańskim, który ujawnił tajne dokumenty, z których wynikało, że amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego prowadziła globalną inwigilację, podsłuchiwała różnych przywódców państw. Edward Snowden znalazł ostatecznie schronienie w Rosji. Rok 2013 to również ten rok, w którym zmarły ważne osoby, czyli ważne postacie. Nelson Mandela, który był byłym prezydentem RPA, był także laureatem pokojowej Nagrody Nobla, ale także w roku 2013 zmarła Margaret Thatcher, czyli była premier Wielkiej Brytanii. Tutaj na wieść o jej śmierci były różne skrajne bardzo reakcje. Pamiętamy, że był duży smutek, ponieważ wielu uważało ją za jedną z najważniejszych postaci politycznych w Wielkiej Brytanii w czasach współczesnych, w czasach powojennych, ale z drugiej strony byli ci, którzy dosłownie jej nienawidzili, dlatego że Margaret Thatcher była właśnie taką twarzą tej dezindustrializacji oraz tej takiej skrajnie liberalnej polityki gospodarczej i wielu nie mogło ukryć swojej radości na wieść o jej śmierci. No i wreszcie ciąg dalszy arabskiej wiosny, konflikt w Syrii, który coraz bardziej się pogłębiał i rok, w którym miało dojść do domniemanego ataku chemicznego na przedmieściach Damaszku. To był rok 2013.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Wiersz 5. Tadeusz Gajcy. Epitafium. Przechodniu, powiedz imię, a poznamy miejsce marzenia, które niesie bezpiecznie i lekko. Nad nami niebo rośnie i wspina się w dymie, pozostawiona dalekość. Były lata nad nami i są. Ty zabierzesz nieświadomą stopą pręcik ziemi otulony mgłą, co nazywa się dla ust tak prosto, a jest głosem, co zaciska krtań i wołaniem z samotnego dna. Nie zapomnisz, bo woda oparzy, wargi pyszne i zadusi kłos. Kraj ten mamy w oczach jak ołtarzyk z gajem dymów świecących jak kość. Twarz ukryjesz, biodra matki suche nie wydadzą ziarna, gdyby po nas Wawrzyn zostać miał mały jak uśmiech, jak dłoń albo serce, historia. Taka miłość, jak kamień przygniata, ręce nasze przebite na przestrzał, ułożone miłosiernie na kwiatach i żelazie bogatym jak wieńcach. Nie zapomnisz, bo miłość ta da ci oczy niezwykłej zmarszczkę i zobaczysz się wolny pod kaskiem.

0: 17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.
1: Tak, orzeczy redaktor Wybran muzycznie, 17 urodziny Radia Wnet, rok pański 2013. No i płyta, soundtrack grupy Laocze i nagranie Dym, bo są albumy, które udają, że niby to opowiadają historię, ale są też takie, które naprawdę je opowiadają, ale w sposób rozproszony, jakby ktoś rozwiesił kartki w powietrzu z kalendarza albo jakieś obrazki i kazał słuchaczowi samemu przejść między nimi. Już sam tytuł jest przewrotny, bo ścieżka dźwiękowa sugeruje film, obraz, narrację. Tymczasem tutaj filmu nie ma, ale jest inaczej. Raczej każdy słuchacz musi go sobie opowiedzieć. Sam Laocze z Hubertem Spiętym Dopaczewskim na czele zawsze poruszało się na granicy opowieści, eseju i dobrego wiersza. Ich muzyka nigdy nie była piosenką, o czymś. Raczej była próbą uchwycenia stanu rzeczy, napięcia, historii, pamięci, trochę tej naszej polskiej ironii romantycznej i emocji jednocześnie. A album